0: Wycieczka programu.
1: Przez mniej więcej dekadę branża mody zrezygnowała z promowania przesadnie szczupłych ciał, a na wybiegach i na okładkach popularnych magazynów zaczęły pojawiać się modelki o różnych kształtach. Ale od kilku lat chudość znowu zaczęła dominować. I teraz pytanie, jak rozmiar XS znów stał się rozmiarem ze wszechmiar pożądanym? Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę.
0: O tym nie chcemy rozmawiać.
1: Naszym gościem jest dr Martyna Krogulec-Łęska z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, badająca kulturę i socjologię ciała. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Sylwetka XS stała się takim symbolem statusu społecznego?
2: Zdecydowanie tak zaczęło się powoli dziać. Mam wrażenie, że ten trend przyspiesza. Również w Polsce go widzimy, bo to nie jest tylko czerwony dywan gdzieś tam przy okazji oglądania gali oscarowej i jacyś amerykańscy celebryci i całe Hollywood. Ale rzeczywiście tutaj widzimy ten odwrót od takiego podejścia do ciała pozytywnego, tak? Tego body positivity na rzecz
1: czyli
2: znów
1: akceptacja swojego ciała, takie jak ono jest.
2: Tak, jak ono jest. Oczywiście to jest taki nurt, który nie jest nurtem nowym, ponieważ on od lat 60. funkcjonuje. Temu nurtowi wiele się zarzuca i promowanie skrajności i tak dalej. Tutaj też pojawił się taki odłam na zasadzie przejścia w stronę neutralności tego ciała, tak? Czyli, że ciało nie warunkuje tego, kim niby mamy być. Natomiast no, ciało stało się naszym pierwszym ubraniem, taką wizytówką w kontaktach interpersonalnych. O ile teraz wchodzimy w ubraniach bardzo zbliżonych do siebie, niezależnie od statusu. Bo wcześniej najpierw wchodziło ubranie, później wchodził właściciel. Tak wiadomo było po ubraniu, kto jest z wyższej warstwy społecznej, kto z niższej. Teraz jak przyjrzymy się tym ubraniom, zobaczymy różnicę, jeżeli chodzi o jakość, ale jeżeli chodzi o kroje, wzory i tak dalej, z reguły to jest to, co możemy spotkać w sklepach niezależnie.
1: Skwalifikowane, tak.
2: Tak. No to ciało. Ciało się stało taką oznaką statusu z prostego względu. Utrzymanie ciała w bardzo dobrej formie, ale też w takiej formie dopasowanej do tych wyśrubowanych standardów piękna jest bardzo drogie. Umówmy się, że to nie jest tylko kwestia genów, bo niektórzy mogą mieć dobre geny, ale przy współczesnym trybie życia, stresie, którego jednostki doświadczają, jakości jedzenia, tego jak bardzo ono jest przetworzone i jakie tutaj to ma konsekwencje dla naszych sylwetek, rzeczywiście ta szczupła sylwetka jest no, takim dodatkiem do tego, co my możemy mieć w swoim portfelu, albo oznaką tego, co możemy mieć w swoim portfelu. No i niestety te stereotypy, które funkcjonują od ich z czasu już, bo można powiedzieć, że od jakichś 100 lat, no to tutaj będą się też odtwarzać na zasadzie, że osoba z nadmierną masą ciała jest osobą leniwą, niepanującą nad swoim
1: stereotypy
2: życiem.
1: Stereotypy nam się pojawiają, tak?
2: Tak, zdecydowanie. I tutaj bardzo mocno też widać to, że to ciało jakby ma nas jak najlepiej zaprezentować. Jeżeli ma nas jak najlepiej zaprezentować, to my będziemy tutaj, to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia dyskursu, który nas tutaj otacza na temat tego ciała. No bo proszę zauważyć, że w tym momencie ludzie, jednostka nie ma w zasadzie odwrotu. Nie ma możliwości poddania się w tej walce o to swoje ciało. o to szczupłe ciało jakby. Jeżeli ona się poddaje, to jest stygmatyzowana przez społeczeństwo, tak? Na zasadzie, że się zaniedbała, że sobie odpuściła i tak dalej. To się wpisuje w taki nurt. A jeżeli nawet bardzo chcemy o to ciało zadbać, ale jednym sposobem nam nie wychodzi, drugim nam nie wychodzi, to tutaj mamy cały wachlarz możliwości, z których możemy, a w zasadzie powinniśmy skorzystać.
3: No, to znaczy jest to taki wymóg, tak?
2: Jest
3: czyli
2: to wymóg.
3: W zasadzie to ta szczupła sylwetka, ta sylwetka slim, jest wymogiem, jest taką bramą do lepszego życia, tak? Do odniesienia sukcesu. I to się pewnie zaczyna gdzieś w szkole, bo zaraz porozmawiamy o tym, jak to wygląda w pracy, bo już pani zaczęła ten temat, ale ja podejrzewam, że już na etapie edukacji, nawet w podstawówce, pewnie będziemy mieli wykluczenie z grupy tych doskonałych dziewczyn?
2: Niedoskonałych chyba dziewczyn. Bardziej w tę stronę bym poszła.
3: No, ale jesteśmy wykluczeni z grupy tych, które uważają się za doskonałe.
2: W tę stronę,
3: tak?
2: To tak. Zgadzam się jak najbardziej. Tutaj już badania pokazują, że na przykład siedmiolatki mają zaburzony obraz swojego ciała i chciałyby przyjść na dietę. Albo chciałaby zrobić sobie operację plastyczną. Do tego stopnia jakby już tutaj dochodzi. Tego nie ułatwia też, szczególnie w wieku nastoletnim, dostęp do mediów społecznościowych i porównywanie swoich ciał do tego, co na przykład w tym momencie daje nam AI. Wcześniej się porównywałyśmy, ja jestem akurat z pokolenia, urodziłam się na początku lat 90. i my się porównywałyśmy do tych modelek, które były tam w gazetach, na okładkach, tak? Lata 2000 to też był taki czas, gdzie ta szczupła sylwetka to było takie coś, o czym my marzyłyśmy. I te wszystkie diety, które w tych wszystkich gazetach były podawane. Dzisiaj, no to patrzę z tej perspektywy, to straszne pranie mózgu było nam robione pokoleniowo, mówiąc bardzo kolokwialnie. Ale w tym momencie mam wrażenie, że jest jeszcze trudniej. Tam był retusz, ale tam była osoba, która istnieje naprawdę.
3: A teraz dostajemy tą wykreowaną przez sztuczną inteligencję dziewczynę o talii nieosiągalnej dla nas i próbujemy taką talię osiągnąć.
2: Lalka Barbie, tylko w takiej wersji AI. Wszyscy wiemy, jak lalka Barbie, a może nie wiemy, że lalka Barbie ma na tyle zaburzone proporcje, że gdyby była realną kobietą, to nie byłaby w stanie ustać na własnych stopach, bo ma za małe stopy proporcjonalnie na przykład do swojego ciała, tak? Ja już nie mówię tutaj o tej talii, o tym biuście i w ogóle całych proporcjach sylwetki. Natomiast no teraz dostajemy to w takiej formie bardzo zbliżonej, o ile wcześniej mogłyśmy się jeszcze odciąć trochę od tego, że to jest Barbie. My się tym bawiłyśmy i też chłonęłyśmy jakby ten ideał, ale no, to było coś, gdzie jak człowiek zaczynał dorastać, to dochodził do wniosku, że może to tak jednak do końca nie wygląda. A tu dostajemy obraz z twarzą kobiety.
3: Realistyczny w gruncie
2: bardzo
3: rzeczy.
2: Realistyczny. Do tego dochodzi kolejna rzecz, czyli takie zjawisko, że my w ogóle się porównujemy bardzo często do tego, co nam filtry dają internetowe. I też byśmy chciały, żeby tam, nie wiem, nos był mniejszy, kości policzkowe lepiej zarysowane, kolor włosów inny, albo żeby się te włosy inaczej nam układały, tak? No, to jest moim zdaniem takie piękne marzenie, które czasami za bardzo rzutuje na tym, jak wyglądamy naprawdę, jak możemy wyglądać naprawdę, bo tak jak zaczęłam o tym też mówić, a później gdzieś tam meandry uciekłam.
3: Tak.
2: To jest taki proces, jeżeli chodzi o dbanie o nasze ciało, to jest taki proces, który pochłania szalenie dużo czasu, szalenie dużo środków i energii, tak? Nie schudłaś na jednej diecie, spróbuj innej. W internecie jest tego pełno. Kup sobie jadłospis. Nie działa jadłospis.
3: Licz kalorie.
2: Licz kalorie, albo nie licz kalorie, bo już jest jakaś nowa tam, nowy pomysł. Tych diet jest cała masa. Nie działa, okej, zapisz się do dietetyka. nie takie efekty, jak chciałaś, to spróbuj innego dietetyka, a może dołóż siłowni. Okej, na siłowni idzie średnio, te efekty nie są takie, jak byś chciał czy chciała, no to trener personalny, tak? To wszystko kosztuje.
3: Jasne.
2: No dobrze, ale chudniesz i tak jeszcze by coś, jeszcze może by tak coś jeszcze zmienić dodatkowo, tak? Żeby to było szybciej, żeby ta skóra była napięta, a to może jakieś zabiegi z medycyny estetycznej. Mhm. A jak nie możesz sobie poradzić z tym procesem, no to właśnie, wspomagacze różnego rodzaju, bo rynek suplementów jest ogromny w Polsce i nie tylko, jeżeli chodzi o substancje, które mają pomóc nam schudnąć. Teraz weszły leki, które wcześniej były oczywiście używane dla cukrzyków. Natomiast był nawet taki moment, że zaczynało brakować tych leków dla cukrzyków, ponieważ był taki boom na te leki.
3: I tu wykorzystujemy efekty uboczne, tak,
2: tak
3: zwane.
2: Tak, zdecydowanie. I to jest to, co widać teraz na czerwonym dywanie. Charakterystyczne twarze, które po tych lekach są. Jak ktoś oglądał na przykład galę oscarową albo no w ogóle przygląda się światowej tam scenie w Hollywood, widać aktorki, które do tej pory miały krąglejsze kształty. One w tym momencie są zapadnięte. Tak? I to jest nowy, stary kanon piękna, no bo to jest takie w takich czasach niepewności, w których my żyjemy, a umówmy się, że tego stresu jest dużo z różnych względów i na poziomie takim jednostkowym i globalnym. No, odwołanie się do jakiejś takiej tradycji wydaje się czymś bezpiecznym. A tradycja kojarzy nam się z kobietami szczupłymi w pięknych sukniach rozłożystych i mężczyznami, którzy są tutaj elegancko gdzieś tam również ubrani i też są dość szczupli. Bo umówmy się, że jeszcze tutaj zachodzi bardzo ciekawa zmiana.
3: No niemniej jednak mężczyzna chyba nie jest pożądanym wizerunkiem mężczyzny, żeby on był chudy.
2: Tak, ale ten wizerunek, który teraz mamy u kobiet, również, znaczy to, co widzimy na czerwonym dywanie, to jest rzeczywiście efekt...
3: To czasem jest skrajne wychudzenie.
2: Skrajne wychudzenie.
3: To już są żebra do policzenia, tak? Mhm. Mhm.
2: Ale z drugiej strony to nie jest już tylko sylwetka w stylu slim, to jest fit slim. Albo slim fit, ja to tak w swoich opracowaniach gdzieś
3: czyli
2: tam nazywam.
3: Czyli co to znaczy?
2: To jest sylwetka, która jest szczupła, ale jednocześnie jest wysportowana. Mhm. Ona ma być jędrna, ona ma być atletyczna, ona ma być bardzo szczupła, ale jednocześnie pokazywać, że tu jest siła i tu jest zdrowie. Mhm. Oczywiście niekoniecznie w zdrowy sposób ona jest
3: zdobywana. Czyli rozumiem, że po tych latach na przykład rozmów o anoreksji, o bulimii, wyciągnęliśmy jakieś wnioski, a teraz się ostatnio o tym specjalnie nie mówi i już znowu, jakby odeszliśmy od tego tematu. Tak, natomiast to ciało ma się tak nie do końca w ten sposób kojarzyć. Czyli to ma być niby taka chudość, ale zdrowa chudość.
2: Tak, pod takim płaszczykiem zdrowej chudości. Tylko umówmy się, że żeby też osiągnąć taką chudość, no to trzeba spędzić swoje godziny na tutaj siłowni, swoje godziny u jakiegoś, no nie wiem, masażysty, który zadba o to, żeby skóra nasza odpowiednio tutaj się zachowywała w tych warunkach. Jakby całe swoje życie, a przynajmniej większość tego życia, podporządkować jednak temu, żeby to ciało było z efektem wow. I tu jest bardzo ciekawy paradoks. My nigdy nie wiemy, kiedy osiągnęliśmy już maksimum. Nigdy nie wiemy, czy jeszcze czegoś nie możemy dodatkowo ulepszyć, poprawić, czy nie może być lepiej. Sky is the limit. Tu nie ma limitu.
3: No i bardzo często jest tak, że my się uzależniamy troszeczkę od tego działania ze swoim ciałem, tak? Od jego poprawiania.
2: Tak, i to też bardzo dobrze widzimy, chociażby pod względem liczby osób, która jest uzależniona od operacji plastycznych, ale to jest też takie zjawisko, bardzo ciekawe, bo to nie chodzi tylko tutaj już w tym momencie o zmianę ciała, w sensie o odchudzenie tego ciała. Te ingerencje nasze w ciało idą o wiele, wiele dalej. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych teraz podobno jest moda na to, żeby na stałe zmieniać kolor swoich tęczówek. Coś, co wydawało nam się niezmienne, coś, co wydawało nam się unikatowe, już w tym momencie zaczyna stawać się taką trochę taśmą produkcyjną. Zmieniam, bo zawsze chciałam mieć na przykład brązowe. Bardzo głośno było o takim zabiegu, gdzie...
3: Skądinąd bardzo niebezpieczne akurat operacje związane z oczami.
2: Tak, i tutaj w Polsce też mieliśmy przypadek akurat pani, która sobie wytatuowała z kolei gałki oczne i straciła wzrok, idąc gdzieś tam za swoim idolem. Kto ma w takiej sytuacji też zadbać o tę osobę, która z osoby potencjalnie zdrowej staje się osobą uzależnioną od wsparcia społecznego. Jakby w tym aspekcie, tak? To jest też coraz częściej podnoszone przez świat medyków, ponieważ ostatnio czytałam o dwóch takich bardzo kontrowersyjnych zabiegach. Jeden z zabiegów polegał na tym, że jedna z pań chciała sobie wydłużyć nogi operacyjnie. I o ile takie zabiegi są leczniczo gdzieś tam prowadzone, żeby wyrównać, na przykład jeżeli nogi są tutaj jakoś zaburzone.
3: Jakaś dysproporcja.
2: Tak,
3: jest.
2: Dokładnie. Mm-hmm. O tyle ta kobieta nie chce teraz jakby powiedzieć nieprawdy tutaj naciągnąć, ale to było wydłużenie nóg rzędu 10 bodajże centymetrów.
3: To jest w ogóle możliwe?
2: Tak. Rozcięli jej kości, wstawili tutaj odpowiedni sprzęt, który miał jakby te kości tutaj wyciągać, te mięśnie, tak? Ale nikt nie wie, jakie to będzie miało konsekwencje za lat 3, 30. Czy ta osoba na przykład z dnia na dzień nie stanie się tutaj osobą z niepełnosprawnością. Tak samo był przypadek w drugą stronę. No ja jestem osobą wysoką, tak? Ja mam ponad 1,80 m wzrostu, więc jak na kobietę stosunkowo dużo.
3: Czyli już nie będzie się pani wydłużać.
2: Ja już się nie będę wydłużać. Natomiast czytałam ostatnio o takim przypadku, gdzie pani, będąc też bardzo wysoką kobietą, bo około 1,90 m wzrostu miała, zgłosiła się na skrócenie z kolei kości, żeby odjąć sobie kilka centymetrów wzrostu. My jesteśmy.
3: I to też jest możliwe,
2: tak,
3: jak rozumiem.
2: Tak, też świat tutaj medyczny był bardzo skonsternowany jakby tym zabiegiem, że w ogóle ktokolwiek zgodził się na taki zabieg, żeby go przeprowadzić, natomiast doszło do tego. My jesteśmy przekonywani, że nasze ciało jest plastycznym bytem. Zupełnie plastycznym. Że możemy z nim zrobić wszystko, jak mamy środki.
3: Wszystko kwestia pieniędzy wyłącznie.
2: Tak, w dużej mierze tak.
3: No tak, raz starzejemy się. Z czasem pewnie jest coraz trudniej.
2: Zdecydowanie.
3: Ale cały czas można. Cały czas możemy tworzyć tę twarz bez wieku, tak to się chyba określało, prawda? Czyli twarz, w którym też te zmarszczki też, one są wygładzone, ale przy okazji właściwie nasza mimika twarzy też się zmienia.
2: Tak.
3: Do tego stopnia potrafi się zmienić, że my jesteśmy trudno rozpoznawalni przez naszych znajomych.
2: Nicole Kidman, świetny przykład z Hollywood. W pewnym momencie była tak dopieszczona przez tutaj lekarzy plastycznych, od chirurgii plastycznej specjalistów, że no tutaj zaczęto pomijać ją też trochę bardziej w takich wymagających rolach, ponieważ nie nadążała z mimiką. Więc tutaj znów da się, jeżeli ma się środki, to można, a w zasadzie też trzeba, no bo ta presja jest bardzo duża tutaj. Trzy lata temu, w 2023 roku bodajże na gali Oscarów też, był prowadzący, powiedział, że zastanawia się, czy już potrzebuje środka na oczy, jeszcze nie. Nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę. Właśnie, żeby się odchudzić. Natomiast już w 2025 roku, jak mieliśmy galę Oscarową, to widać było, że ten środek jest w zasadzie chyba stałym wyposażeniem torebki na tej gali.
3: Trochę to jest przerażające, co pani mówi.
2: Troszeczkę.
3: Rozumiem, że takie jest w tej chwili życie, taki mamy standard wysoki, czyli chcemy być trendy, chcemy być na czasie, chcemy odnieść sukces, musimy zainwestować mnóstwo pieniędzy, mnóstwo energii w to, żeby zmienić się być może tak, że już bliscy przestaną nas rozpoznawać. Musimy dążyć do jakiegoś wizerunku, nie wiem, czy możemy to nazwać pięknem, ideału wykreowanego często przez sztuczną inteligencję, o której też pani mówiła.
2: Tak.
3: I jeżeli się trochę zaniedbamy, troszeczkę, albo może nawet nie tyle się zaniedbamy, co po prostu nie stać nas na tyle operacji plastycznych i różnych takich dodatkowych przyjemności, spotkań z odpowiednimi lekarzami, opłat na przemysł farmaceutyczny, to trochę się pozbawiamy pewnej szansy. Czy zdarza się tak, że ktoś nie może na

0: aureoli, który już na początku się tutaj objawia, bądź efekt golema, który też możemy zauważyć, to jest przeciwieństwo efektu aureoli, jest zauważalny, jakby tutaj nawet osoby z HR-u są tego świadome. Mhm. Czyli, że jeżeli wejdzie do mnie szczupła osoba i będę mieć do wyboru pracownika, bądź pracownicę, tak? Bardziej w tę stronę nawet. Pracownicę, która jest szczupła, zadbana, versus osobę, która ma nawet trochę lepsze kwalifikacje, to i tak wybiorę tę osobę.
1: Ale jest większa.
0: Ale jest większa. To i tak wybiorę osobę, która będzie lepiej reprezentować na pierwszy rzut oka moją firmę. Szczególnie właśnie na tych stanowiskach, gdzie no, te osoby są jakoś eksponowane. Mhm. Ja też rozmawiałam z różnymi tutaj osobami. Też przez moment miałam taki epizod, że sama pomagałam w rekrutacjach. I proszę mi wierzyć, że to nie musi być wysokie stanowisko. Są banki, które są banki, są siłownie, które nawet zatrudniając ekipę sprzątającą, zaznaczają, oczywiście nieformalnie, bo tego nie można zrobić, jakby to jest dyskryminacja, tak? Ale zaznaczają, że to nie może być osoba z nadmierną masą ciała, ponieważ psuje to ich wizerunek. Na siłowni, te siłownie często są otwarte w ogóle 24/7, tak? Mhm. To też zwróćmy uwagę na tę zmianę, która tutaj nastąpiła w ostatnim czasie. Ale też w bankach, gdzie ta pracownica potencjalnie wychodzi, zanim wejdzie ekipa bankowa rano.
1: Czyli jest, ale tak, żeby się za bardzo nie afiszowała, nie pokazywała, tak?
0: O, zdecydowanie. To znaczy, nikt wprost tego nie powie, że nie zatrudnię pani albo nie zatrudnię pana, ponieważ za dużo pan waży, tak? Ale nawet na poziomie takim, może nawet i nieraz podświadomym, tu się odpala stereotyp znów, że osoba z nadmierną masą ciała jest wolniejsza, mniej wydajna, że ta osoba będzie częściej chodziła na zwolnienia lekarskie, no bo może mieć więcej problemów ze zdrowiem. I to są osoby, które nawet jeżeli są przyjęte do firmy, to często bywają gdzieś tam
1: z boku.
0: Ja nawet
1: słyszałam o takim stereotypie, że gorzej pachną również.
0: Tak, że są mniej jakby zadbane, mniej atrakcyjne, mniej zadbane pod względem takim higienicznym, że nie dbają o siebie. Co jest oczywiście w wielu przypadkach nieprawdą. Umówmy się, że osoby, które mają prawidłowy wskaźnik BMI i na pierwszy rzut oka wydają się bardzo szczupłe, też potrafią nieładnie pachnieć.
1: A no właśnie, a też myślę, że liczba środków farmaceutycznych, które będziemy przyjmować na przykład po to, żeby być szczuplejszym, też być może w naszym pocie będzie wyczuwalna. Z czego możemy sobie też na pierwszy rzut oka nie zdawać sprawy. Za nami taki sezon komunijny. Nie wiem, czy słyszała pani o tym, że wśród takich prezentów komunijnych pojawiają się już właśnie takie próby przemycenia tej dbałości o idealną sylwetkę, czyli na przykład korekta uszu albo jakiś zabieg taki czy inny upiększający.
0: To nie jest jakby nowy trend, ponieważ ten trend się pojawia od jakiegoś czasu. Natomiast w tym momencie możemy zauważyć też, że coraz młodsze dzieci są wykorzystywane do reklam kosmetyków na przykład. I przywiązanie tutaj jest budowane do pewnych marek kosmetyków, do pewnych tutaj miejsc, gdzie określone kosmetyki można dostać. Więc to jest, myślę, że bardzo ciekawy wątek, jak to będzie dalej rzutowało. Na pewno nie polepsza to naszej relacji z ciałem na tym etapie. Bo to jest takie naklejanie plasterka troszeczkę, tak? To mi się nie podoba, to nie wiem, uszy sobie zoperuję. Za parę lat coś innego nie będzie mi się podobało.
1: A nie wiem, czy zwróciła pani uwagę na dostępność na przykład różnych takich preparatów kosmetycznych. Myślę tutaj na przykład o kremach. Mhm. Krem nie może być już tylko kremem. Krem musi coś, musi robić cuda. Krem musi coś korygować, coś wygładzać, coś naciągać, liftingować. On nie może być po prostu kremem i nie może być kremem bez analizy, w jakim ja jestem wieku.
0: On musi być ultra. Tak. Ultra kojący, ultra naciągający, ujędrniający. I

0: i robiący wszystko, co może tylko krem zrobić. Tak, widać tutaj zmianę.
1: Po co miałabym kupić sobie krem? Co robiący? To jest
0: pytanie. Co robiący? No tutaj jest dużo, dużo do zastanowienia się, co byśmy chcieli na tej twarzy osiągnąć, a w zasadzie to jest kwestia naszego nastawienia, ponieważ umówmy się, że te kremy cudów i tak nie zdziałają. Mhm.
1: Pomyślałam jeszcze, skoro mówimy o tych szczupłych ciałach, to gdzieś na wybiegach modelek to rzeczywiście wróciły znowu tak. Te takie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szczupłe modelki. Po właściwie kilku latach przerwy, kiedy to na wybiegach mogliśmy zobaczyć też w troszeczkę większych rozmiarach panie, co miało być zgodne z oczekiwaniami. Co się stało z tymi oczekiwaniami?
0: W 2015 roku, ja pamiętam, pisałam swoją pracę magisterską i tam uwzględniałam w ogóle opinie internautów dotyczące takiej głośnej kampanii firmy bieliźniarskiej Lane Bryant, która w czystej opozycji do aniołków Victoria's Secret stworzyła piękną kampanię I'm Not Angel. I to były kobiety w rozmiarach właśnie 44, krągłe, ale zadbane jednocześnie, tak? Bo umówmy się też, że jest tutaj bardzo ważne kryterium. Nawet jeżeli mamy modelkę plus size na wybiegu, to ona jest bardzo apetyczna w tym wszystkim. To znaczy, tu nie widać jakichś nadmiernych fałdek, które możemy zauważyć nad polskim morzem, gdzieś tam randomowo wchodząc na plażę i przyglądając się osobom na tej plaży. To jest w ogóle świetna, myślę, że świetna terapia dla osoby, która siedzi i dużo przegląda treści internetowych. Pojechać nad polskie morze i zobaczyć, co dzieje się na plaży i jakie tam ciała tak naprawdę mamy. To naprawdę leczy z kompleksów i uczy nas tego, że nasze ciała są różne i że warto o nie dbać, chociażby dlatego, że dzięki nim możemy się poruszać, doświadczać, smakować, tak? A nie jest to tylko na zasadzie obrazka, który gdzieś tam trzeba w ramkę włożyć. Więc tutaj rzeczywiście nastąpiła zmiana. Treści internetowe znów bardzo podbijają wszystkie algorytmy, te sylwetki, które są bardzo szczupłe. Nawet dzisiaj oglądałam taki filmik, który pokazywał osobę wychodzącą z anoreksji. Taki naprawdę przerażający widok, która nie wiem skąd miała w sobie siłę, ale zaczęła ćwiczyć na siłowni i wyrzeźbiła to swoje szczupłe ciało, obudowała mięśniami i tak weszła w ten slim fit tutaj wzór. I tam było tyle pozytywnych komentarzy, że ona miała siłę, że ona miała samozaparcia tyle, że tyle pracy, takie piękne ciało. Zajęło jej to, tam chyba było 500 dni uwzględnionych na tym, w tym filmiku. Natomiast proszę zauważyć jeszcze jedną rzecz. To, że my dbamy o ciało, ale jednocześnie nie wiemy, gdzie już jest maks naszych możliwości, to jest jedno. Te efekty są bardzo szybko ulotne. Wystarczy, ja mogę ćwiczyć 3 lata na siłowni. Mogę być fantastycznie sprawna, wyrzeźbiona. To ciało może być naprawdę idealne, jakby już wyżej mogę nie osiągnąć nic więcej tutaj, jeżeli chodzi o to ciało. No i na przykład złamię nogę.
1: No i na siłownię nie pójdę.
0: I nie pójdę na siłownię. I co z efektami mojej 3-letniej pracy?
1: Do których jestem bardzo przywiązana.
0: Tak. Zajdę w ciążę.
1: I swoją ocenę samego siebie, tego jak wyglądam, oceniam głównie poprzez ciało.
0: Tak, zdecydowanie. Kobiety w ogóle są bardzo do tego przywiązane, ale też zaczęłam o tym mówić, bo tutaj zaczął się pojawiać nowy wzorzec mężczyzny. Aha. Wzorzec, który opiera się na mężczyźnie z wyrzeźbionym ciałem. Szczupłym, wyrzeźbionym, ale zwróćmy uwagę też na to, że ta rzeźba nie jest zasługą pracy takiej naszej codziennej, zawodowej, bo wcześniej mężczyzna, który był umieśniony, to był umieśniony w związku z obowiązkami zawodowymi. Natomiast teraz są to często osoby, które siedzą za biurkiem, natomiast rzeźbę robią po godzinach pracy. I ta rzeźba do tej ich pracy bezpośrednio się tutaj nie przydaje zawodowej, tak? Mhm. Jest to kwestia znów autoprezentacji.
1: Mhm. Wizerunkowo.
0: Wizerunkowo. Coraz więcej kosmetyków dla mężczyzn, coraz więcej zabiegów, bardzo ładnie opakowanych, ponieważ mężczyzna idzie do fryzjera i to nie jest farbowanie włosów, tylko odsiwianie. Ja się pytam mojej zaprzyjaźnionej fryzjerki, mówię, to czym robicie to odsiwianie? No tym samym, co tobie farbuje włosy, ale musi się nazywać inaczej. Wszelkiego rodzaju kosmetyki, które są w sklepie, bardzo podobają mi się różnice w nazwach. Dla kobiet są to kosmetyki, które mówią, że będziesz pięknie pachnieć, tam nie wiem, pachnąca pralinka na przykład, nie? Słodka mirabelka i tak dalej. Dla mężczyzny to tak w dużym skrócie, ale to jest jakiś taki silny brutal, tak? Tam jest podkreślana ta siła, aktywność, przebojowość w tych nazwach, więc jakby zupełnie inny... Inny kanał, przez który docieramy, ale...
1: Ale w gruncie rzeczy z podobnymi treściami.
0: Tak, z podobnymi treściami. Ta presja zaczyna być coraz większa. Mało tego, jak ja rozmawiam ze swoimi studentami...
1: Z jednej strony to się cieszę, że panowie też zaczynają o siebie dbać, bo też był kiedyś taki syndrom jednak zaniedbanego polskiego mężczyzny. Nie wiem, czy...
0: Tak.
1: Dobrze by było, żeby to akurat odeszło troszeczkę.
0: Zdecydowanie. Jak oglądamy jakieś starsze filmy, to widać to. Zresztą ta granica wieku i to, jak my wyglądamy, też się zaczęła przesuwać. Jest taki trend w internecie, żeby mówić, że stare to już byłyśmy, nie? I pokazywanie zdjęć sprzed tam, nie wiem, 20 czy 30 lat, gdzie te fryzury takie postarzające, makijaż i tak dalej, gdzieś tam to funkcjonowało. Natomiast rzeczywiście u mężczyzn się to zmienia. Urszula Kluczyńska na przykład, robiąc analizy w ogóle tych wzorców męskości, mówi o tym, że się pojawia tak zwany nowy mężczyzna. Mężczyzna, który się kosmetyzuje, mężczyzna, który dba bardzo o ubiór,
1: który robi manikir też.
0: Tak.
1: Chodzi do barbera, przycina ładnie zarost.
0: Tak, zdecydowanie to jest. Umówmy się, że to troszeczkę działa na takiej zasadzie, jak kobiety zostały przekonane do używania maszynek do golenia, tak? Tutaj firma, która sprzedawała te maszynki, doszła do ściany sprzedażowej, stwierdziła, że okej, mężczyźni tutaj, no, słupki są ekstra, ale chcemy więcej tego sprzedawać, tak? No to co zrobimy? No nie będą ci mężczyźni kupować non-stop jakby tych maszynek na okrągło, ale jest jeszcze 50% społeczeństwa niezagospodarowane. No to przekonajmy kobiety, żeby zaczęły się golić. I teraz jest w drugą stronę. To przekonajmy mężczyzn, że warto chodzić na manikir, pedikir, odsiwianie i wszystkie inne zabiegi, które tu mogą być. I rzeczywiście, jak wejdziemy do jakiegoś gabinetu kosmetycznego, to jest tutaj coraz więcej panów w poczekalniach też.
1: Chociaż istnieje takie przekonanie, że akurat siwizna wielu mężczyznom pasuje. W przeciwieństwie do kobiet, proszę zwrócić uwagę, że przyjmujemy, że mężczyzna z siwymi włosami może nawet wyglądać lepiej niż wtedy, kiedy siwy nie był.
0: Tak.
1: O ile te włosy ma, no bo tu akurat
0: też
1: nie ma litości często. Natomiast z kobietami, no ja wiem, kobieta, która sobie pozwala na to, żeby siwieć, tak jak jej wiek by nakazywał, no już raczej będzie to kobietą zaniedbaną.
0: Będzie kobietą zaniedbaną. Chyba że ta siwizna jest zrobiona w sposób ekskluzywny. Bo i z takimi tutaj możemy się nurtami spotkać. Czyli, że panie idą też, żeby odzyskać swój kolor włosów, właśnie ten siwy wyeksponować. No ale z reguły robią to w drogich salonach i to jest traktowane jako część imidżu. Natomiast jeżeli widzimy przeciętną kobietę, która gdzieś tam sobie spaceruje polską ulicą, jest siwa, no to jest takie, że zaniedbała się. Albo nie dba o siebie, nie wiem, nie chce być dłużej młoda, nie chce być... Ona znika jakby z przestrzeni publicznej. Ona się staje niewidzialna.
1: Chciałabym jeszcze wrócić do tych kobiet XS, jak powiedziałyśmy, bardzo szczuplutkich. To troszeczkę inaczej wygląda pewnie na wybiegach, gdzie te panie są w ogóle takie drobniutkie. Natomiast wśród influencerek mamy też dziewczyny takie bardzo drobne, ale jednocześnie dziewczyny, które powiększają sobie biust. które często powiększają sobie pośladki, które powiększają sobie usta, więc te krągłości nam się tutaj pojawiają.
0: Tak, jak w lalce Barbie. To znaczy, ja mam być szczupła,
1: ale mieć jednocześnie duży biust.
0: Tak. I ładne pośladki. Bo z reguły mówmy się, że większe pośladki i większy biust jest związany z częściej z większą masą ciała. Natomiast znów te krągłości wynikają z inwestycji.
1: No właśnie, tu znowu potrzeba, zresztą było sporo takich reportaży na temat kobiet, które nie potrafiły też przestać, prawda? I powiększanie z rozmiaru 2 na 3, na 4, na 5, ile tylko jest możliwość, aż do pęknięcia ciała.
0: Aż do pęknięcia ciała, tak. Albo robienia tych zabiegów w jakichś dziwnych klinikach, co się kończyło również tragicznie, bo jakimiś zakażeniami i tak dalej. Ostatnio widziałam przypadek kobiety, która sobie w domowych warunkach na własną rękę codziennie, chyba ta dziewczyna 26 lat ma bodajże, ostrzykiwała się po prostu i odparzało jej skórę, porobiły się grudki, wszystko to spłynęło, ta twarz straciła jakby w ogóle tutaj foremność swoją, tak? Nikt nie chciał tego leczyć. Koniec końców bodajże też lekarz z Polski się tą kobietą zainteresował.
1: No właśnie.
0: Co trzeba, jak bardzo trzeba chcieć gonić za tym ideałem, żeby codziennie w twarz wbijać sobie igłę?
1: Ja nie wiem, przyznam szczerze, ale pewnie znajdą się kobiety, które potrafiłyby odpowiedzieć na to pytanie. No myślę, że w jakimś momencie to już może nie analizujemy tego. Po prostu jest to jakiś przymus, tak myślę. A co ciekawe, coraz więcej też jest takich, coraz więcej jest tych takich wizerunków właśnie kobiet wyglądających, no przyjmujemy według takiego jakiegoś kanonu, pewnie idealnie, czyli tu jakieś wystające kości policzkowe, wydatne usta, wystające kości obojczyki, na ramionach, obojczyki, tak. A jednocześnie duży biust. No widać, że to jest dużo tutaj farmaceutyków, dużo razy ze skalpela też skorzystano. I bardzo dużo wpisów takich krytycznych, zwłaszcza od panów. Ja, ponieważ bardzo lubię czytać komentarze, to zastanawiam się właściwie, dla kogo kobiety to robią. No być może robią dla siebie i chwała im za to oczywiście, ale to się wcale nie podoba aż tak bardzo, jakby nam się mogło wydawać. To znaczy, że coraz częściej słychać tą nutę tęsknoty za tą naturalnością, że jednak trochę szkoda, że jednak wolelibyśmy, żeby to było normalniejsze, żeby nie było w tym tyle takiej właśnie jakby sztucznej inteligencji, która nam wykreowała postać, do której no trudno powiedzieć, czy człowiek ma taką wielką ochotę się przytulić.
0: Znaczy się generalnie pani powiedziała o tym, że niektórzy ludzie robią tyle zabiegów, że przestają ich znajomi poznawać. Ja mam wrażenie, że niektórzy potrafią zrobić tyle zabiegów tylko po to, żeby sami siebie nie mogli poznać. To jest znak naszych czasów. Żeby czasami uciec przed samym sobą, przed swoimi lękami, poczuciem bycia niewystarczającym albo niewystarczającą i łatania jakiejś innej dziury właśnie swoim wyglądem.
1: A może wtedy chcę też zasłużyć na to wszystko, co mi życie może dać, czyli ja wtedy dopiero, kiedy się tak wykreuję, zasłużę na sukces, zasłużę być może na miłość, tak? Zasłużę na jakichś przyjaciół, którzy są z takich sfer, do których ja nie mam dostępu.
0: Tak, to też tak się dzieje. To jest trochę takie myślenie magiczne. Jeszcze tylko 5 kg, a na pewno ktoś mnie pokocha. Jeszcze tylko 5 kg, a zmienię pracę. Moje życie po prostu będzie mlekiem i miodem płynące. No a problem z reguły jest głębiej i te 5 kilogramów gdzieś tam schodzi, tak? Ale problem pozostaje.
1: Moje życie się nie zmienia.
0: Tak, i to może jeszcze 5. A może jeszcze coś powinnam poprawić, tylko jakby te siły są przesunięte rzeczywiście nie w te obszary, w które powinny być czasami przesunięte. Teraz no, żyjemy w takich czasach, gdzie naprawdę mam wrażenie, że jesteśmy bardzo rzeczywiście tutaj i przebodźcowani informacjami, i przebodźcowani opcjami wyboru, bo my możemy stworzyć sobie naprawdę zupełnie eklektyczną wizję świata. Nie ma już autorytetów takich od do, tylko wybieramy sobie. U tej osoby podoba mi się to, że fajnie dogaduje się ze swoim dzieckiem, tak? Influencerka gdzieś tam widzę w internecie. U tej osoby widzę, że dba o zdrowie, a to sobie wezmę to, że to jest dla mnie jakby pod tym względem autorytet. Ta osoba robi karierę, ta osoba robi coś tam innego, swoje hobby rozwija. Tylko to też jest tak, że po pierwsze, te wizerunki są wykreowane, i bardzo ładnie wyczyszczone z wszelkich rys. A po drugie, mimo naszych chęci, nie wszystko jest kwestią organizacji. I ja naprawdę, wydaje mi się, że mając wiedzę, którą mam, przekupując się przez ogromne ilości tutaj wiedzy książkowej na temat tego, jak kobiety podchodzą do swojego ciała, w ogóle jak ludzie podchodzą do swojego ciała, jak tutaj kultura kreuje ten wizerunek, co to tak naprawdę nam robi, do czego nas to namawia, no bo to jest świetnie wpisany trend w konsumpcjonizm. To jest idealnie wykorzystana luka. W momencie, kiedy na przykład sama byłam w ciąży, w momencie, kiedy no, też tak się zdarza, że choruję przewlekle i musiałam przyjąć tutaj leki, po których wiedziałam, że przytyję, tak? A w zasadzie nie wiedziałam, ale efekt był taki, że przytyłam i problem z tym, żeby schudnąć. Ja też się czułam z tym źle. Po prostu, mając całą tę świadomość, jakby to wszystko tam z tyłu głowy, że to przecież jest jakiś konstrukt. Ja i tak czułam, że robię coś nie tak. Ta presja jest ogromna tutaj. I czasami się zastanawiam, jak sobie właśnie radzi człowiek, który rzeczywiście nie ma tego zaplecza. Myśli, że ten świat po prostu taki jest. I nie zastanawia się, nie analizuje tego tutaj.
1: Nie wszyscy sobie radzą. Mamy mnóstwo kryzysów psychicznych.
0: Tak. Zdecydowanie.
1: A liczba kryzysów psychicznych wśród młodych ludzi, no, może właściwie potwierdzać to, co pani mówi, że też między innymi nie potrafimy sobie poradzić z tym wizerunkiem, do którego byśmy dążyli, a na który szans być może nie mamy z takich czy innych powodów.
0: Młodzi mają tutaj jeszcze jeden problem. Młodzi są non-stop, mogą być non-stop monitorowani. To znaczy, jestem na lekcji, podwinie mi się koszulka, ktoś wrzuci filmik na grupę albo do internetu. Mając dostęp właśnie do telefonów, do mediów społecznościowych, do różnych platform, myślę, że ten strach przed tym... Wszystko można wyrwać z kontekstu tak naprawdę. To, co widać nieraz w sieci. I ja sobie myślę, że jednak żyłam w takich szczęśliwych czasach, kiedy nie dało się jednak na Nokia 3310 nagrywać, co tam w szkole się działo i co robiliśmy, chociaż sama byłam osobą z nadmierną masą ciała, byłam dzieckiem otyłą nastolatką, która później się zawzięła i też przepłaciła to później zaburzeniami odżywiania, ale rzeczywiście... No, już wtedy ta presja była ogromna, a teraz nie wiem, jak ja bym to przetrwała. Ja się nie dziwię, że tych nastolatków jest tak wiele i że jest za mało miejsc po prostu w szpitalach psychiatrycznych, za mało miejsc.
1: No to dobrze,
0: w
1: to jakąś dajmy dobrą radę na koniec, jak się nie dać po prostu w tych dzisiejszych czasach, żeby nie było tak smutno. Chciałabym jakoś podsumować, bo tak myślę, że to dążenie do ideału wykreowanego, zwłaszcza sztucznie wykreowanego przez media społecznościowe, przez sztuczną inteligencję, że to jest w zasadzie walka skazana na porażkę.
0: Tak, to jest walka z wiatrakami. A po co tracić czas na walkę z wiatrakami? Przecież życie jest na tyle ciekawe, że warto byłoby je smakować, a nasze ciało nam pomaga smakować to życie. I chociażby z tego powodu myślę, że warto je doceniać.
1: I cudownie by było wrócić jednak do tej ciało pozytywności, bo to nie był zły pomysł. Teraz jest też moda na to, żeby się starzeć z godnością. Również o tym się mówi, prawda? Także w mediach społecznościowych. Co okazuje się wielkim odkryciem, że w tej chwili jakieś aktorki czy artystki mówią, że one postanowiły się starzeć zgodnie z no po prostu, biologicznie. I ludzie mówią, ojej, niesamowite.
0: Wow.
1: Prawda?
0: Ile odwagi
1: w tobie. Ile odwagi jest w tym, że ja się chcę normalnie zestarzeć. No dobrze, odważnie czy nieodważnie, ale próbujmy jednak trochę bardziej pójść w tą ciało pozytywności, troszeczkę znormalnieć i spojrzeć na siebie. Też na to może, co sobą prezentujemy. Kim jesteśmy.
0: Zdecydowanie.
1: I aż tak bardzo się z tym ciałem nie bawić w te tuningi nadmiarowe, bo tak jak wspomniałyśmy, do niczego dobrego pewnie nas to nie zaprowadzi. Dziękuję bardzo. Doktor Martyna Krogulec-Łęcka z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, badająca kulturę i socjologię ciała, była naszym gościem. I Iza Berkowska, dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. To jest Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A zaczniemy od życzeń dla dzieci, wszystkich, które nasze są. Kasia, Michael, Małgosia, George. Wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta, z okazji Dnia Dziecka. Dziś właśnie przypada 1 czerwca.
2: Dlatego wszystkim bez wyjątku życzymy uśmiechu, radości i takiej dziecięcej wrażliwości bez względu na wiek, a szczególne życzenia dla mojej córeczki Zosi.
1: To także wyjątkowa polityczna rocznica, bo dzisiaj, 1 czerwca rok temu, w 2025 wybrano Karola Nawrockiego, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość
2: na urząd
1: prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Czy już państwo w koalicji rządzącej wiecie, dlaczego to Karol Nawrocki wygrał, a nie Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, czy Magdalena Biejat z Nowej Lewicy?
2: Wiemy, dlatego że dostał największą liczbę głosów. Chociaż powinienem chyba powiedzieć ilość, dlatego że niedokładnie zostało to wszystko policzone, ale mówiąc całkiem serio, no wygrał wybory, miał najskuteczniejszą kampanię, przekonał do siebie najwięcej Polek i Polaków. Ciekawy jestem, co by się stało, gdyby te wybory były teraz, bo jednak Karol Nawrocki przez rok, no może nie spełna rok, bo od 6 sierpnia jest prezydentem, no zrobił wiele złego i myślę, że dzisiaj jak jest taka chłodna ocena, a nie wiem, czy pan widział, bo jest taki ranking, zdaje się, w jednej z ogólnopolskich gazet, kto jest najlepszym prezydentem po 89 roku. No oczywiście Aleksander Kwaśniewski, to jest sprawa oczywista, ale na drugim miejscu jest świętej pamięci Lech Kaczyński i dopiero trzeci jest Karol Nawrocki. No to jak po tym takim początku, gdzie zawsze każdy dostaje tego boosta na dzień dobry, no to Karol Nawrocki niespecjalnie ma powody do zadowolenia.
1: Ale z drugiej strony spoglądam na badanie przeprowadzone przez United Service by Ibris dla Wirtualnej Polski i tutaj, jeżeli chodzi o ocenę dotychczasowej działalności prezydenta Nawrockiego, jest pół na pół z minimalną przewagą na rzecz tej negatywnej oceny. To jest 50,1 ocenia negatywnie, a 48,2 ocenia pozytywnie. To wciąż jest ocieranie się o ten próg wybieralności.
2: Tak, ale jak pan znowu odwoła się do byłych prezydentów, to prezydenci niemalże przez całą kadencję mieli poparcie i zaufanie do siebie w granicach 60-65%, a czasami nawet 70%. Więc Karol Nawrocki tutaj powodów do satysfakcji, zadowolenia nie ma. Natomiast mnie bardziej to, dlaczego został wybrany, jakie on ma dzisiaj zaufanie społeczne, interesuje, dlaczego on podejmuje tak złe decyzje. Bo przecież ta decyzja z ostatnich tygodni, zawetowanie ustawy o sejf, gdzie my w ostatnich 3 dniach podpisaliśmy umów na blisko 100 miliardów złotych. Pierwsze pieniądze są już na rachunkach bankowych naszego kraju, a Karol Nawrocki uparcie twierdzi, że dozbrajanie polskiej armii, pieniądze europejskie to są złe pieniądze. Gdzie teraz Karol Nawrocki jest, kiedy on mówił, że te pieniądze trafią tak naprawdę do Niemców? Jak gro, na razie wszystkie te pieniądze trafiają do polskich firm, do naszych rodzimych firm, które będą tworzyły nowe miejsca pracy i zwiększały nasz potencjał obronny.
1: Tutaj narracja była trochę taką sinusoidą, bo najpierw było, że te pieniądze trafią do niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, na przykład do Rheinmetallu. Później to przeszło na to, że te pieniądze trafią do niemieckiego sektora finansowego, bo to będzie pożyczka w euro, a Europejski Bank Centralny ma siedzibę we Frankfurcie nad Menem.
2: No to i to jest właśnie ten taki fikołek, natomiast wszystko i tak skupia się na tym, że my wydajemy najwięcej z Unii Europejskiej, a w stosunku do PKB najwięcej z NATO na obronność. 200 miliardów złotych naszego budżetu państwa na ten rok i dodatkowe ekstra ponad 180 miliardów złotych. Jak słyszałem tę listę, ile my pojazdów zbrojeniowych kupimy, ile wyprodukujemy, też sprzętu, który będziemy sprzedawać i na tym zarabiać, no to dzisiaj jak słyszę polityków PiSu i w tym Karola Nawrockiego, który mówi, że to cały czas jest zły pomysł, a on na drugą nogę proponował sejf 0%, a wiemy, że ten sejf 0% to jest sejf 0 złotych, bo w Narodowym Banku Polskim nie ma ani złotówki, którą można było przeznaczyć na obronność, to naprawdę mi się to nie klei.
1: No,
2: i to
1: jest pierwszy prezydent. Działa na zasadzie banku komercyjnego, tak, zysków,
2: tak,
1: i strat. To
2: oczywiście
1: jest bank centralny.
2: Tak, ale to wie pan, żeby w tym banku centralnym wygenerować dodatkowe 180 miliardów złotych, to trzeba byłoby zrobić dodruk pieniądza. Jakbyśmy zrobili dodruk pieniądza, to pan by wiedział, co się dzieje z inflacją. Wtedy mielibyśmy inflację na poziomie około 15-20 punktów procentowych. No chyba, że to była intencja Karola Nawrockiego i Adama Glapińskiego. Natomiast ja się dziwię, że zwierzchnik sił zbrojnych jest tak przeciwko siłom zbrojnym. To jest dla mnie totalnie niezrozumiałe.
1: Ale są też tematy, w których okazuje się, że można osiągnąć porozumienie z Pałacem Prezydenckim, bo w ubiegłym tygodniu Sejm przyjął prezydencki projekt ustawy łańcuchowej. No. Która przewiduje trzymanie psa w kojcu pod warunkiem zapewnienia mu swobody ruchu, ale zakazuje też trzymanie na uwięzi psów i kotów. To jest coś, o co niemal od początku kadencji prezydenta Nawrockiego była toczona dyskusja w ławach parlamentarnych.
2: Była i dobrze, że tak się stało. Były dwa projekty. Był ten projekt parlamentarny, był ten projekt prezydencki. Na samym finale jest jeden projekt. No i myślę, że tutaj już nie będzie żadnej niespodzianki i Karol Nawrocki nie powinien tego wetować. Ja się bardzo cieszę, bo niewątpliwie w te ustawę duży wkład miał świętej pamięci poseł Łukasz Litewka, który walczył o zwierzęta. Nawet na jednym spotkaniu był u Karola Nawrockiego, próbował go do tego przekonać. Jeżeli Karol Nawrocki, prezydent Karol Nawrocki to podpisze, to na pewno będzie krok w dobrą stronę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i szanowanie, traktowanie naszych czworonożnych pupili.
1: Trudno jest chyba zakładać, żeby prezydent zawetował swoją ustawę, chociaż niezbadane są wyroki polityki.
2: Wie pan, w kancelarii prezydenta dzieją się różne hity. Jak ja słyszę, że może prezydent nie dać kontrasygnaty do umowy partnerskiej między Polską a Wielką Brytanią, jeżeli chodzi o zwiększenie naszego potencjału i nasze bezpieczeństwo, i tam są zawahania, i tam są dyskusje i dysputy, to wie pan, jak nie ma podpisu, to wszystko jest w grze po stronie Karola Nawrockiego.
1: Niezbadane są wyroki polityki, ale może jest szansa na podpis, jeżeli chodzi o ustawę reaktywującą Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Co się mówi w kuluarach sejmowych, że ten podpis będzie, czy nie będzie, bo przypomnijmy, to ma być uczelnia, która będzie kształciła wojskowych medyków, która już to robiła w przeszłości, tylko około 20 lat temu została włączona w skład Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dziś w obecnej sytuacji geopolitycznej rząd podjął decyzję o wskrzeszeniu tej uczelni.
2: Bardzo dobra decyzja, która gładko przeszła przez oczywiście rząd, ale wymagała wiele pracy i wiele przygotowań i przez parlament. Ja myślę, że to jest taka ustawa, która dokłada cegiełkę do kształcenia lekarzy, a mogę się tylko cieszyć i myślę, że mieszkańcy Łodzi regionu mogą się cieszyć, że kolejna uczelnia powstanie w Łodzi.
1: Mimo, że były pomysły w jednej z poprawek, żeby ta uczelnia się znalazła jednak w Warszawie.
2: I to były poprawki posłów Prawa i Sprawiedliwości, z tego co ja pamiętam, ale cieszę się, że ona została odrzucona nawet przez parlamentarzystów warszawskich z innych partii i z innych klubów parlamentarnych.
1: No bo ale wiemy, z łódzkiego że... PiSu jedyną osobą, która zagłosowała z PiSu w Łódzkiem był poseł Grzegorz Lorek.
2: No, ciężko mi powiedzieć, trzeba było go zapytać dlaczego, ale
1: on zagłosował przeciwko poprawce, no to dobrze, no to, za jej odrzuceniem.
2: No to lokalny patriotyzm.
1: Natomiast z kolei Agnieszka Wojciechowska, fan Heukelom, zagłosowała za tą poprawką. No, na naszej antenie mówiła, że się pomyliła.
2: Aha, no to, znaczy najważniejsze jest to, że uczelnia powstanie, że będzie kształciła medyków, dobrych lekarzy, fachowców, że będą z kolejne dobrze płatne miejsca pracy, z tego się trzeba cieszyć. My nie mieliśmy żadnych wątpliwości, ja nie miałem żadnych wątpliwości, że trzeba to poprzeć i mam nadzieję, że formalnością będzie podpis prezydencki pod tą ustawą.
1: A jak pan rozmawia z posłami z Prawa i Sprawiedliwości, to oni mówią, że prezydent jest skłonny to podpisać, że tutaj nie będzie tego sporu politycznego?
2: Znaczy wie pan, ja z posłami Prawa i Sprawiedliwości oprócz oficjalnych spotkań czy debat telewizyjno-radiowych nie rozmawiam, natomiast oni nie wiedzą. Oni najzwyczajniej w świecie absolutnie nie wiedzą, co tam się dzieje w Pałacu Prezydenckim, kto tam szepcze do ucha Karolowi Nawrockiemu.
1: Jak się urwał kontakt po tym roku? Jak spojrzymy chociażby na nominację pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
2: No właśnie chciałem o tym powiedzieć. No jeżeli prezes Kaczyński mówi, że pan Kapiński to byłby najgorszy wybór na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a dwa dni po wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego Karol Nawrocki nominuje, no to widać, że tam jakieś tarcia, jakieś pęknięcia są. No przecież nie jest tajemnicą, że Karol Nawrocki ma taką aspirację, żeby chciał być liderem obozu prawicowego i skrajnie prawicowego, no to wtedy musi wyjść poza bańkę Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy ja oczekiwałbym od prezydenta swojego kraju, żeby nie przeszkadzał, kiedy są podejmowane dobre decyzje. Ja nie odbieram inicjatyw ustawodawczych, nie odbieram prawa weta, no ale zawetować ponad 30 ustaw w niespełna roku tylko dlatego, że chciałby Karol Nawrocki zaznaczyć swoją obecność, no to jest nierozsądne. No,
1: mówił od samego początku, że on będzie dążył do tego, żeby rząd Donalda Tuska, który on uznaje za najgorszy w III RP, upadł. W temacie ustawy o statusie osoby najbliższej chyba mamy jasność, jeżeli chodzi o stanowisko Pałacu Prezydenckiego, bo został przyjęty rządowy projekt, który przewiduje, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Po zarejestrowaniu jej w Urzędzie Stanu Cywilnego strony będą miały m.in. możliwość ustanowienia obowiązku alimentacyjnego, pozyskania prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania, prawa do informacji medycznej i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. Natomiast stanowisko już zajął szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Zapewnił, że prezydent Nawrocki chce rozmawiać o statusie osoby najbliższej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim.
2: Znaczy, to jest w ogóle pomieszanie z poplątaniem. Pan minister Szefernaker występuje tutaj w roli polityka Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą się od tego nie odżegnuje, bo cały czas legitymację partyjną ma. Ale ja się zastanawiam, co powie Karol Nawrocki, kiedy przytoczona zostanie jego wypowiedź z kampanii wyborczej, w której powiedział, że on nie ma nic przeciwko temu, żeby ustawa o statusie osoby najbliższej była. Ja nie wiem, w czym jest problem. Jeżeli dwie osoby się kochają, żyją ze sobą, razem spędzają święta, razem jeżdżą na wakacje i nie chcą iść do Urzędu Stanu Cywilnego, nie chcą iść do kościoła, tylko chcą iść do notariusza zawrzeć związek partnerski. Chcą się razem rozliczać, chcą mieć pełną wiedzę na temat sytuacji zdrowotnej, chcą mieć decyzyjność, jeżeli jeden z partnerów umrze, co do pochówku, dziedziczenia i tak dalej, i tak dalej. Jak słyszę polityków PiS-u, że to jest zrównanie z statusem małżeństwa, no to ja mam jeden apel i jedną radę. Dajmy ludziom żyć jak chcą. Jest Urząd Stanu Cywilnego, jest notariusz, jest kościół, niech każdy robi to po prostu, co chce. A tak na dobrą sprawę dotyczy to około miliona Polek i Polaków i chyba badania pokazują, 80% z tego miliona to są związki heteroseksualne, czyli kobieta z mężczyzną. Jak ja tutaj słyszę o tym, że to jest legalizacja jakichś małżeństw homoseksualnych, to jest po prostu nieprawda. Myśmy się zobowiązali w koalicji, zobowiązaliśmy się jako Lewica, że doprowadzimy tę sprawę do końca. To trochę trwało, to nie było łatwe, ale dzisiaj trzeba powiedzieć tak. Lewica wywiązała się ze swojego zobowiązania, bo przedstawiła projekt rządowy, przeprowadziła go przez parlament i zaraz położy go na biurko prezydenckie. I Karol Nawrocki będzie miał wybór. Albo dotrzyma danego słowa z kampanii wyborczej, albo po raz kolejny odpali wetomat.
1: A on powiedział, że jest gotów poprzeć ustawę o statusie osoby najbliższej i że być może gdyby ta ustawa obowiązywała w pewnym momencie, to nie byłoby sprawy pana Jerzego, od którego przejął mieszkanie. Za półtora roku wybory parlamentarne. Spoglądam na stronę wybory.eu, na średnią sondażową. Lewica 6,8% powyżej progu, Razem 3,2%. Nie będzie już raczej państwa koalicji, co widzimy i słyszymy z ust choćby przewodniczącego Zandberga z partii Razem. Czy też jeżeli spojrzymy na przykład Krakowa, gdzie partia Razem wystawia swoją kandydatkę, partia Nowa Lewica prawdopodobnie też. Daria Gosek-Popiołek.
2: Wie pan, jak popatrzę na rok 2019, kiedy były wybory parlamentarne, to wybory parlamentarne były w październiku, a myśmy współpracę podjęli w czerwcu, lipcu. My mamy dzisiaj pierwszy dzień czerwca, ale rok przed rokiem wyborczym. W polityce wszystko jest możliwe. My na partię Razem się nie obrażamy, my partię Razem nie atakujemy, my z partią Razem mamy wspólnotę programową, mamy inne podejście co do realizacji tego programu. Kraków rzeczywiście będzie takim trochę sprawdzianem, bo tam wszystkie partie polityczne wystawią swoje kandydatury. My kandydaturę w Krakowie ogłosimy 8 czerwca, czyli dokładnie za tydzień w poniedziałek.
1: A Daria Gosek-Popiołek wygra te wybory?
2: Daria Gosek-Popiołek ma największą szansę, żeby być kandydatką Lewicy na urząd prezydenta miasta Krakowa. I Daria Gosek-Popiołek, biorąc pod uwagę jej aktywność i wynik wyborczy w wyborach parlamentarnych, ma bardzo dużą szansę, jeżeli będzie kandydowała na wejście do drugiej tury. A jak pan doskonale wie, druga tura rządzi się swoimi prawami, wszystko się może wydarzyć, ale jeżeli ja naliczam, że może tam być około 20 kandydatów, to absolutnie, jeżeli Daria będzie startować, to ona ma bardzo dużą szansę, żeby wejść do drugiej tury. Natomiast jeżeli chodzi o partię Razem, myślę, że w przyszłym roku, jak spotkamy się 1 czerwca u pana w audycji, to będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej, a w polityce ja już się nauczyłem, że nie mówi się ani nigdy, ani zawsze. Niewątpliwie jedna lista Lewicy, wszystkich partii lewicowych, sondażowych, to jest poparcie na poziomie, nie tak jak pan mówi, średnio sondażowej 7, w przypadku partii Razem 3,5-4, tylko wtedy byśmy byli trzecią siłą polityczną, trzecią siłą sondażową na poziomie kilkunastu punktów procentowych.
1: 1 czerwca 2027 roku widzimy się już wpisane do kalendarza. Dziękuję. Panie pośle, to już na koniec krótko. Czy pana jako parlamentarzystę z Łodzi i łodzianina niepokoi to, że tunel średnicowy według nowego harmonogramu, to nasze łódzkie metro, ma zostać oddany do użytku na przełomie 30-31 roku, czyli 10 lat po planowanym pierwszym terminie?
2: Znaczy, oczywiście, że mnie to niepokoi, natomiast ja muszę powiedzieć jedno zdanie, czym to jest spowodowane, tym niechlujstwem i dziadostwem, które zostawiło nam Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast bardzo mnie to niepokoi, dlatego że ja wiem, że tak gigantyczne, tak duże inwestycje, jak idą z impetem, idą z rozpędem, to szybko one mogą być zakończone. Jak są później perturbacje, jak schodzi wykonawca, wchodzi nowy wykonawca, nowe konsorcja, to wiemy, że to jest dość skomplikowana technologia, no to właśnie mamy tego typu przesunięcia. Ale byłoby zdecydowanie łatwiej i prościej, gdyby PiS dobrze przygotowało tę inwestycję.
1: Poseł Tomasz Trela, Nowa Lewica, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się, życzymy miłego dnia, tygodnia i do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Polityczny poniedziałek.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce w Łódzkiem na początku tygodnia. Dzień dobry naszym gościom w studiu, a z nami Hanna Gill-Piątek, Koalicja Obywatelska.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Tomasz Frączak, Nowa Lewica.
3: Dzień dobry.
1: Adam Kępiński, Partia Razem.
4: Dzień dobry Państwu.
1: A zaczynamy od życzeń dla wszystkich najmłodszych, dla wszystkich dzieci z okazji ich święta. 1 czerwca to wasz dzień. Dzień Dziecka to także polityczna rocznica, ale do tego przejdziemy za moment, bo za nami pierwsze w historii wspólne juwenalia trzech największych łódzkich uczelni. Po raz pierwszy wstęp na koncerty był całkowicie płatny, a wydarzenie wyprowadziło się z miasteczek studenckich na skwer przy manufakturze od Karskiego i Drewnowskiej do Lutomierskiej. Mieszkańcy Bałut skarżą się na hałas i nie tylko z Bałut, bo podobno koncerty było słychać aż na dworcu fabrycznym. Porażka czy sukces? Hanna Gill-Piątek, Koalicja Obywatelska.
2: No na pewno to była inna formuła juwenaliów, do których w tej chwili ludzie nie są przyzwyczajeni. Inne miejsce, część z osób, które przyzwyczajona była do poprzedniej formuły, bo to też uczestnicy, wolała świętować na Lubumbowie w miasteczku, tak, akademickim, ale... No powiedziałabym, że frekwencja pod tą sceną była duża, czyli studentami chciało się poczuć duża ilość łodzian i na pewno jeżeli chodzi o frekwencję tego wydarzenia i to było wydarzenie udane.
1: A lokalizacja była trafiona?
2: Lokalizacja była po raz pierwszy. Więc tutaj trudno mówić o tym, żebyśmy mieli jakieś doświadczenia z tego, tak, wcześniejsze. Jeżeli takie skargi mieszkańców są, jeżeli rzeczywiście to było, nie wiem, głośne albo uciążliwe, no to jest oczywiście do przemyślenia dla władz miasta. Natomiast sama impreza, i to widać na zdjęciach, była bardzo udana.
1: Już to nie jest pierwsza impreza, która się odbywała w tym miejscu. Kiedyś odbywały się tam letnie brzmienia. Tomasz Frączak, Nowa Lewica, radny z Bałut. Czy mieszkańcy skarżyli się do pana na to, co się działo w weekend na skwerze przy manufakturze?
3: Do mnie osobiście takie głosy skarżące się nie dotarły. Natomiast z tego, co zdążyłem zaobserwować i na żywo na tym terenie i też w przestrzeni internetowej, wiemy, że miasto eksperymentuje, jeżeli chodzi o imprezy i wychodzi nam to coraz lepiej. Łódź Summer Festival w zeszłym roku, to jak ta organizacja tych imprez muzycznych ma wyglądać w tym roku i te juwenalia ostatniego weekendu, rzeczywiście pokazuje, że znajdujemy się na pewno w takich top miast, które potrafią w taki sposób zorganizować miejskie imprezy. Młodzieży na pewno się bardzo podobało, co też przeglądałem bardzo, bardzo namiętnie w internecie, sprawdzałem opinię i rzeczywiście analizowałem to, jaki ten sentyment do juwenaliów w tym roku jest i jest bardzo pozytywny. Hałas, żyjemy w mieście. No, żyjemy w mieście i te imprezy muszą też w jakiś sposób funkcjonować. Nie mogą być tylko i wyłącznie organizowane pod miastem. One muszą znajdować się na różnych dzielnicach i w różnej konfiguracji. Na pewno, jeżeli chodzi o samą organizację, o bezpieczeństwo uczestników, no to był najwyższy poziom.
1: Ale też się pan zgodzi, że nie bez powodu wyprowadzono i Łódź Summer Festival, czy Audio River, czy to z Parku na Zdrowiu, gdzie ostatecznie Audio River po raz pierwszy się nie odbyło, czy to Łódź Summer Festival ze ścisłego centrum miasta z Alei Kościuszki.
3: Tak, no też skala w ogóle imprez Audio River i Łódź Summer Festival jest o wiele większa niż te juwenalia.
1: W tej pierwszej edycji Łódź Summer Festival to był teren mapowany na, jak dobrze pamiętam, 20-25 tysięcy osób i tutaj była taka sama liczba, maksymalnie podobnie. To było 25 tysięcy osób.
3: Tak, tak, tak. No tak jak mówię, eksperymentujemy jako miasto, sprawdzamy różne lokalizacje, sprawdzamy też odbiór mieszkańców. Te imprezy trwają maksymalnie tak naprawdę weekend, więc to jest jeden weekend, gdzie coś się dzieje, ale to są dodatkowe atrakcje, to są dodatkowe miejsca i momenty takie dla mieszkańców, żeby wspólnie poświętować, żeby wspólnie się pobawić w bezpiecznym otoczeniu.
1: Adam Kępiński, Partia Razem.
4: Ja nie rozumiem takiego zamysłu w ogóle. Dlaczego imprezy, które dotychczasowo były organizowane przez studentów, dla studentów, właśnie w ramach osiedli akademickich, wyprowadzać w ogóle w rejon, gdzie tych uczelni nie ma? gdzie Rada Osiedla dość stanowczo, Rada Osiedla Bałtycentrum wypowiedziała się dość stanowczo na temat organizacji imprezy w tym rejonie. Wypowiedziała się stanowczo przeciwnie. Wskazała wiele argumentów, dlaczego to nie jest dobry pomysł, żeby to właśnie tam studenci świętowali. I nie było tam, z tego co pamiętam, tych argumentów, żeby w ogóle nie świętować. Jakby dotychczasowo zarówno Uniwersytet Łódzki, jak i Politechnika organizowały juwenalia na swoich terenach. No jako przedstawiciel postępowej partii nie lubię uciekać się do argumentów za moich czasów, ale no, za moich czasów studenckich rzeczywiście te juwenalia były i nikt nie skarżył się, że to były złe imprezy. Także ja kompletnie nie rozumiem tej decyzji wyprowadzenia juwenaliów poza tereny uniwersyteckie. I dlaczego w ogóle miasto zaczęło w to ingerować aż tak mocno?
5: Bo w piątek gościem Radia Łódź był dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego profesor Mariusz Sokołowicz, który powiedział, że prawdopodobnie juwenalia staną się po prostu kolejną wielką miejską imprezą, co oznacza większe możliwości promocji i budżetowania.
4: Okej, ale za juwenaliami stała też idea tego, że studenci świętują i koniec roku akademickiego i to, że sami dokładają się swoją nauką i działaniem również do kultury miasta. Juwenalia to był cykl wydarzeń, nie tylko koncerty, nie tylko zabawa, ale też i konkursy, i występy, i pokazy.
5: No to też się odbywało na miasteczkach studenckich.
2: Tak, chyba nikt nie broni, tam był konkursu Miss Mokrego Podkoszulka, czy co tam było.
4: Dodajmy jeszcze, że część studentów zbojkotowała te juwenalia miejskie i została na Lumumbowie i jakby świętowała sobie tutaj
3: kilkadziesiąt
4: lokalnie.
3: Tysięcy osób. Dobrze. Przyszło jednak na te juwenalia blisko manufaktur.
5: Szanowni Państwo, przechodzimy do politycznej rocznicy.
2: Dobrze,
5: ostatnie zdanie. Anna Gil-Piątek, Koalicja Obywatelska.
2: Wbrew temu, co jakby padło wcześniej, to nie jest tak, że miasteczko uniwersyteckie jest zamkniętą enklawą, czy zamkniętymi enklawami, bo jeszcze Politechnika. Wspomniany tu Exot znajduje się w centrum miasta i w ogóle korzystnie jest, żeby studenci byli w centrum miasta. Może nie na tak wielkich imprezach bardzo często, ale raz do roku, czemu nie?
5: 1 czerwca, Dzień Dziecka, ale też polityczna rocznica konkretnie drugiej tury wyborów prezydenckich 2025 roku, w których wygrał nie kandydat koalicji Rafał Trzaskowski, tylko popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki. Czy już wyciągnęliście przez ten rok państwo wnioski, dlaczego to żaden z kandydatów koalicji rządzącej, czy też innej części opozycji, ani Rafał Trzaskowski, ani Magdalena Biejat, ani Adrian Zandberg, dlaczego Karol Nawrocki wygrał te wybory, a nie państwa przedstawiciel? Hanna Gil-Piątek, Koalicja Obywatelska.
2: To była oczywiście gorzka lekcja dla nas. Ja złożyłam protest wyborczy, szczerze mówiąc, bo tam patrzyłam w mojej komisji, akurat te głosy się jakoś tam nie zgadzały. Więc zrobiłam to, co obywatel zrobić powinien, kiedy widzi nieprawidłowości. Rozumiem, że jakby sytuacja została zaakceptowana. I teraz jakby patrząc na ten rok pana prezydenta Nawrockiego, to on pana prezydenta Nawrockiego zrobił się takim panem prezydentem wicebłogódzkim. Czyli właściwie realizuje ambicje któregoś ze swoich dworzan, który jest tam nadaktywny. Ten jego dwór widać, że ma wielkie ambicje polityczne. Z tego powodu właściwie bez ładu i składu czasami ten wetomat w Pałacu Prezydenckim mieli różne dobre pomysły. I między innymi wiele rzeczy, na które naprawdę czekamy jako społeczeństwo.
5: No, tak? Szef kancelarii prezydenta zawsze jest wpływową postacią. Tak no, samo było w czasach Andrzeja Dudy. Marcin Mastalerek też był nazywany wiceprezydentem.
2: To panie redaktorze, nie może być tak, że przez ambicje jakiegoś faceta, który się tam gdzieś indziej nie wyszalał, całe społeczeństwo cierpi, bo nie są podpisane ważne ustawy, nie?
5: Pani poseł, bo była pani posłanką, a czy nie było to błędem, że część projektów trzymaliście czekając na nowego prezydenta, który okazał się jeszcze bardziej hamulcowy, jeżeli chodzi o projekty Koalicji Obywatelskiej, niż mógłby być Andrzej Duda?
2: Bo mógł ich nie podpisać stary, tak? Znaczy, na pewno, może tak, polityka żywi się pewnego rodzaju konfliktem. Takie polityka w sensie takiego medialnego dyskursu. I ja rozumiem, że ta taktyka, która polegała na tym, że no, czekaliśmy na nową kadencję, kiedy liczyliśmy na to, że będziemy mieli prezydenta, który jest w pełni demokratyczny, który nie jest podejrzany o jakieś, nie wiem, kontakty ze światem przestępczym, który może nie brał udziału w ustawkach, tylko...
1: Nie wiem, czy są jakieś zarzuty karne, bo to jest ta kategoria, w której mówimy o podejrzanym. Tutaj możemy chyba raczej mówić o podejrzewanym, chociaż to też jest jednostka prawna określona.
2: Wielki Buł to nie ma jakichś tam podejrzeń? Znaczy,
1: no
2: koledzy...
1: Nie, no nie ma podejrzeń, jest po prostu skazany prawomocnie.
2: To właśnie, a Dragon?
1: Pani poseł, ale znaczy, ja zadałem pytanie, okay. Czy wiecie, co wy zrobiliście nie tak w tamtych wyborach? Rok temu, dzisiaj, kiedy jesteśmy około półtora roku przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. A jeżeli tak, to co to było?
2: My w Łodzi zrobiliśmy wszystko między pierwszą a drugą turą. Zresztą wcześniej też bardzo pracowaliśmy w kampanii. I jeżeli mogę tak powiedzieć dla porównania, to w momencie, kiedy Andrzej Duda szedł po swoją drugą kadencję, to tutaj w Łodzi jakby naszemu demokratycznemu kandydatowi, czyli Rafałowi Trzaskowskiemu, przybyło 5000 głosów. A w tym roku naprawdę, i za co chcę też podziękować wszystkim ugrupowaniom demokratycznym, też lewicy, mobilizacja była ogromna i 25 tysięcy głosów przybyło. Tak, do tej sumy ugrupowań demokratycznych jeszcze mu przybyło 25 tysięcy głosów w drugiej turze, Rafałowi Trzaskowskiemu. Więc chcę powiedzieć, że Łódź stanęła na wysokości zadania.
1: Dobrze,
2: Łódź
1: czyli wiem, że była to gorzka lekcja, ale nie wiem, jakie błędy popełniła Koalicja Obywatelska. No czy
2: ja
1: Tomasz Frączak z Nowej Lewicy wie, co się wydarzyło rok temu, że to nie Rafał Trzaskowski wygrał te wybory?
3: Panie rektorze, wydaje mi się, że tyle, ile osób, które się interesują polityką, które są w polityce, tyle będzie też opinii, bo tych analiz pewnie każda partia, każda organizacja miała bardzo, bardzo wiele.
1: No Tomasz Trela dzisiaj na naszej antenie jako poranny gość powiedział, że Karol Nawrocki wygrał dlatego, że zdobył najwięcej głosów. To jest dość oczywiste wytłumaczenie, tylko szukamy praprzyczyny.
3: No nie oszukujmy się, że jeżeli chodzi o świeżego, nowego kandydata Prawa i Sprawiedliwości wtedy, tak? Bo jeszcze go tak dobrze nie znaliśmy, wychodziły jakieś brudne sprawy i tematy na jego temat w mediach, ale tak naprawdę nie wiedzieliśmy za dużo, jakim tym prezydentem, człowiekiem on rzeczywiście będzie. Mieliśmy pewne wyobrażenie. I po stronie prawej w naszym społeczeństwie, to się po prostu bardzo spodobało. To był kandydat, który został okrojony i wyprodukowany idealnie pod kątem Konfederacji, pod kątem tego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości.
1: No, Rafał Trzaskowski też próbował się uśmiechać do tego elektoratu, co
3: wyszło
1: tak, że nie wyszło.
3: Wyszło tak, jak wyszło. Zarzutów może być bardzo dużo i tak naprawdę w każdą stronę. Każde ugrupowanie demokratyczne wystawiło swojego kandydata, którego uwierzyło i którego uważało, że będzie najlepiej reprezentował sprawy dla danej organizacji, dla danego elektoratu. Tak samo jak my, jeżeli chodzi o Magdę Biejat, wystawiliśmy Magdę, ponieważ była wtedy najlepszą, najmocniejszą kandydatką, z którą chcieliśmy iść na te wybory. I rzeczywiście jej wynik dla nas wcale nie był w żaden sposób druzgocący. Wręcz przeciwnie, to co było zakładane czy w badaniach, czy w opinii publicznej, dla nas okazało się o wiele lepsze, bo ten wynik był znacznie lepszy niż ten, który był przewidywany.
1: Lepszy niż wynik Roberta Biedronia, chociaż tak. O to nie trudno akurat. Chyba wszystkie partie po prostu wyciągnęły wnioski z lekcji Unii Wolności, która swego czasu nie wystawiła kandydata w wyborach prezydenckich i zniknęła z politycznej mapy Polski, wydaje się, że bezpowrotnie, chociaż mówi się, że z Unii Wolności się nigdy nie wyrasta. Adam Kępiński, partia Razem.
4: Myślę, że pierwsze co, wszyscy we troje się zgodzimy, że prezydentura Karola Nawrockiego pozostawia wiele do życzenia. Ja osobiście uważam, że nawet nie kończąc tej kandydatury, jeszcze można śmiało stwierdzić, że jest to najgorszy prezydent w historii III Rzeczpospolitej. Jego decyzje wynikają już jako prezydenta jedynie z takiej czystej kalkulacji politycznej i rzeczywiście w wypadku wielu projektów, co do których myślę, że jako cała polska scena polityczna powinniśmy się zgadzać. Karol Nawrocki blokuje te projekty, wetując je. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy jako przykład, to chociażby regulacje kryptowalut, gdzie kompletnie nie rozumiem tej wojny pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem. wszyscy byśmy na tym skorzystali. Natomiast wracając do pierwszego pytania pana redaktora, czy dlaczego tak się stało, że Karol Nawrocki wygrał? No myślę, że po prostu Rafał Trzaskowski nie tyle, że zdobył więcej głosów Karol Nawrocki, tylko że Rafał Trzaskowski nie zdołał przekonać tak szerokiej części społeczeństwa, żeby rzeczywiście zaufała w politykę tego rządu. No i była to kartka żółta, a może nawet czerwona dla polityki, którą obecna koalicja rządząca prowadziła wtedy już od prawie 2 lat. Nie udało się zdobyć tego zaufania. To nie jest tak, że połowa społeczeństwa w Polsce jest konserwatywna tak bardzo, że uwierzyła w tego takiego aż konfederacyjnego kandydata na prezydenta Nawrockiego, tylko po prostu liberalna część nie zdołała przekonać szerokiego elektoratu, żeby poparła jej kandydata.
1: Spoglądam na badania opinii publicznej opracowane przez United Service dla Ibrisu dla Wirtualnej Polski i tutaj pada pytanie, jak ogólnie ocenia pani dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego i jest niemal pół na pół z delikatną przewagą głosów negatywnych, to jest 50,1%, pozytywnych jest 48,2%, to wydaje się, że wciąż jest ocieranie się o ten próg wybieralności. Hanna Gill-Piątek, Koalicja Obywatelska.
2: O, przyszło mi coś na myśl, panie redaktorze. To znaczy taka rzecz, którą miałam jako refleksję w sobie po tamtych wyborach i po tej gorzkiej pigułce, że w sumie chyba niektórzy chcąc dobrze przedobrzyli. To znaczy, że ta...
1: Wolta Rafała Trzaskowskiego?
2: Nie. Ta przeszłość Karola Nawrockiego, która rzeczywiście w wielu punktach była... pozostawiała wiele do życzenia w kwestiach etycznych, jak, nie wiem, mieszkanie i jego początki, jeżeli chodzi o życie zawodowe, delikatnie mówiąc. Ona została zinterpretowana przez media liberalne, czyli jakby te działające po naszej stronie, nadając mu taką rangę wielkiego bossa mafijnego, tak? No niektórzy go wręcz tam pompowali aż do takiego, że to po prostu wielki mafiozo i tak dalej, tak? Że to już szef grupy i tak. No już nie przypomnę tych. Natomiast, wie pan, ja pochodzę z łódzkiego podwórka i na tym podwórku wiem, że no, wszyscy, którzy oglądają amerykańskie firmy kryminalne, to ktoś, kto przychodzi z zewnątrz i jest wielkim szefem, to jest ktoś. Ten wizerunek niestety trochę do Karola Nawrockiego przylgnął jako takiego rozdającego karty. Tymczasem on w tym Grand Hotelu był zwykłym pomagierem, przepraszam bardzo, tak? To znaczy teraz też jako prezydent chowa się za Boguckiego, mam wrażenie, jeżeli chodzi o swoje inicjatywy i pomysły. Więc nie jest to taka persona, jaką my go...
1: Czyli to wina mediów?
2: Że nie jest to wujek samozło.
1: Próbuję zrozumieć wciąż, bo ja słyszę Bogucki, Nawrocki i że media może trochę przegrzały te liberalne.
2: Trochę przegrzały rolę Karola Nawrockiego jako tego jakby centralnego szefa, sprawcy, wujka samozło, tak nie wiem jak go nazwiemy. I zrobiły z niego zupełnie przypadkiem bohatera podwórek.
1: Ale po tym roku od wyborów okazuje się, że jest możliwe porozumienie w niektórych obszarach, bo w ubiegłym tygodniu Sejm przyjął prezydencki projekt ustawy tak zwanej łańcuchowej, która wprowadza zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Wydaje się, że trudno, żeby prezydent Nawrocki nie podpisał swojego projektu, więc wydaje się, że
2: być może... No to jest pewien test, bo on nie podpisał już właściwie takiego samego projektu, tak?
1: No 33 ustawy łącznie zawetował, ponad 30 na pewno. Zobaczymy, co będzie dalej, ale być może jest też możliwe porozumienie w innych płaszczyznach. Tomasz Frączak, Nowa Lewica.
3: Porozumienie to jest, wie pan co, panie redaktorze, jedno. Wydaje mi się, że to tylko pokazuje skalę problemu, bo rząd koalicji 15 października jest naprawdę bardzo rozsądnym rządem i w momencie, kiedy wychodzi z inicjatywami, z projektami ustaw, które później są wetowane przez prezydenta Nawrockiego, a dopiero potem prezydent Nawrocki zaczyna dostrzegać, że rzeczywiście jest jakiś problem i on będzie miał jakiś swój na to pomysł, który przedstawi rządowi, w momencie, kiedy są takie też palące sprawy zwierząt, praw zwierząt na przykład, które chcieliśmy już od dawna rozwiązywać, w jakiś sposób regulować, wiemy, że nie będziemy w stanie wygrać z podpisem prezydenta Nawrockiego w bardzo wielu takich kwestiach. W momencie, kiedy pojawia się tak naprawdę kalka pomysłu rządu przedstawiona przez prezydenta Nawrockiego, dla świętego spokoju tych zwierząt rozsądnie jest zagłosować za. I to jest to, co jest najbardziej przerażające, że prezydent Nawrocki tak naprawdę nie wychodzi ze swoimi inicjatywami, ze swoimi pomysłami na to, w jaki sposób kształtować nasze, czy społeczeństwo, czy naszą rzeczywistość w Polsce. On odbija te piłeczki. To, co rzeczywiście wie, że ludziom się podoba i wychodzi z rządu koalicji 15 października, on po prostu robi kopiuj i wklej. Najpierw wetuje, potem robi kopiuj i wklej i przedstawia, albo próbuje przedstawiać te same projekty rządowe, tylko pod swoim nazwiskiem.
1: Tutaj jest różnica dotycząca chociażby tych kojców.
3: Tak, ale jest, no nie oszukujmy się, że prezydent Nawrocki jest prawicowym populistą. Tych inicjatyw samych swoich tak naprawdę nie ma. Jedyne, co ma, to potrafi wyjść i pokrzyczeć troszeczkę, że na coś się nie zgadza, co się bardzo podoba twardemu elektoratowi PiSu czy Konfederacji, bo oprócz tego tak naprawdę za dużo nie robi.
1: Adam Kępiński, Partia Razem.
4: No ja właśnie się obawiam, wtedy kiedy prezydent podejmuje tę inicjatywę i coś robi, to wychodzą takie projekty jak pomysł referendum z jakimś absurdalnym pytaniem z tezą, więc ja bym tutaj rzeczywiście od prezydenta nawet wolał, żeby zachował jakąś więcej zachowawczości. Natomiast oczekiwałbym bardziej odważnych projektów ze strony rządu, bo okazuje się, że no teraz mamy taką sytuację, że obecna koalicja rządząca, ja bym nazwał taką bardzo zachowawczą też koalicją, że te pomysły, które wychodzą z rządu, nawet jeżeli są na jakieś tematy, które wydawałyby się awangardowe, to one są bardzo, bardzo delikatne, chociażby jak ostatnia ustawa o statusie osoby najbliższej. To są takie, no powiedzmy, lekko niuansujące te tematy, pomysły, a nie są dużą zmianą.
1: Już szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker powiedział, że prezydent Nawrocki chce rozmawiać o statusie osoby najbliższej, ale nie zgadza się na coś, co jest de facto związkiem partnerskim.
4: No więc właśnie tak, że wydaje się, że prezydent, pałac prezydencki będzie wetował te projekty tak czy owak, bez względu na to, jak one odważne by nie były. Ja bym oczekiwał od koalicji rządzącej właśnie bardziej odważnych projektów, żeby też pokazać elektoratowi liberalnemu, że, czy też bardziej lewicującemu, że jesteśmy w stanie po tej stronie sceny politycznej dokonywać odważnych zmian. Bo później przyjdzie rząd prawicy i wprowadzi bardzo daleko idące projekty dla swojego elektoratu. No i znowu będziemy zostawieni z takim niedosytem i przekonaniem, że liberalna władza nic nie potrafi w Polsce zmienić.
1: Zobaczymy, jak się potoczą przyszłoroczne wybory, które już za półtora roku w październiku 2027 roku. Wracamy do Łodzi na koniec. Oprócz tego, że wraca do nas Wojskowa Akademia Medyczna, ponieważ parlament przyjął ustawę reaktywującą WAM. Przypomnijmy, to jest uczelnia kształcąca wojskowych medyków, która została zlikwidowana we wczesnych latach 2000. Włączono ją w skład UMED-u Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ale w obecnej sytuacji geopolitycznej podjęto decyzję o jej reaktywacji. Do wcielenia tego w życie już brakuje tylko podpisu prezydenta. Czy tak się stanie, jak mawia klasyk, czas pokaże, ale też Łódź będzie dokarmiać naszych braci mniejszych, bo magistrat ogłosił przetarg na dostawę 4,5 tony karmy dla kotów żyjących na wolności. Celem jest wsparcie między innymi kocich mam i zwierząt, które nie mają ciepłego, kochającego domu. Wydaje się, że jest tutaj jakaś ciągłość myśli prezydenckiej, niezależnie od tego, kto jest włodarzem, bo swego czasu prezydent Jerzy Kropiwnicki też prosił o to, żeby zostawiać uchylone lufciki od piwnic, żeby koty mogły się zimą ogrzać, bo miasto z dużą populacją wolnożyjących kotów to miasto z małą populacją szczurów, które często przynoszą też choroby. Hanna Gil-Piątek.
2: Ja podziwiam pana redaktora, że pan naprawdę przekopał chyba cały internet, żeby znaleźć cokolwiek pozytywnego, co pan Jerzy Kropiwnicki
1: tutaj zrobił. Muszę oddać hołd moim starszym kolegom redakcyjnym, którzy mi to przypomnieli. Dzięki, Maciej Trojanowski.
2: Znaczy, no, nie ma porównania między wezwaniem, tak, do noszenia czapki przez strażnika lub też od otwieraniem lufcików.
1: Ja mogę od razu powiedzieć, że rozmawiałem z tym strażnikiem miejskim, którego to dotyczyło i on twierdzi, że tam nie padł ten wulgaryzm.
2: Dotyczącego, no ale publiczne besztanie podwładnych, no, jest w złym tonie. No nieważne.
1: Dobrze, dokarmianie wolno żyjących kotów.
2: Minęły, było w Łodzi referendum i skończyło się, jak skończyło. Wydaje mi się, że jednak karma to jest większy konkret. Tym bardziej, że na moim podwórku, bo tak jak mówiłam, mieszkam na łódzkim podwórku, są osoby, które te koty dokarmiają. Nawet była kiedyś, prowadziliśmy takiego bloga Kocie Podwórko i ta karma jest naprawdę potrzebna, ale nie tylko, tak? Bo to są też usługi weterynaryjne, które bardzo często takie osoby opiekujące się kotami wolnożyjącymi wykonują za własne pieniądze i we własnym zakresie. Więc jakby im bardziej to jest więcej tej systemowej pomocy dla zwierząt wolno żyjących, tym tak naprawdę lepiej.
1: Tomasz Frączak, Nowa Lewica.
3: Przede wszystkim jest to też, jest to ukłon w stronę zwierząt i ukłon w stronę mieszkańców Łodzi, bo przecież wiemy, że w budżecie obywatelskim co roku te projekty prozwierzęce, między innymi też te odnoszące się do sterylizacji wolnożyjących kotów, wygrywają i mają zawsze mierzącą liczbę głosów, więc jak najbardziej to jest w ogóle na plus. Bardzo fajnie, że miasto o takich kwestiach myśli, że inwestuje też pieniądze w zwierzęta, które są częścią tak naprawdę naszego łódzkiego społeczeństwa tutaj. Tak jak powiedziałem już, jeżeli chodzi też o sterylizację kotów, to jesteśmy na bardzo wysokim poziomie w naszym mieście. Wydaje mi się, że na jednym z najwyższych w całej Polsce. Pokazujemy, że zwierzęta, te łódzkie zwierzęta nasze są dla nas bardzo, bardzo ważne. Jeżeli zdarza się tak, że nie mają kochającego ciepłego domu, to właśnie przede wszystkim też jesienią czy zimą w tych okresach największych mrozów nie tylko będą miały zagwarantowane opiekę czy animal patrolu, czy sterylizacyjną, czy weterynaryjną, ale również taką pożywieniową. Bardzo fajnie.
1: Adam Kępiński.
4: Ja przyznam szczerze, że brakuje mi danych, żeby tę decyzję ocenić tak dogłębnie. Z jednej strony wydaje się to być bardzo humanitarnym krokiem w stronę tych wolnożyjących kotów. Z drugiej strony wiem ze strony aktywistów prozwierzęcych zajmujących się i schroniskami, i też fundacjami, które znajdują, ze strony tych fundacji, które znajdują kotom oraz psom domy oraz opiekę. Wiem, że koty wolno żyjące czy też chodzące po podworze są też dużym zagrożeniem dla tej fauny miejskiej, którą chcielibyśmy utrzymywać, tak jak na przykład dla ptaków. Więc jeżeli okaże się, że to dokarmianie na przykład zniechęci koty do polowania na ptaki, które nas wiosną i latem cieszą swoim radosnym ćwierkaniem w mieście, to rzeczywiście może jest to dobry pomysł.
1: To na koniec. Czy państwo jako łodzianie jesteście zaniepokojeni, zmartwieni tym, że jak informowaliśmy w Radiu Łódź, oddanie tunelu średnicowego naszego łódzkiego metra do użytku najprawdopodobniej według najnowszego harmonogramu przypadnie na 10 lat od planowanego pierwszego terminu zakończenia tej inwestycji. To ma być teraz przełom 30-31 roku. Pierwszym planowanym terminem był przełom 21-22. Hanna Gil-Piątek, krótko.
2: Ja kiedyś nie wierzyłam, kiedy ktoś powiedział, że taki termin jest możliwy, takie opóźnienie, ale teraz, jak widać, staje się to faktem. Nie, ja oczywiście ręce załamać, to jest wypadkowa różnych wcześniejszych decyzji, ale również moim zdaniem tego, że za poprzednich rządów komuś zależało na tym, żeby Łódź stała i żeby ta inwestycja stała. Teraz się z tego wygrzebujemy, oby jak najszybciej.
1: Tomasz Frączak, Nowa Lewica.
3: Zupełnie szczerze, to w tym momencie już mało mnie interesuje, ile jeszcze będzie opóźniona ta inwestycja. Najważniejsze jest to, żeby cała inwestycja została zakończona i sukcesem, i bezpieczeństwem mieszkańców, a mieszkańcy, którzy zostali poszkodowani i mieszkali w kamienicach na tej trasie tunelu średnicowego, dostaną rekompensaty, będą mieli już mogli żyć spokojnie w nowych mieszkaniach.
1: Adam Kępiński,
4: jest krótko. To fatalna wiadomość. Nie wiadomo, jak długo jeszcze będziemy czekać. Wydaje się, że rządzący nie chcą wziąć odpowiedzialności za dokończenie tej inwestycji. Centrum jest cały czas zablokowane na ulicy Kościuszki w okolicach Zielonej. Mieszkańcy okolicznych kamienic czują się nadal zagrożeni.
1: Hanna Gil-Piątek, Koalicja Obywatelska, Adam Kępiński, Partia Razem, Tomasz Frączak, Nowa Lewica. Bardzo dnia, do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Radio Łódź.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: Na zegarze jest 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Zaczynamy poranną audycję Radia Łódź. Dzień dobry. Zaczynamy od serwisu informacyjnego, który przekazuje Małgorzata Błażewicz.
2: Plac Wolności w Łodzi znów placem budowy. Ruszył remont i zmieniły się trasy MPK. Łódź zadba o wolno żyjące koty. Miasto kupi 4,5 tony karmy dla zwierząt. Pierwsza noc nocnej prohibicji w Warszawie. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże, miejscami przelotny deszcz. Ruszył remont na Placu Wolności w Łodzi. Są zmiany dla pasażerów MPK. Kostkę brukową na Placu Wolności zastąpi betonowa nawierzchnia, która ma być bardziej odporna na ruch tramwajów. W czasie remontu tramwaje i autobusy kursują objazdami. Dojście do najbliższych przystanków wynosi około 200 metrów. Niektórzy mieszkańcy są już zmęczeni kolejnym remontem.
3: Jest to trochę niepoważne, że niedawno był robiony remont i kolejny, kiedy ostatnio był? Dwa lata temu. Dokładnie, więc 2 lata temu zakończony był wieloletni remont, a teraz jest kolejny.
4: Staram się pozytywnie do tego podchodzić, bo jeździ się coraz lepiej. Jestem też kierowcą, więc korzystam z samochodu i no, jadąc po prostej drodze, no, zdecydowanie lepiej się jeździ.
2: Prace obejmują wyłącznie torowisko, dlatego pozostała część placu, w tym fontannę i plac zabaw, pozostają dostępne dla mieszkańców. Utrzymany jest także dojazd do lokali gastronomicznych i usługowych. A o tym, kiedy zakończy się remont na Placu Wolności, piszemy na naszej stronie. Łódź będzie dokarmiać wolno żyjące koty. Magistrat ogłosił przetarg na dostawę 4,5 ton karmy dla kotów żyjących na wolności. Chodzi o wsparcie m.in. kocich mam i zwierząt, które nie mają ciepłego domu. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
5: W Łodzi tysiące kotów żyją na wolności. Magistrat od lat wspiera te czworonożne zwierzęta w najtrudniejszym sezonie, czyli zimą. W tym roku miasto chce kupić i do listopada rozdystrybuować 4500 kg karmy dla zwierząt domowych. Dbanie o wolno żyjące czworonogi ma pomóc nie tylko kotom, ale też Łodzi w walce z gryzoniami roznoszącymi choroby, na przykład ze szczurami. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
2: Oprócz tego miejska kasa od marca do listopada finansuje też sterylizację i kastrację wolnożyjących kotów, by zmniejszać bezdomność zwierząt.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Referendum w Łęczycy wstrzymane. Krajowe Biuro Wyborcze odrzuciło wniosek mieszkańców o odwołanie burmistrza Pawła Kuleszy z powodu błędów formalnych. Inicjatorzy zapowiadają ponowne złożenie wniosku. Czy referendum ostatecznie dojdzie do skutku? Jakie są największe sukcesy i problemy łęczyckiego magistratu? O tym porozmawiamy po 8 rano z dzisiejszym gościem Radia Łódź, burmistrzem Łęczycy Pawłem Kuleszą. Warszawa przeżyła pierwszą noc po wprowadzeniu nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Między 22 a 6 rano nie można sprzedawać alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Część sklepów całodobowych postanowiła zmienić dotychczasowe godziny pracy. Reporter Polskiego Radia Michał Makowski sprawdzał, jak wygląda respektowanie nowych przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu.
6: Wybiła godzina Z. W Warszawie obowiązuje już całkowicie nocna prohibicja. Spróbujmy wejść do sklepu całodobowego na Starym Mokotowie.
7: Plan był taki, żeby lodówki były zamknięte, miała być otwarta tylko lodówka z piwem zero, ale no niestety ktoś nie dopilnował zamknięcia. No więc przez okienko cały czas sprzedaż artykułów spożywczych bezalkoholowych będzie się odbywała do rana. Po sklepie hasać na ten moment jeszcze nikt nie będzie.
6: Pojedźmy zatem na stację benzynową, gdzie również powinna zacząć obowiązywać nocna prohibicja.
8: Dobry wieczór.
9: Niestety alkohol nie mogę sprzedać.
8: Nie może pan?
9: Przypadł 22 i nie da rady.
2: Za złamanie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie grozi do 5000 zł grzywny, utrata koncesji na sprzedaż alkoholu oraz brak możliwości wystąpienia o nową koncesję przez kolejne 3 lata. Nocna prohibicja nie obowiązuje w restauracjach, barach i pubach oraz w strefie wolnocłowej na lotnisku Chopina. Koniec pewnej ery na Lumumbowie w Łodzi. Portierka domu studenckiego nr 8, pani Cecylia Jackowska, po prawie 40 latach odeszła na emeryturę. Pani Cecylia codziennie dbała o samopoczucie studentów i porządek w całym akademiku. Studenci dobrze wiedzą, o kogo chodzi.
10: Jako bardzo ciepłą i otwartą osobę zawsze ją widziałam. Na moim piętrze sprzątała i jakoś tak no, od razu się człowiek uśmiechał, jak ją zobaczył, że tam się do mnie uśmiechnęła, coś tam czasami powiedziała, jak tam dzień mija.
11: Pani Cecylii można powiedzieć bardzo wiele. To była pierwsza osoba, którą porozmawiałam z obsługi akademika.
12: Zawsze coś pomoże, bardzo miła i ciepła osoba.
2: Studenci odwzajemnili się pani Cecylii i jej imieniem nazwano 8 Akademik. Uroczystość odbyła się podczas ostatnich juwenaliów. Na skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź zapraszam o 6.30.
0: W regionie w tej chwili od rana pogodniej, chociaż jeszcze dosyć chłodno. 7-8 stopni mamy teraz na termometrach, na barometrze 991 hektopaskali. Ciśnienie jest stabilne, dopiero w ciągu dnia zacznie powoli spadać. Dzisiaj będzie niewielkie zachmurzenie w ciągu dnia, też w miarę ciepło. Na termometrach do 23-24 stopni, choć no, według prognoz mogą się pojawić jakieś okresowe drobne opady deszczu w ciągu dnia. Wiatr dzisiaj słaby, z południowego zachodu.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 6 minut po godzinie 6. Witamy. Dzień dobry w porannej audycji Radia Łódź. Kuba Janik za konsoletą. Przed mikrofonem Jarosław Turek. Będziemy Państwu towarzyszyć w tym porannym wstawaniu dzisiaj do godziny 9.

Mamy wtorek, drugi dzień czerwca. Niby wtorek, ale do kolejnego weekendu właściwie to już tylko dwa dni zostały, więc taki przyspieszony ten weekend będzie. 153 dzień roku. Słońce w Łodzi zeszło dzisiaj o 4:30. Zajdzie za 10 minut 21 i dzień będzie trwał 16 godzin 22 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego już tylko o 16 minut. Dzisiaj imieniny obchodzą Blandyna, Eugeniusz, Maria, Marianna, Mikołaj i Piotr. A ta owa Blandyna to jest takie na ten czas rzadkie imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa blandus, co oznacza powabna, wdzięczna, czarująca, miła albo łagodna. Zdrobniale można mówić blandynka, blandusia, blandzia albo po prostu dyna. No. Kiedy kwitnie w czerwcu bób, przysłowie ludowe, to największy wtedy głód. A kiedy mak, to już nie tak. No jak nie tak, to jak? Zrobiło się zagadkowo. Prawie jak u Pyti w Delfach. No ale z tego właśnie była słynna Pytia, że mówiła niekonkretnie.

szczęśliwego wtorku. Pisze pan Emil, który chyba nigdy nie śpi. To życzenia dla wszystkich. Bardzo dziękuję w imieniu. I zapraszam do kontaktu, jak zawsze, do godziny 9 w tej audycji pod adresem studio@radio.pl albo telefonicznie 606 78 78 78.

0: Nic nie płonie, tak jak ty. Myślę sobie, patrząc na to piękne słońce za oknem. A o tej porze to już w ogóle rewelacja, bo przecież to dopiero 19 minut po godzinie 6.
1: Powtórka z historii.
0: 2 czerwca 1810 roku urodziła się Konstancja Gładkowska-Grabowska, związana ze Skierniewicami, słynna muza Fryderyka Chopina. Tego dnia w 1926 roku zmarł Antoni Jabłoński, prezydent Strykowa i budowniczy mostów w rosyjskim imperium. Brał udział w budowie kolejowych mostów magistrali transsyberyjskiej na Dalekim Wschodzie i Środkowej Azji. Kierował także montażem mostów przez Wisłę w Warszawie nad Niemnem w Grodnie i mostu przez Newę w Petersburgu. W 1990 zmarł profesor Jan Moll, wybitny łódzki kardiochirurg, jeden z pionierów kardiochirurgii w Polsce. Pierwszy w Polsce podjął próbę operacji przeszczepu serca. No i przekazał swoją zawodową pasję synowi, bo przecież profesor Jacek Moll jest wybitnym kardiochirurgiem dziecięcym. A w 1657 roku, 2 czerwca, Szwedzi ograbili i zniszczyli klasztor Paulinów w Oporowie koło Kutna. Szubrawcy torturowali ówczesnego przeora, ojca Gabriela Górnickiego, chcąc zmusić go do wydania ukrytego klasztornego skarbca. Przeor nic im nie powiedział, mimo że mu zmiażdżyli palce. Ale jego torturowanie zajęło Szwedom tyle czasu, że spóźniło to ich wyjazd, co z kolei umożliwiło Stefanowi Czarnieckiemu zaatakowanie ich tylnych straży. To się odbyło 2 czerwca.

0: wakacje nie ma nudy.
1: Jest mikrofon, zabawa i sport.
0: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
5: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
6: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
4: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
3: Ogłoszenie społeczne.
8: Na zegarze jest 6:30.

0: A przed nami kolejny serwis informacyjny, który przekazuje Małgorzata Błażewicz.
1: Ministerstwo Edukacji chce zakazać używania smartfonów w szkołach. Jutro projektem ustawy w tej sprawie zajmie się rząd. Nowe przepisy mają odgórnie narzucać zakaz używania telefonów. Chociaż każda szkoła samodzielnie wyznacza uczniom granice korzystania z urządzeń elektronicznych, ten przepis ma ułatwić nauczycielom egzekwowanie wprowadzonych wcześniej zakazów. Projekt zakłada także sytuacje, w których użycie przez uczniów smartfonu będzie dozwolone. Jeśli projekt zostanie przyjęty przez rząd, a później przez parlament i podpisany przez prezydenta, to zakaz smartfonów w szkołach zacznie obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Najpierw kask na głowę, a dopiero potem przejażdżka. Od jutra wchodzi w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze, hulajnodze czy każdym innym pojeździe osobistego użytku, trzeba będzie mieć na głowie kask. Za brak kasku będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. Zapłacą go rodzice lub prawni opiekunowie. Rosjanie w nocy i nad ranem dokonali zmasowanego ataku na Kijów. Użyli bezzałogowców i rakiet, w tym pocisków balistycznych. Są doniesienia o 4 zabitych i 50 rannych cywilach. Bilans może się zwiększać, bo wciąż trwają akcje ratunkowe. Istnieje też niebezpieczeństwo kolejnych uderzeń. W nocy rosyjskie rakiety i drony atakowały także Dniepr i Charków. Tam również zabiły i raniły cywilów. Ruszyło głosowanie w łódzkim budżecie obywatelskim. Już po raz 14 mieszkańcy Łodzi mogą wskazać, które projekty powinny zostać zrealizowane w ich bezpośrednim sąsiedztwie i w całym mieście. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź o godzinie 7, na które zapraszam.
0: Temperatura powoli idzie w górę, co zmienia nasz chłodny poranek na lepsze, bo już 9 stopni na termometrze. Na barometrze 991 hektopaskali, mój ulubiony komunikat ze stacji Meteo na Lublinku. Brak istotnych chmur. Te, które są kompletnie nieistotne. W ciągu dnia dzisiaj będziemy mieli niewielkie zachmurzenie, no i będzie całkiem ciepło, bo do 23, może nawet do 24 stopni. Wiatr słaby z południowego zachodu.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania do godziny 9:00.

To zespół Daft Punk w porannej audycji Radia Łódź. Ciekawostka związana z przygodą jednego ze znanych muzyków. Dokładnie 2 czerwca 2005 roku lider zespołu Franz Ferdinand Alex Kapranos został zatrzymany przez rosyjską policję pod zarzutem szpiegostwa. Kapranos próbował wsiąść na pokład samolotu w Moskwie, gdy doszło do bójki. Podróżując pod swoim prawdziwym nazwiskiem Huntley, Alex został oskarżony o bycie agentem MI6, wcześniej podejrzewanym o kradzież informacji na temat rosyjskiej broni. No i cały pech polegał na tym, że Alex miał również nazwisko Huntley, którego używał były agent MI6 Richard Tomlinson, który na początku lat 90. faktycznie wykradał jakieś tam rosyjskie sekrety. Piosenkarz został potem zwolniony, jak wykazał, że Huntley, o którego tak bardzo się martwili Rosjanie, miał 42 lata, czyli był od niego o 13 lat starszy. Prawdziwe quid pro quo. Komedia pomyłek. Tylko, że naprawdę.

0: to poranna audycja Radia Łódź. Za 14 minut godzina 7. Sprawdźmy, co tam ciekawego piszą w gazetach.
1: Przegląd prasy.
0: Między innymi Gazeta Wyborcza pisze o tym, że możemy mieć niebawem kłopot z nadmiarem lekarzy. Ministerstwo Zdrowia ostrzega jednak, że największą popularnością cieszą się w tej chwili dziedziny, w których łatwo założyć własną działalność gospodarczą. Lekarzu, jak chcesz pracować w sektorze prywatnym, to pracuj, zarabiaj, rób kasę, ale nie przyjmuj w publicznej służbie zdrowia. Tak zaproponował chirurg i senator PiS Stanisław Karczewski. Karczewski przyznał, że może być twarzą zakazu łączenia pracy w sektorach prywatnych i publicznym. To ma być remedium na sytuację, w której dwa systemy zabiegają o ten sam zasób, czyli kadrę medyczną. Paradoksalnie po latach niedoborów wkrótce przejdziemy w stan klęski urodzaju pod względem liczby niektórych specjalistów. A problem w tym, że młodzi nie garną się do trudnych i pracochłonnych specjalizacji, tylko wybierają takie, po których mogą szybko założyć jednoosobową działalność gospodarczą i przyjmować pacjentów w prywatnym gabinecie. Polska jest na drodze do marnowania miliarda złotych rocznie na kształcenie nadmiarowych lekarzy, ostrzegała już w 2024 roku Naczelna Izba Lekarska. Więcej o tym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Intrygujące badanie opinii publicznej na temat emerytur. Według badania CBOS przeprowadzonego na zlecenie dziennika Gazety Prawnej niemal 53% Polaków nie chce ustawowego podwyższenia wieku emerytalnego. Jedynie 20% popiera zmiany w tym zakresie. Ewentualna reforma ma największe poparcie wśród młodych. Niemal 34% osób w wieku 18-24 lata chce, aby na emeryturę można było przechodzić później niż obecnie. Jednocześnie dane ZUS-u pokazują, że Polacy coraz później decydują się też na przejście. W 2004 średni wiek rozpoczęcia pobierania świadczeń emerytalnych wynosił 56 lat, a w 2024 to było już 62 lata. Gazeta Wyborcza pisze też w internecie o konflikcie personalnym w łódzkiej organizacji turystycznej, który trafił na wokandę. Dagmara Śmigielska, zwolniona wiceprezeska łódzkiej organizacji turystycznej, domaga się przywrócenia do pracy. Domaga się też odszkodowania za dyskryminację. Tomasz Koralewski, prezes WOT, sugerował w rozmowie z Wyborczą, że szum medialny wokół tej organizacji jest efektem sporu z byłym pracownikiem, co w jego ocenie nosi znamiona szantażu i próby wymuszania nienależnych świadczeń. W ostatnich miesiącach wokół łódzkiej organizacji turystycznej narasta jednak ferment w mediach i sieci. Chodzi o prokuratorskie śledztwo w sprawie dwóch przetargów. Coraz głośniej wybrzmiewają też pytania o powiązanie personalne, dorabianie do pensji przez polityków i urzędników, a także przepływy finansowe na linii miasto-spółki łódzka organizacja turystyczna. Łódź zamiast być organizacją promującą turystykę, stał się bowiem idealną maszynką do wydawania publicznych pieniędzy bez przetargów, mówiła Wyborczej osoba znająca kulisy śledztwa. Więcej w artykule w internecie. Jeszcze Ekspres Ilustrowany, czyli ludzka sprawa, taki przypadek. Niepełnosprawni z Łodzi wpadli jak z deszczu pod rynny, pisze gazeta. Chcieli tylko poprawić sobie warunki życia. Pani Wiktoria i Michał Puzio z czworgiem dzieci mieszkają w lokalu socjalnym przy Alei Piłsudskiego. Dopiero gdy podpisali z miastem umowę najmu na mieszkanie komunalne, dotarło do nich, jaki błąd popełnili. Czynsz i opłaty za ogrzewanie lokum o powierzchni 80 m2, jak mówią, przekraczają ich możliwości finansowe, bo oboje pracują za najniższą pensję. Kamienica się sypie, więc ogrzanie dużego mieszkania prądem będzie kosztować. To, co ich martwi, to także duża liczba usterek, które wypatrzyli w lokalu. Chcieli więc zrezygnować z nowego lokum i zostać na starych śmieciach, ale usłyszeli od urzędniczki, tutaj cytat, widzieliście, co bierzecie. Jeśli wpłynie nowy wniosek wraz z aktualną dokumentacją, sprawa zostanie ponownie przeanalizowana, pisze rzecznik magistratu. A o tym przypadku więcej w Ekspresie Ilustrowanym, który podjął w tej sprawie reporterską interwencję.

zespół właściwie duet nazywa się Kwiat Jabłonia. W tym roku chyba z powodu zimnej wiosny kwitnienie jabłoni przesunęło się, więc może jeszcze teraz gdzieś takie kwiatki można zobaczyć. Za 6 minut 7.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
11: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
12: W wakacje nie ma nudy.
13: Jest mikrofon, zabawa i sport.
12: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
14: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie. Rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
1: Po reklamie.
15: Po raz pierwszy dzisiaj sprawdzamy, jaka jest sytuacja na drogach i dojeżdżając do pracy, czy wstając, jak się jedzie, informuje Kuba Jędrzejewski.
16: Dzień dobry. No, na drogach łódzkiego jak na razie jest spokojnie. Niewielkie zatory tworzą się jedynie przy głównych łódzkich skrzyżowaniach i tu kierowcy muszą się liczyć z dodatkową zmianą świateł. Mowa m.in. o skrzyżowaniu pod Kaliską Estakadą. Najwięcej czasu stracimy tu na Alei Bandurskiego, ale ruch wyraźnie zagęszcza się również na Alei Jana Pawła II. Coraz większy ruch już także na Kopcińskiego przy Narutowicza, jadąc od Ronda Solidarności, a przy samym rondzie ciasno też na Alei Palki. Teraz to wszystko. Kolejne informacje dla zmotoryzowanych za pół godziny.
15: Na zegarze jest 7:00. Poranna audycja Radia Łódź we wtorek 2 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny. Małgorzata Błażewicz.
17: Beton zamiast kostki. Łódź remontuje torowisko na Placu Wolności. Od jutra na rower lub hulajnogę zabieramy kask. Obowiązkowo. Łodzianie decydują o miejskich inwestycjach. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim. Temperatura maksymalna dzisiaj do 24 stopni. Wiatr słaby, zmienny. Ruszył remont Placu Wolności w Łodzi i są zmiany dla pasażerów MPK. Na Placu Wolności rozpoczęła się wymiana kostki brukowej w torowisku na nawierzchnię betonową. Prace obejmują także fragmenty ulicy Nowomiejskiej i Legionów. Piesi mogą korzystać z placu. Bez zmian działają m.in. lokale gastronomiczne, plac zabaw i fontanny. Utrudnienia dotyczą głównie komunikacji miejskiej. Tramwaje i autobusy kursują zmienionymi trasami, mówi Radio Łódź Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
18: Tramwaje tutaj z łatwością mijają Plac Wolności przez ulicę Ogrodową i Północną, więc do najbliższych przystanków z placu mamy 150-200 metrów, aby dojść do ulicy Zachodniej albo do Północnej. Natomiast autobusy objeżdżają Plac Wolności ulicą Zachodnią, więc tutaj linia 59 i 87 jest dostępna na Zachodniej przy ulicy Legionów.
19: Przyzwyczaiłam się, dopiero było Wojska Polskiego, Północna, teraz mam Franciszkańską, więc co chwilę są remonty.
17: Dodaje jedna z mieszkanek Łodzi. Wcześniej miejscy urzędnicy konsultowali z wojewódzkim konserwatorem zabytków wykonanie betonowej nawierzchni z odciśniętym wzorem nawiązującym do historycznej kostki brukowej. Jak wyjaśnia Tomasz Andrzejewski, przy licznych łukach, zwrotnicach i rozjazdach nie udałoby się uzyskać estetycznego efektu. Remont Placu Wolności potrwa do końca wakacji, a komunikacja miejska ma wrócić w październiku. Najpierw kask na głowę, a dopiero potem przejażdżka. Od jutra wchodzi w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze, hulajnodze czy każdym innym pojeździe osobistego użytku trzeba będzie mieć na głowie kask. Jak mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, mundurowi zyskują nowe narzędzie, by poprawić bezpieczeństwo.
0: Do tej pory policjanci mogli tylko apelować i uczulać dzieci i młodzież, jak i też opiekunów, żeby ci najmłodsi zawsze zakładali kask. W tej chwili zostanie już wprowadzony instrument prawny, za pomocą którego policjanci będą mogli egzekwować już ten obowiązek. Przy czym dobry przykład zaczyna się tak naprawdę już w domu, od postawy rodziców, od postawy opiekunów.
17: Za brak kasku będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. Zapłacą go rodzice lub prawni opiekunowie. A Łódź będzie dokarmiać wolno żyjące koty. Magistrat ogłosił przetarg na dostawę 4,5 tony karmy dla zwierząt domowych. Pożywienie ma być rozdysponowane do końca listopada, żeby pomóc kotom żyjącym na wolności przetrwać najtrudniejszy dla nich sezon, czyli zimę. Zapytaliśmy łodzian, co myślą o takim pomyśle.
20: To też są stworzenia żyjące, czujące. Też im się należy jakiś dobrobyt na tym świecie.
21: Niby dobrze, tylko że musiałoby być dobrze zorganizowane.
22: Zimą takie koty należy dokarmiać w sposób mądry, by nie dokarmiać przy okazji dzikich zwierząt, czyli karmniki dla kotów dobrze, gdyby były na pewnych wysokościach, tak żeby koty miały do nich dostęp, a nie dziki czy lisy.
17: Komentuje dyrektor łódzkiego schroniska dla zwierząt Albert Kurkowski. Równolegle z dokarmianiem zwierząt prowadzona będzie akcja kastracji i sterylizacji kotów.
23: Więcej na radiowłódź.pl.
17: Referendum w Łęczycy wstrzymane. Krajowe Biuro Wyborcze odrzuciło wniosek mieszkańców chcących odwołać burmistrza Pawła Kuleszę. Krajowe Biuro Wyborcze uzasadniło swoją decyzję błędami formalnymi, które zostały popełnione przez inicjatorów akcji referendalnej. Przeciwnicy włodarza Łęczycy zapowiadają, że wystąpią z inicjatywą referendalną ponownie. A o referendum porozmawiamy z porannym gościem Radia Łódź, którym będzie burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza. To o 8.10. Zapraszam. Ruszyło głosowanie w łódzkim budżecie obywatelskim. Już po raz 14. Mieszkańcy Łodzi mogą wskazać, które projekty powinny zostać zrealizowane w ich bezpośrednim sąsiedztwie i w całym mieście. Zmienił się termin głosowania, przypomina Agata Burlińska z Fabryki Aktywności Miejskiej.
24: Od 1 do 30 czerwca trwa głosowanie w wersji elektronicznej na formularzu i przy pomocy aplikacji, którą Państwo doskonale znają. Od 1 do 15 czerwca można głosować w papierze w jednym tylko miejscu w mieście u nas przy ulicy Tuwima 10.
17: W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego pod głosowanie zostanie poddanych 725 projektów, z czego nieco powyżej setki dotyczy działań ponadosiedlowych. W tym roku na realizację projektów z budżetu obywatelskiego przewidziano niemal 35 milionów złotych. O 7.30 same dobre wiadomości w Radiu Łódź. Zapraszam.
15: To przed nami jeszcze informacje sportowe, które przekazuje Michał Malinowski.
25: Dzień dobry. Maja Chwalińska nie zwalnia tempa. Polka awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open. W spotkaniu 1/8 finału Chwalińska wygrała z francuską Diane Parry 6-3 i 6-2. Redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer podkreśla, że Polka prezentuje styl gry od dawna niespotykany na światowych kortach.
26: Publiczność na korcie centralnym w Paryżu nie widziała takiego tenisa od przynajmniej 20 lat. W niektórych momentach swojej kariery Agnieszka Radwańska tak grała. Ostatnia, którą pamiętam, która w ten sposób wygrywała swoje mecze w Paryżu, to Martina Hingis. Także to jest absolutnie coś niesamowitego.
25: W meczu o półfinał w Paryżu Polka zmierzy się z Anną Kalińską. 24-letnia Maja Chwalińska gra w turnieju głównym po przejściu 3-stopniowych kwalifikacji. To teraz transfery. Najpierw siatkówka. PGE Budowlani Łódź ogłosili pozyskanie nowej rozgrywającej. Po rozstaniu z Alicją Grabką grę mistrzyń Polski w kolejnym sezonie poprowadzi Katarzyna Wenerska. Reprezentantka Polski ostatnie 5 sezonów spędziła w drużynie Developresu Rzeszów. W zespole z Łodzi pozostaje również młoda rozgrywająca Nadia Siuda. ŁKS ma nowego lewego obrońcę. W łódzkim klubie grał będzie Marcel Błachewicz, który ostatnie sezony spędził w GKS-ie Tychy. W sumie rozegrał 114 meczów na dwóch najwyższych poziomach rozgrywkowych. W nowym sezonie barw ŁKS-u nie będą reprezentować natomiast Bastien Thoma i Jack Patterson. W przypadku Szwajcara klub nie skorzystał z opcji przedłużenia kontraktu, a jeżeli chodzi o Irlandczyka, to dobiegło końca jego wypożyczenie i ŁKS nie skorzystał z opcji wykupu. Zwycięstwo i porażka koszykarek. W pierwszym dniu Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 kobieca reprezentacja Polski pokonała Madagaskar 20-10 i przegrała z Czechami 12-14. Biało-czerwone grają w grupie A i dokończą rozgrywki w środę. Dzisiaj początek zmagań męskich reprezentacji, a w kadrze jest koszykarz ŁKS-u Kulpa Kłódź Marcel Ponitka. Kolejny serwis sportowy po 9:00. Zapraszam.
15: Od samego rana zapowiada się bardzo przyjemny dzień. Na termometrze już mamy 13 stopni, temperatura wyraźnie rośnie. Na barometrze 991 hektopaskali. W ciągu dnia dzisiaj będziemy mieli niewielkie zachmurzenie i będzie ciepło do 23-24 stopni. Wiatr słaby z południowego zachodu.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
15: Niby wtorek, a to już właściwie środek tygodnia ze względu na kolejny długi weekend. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do 9:00.

To poranna audycja Radia Łódź. Pan Krzysztof pisze na studio@radiałódź.pl. Dzień dobry, w ten słoneczny dzień. Jadąc na rowerze Pietryną od Placu Wolności do Centralu, naliczyłem 20 bezlistnych drzew. Ciekawe, jaka jest tego przyczyna. Czy betonoza na całej długości deptaka? Czy długotrwała zima z ujemną temperaturą? Czy może jakieś inne czynniki na to wpłynęły? Pisze pan Krzysztof zatroskany. Miejmy nadzieję, że również zatroskane będą nasze służby odpowiedzialne za zieleń na Piotrkowskiej, która to zieleń przecież sporo kosztuje, te wszystkie urządzenia, żeby drzewa kwitły, a pan Krzysztof mówi, że listków brakuje. Niedobrze, niedobrze. A u nas za kilka minut o tym, że no, rzadko się zdarza, że jak ktoś bardzo długo pracuje w jakimś miejscu, to na koniec to miejsce nazywane jest jego imieniem. A to jest taki właśnie przypadek z jednego z łódzkich akademików. I więcej o tym już za chwilę.

0: Tu poranna audycja Radia Łódź. 16 minut po godzinie 7. Bardzo sympatyczna historia przed nami, bo legenda Lumumbowa, tak mówią o tej pani, żegna się ze studentami. Pani Cecylia po prawie 40 latach pracy w portierni akademika nr 8 Uniwersytetu Łódzkiego właśnie odchodzi na zasłużoną emeryturę, ale przez te 4 dekady tak dbała o samopoczucie studentów i porządek w całym domu studenckim, że ci postanowili ją specjalnie uhonorować. Jak już mówiliśmy w Radiu Łódź, nadali jej imię swojemu akademikowi. A nasza reporterka pytała, jak teraz będą wspominać panią Cecylię.
1: Jako bardzo ciepłą i otwartą osobę, zawsze ją widziała, na moim piętrze sprzątała i jakoś tak, no od razu się człowiek uśmiechał, jak ją zobaczył, że tam się do mnie uśmiechnęła, coś tam czasami powiedziała, jak tam dzień mija.
2: Pani Cecylii można powiedzieć bardzo wiele, to była pierwsza osoba, którą porozmawiałem z obsługi akademika.
3: Zawsze coś pomoże, bardzo miła i ciepła osoba.
4: Tak, o pani Cecylii Jackowskiej wypowiadają się studenci, którzy mieszkają w 8 domu studenta Uniwersytetu Łódzkiego. Dokładnie tam, gdzie przez prawie 40 lat pracowała jako portierka. Od tego roku odeszła na zasłużoną emeryturę. Jak twierdzi pani Cecylia Jackowska, od urodzenia jest związana z osiedlem akademickim na Lumumbowie.
5: Historia z Lumumbowem zaczęła się od urodzenia tutaj. Urodziła mnie mama w akademiku, Akademii Medycznej, w Medyku. I 8, w której pracowałam do niedawna, była po prostu blisko. W czasie, gdy miałam małe dzieci, to było dużą zaletą, że nie musiałam dojeżdżać nigdzie, więc zdążyłam dzieci do przedszkola, do szkoły odprowadzić i przyjść do pracy.
4: Przez lata pomagała i wspierała studentów dobrym słowem. To dzięki młodzieży czuła się najlepiej.
5: Może i raz lepiej, ale generalnie lubiłam młodzież, lubiłam z młodzieżą. Dlatego się śmiałam zawsze, że tutaj co mnie trzyma, to jedynie młodzież. Mówię, że teraz często odwiedzają ci starsi z dziećmi, przychodzą, pokazują dzieciom, gdzie mieszkali. Także no niekiedy tam utrzymuję kontakt, no głównie teraz przez Facebooka, no bo powyjeżdżali za granicę. No mówię, już później to jako dzieci traktowałam, więc powiedziałam, że jestem jak mama. Jak trzeba, to pogłaszczę, pochwalę, ale jak trzeba, to i zdyscyplinuję.
4: Aby upamiętnić jej osobę, Rada Osiedla Akademickiego i mieszkańcy 8 Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego postanowili nadać mu nazwę Cecylia. Oficjalne ogłoszenie odbyło się w miniony czwartek podczas obchodów juwenaliowych. Od wielu lat się o to staraliśmy, mówi jeden ze studentów.
2: Uważam, że to jest najlepsze uhonorowanie, jakie mogłoby być.
5: No, byłam zaskoczona, mile zaskoczona, no i ucieszona. Dlatego też było no zdziwienie, że mimo wszystko jednak no, moje imię zostało nadane akademikowi. Tu jest moje miejsce na ziemi, więc mimo, że od 20 lat tu nie mieszkam, ale no pracowałam i będę odwiedzać koleżanki nadal.
0: Rozmawiała na ten temat nasza reporterka Weronika Skibińska, tak więc będzie dom studencki Cecylia. To znacznie ładniej niż spacerniak, bo chyba do tej pory tak studenci nazywali ten akademik.

To poranna audycja Radia Uciech. Zawsze zapraszam do kontaktu. studio@radiouciech.pl albo telefonicznie 606-78-78-78. Zawsze można zadzwonić w porannej audycji Radia Uciech do 9. Jakiś poradny suchar, twardy taki dzisiaj. Przychodzi klient do księgarni i mówi: poproszę książkę Polacy na Mundialu. A pani sprzedawczyni odpowiada: fantastyka, piętro wyżej. No, słaby, no

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka, sponsor główny sieć sklepów Biedronka, sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
6: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
11: Sprawdzamy, gdzie od rana można się zakorkować. Informacje zbiera i przekazuje Kuba Jędrzejewski.
12: Na początek krajowa 91 przy węźle Emilia na autostradzie A2. Jadąc od Ozorkowa trzeba zwolnić przed rondem prowadzącym na autostradę ekspresową S14 i do Zgierza. W Łodzi ciasno na drogach wjazdowych, m.in. na Limanowskiego przy Włókniarzy czy na Brzezińskiej, dojeżdżając do skrzyżowania w Nowosolnej od A1. Coraz większy ruch także już na trasie WZ. I jeszcze Sieradz, wolniej jedzie się Jana Pawła przy skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi, poza tym bez większych utrudnień. Z informacjami

0: Mistrz Róg wraca minutę przed 8.
1: Na zegarze jest 7:30.
2: Same dobre wiadomości.
1: I takie wiadomości właśnie teraz przekazuje Małgorzata Błażewicz.
3: Rowerzyści w Łodzi zyskają łatwiejszy dojazd do centrum na trasie WZ. Powstanie tam brakujący odcinek drogi rowerowej. Rowerzyści będą mieli wygodne i bezpieczne połączenie między ulicą Sienkiewicza a parkiem Źródliska. Nowa droga rowerowa będzie mieć długość prawie 1,5 kilometra i połączy centrum miasta z trasami prowadzącymi przez Księży Młyn. Prace mają rozpocząć się po długim czerwcowym weekendzie i zakończyć jeszcze w tym roku. Labirynt Festiwal otwiera sezon letnich wydarzeń w Łodzi. Największa w historii edycja tego wydarzenia rozpocznie tegoroczny sezon festiwalowy w Łodzi. Już jutro na stadionie startu na 12 scenach wystąpią artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Organizatorzy zapowiadają także dziesiątki wykonawców z całej Polski oraz zagranicy. To będzie najnowocześniejsze centrum leczenia dzieci w Polsce. W Szczecinie wmurowano kamień węgielny pod budowę Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci. Powstanie przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1. Będą się tam znajdować kliniki chirurgii, ortopedii oraz oddział intensywnej terapii, a wszystko tylko dla dzieci. Centrum ma być gotowe za 2 lata. Dwie niespełna 3-miesięczne samiczki aligatora chińskiego wprowadziły się do zamojskiego zoo. Przyjechały z Czech kilka dni temu i wciąż aklimatyzują się w nowym miejscu, mówi Monika Skiba z zamojskiego zoo.
4: Są to siostrzyczki, jeszcze takie można powiedzieć maleństwa, bo jedynie ponad 2 kg troszeczkę ważą. Aligatory chińskie to jedne z najrzadszych i jedne z najmniejszych. Dorosły osobnik, samiczka do 1,5 metra, samiec do 2. Bara i Monty przyjechały do nas w czwartek, więc dopiero kilka dni są u nas. Aklimatyzują się tak, obserwujemy je wnikliwie. No cóż, mamy nadzieję, że im się u nas spodoba i że będą nam dziewczyny zdrowo rosły.
3: Aligator chiński to najbardziej zagrożony wyginięciem gatunek aligatora na świecie. Na wolności żyje mniej niż 200 osobników. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.
1: Powoli temperatura rośnie, już 14 stopni mamy na termometrze, na barometrze 991 hektopaskali. Przed nami bardzo przyjemny dzień z niewielkim zachmurzeniem, choć według prognoz niektórych może odrobinę pokropić tu i ówdzie, ale będzie ciepło. Dzisiaj na termometrach do 23-24 stopni, wiatr będzie słaby z południowego zachodu.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania do 9.00.

0: Poranna audycja Radia Łódź, w której jeszcze pewnie do 9 zdążymy powiedzieć o tym, że władze Łodzi dokarmiają dziko żyjące koty. Czy to jest dobry pomysł, czy zły, to już jest inna sprawa, ale także, a to już niebawem, będziemy mówili o rozkwicie dziko sypanych wysypisk. Bo niby wiadomo, że nie wolno, niby wiadomo, że nie wypada, a dzikich wysypisk w lasach przybywa.
1: Bezprawie jest takie, bezprawie, pozwolenie na to.
2: Ja myślę, że oni wyrzucają do lasu, żeby po prostu nie płacić za te śmieci, jak prawda? Ale to powinny być kary surowe.
3: Sporo ludzi nie ma takiego pomyślunku.
0: W każdym razie te kary są o wiele mniejsze, niż można by się spodziewać, porównając do kosztów usuwania tych wszystkich odpadów z lasów. Więcej o tym już niebawem.

0: Radio. Poranna audycja Radia Łódź za 20 minut, godzina 8. Powiem szczerze, jak na spacerze przez las trafiam na kupę śmieci, to aż mnie trzęsie z takiej bezsilnej złości na ludzką głupotę. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo to nas wszystkich także sporo kosztuje. Łódź wydała w ubiegłym roku ponad 1 000 000 zł na usuwanie dzikich wysypisk śmieci i tyle kosztowało usunięcie prawie 600 ton odpadów. A można by te pieniądze oczywiście wydać w inny, lepszy sposób, na przykład, jak niektórzy wskazują, na pielęgnację zieleni. Tylko że czemu wciąż ktoś te śmieci wyrzuca do lasu? Zdaniem młodzian, z którymi rozmawialiśmy, żeby nie płacić za ich utylizację.
1: Są różne wysypiska, gdzie można normalnie przecież odłożyć, ale ludzie nie chcą. Nie chcą płacić też.
2: Bezprawie jest takie, bezprawie. Pozwolenie na to.
3: To może służby powinny działać bardziej zdecydowanie.
2: Tak, zdecydowanie. Złapaliśmy pana na tym. Niech pan to pozbiera teraz.
4: Ja myślę, że oni wyrzucają do lasu, żeby po prostu nie płacić za te śmieci, jak prawda? Ale to powinny być kary surowe.
5: Jest to spowodowane takim też ogólnym nadmiarem plastiku, że naprawdę ciężko po prostu kupić jakiś produkt, który nie będzie opatulony w tym plastiku cały czas. No i też może trudności z znalezieniem miejsc, gdzie dałoby się pozbyć takich elektrośmieci i różnych tego typu sprzętów.
6: Łatwiej, mam wrażenie, wywieźć to w jakieś przypadkowe miejsce i sporo ludzi nie ma takiego pomyślunku.
7: Marta Przywara, radna Rady Miejskiej.
8: Myślę, że najgorszą rzeczą, którą możemy robić, to jest usprawiedliwianie wyrzucania śmieci. Często myślę, tak chciałabym wierzyć, wynika to z niedostatecznej edukacji. Być może mieszkańcy nie zdają sobie sprawy, że mogą spłacić. Oddać śmieci do przoków, również właśnie te wielkogabarytowe. Myślę, że jeśli ktoś może wywieźć kanapę do lasu czy starą lodówkę, to równie dobrze może wywieźć na przok.
9: Sytuacja z dzikimi wysypiskami nie zapowiada się dobrze również i w tym roku. Mamy czerwiec, a miasto zlikwidowało już ponad 200 wysypisk. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi, do kwietnia miasto przeznaczyło na usuwanie dzikich wysypisk niemal 900 000 zł.
10: Większość wysypisk likwidowana jest w okresie wiosennych porządków, także dzięki zaangażowaniu mieszkańców uczestniczących w akcji Galonte Sprzątaniem. Usuwanie nielegalnych składowisk kosztuje 1 000 000 zł rocznie i obejmuje transport, utylizację odpadów budowlanych, gabarytów czy opon.
11: Straż Miejska Łodzi Joanna Prasnowska. Przy okazji takich wysypisk, które są do nas zgłoszone przez mieszkańców, a w tym roku już wpłynęło 67 zgłoszeń, które uzyskały status jak gdyby tego dzikiego wysypiska, chociaż wiemy, że takiej definicji nigdzie nie ma. No nałożono chociażby w tym roku właśnie już 18 mandatów na sprawców. No to mandat jest na kwotę 500 zł, ale również takie wykroczenie może być zakończone skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie. No i to już sąd tutaj tę kwotę może nałożyć znacznie wyższą.
9: Wiele problemów z dzikimi wysypiskami bierze się z tego, że miasto no nie może niektórych działek posprzątać, bo są prywatne.
12: Straż Miejska ze swojej strony może tylko się kontaktować z właścicielami, prosić o uprzątnięcie. Niestety w tym momencie nie ma narzędzi prawnych, żeby właściciela takiej działki zmusić do posprzątania. Miasto nie może wydatkować środków na sprzątanie nie swojego terenu, co wydaje mi się jest dosyć oczywiste. I w tym miejscu należy podkreślić też ogromne zaangażowanie różnych grup mieszkańców, także rat osiedli, którzy organizują różne akcje. Miasto też wspiera właśnie takich mieszkańców w taki sposób, że te śmieci, które uda się zebrać, zabiera, żeby to już nie było na głowie mieszkańców. Czapki z głów dla tych wszystkich, którym chce się dbać o swoją najbliższą okolicę.
0: Każdy mieszkaniec Łodzi, to jest bardzo ważne, może bezpłatnie oddać odpady trudne do utylizacji w jednym z 4 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. No i każdy ma prawo zostawić w takim punkcie miesięcznie do 1500 kg odpadów budowlanych albo rozbiórkowych. To samo dotyczy mebli i innych odpadów wielkogabaretowych. Więc o co chodzi z tym zaśmiecaniem? Może o ten mandat, który wynosi tylko 500 zł, bo o tym, że to w sądzie może być o wiele więcej, nie mówi się albo nie dociera do tych, którzy śmieci wyrzucają do lasu. Tematem interesował się nasz reporter Kacper Józefowicz.

nie dość, że

0: Nie dość, że ostatnio popularne stały się referenda o odwołanie lokalnych władz samorządowych, to mamy też okazję rozmawiać na ten temat na wybranych przykładach z naszego regionu. Michał Dąbrowski w studiu, witaj Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: To taka delikatna zapowiedź tematu naszej dzisiejszej rozmowy z gościem po godzinie 8.
1: A tak, a naszym gościem będzie burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza, wobec którego najpierw uruchomiono inicjatywę referendalną, złożono odpowiednie dokumenty do Krajowego Biura Wyborczego, ale jak się okazało jednak nieodpowiednie i ze względów formalnych i wadliwości złożonych dokumentów Krajowe Biuro Wyborcze unieważniło ten wniosek i wstrzymało inicjatywę referendalną, co oznacza, że teraz nie można zbierać podpisów pod inicjatywą odwołania właśnie wspomnianego naszego dzisiejszego gościa, czyli burmistrza Łęczycy Pawła Kuleszy, wobec którego inicjatorzy referendalni skierowali 27 podpunktów zarzutów. Tutaj niepotrzebne skreślić. Przypomnę, że żeby referendum się odbyło, potrzeba ponad 1050 podpisów mieszkańców Łęczycy, a jeżeli chodzi o próg ważności, to tutaj by musiało zagłosować ponad 2700 osób. Zapytam naszego gościa o to, czy w związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego odetchnął z ulgą, czy może wręcz przeciwnie, bo inicjatorzy akcji referendalnej zapowiadają, że to nie jest ich ostatnie słowo i wrócą z dokumentami, tym razem odpowiednio wypełnionymi, podpisanymi przez odpowiednie osoby i nie wywieszają białej flagi i się no
0: właśnie,
1: nie poddają.
0: Może wręcz przeciwnie, bo po sukcesie referendum w Krakowie, sukcesie tych, którzy je zainicjowali, odwołaniu prezydenta Krakowa, zdaje się, że pomysł referendów zrobił się teraz jakiś popularny.
1: Tak, ale mamy już ostatnio przypadki choćby na Śląsku, jak dobrze pamiętam, trzech miejscowości na B. Będzin, Bytom i trzeciej nie pomnę. Natomiast tam nie udało się zebrać tych podpisów, aby doprowadzić do referendum. Wcześniej we Wrocławiu, gdzie prezydent jest bardzo kontrowersyjną postacią, Jacek Sutryk z Koalicji Obywatelskiej, też się nie przepraszam, nie z Koalicji Obywatelskiej, ale popierany przez Koalicję Obywatelską, też nie udało się zebrać tych podpisów. Porozmawiamy też o starcie łęczyckiego budżetu obywatelskiego oraz o planach remontowych na wakacje. A przypomnę, naszym gościem będzie burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza.
0: Tu zapraszamy na rozmowę w Radiu Łódź 10 minut po 8.

dla poprawy humoru z pozdrowieniami dla wędkarzy, żart taki. Czy ktoś może mi udzielić informacji o połowie szczupaka? Połowa szczupaka to 1/2 całego szczupaka. Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
4: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
0: Po reklamie.
5: Za chwilę wiadomości, ale teraz informacje dla kierowców o utrudnieniach na drogach przekazuje Kuba Jędrzejewski.
6: Zaczynamy od wypadku na trasie WZ w Łodzi, konkretnie na Alei Mickiewicza w okolicy wjazdu do tunelu w kierunku centrum. Są tu spore opóźnienia, bo ciasno robi się jeszcze na Alei Bandurskiego przy Atlas Arenie, co oznacza, że kilka minut opóźnienia gwarantowane. Cierpliwość przyda się też na Aleksandrowskiej i dalej Limanowskiego. Korek utworzył się przed Włókniarz i można tu również stracić kilka minut. Nie za szybko pojedziemy Aleją Palki, która blokuje się przy Smutnej w kierunku Ronda Solidarności. I jeszcze rondo lotników, tu wolniej jedzie się Pabianicką. Teraz to tyle, do usłyszenia za pół godziny.
5: Jest godzina ósma. To poranna audycja Radia Łódź, w której teraz zapraszamy na serwis informacyjny. Przekazuje Małgorzata Błażewicz.
7: Koniec taryfy ulgowej dla piratów drogowych. Od jutra surowsze przepisy i więcej punktów karnych. Nie będzie referendum w Łęczycy, ale tylko na razie. Przeciwnicy burmistrza zapowiadają kolejną próbę. Dzikie wysypiska wciąż problemem Łodzi. Miasto wydało na ich likwidację ponad 1 000 000 zł. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże, miejscami przelotny deszcz. Na wschodzie województwa niewykluczone lokalne burze. Koniec z możliwością kasowania części punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Od jutra kierowcy nie będą mogli zredukować punktów karnych za rażące przekroczenia prędkości, zagrożenie bezpieczeństwa pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. W ramach zmian przepisów ruchu drogowego zaostrzone zostaną też kary za uliczne wyścigi oraz drifty. Zdaniem Marii Dąbrowskiej-Lorantz z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego te zmiany to krok w kierunku realnej poprawy bezpieczeństwa na drogach.
8: Niezależne analizy pokazują, że system oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców.
7: Od jutra wchodzi w życie także nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze, hulajnodze czy innym pojeździe osobistego użytku, trzeba będzie mieć na głowie kask. Na razie nie będzie referendum o odwołanie burmistrza Łęczycy. Jak podaje Krajowe Biuro Wyborcze z delegaturą w Łodzi, wniosek o referendum nie spełniał wymogów formalnych. W grupie, która składała wniosek o referendum, kilka osób nie było zarejestrowanych w Łęczycy, co oznacza, że nie mogą głosować. Będzie kolejny wniosek już bez błędów, zapowiada pełnomocniczka inicjatorów referendum Monika Buczyńska.
9: No my się nie poddajemy, złożymy ten wniosek ponownie. Taki sam, z tymi samymi zarzutami w stosunku do pana burmistrza. Nie poddajemy się, idziemy dalej.
7: Zarzuty wobec burmistrza to m.in. brak spełnionych obietnic oraz patologia w urzędzie. Teraz grupa inicjatorów referendum czeka na pismo z Krajowego Biura Wyborczego, po którym zamierza złożyć wniosek ponownie. Jakie sukcesy, a jakie błędy ma na koncie łęczycki magistrat? Odpowiedzi m.in. na te pytania poszukamy wraz z dzisiejszym gościem Radia Łódź, którym będzie burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza. Ta rozmowa za kilka minut na naszej antenie. Kosztowna likwidacja dzikich wysypisk śmieci w Łodzi z miejskiej kasy poszło na to w ubiegłym roku ponad 1 200 000 zł. Udało się usunąć prawie 600 ton odpadów. Zdaniem mieszkańców ludzie wyrzucają śmieci do lasu, żeby nie płacić za utylizację.
10: Są różne wysypiska, gdzie można normalnie przecież odłożyć, ale ludzie nie chcą. Nie chcą płacić też.
11: Bezprawie jest takie, bezprawie. Pozwolenie na to.
12: To może służby powinny działać bardziej zdecydowanie.
11: Tak, zdecydowanie. Złapaliśmy pana na tym. Niech pan to pozbiera teraz.
13: Ja myślę, że oni wyrzucają do lasu, żeby po prostu nie płacić za te śmieci, jak prawda? Ale to powinny być kary surowe.
7: Przypominamy, że każdy łodzianin może bezpłatnie oddać odpady, na przykład budowlane, w jednym z czterech punktów selektywnej zbiórki odpadów. To samo dotyczy tzw. gabarytów. Przoki w Łodzi znajdują się przy ulicach Kasprowicza 10, Zamiejskiej 1, Granicznej 2 oraz Wersalskiej 39.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Jak trudno sprzedać budynek szpitala, przekonali się urzędnicy powiatu piotrkowskiego. Chodzi o nieruchomość przy ulicy Roosevelta w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie działa porodówka, pediatria i ginekologia, prowadzone przez tamtejszy samodzielny szpital wojewódzki. Przetarg w tej sprawie nie zostanie na razie ogłoszony. Powiatowi urzędnicy wyjaśniają, że powodem są warunki stawiane przez bank. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
14: Powiat piotrkowski chce pozbyć się kosztownego budynku, którego nie jest już w stanie utrzymywać. Przetargu jednak nie będzie, mówi starosta powiatu piotrkowskiego Piotr Łączny.
15: Warunki, które stawia nam pani marszałek, są nie do spełnienia, bo ma być uwolniona hipoteka, a bank stawia takie warunki, że my nie możemy ogłosić przetargu.
14: Chodzi o porozumienie między bankiem, powiatem i powiatowym centrum medycznym.
15: My nie dokładamy ani złotówki do tego budynku. Dokłada powiatowe centrum medyczne, ale już w tej chwili nie ma w swoim budżecie pieniędzy, żeby dołożyć.
14: Władze powiatu uważają, że nie mogą przyjąć zobowiązań, które nie wynikają bezpośrednio z działalności samorządu. Zakupem obiektu nadal zainteresowany jest Urząd Marszałkowski, ale dopiero po uporządkowaniu spraw związanych z hipoteką. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
7: Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim planuje przenieść swoje oddziały z Roosevelta do budynków przy ulicy Rakowskiej. Skrót wiadomości Radia Łódź o 8.30. Zapraszam.
5: Od rana w regionie na ogół słonecznie i coraz cieplej. Na termometrze mamy już 17 stopni Celsjusza i to wróży bardzo ciepły dzień. Ciśnienie 991 hektopaskali to akurat jest stabilne, za jakiś czas dopiero zacznie się obniżać. W ciągu dnia dzisiaj niewielkie zachmurzenie, ciepło do 23-24 stopni Celsjusza, wiatr będzie słaby z południowego zachodu.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: Poranna audycja Radia Łódź dla Państwa jeszcze do godziny 9, a już za chwilę na naszej antenie rozmowa z gościem.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza. Dzień dobry panie burmistrzu.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu. Dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękujemy, że pan przyjechał. Jak droga?
2: Doskonale, udało się bardzo szybko dojechać.
1: Odetchnął pan w poniedziałek z ulgą, czy może wręcz przeciwnie, po komunikacie Krajowego Biura Wyborczego? Przypomnijmy, KBW poinformowało o odrzuceniu wniosku Łęczycan chcących odwołać burmistrza Łęczycy, właśnie naszego gościa Pawła Kulesza. KBW zasadniło swoją decyzję błędami formalnymi, które zostały popełnione przez inicjatorów akcji referendalnej. W grupie 5 osób, która składała wniosek o referendum, kilka osób nie było zarejestrowanych w Łęczycy, co oznacza, że nie mogą głosować, ale inicjatorzy zapowiadają, że to nie jest ich ostatnie słowo i że wrócą do Krajowego Biura Wyborczego, tym razem z poprawnie złożonymi dokumentami.
2: Szanowni Państwo, jest to normalny mechanizm, który funkcjonuje w świecie prawa. Dotyczy samorządów między innymi też, zresztą nie tylko samorządów. Kwestii formalnej, w piątek decyzja zapadła, nie w poniedziałek.
1: Ale w poniedziałek była publikacja na stronie.
2: Czy odetchnąłem z ulgą? To jest codzienność, codzienna praca każdego samorządu. Trochę martwi i smuci, że staje się to, i to jest widać coraz wyraźniej, powszechnym zjawiskiem w Polsce. Nie jest motywowane żadnymi konkretami, w mojej ocenie przynajmniej. Ale trudno, no jest to kolejne doświadczenie niedoskonałości pewnych rozwiązań prawnych, bo tak naprawdę, szanowni państwo, istnieją mechanizmy w samorządach. To się nazywa wotum zaufania i absolutorium, które co roku jest dokonywane przez społeczność miasta przy użyciu swoich przedstawicieli, czyli radnych. I to jest tak naprawdę prawdziwa, rzetelna ocena, która daje możliwość. Przypomnę tylko, że dwa razy nieudzielenie wotum zaufania to mechanizm pozwala uruchamiać mechanizm z odwołaniem, natomiast absolutorium, nieudzielenie absolutorium również wywołuje ten sam mechanizm.
1: Ale mieszkańcy też mają właśnie do dyspozycji inicjatywę referendalnej, z której w ostatniej kadencji, tej, która obecnie trwa, rzeczywiście dość często korzystają. Głośny był przykład Krakowa, ale to nie był pierwszy przypadek, było też Zabrze. Zobaczymy, jak się potoczy sytuacja dalej. Pan powiedział, że nie ma konkretów. Ja tutaj wydrukowałem sobie to uzasadnienie. Tutaj jest 27 podpunktów i tutaj jest wymienione m.in. brak skutecznej polityki inwestycyjnej, niewłaściwe zarządzanie oświatą, zły stan infrastruktury sportowej, niewystarczający nadzór nad spółkami miejskimi. Nie będę wszystkich tych czytał.
2: A ja stanowczo zaprzeczam tym wszystkim zarzutom. Szanowni Państwo, zapraszam do Łęczycy, zobaczcie tak naprawdę, co się dzieje. Te zarzuty i cała ta inicjatywa jest tworem sztucznej inteligencji, na którą ubolewam z wielkim smutkiem. Piękne obiekty sportowe, 11 obiektów sportowych, hale. W tej chwili prowadzimy bardzo zaawansowane prace, jeżeli chodzi o stadion miejski, korty, które są dumą chyba nawet województwa łódzkiego. Hale, orliki. Szanowni Państwo, to wszystko funkcjonuje. To jest alternatywna rzeczywistość i będę tego bronił. Udowodnię to każdemu. Z tym, że nie ufajmy do końca mediom społecznościowym i tym, co się tam wypisuje, czy opowiada, czy jakie filmiki się pokazuje. Ja zapraszam Państwa do Łęczycy. Zobaczcie na żywo. Dla miłośników tenisa, bo ostatnio odnosimy wielkie sukcesy, zapraszam na korty. Jest 8 kortów, na których można grać. Wszystkie obiekty sportowe są dostępne bezpłatnie na terenie całego miasta.
1: Panie burmistrzu, ale pan nie ma sobie nic do zarzucenia? Pan uważa, że pan wszystko dobrze zrobił?
2: W tym przypadku nie.
1: A są jakieś błędy, które pan popełnił w tej trwającej pańskiej drugiej kadencji? Przypomnę, pan jest burmistrzem Łęczycy od 2018 roku, czyli tak, już od 8 lat.
2: Trudno jest mówić o błędach na początku tak naprawdę kadencji, bo jesteśmy dopiero w drugim roku. Mnóstwo inwestycji jest w trakcie przygotowywania i to nie jest łatwy proces, bo wymaga to naprawdę starannej obróbki, przepraszam za ten wyraz, bo same procedury przetargowe są bardzo trudne, ale one wymagają szczegółowego zainteresowania, jeżeli chodzi o samorząd, bo poza to potem włodarze ponoszą konsekwencje. Może zabrzmi to nieskromnie, ale naprawdę, wierzcie państwo, nie mam sobie nic do zarzucenia.
1: A myśli pan, że dojdzie do referendum w Łęczycy? Przypomnę, ten próg wymaganych podpisów to jest 1055, próg ważności referendum 2714, czyli prawie 300 głosów więcej niż pan otrzymał w drugiej turze.
2: To znaczy na pewno inicjatorzy, bo znam ich osobiście, będą kontynuowali ten ruch. Czy zbiorą ten ponad 1000 podpisów, to też jest jakiś papierek lakmusowy i jakaś dla mnie wskazówka. Natomiast wierzcie mi państwo, że sama procedura zbierania podpisów też odbywa się w dziwny sposób. I ja nawet ostatnio miałem takie sygnały, że pytanie, które zadawane jest potencjalnemu podpisującemu się, wcale nie dotyczy, czy jesteś za odwołaniem burmistrza, tylko czy jesteś na przykład za płatnymi miejscami parkingowymi. Jest to niedopuszczalne. Ja rozumiem, że teraz, bo cała procedura rusza od nowa, grupa inicjatywna będzie zadawała i pytała konkretnie mieszkańców o to, czego, co chce osiągnąć.
1: W ubiegłym roku chociażby przez błędne pytanie unieważniono inicjatywę referendalną w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie chciano odwołać prezydenta Juliusza Wiernickiego z Koalicji Obywatelskiej i Radę Miejską, ale tam wtedy wojewoda stwierdził uchybienia w procedurze zbierania podpisów. Natomiast jeżeli chodzi o tę inicjatywę referendalną, pan, zapytam wprost, czuje na plecach oddech tych inicjatorów albo mieszkańców, czy niespecjalnie?
2: Nie mam takich sygnałów. Spotykam się wszędzie ze swoimi mieszkańcami. Jestem codziennie na ulicach mojego miasta. Zresztą tak rozpoczynam każdy dzień urzędowania. Jestem w każdym miejscu. Mój samochód jest chyba jedyny, bardzo rozpoznawalny, więc nawet na bieżąco mam kontakt z mieszkańcami. Natomiast powtarzam państwu, nie do końca ufajcie państwu mediom społecznościowym.
1: Ale to mi się tak trochę rymuje z Krakowem też, bo pamiętam, że na początku otoczenie prezydenta Miszalskiego też mówiło, że uważajcie, komu powierzacie swój numer PESEL, pod czym się podpisujecie, komu przekazujecie swoje dane. I to też było jeszcze w tej fazie zbierania podpisów.
2: Ale ja nie powiedziałem, żebyście państwo nie podpisywali, absolutnie.
1: Ale pański zastępca już na przykład napisał w mediach społecznościowych, żeby uważać, komu się daje swój numer PESEL.
2: Szczerze powiem, nie czytałem tego wpisu, bo jestem... Wtedy, kiedy muszę, jestem użytkownikiem i uczestnikiem. Jest jakaś przestroga w tym wszystkim. Nie wiem, czy rzeczywiście tak się dzieje. Natomiast to jest duża odpowiedzialność po stronie zbierających. Odpowiedzialność za dane osobowe osób, które tam się podpisują.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza. 1 czerwca ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do łęczyckiego budżetu obywatelskiego. Magistrat prosi o zapoznanie się z zasadami głosowania. Można głosować przez platformę miastołęczyca.budżetobywatelski.pl. Jakieś projekty już się panu rzuciły w oczy? Głosowanie do 23
2: to znaczy,
1: czerwca, przypomnijmy.
2: Proszę państwa, etap zgłaszania projektów już jest zakończony. W tej chwili mamy trzy projekty. Wszystkie są praktycznie tematycznie związane z historią naszego miasta. Albo kultywacją historii naszego miasta, królewskiego miasta. To z dumą będę podkreślał. Pierwszy z projektów, no może niekoniecznie pierwszy, ale to jest kolejność zgłaszania. To jest Łęczycki Szlak Królewski polegający na... Ten projekt będzie polegał na tym, że na terenie miasta zostaną rozlokowane figurki królów bądź książąt związanych z historią naszego miasta, naszego zamku.
1: No Władysław Garbaty przede wszystkim.
2: Też między innymi, no ale największe zasługi też zawsze Łęczycanie przypisują Kazimierzowi Wielkiemu, który jest twórcą naszego zamku. Drugi to jest mural upamiętniający legendarnego Ziutka, powstańca urodzonego w Łęczycy. Mówimy o Józefie Szczepańskim. Łęczyca w ogóle jest miastem murali. Będzie to piąty mural, który będzie gdzieś funkcjonował na terenie naszego miasta. One wszystkie mają jeden cel. Upamiętnić starą, najstarszą, bądź nawet współczesną historię naszego miasta. I trzeci projekt to jest album też związany z historią, czyli dawna Łęczyca, ludzie, wydarzenia, miejsca, czyli około 200-stronicowy album pokazujący zdjęcia starej, bardzo starej Łęczycy. To są te trzy projekty.
1: Jeżeli już jesteśmy przy historii, to niedawno w mediach społecznościowych znowu, ale sekretarz województwa łódzkiego Robert Kolczyński zapowiedział przekazanie w tym roku 150 tysięcy złotych na pracę na Zamku Królewskim w Łęczycy. Przy kosztach prac zabytkowych wiemy, że to kropla w morzu potrzeb najprawdopodobniej, ale dalej pan sekretarz powiedział, że ma pełną wiarę i przekonanie, że w najbliższych latach uda się w pełni odbudować Zamek Królewski w Łęczycy. To jest realna perspektywa, że do końca bieżącej kadencji, czyli do kwietnia 2029 roku, te prace uda się zrealizować, a jeżeli tak, to co wchodzi w skład tych prac, które jeszcze zostały zrobione?
2: Wspaniała inwestycja i bardzo dziękuję panu sekretarzowi Robertowi Kolczyńskiemu, który okazuje się, że ma też korzenie łęczyckie. Jego dziadkowie pochodzą z Łęczycy, więc pewnie też tutaj pewien sentyment jako lokals chce działać. Ale tak, nasz zamek jest zamkiem, który wymaga pewnych działań. Po prostu, no niestety, czas nie pozostaje obojętny dla tego obiektu. Cieszymy się z każdej kwoty. Mam mamy w tej chwili nowego dyrektora tej placówki, który wykazuje się niesamowitą aktywnością i sposobem pozyskiwania środków. Myślę, że ten zamek ma już swój urok, jest piękny, ale jak każdy obiekt historyczny wymaga pewnego cyzelowania. Ja już Państwa zapraszam na najbliższy nadchodzący długi weekend, żebyście Państwo odwiedzili ten obiekt.
1: A co tam zostało jeszcze do odbudowy, czy też do zmodernizowania? To są jakieś elementy basztowe?
2: Mury, które nie wytrzymują sąsiedztwa trasy drogi 91. Jednak szkodliwość oddziaływania bardzo intensywnego ruchu powoduje, że one mechanicznie nie wytrzymują. Ale jest też olbrzymi problem odwodnienia dziedzińca zamku, dlatego że ten dziedziniec znajduje się kilka metrów powyżej poziomu sąsiadującego z zamkiem. To powoduje pewne niedogodności właśnie też dla murów i dla wszystkich budowli, dla fundamentów.
1: Do końca kadencji to jest obietnica, że uda się zrealizować te prace?
2: To jest bardzo realne.
1: To jest bardzo realne. Dobrze. Przed nami wakacje. To jest czas lata, wysokich temperatur, ale też bardzo często w miastach to jest czas intensywnych remontów na drogach, bo część mieszkańców wyjeżdża. Łatwiej jest zminimalizować te utrudnienia. Gdzie w Łęczycy w wakacje spotkamy drogowców albo do końca tego roku? Wiemy już, że podpisano umowę na remont Wrzosowej.
2: Wrzosowa to jest jedna z ulic. W okresie, no myślę, że to szczęśliwie się zbiegło też, że w okresie lata, gdzie intensywność i ruchu na drogach i mieszkańcy w tej chwili korzystają z przywilejów urlopów. W tym roku będzie zrealizowane 7, jest to rekordowa ilość, 7 inwestycji. To są inwestycje, które dotyczą między innymi dróg lokalnych, dróg osiedlowych. Ta przytoczona przez pana redaktora Wrzosowa, tak, do tego dochodzi ulica Kwiatowa, liczymy, ulica Łokietka, ulica Kazimierza Wielkiego, ulica Popiełuszki, ulica Słowackiego i ulica Tuguta. Czym jakaś uciekła jeszcze? To w tej chwili jest to i tak imponująca liczba. Są to remonty bądź budowy, które będą w większości sfinansowane, już są sfinansowane ze środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Dróg. Każda z tych inwestycji jest finansowana minimum na poziomie 60%.
1: Do końca roku wszystkie te prace zostaną zrealizowane?
2: One muszą, to wynika z umów.
1: Doskonale. Panie burmistrzu, od dłuższego czasu w Polsce trwa dyskusja dotycząca dwukadencyjności w samorządach, bo na mocy obowiązujących przepisów pańska obecna kadencja, kadencja prezydent Zdanowskiej, prezydenta Staniszewskiego, i tak można mnożyć bez liku, jest ostatnią, chyba że zmienią się przepisy. Dwukadencyjność to jest rozwiązanie, które według pana ma sens, powinno pozostać, czy wszystko, powinno się to znieść?
2: Wszystko zależy, panie redaktorze, w mojej ocenie od tego, jak intensywnie wypełniamy te dwie kadencje. Znam samorządowców, którzy są od 20 paru lat i no nie chcę być tu źle odebrany przez kolegów, i ich efektywność nie do końca jest zadowalająca. Ale mówię, 10 lat w przypadku mojej kadencji, gdyby trwała do końca, to jest nawet 10,5, bo przypominam Państwu, że poprzednia kadencja została też przedłużona o kolejne pół roku. Myślę, że każdy samorządowiec będzie miał inne argumenty za i przeciw. Ja mogę zadeklarować jedno. Trzecia kadencja jest już dla mnie, myślę, zbyt poważnym wyzwaniem, jeżeli myślę o skutecznym działaniu.
1: A które argumenty bardziej do pana trafiają? Te, że brak dwukadencyjności może grozić przyspawaniem się do stołków, przepraszam za kolokwializm, czy te, które mówią, że powinno się ją znieść, bo mieszkańcy mają prawo zdecydować, ile razy kogo chcą wybrać na dany
2: urząd? Myślę, że to drugie bardziej, chociaż też pewnie bym z jednego i drugiego rozwiązania próbował jakąś trzecią opcję wypracować.
1: Trzecią drogę. Dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Naszym gościem był burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza. Kłaniam się.
2: Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam do Łęczycy.
1: Dobrego dnia, do usłyszenia przez cały dzień i tydzień na naszej antenie, na antenie Radia Łódź. Do usłyszenia.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

0: Autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały...
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu. Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
8: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
8: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
9: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
10: W drugiej alejce po prawej.
9: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
10: A, to prawda.
9: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
10: No jasne.
11: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
12: I przed nami kolejny raport z dróg, przekazuje Kuba Jędrzejewski.
13: Na początek zaglądamy na Krajową 12 w okolicach Piotrkowa. W okolicy Przygłowa kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami z powodu prac drogowych. W Łodzi kilka minut można stracić na Brzezińskiej, która blokuje się zaraz po zjeździe za jedynki na węźle Brzeziny. Wolno jedzie się aż do skrzyżowania w Nowosolnej. Ciasno jest także na światłach przy Limanowskiego i Włókniarzy oraz na Mickiewicza i Bandurskiego przed krzyżówką pod Estakadą. A kolejny raport z dróg, minutę przed 9. Zapraszam.
12: Na zegarze jest 8:30. Teraz zapraszamy na serwis informacyjny. Przekazuje Małgorzata Błażewicz.
14: 4 cywilów zabitych i niemal 60 osób rannych w Kijowie, 6 ofiar śmiertelnych i ponad 30 osób rannych w Dnieprze. To wciąż jedynie wstępny bilans po nocnych atakach Rosjan. Na miejscu wybuchów wciąż trwają akcje ratunkowe. Od dziś trudniej wjechać do Łasku od strony drogi ekspresowej S8. Przez najbliższe kilkanaście dni kierowcy będą musieli jeździć objazdami. Rozpoczął się remont przejazdu kolejowego, który przebiega przez drogę wojewódzką w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego i Bełchatowa. Kierowcy jadący drogą S8 od strony Łodzi będą musieli zjechać na węźle Róża. Ci, którzy będą jechali od strony Wrocławia, będą musieli skorzystać z węzła Zduńska Wola Wschód i pojechać przez Karsznicę. Remont na łączniku między Łaskiem i ekspresową S8 potrwa 2 tygodnie. Po wakacjach

0: Sejm może się zająć ogólnopolskim zakazem sprzedaży alkoholu nocą. Od wczoraj prohibicja obowiązuje w całej Warszawie. Nowa Lewica postuluje całkowity zakaz reklamy i promocji wyrobów alkoholowych, a także zakaz ich sprzedaży na stacjach paliw, w zakładach leczniczych oraz nocą od 22 do 6. W projekcie zapisano też obowiązek weryfikacji wieku przy zakupie alkoholu. 120 miliardów złotych trafi do polskich firm zbrojeniowych. Zakończył się pierwszy etap unijnego programu SAFE. Do tej pory w ramach Europejskiego Instrumentu Zbrojeń Polska podpisała kontrakt na blisko 30 miliardów euro, co daje prawie 120 miliardów złotych. W kolejnym etapie programu SAFE Polska ma do wydania na zbrojenia około 60 miliardów złotych i będą to zakupy z zagranicznymi partnerami. Dostawa sprzętu z unijnego instrumentu zbrojeniowego musi nastąpić do 2030 roku. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9.
1: Był chłodny, ale to już jest zdecydowanie ciepły poranek. 19 stopni mamy na termometrze. Na barometrze bez większych zmian 991 hektopaskali. W ciągu dnia w regionie będziemy mieli niewielkie zachmurzenie i ciepło do 24 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby z południowego zachodu.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: 25 minut pozostało do 9, a u nas za kilka minut o tym, że władze Łodzi będą dokarmiać bezdomne koty w mieście. To jest dobry pomysł?
2: Powinno się im pomóc tak, że wzięłoby się je do schroniska, a nie trzymało je nadal na wolności.
3: To też są stworzenia żyjące, czujące. Też im się należy jakiś dobrobyt na tym świecie.
4: Te karmniki dla kotów dobrze, gdyby były na pewnych wysokościach, tak żeby koty miały do nich dostęp, a nie dziki czy też lisy.
1: Ale w ogóle o tym, czy to jest dobry pomysł, aby dokarmiać bezdomne koty, a także ile to nas, podatników, kosztuje, powiemy za kilka minut, a przy okazji to też przypominam, nasz telefon w porannej audycji Radia Łódź czynny jak zawsze 606 78 78 78. Można też mailować na studio@radiolodz.pl.

0: czuł teraz więcej o tym, że Łódź będzie dokarmiać wolno żyjące koty. Urząd Miasta Łodzi ogłosił właśnie przetarg na dostawę 4,5 tony karmy dla bezdomnych kotów, a więcej wie o tym nasz reporter Michał Dobrowski.
1: W Łodzi tysiące kotów żyją na wolności. Magistrat od lat wspiera te czworonożne zwierzęta w najtrudniejszym sezonie, czyli zimą. W tym roku miasto chce kupić i do listopada rozdystrybuować 4500 kg karmy dla zwierząt domowych. Dbanie o wolno żyjące czworonogi ma pomóc nie tylko kotom, ale też Łodzi w walce ze zwierzętami roznoszącymi choroby. Co na to łodzianie?
2: Powinno się im pomóc tak, że wzięłoby się je do schroniska, a nie trzymało je nadal na wolności, bo koty są, zabijają właśnie ptaki, a poza tym jeżdżą auta, mogą je zabić i według mnie inicjatywa dobra, ale według mnie byłoby jeszcze lepsze, gdyby je się wzięło do schroniska.
3: To musiałoby być zorganizowane w takim bardzo bezpiecznym miejscu, żeby też po prostu takiej zbiórce kotów nie działa się krzywda, gdzie nawet widziałam niedawno, że gdzieś ktoś rozwalał takie pojemniki z tą karmą, jakieś tam szkło w tym wszystkim było, więc to też tak właśnie niby dobrze, tylko że musiałoby być dobrze zorganizowane.
4: To też są stworzenia żyjące, czujące. Też im się należy jakiś dobrobyt na tym świecie.
5: Troszcząc się o koty wolnożyjące, musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach.
1: Komentuje dyrektor łódzkiego schroniska przy Marmurowej Albert Kurkowski.
5: Najważniejsze jest to, by walczyć z bezdomnością zwierząt, czyli faktycznie kastrować te zwierzęta, by nie doprowadzać do nadmiernego wzrostu populacji. Powinniśmy również pamiętać o tym, że chipowanie zwierząt bardzo pomaga w ograniczeniu bezdomności, a zimą takie koty należy dokarmiać w sposób mądry, taki, by nie dokarmiać przy okazji dzikich zwierząt, czyli te karmniki dla kotów dobrze, gdyby były na pewnych wysokościach, tak, żeby koty miały do nich dostęp, a nie dziki czy też lisy.
6: Mieszkam na łódzkim podwórku. Są osoby, które te koty dokarmiają. Nawet kiedyś prowadziliśmy takiego bloga Kocie Podwórko.
1: Mówi Hanna Gil-Piątek z Koalicji Obywatelskiej.
6: Ta karma jest naprawdę potrzebna, ale nie tylko. Tak, bo to są też usługi weterynaryjne, które bardzo często takie osoby opiekujące się kotami wolnożyjącymi wykonują za własne pieniądze i we własnym zakresie. Więc jakby im bardziej więcej tej systemowej pomocy dla zwierząt wolnożyjących, tym tak naprawdę lepiej.
1: Oprócz dokarmiania, miasto od marca do listopada finansuje też sterylizację i kastrację wolnożyjących kotów, aby zmniejszać bezdomność zwierząt.
0: No i całe szczęście, można powiedzieć. Bezdomne koty z jednej strony budzą współczucie i nawet niektórzy sami mieszkańcy je dokarmiają, wynosząc karmę przed blok. Znam takie przypadki. A z drugiej to dość niepokojące, dlaczego tak wiele bezpańskich kotów snuje się po podwórkach. Więc priorytetem powinno być rzeczywiście przede wszystkim ograniczanie ich bezdomności.

To już tak prawie na koniec porannej audycji Radia Uciszcze 2, wyjątki z prasy. Gazeta Wyborcza przypomina o tym, o czym wiedzą wszyscy, że drogowcy wrócili na Plac Wolności poprawiać inwestycję, która kosztowała już 35,5 miliona złotych. Wypadała kostka, którą teraz trzeba wymienić na beton. Dodam tylko, że zgodnie z wstępnym harmonogramem te roboty mają potrwać do połowy września i przez 2 miesiące przez Plac Wolności nie będzie kursować komunikacja miejska. Natomiast Dziennik Łódzki podsumowuje juwenalia. Wydeptana trawa, góra piachu, chybocący się kosz i śmieci w krzakach, czyli pozostałości po wielkich łódzkich juwenaliach. Scena juwenaliowa została postawiona w tym roku praktycznie obok osiedla mieszkaniowego. Jak lokatorzy znieśli hałas i zabawy młodzieży do rana? To była tragedia. Cały blok się trząsł, żeby to chociaż była ładna muzyka, a to jakieś łubu-dubu. Jak koncerty się skończyły, to studenci stali nam pod oknami i pili. Tutaj mieszkają jednak starsi ludzie. Dla nas to były naprawdę trudne 2 dni, mówi jeden z mieszkańców osiedla. Nie wszystkim studentom spodobał się pomysł organizacji miejskich juwenaliów. Część z nich rozkręciła imprezy na osiedlach studenckich, czyli po staremu. Lekko się tak zbuntowali, no ale ci na koncertach na pewno bawili się bardzo dobrze, zresztą mówili o tym, że było fajnie. No i teraz pewnie będzie czas na podsumowanie i refleksję. Czy takie juwenalia w takiej formule to był dobry pomysł?

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: Żywa legenda polskiej dyrygentury w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert symfoniczny prowadzony przez Antoniego Wita, prawdziwą ikonę polskiej batuty. Usłyszymy przebój nad przebojami świata muzyki klasycznej. Piątą symfonię Ludwika van Beethovena, nazywaną też Symfonią Losu. Program uzupełnią dwa koncerty fortepianowe Siergieja Prokofiewa w wykonaniu Hugha Lee, uwielbianego przez publiczność koreańskiego pianisty, który od 4 lat mieszka w Polsce. Do zobaczenia w piątek 12 czerwca o 19.
1: Po reklamie.
4: Wracamy na chwilę na drogi, gdzie teraz największe utrudnienia występują, informuje Kuba Jędrzejewski.
5: Zaczynamy od utrudnień na drodze ekspresowej S8 między węzłami Róża a Pabianice Południe. W kierunku Warszawy drogowcy naprawiają nawierzchnię. Zablokowany jest prawy pas, ruch odbywa się pasem lewym. Zostajemy na S8, ale przenosimy się na odcinek między Studziankami a Tomaszowem Mazowieckim. Również w kierunku Warszawy trwa naprawa barier ochronnych i w tym przypadku ruch odbywa się prawym pasem. A jeśli chodzi o Łódź, to poranne godziny szczytu powoli dobiegają końca, choć wciąż wolniej jedzie się na takich ulicach jak Limanowskiego, Włókniarzy, Palki, Brzezińska czy Bandurskiego. A zatem sporo cierpliwości i szerokiej drogi.
4: Na zegarze już 9:00. A przed nami serwis informacyjny, który przekazuje Małgorzata Błażewicz.
6: Referendum w Łęczycy wstrzymane, ale nie zakończone. Inicjatorzy zapowiadają kolejną próbę. Kolejne zatrzymanie w sprawie fałszywych alarmów. Wśród zabezpieczonych przedmiotów broni i amunicja. Studenci z Lumumbowa żegnają panią Cecylię. Po 4 dekadach pracy odchodzi na emeryturę. Temperatura maksymalna do 24 stopni, wiatr słaby, zmienny. Łęczyckie referendum wstrzymane. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, Krajowe Biuro Wyborcze odrzuciło inicjatywę referendalną Łęczycan, chcących odwołać burmistrza Pawła Kuleszę. Czy w Łęczycy ostatecznie dojdzie do głosowania nad odwołaniem włodarza? O to pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź, którym był właśnie burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza. Rozmawiał z nim Michał Dąbrowski, który jest w studiu. Dzień dobry jeszcze raz. Michał, czy to referendum ma szansę się wydarzyć?
7: Jak najbardziej ma, tym bardziej, że inicjatorzy zapowiadają kolejne podejście do złożenia dokumentów. Tym razem chcą to zrobić poprawnie. Grupa mieszkańców zarzuca burmistrzowi brak polityki inwestycyjnej, złe zarządzanie oświatą i wiele innych błędów. Zapytałem burmistrza Kuleszę, czy po decyzji Krajowego Biura Wyborczego odetchnął z ulgą.
8: Czy odetchnąłem z ulgą? No i to jest codzienność, codzienna praca każdego samorządu. Ja stanowczo zaprzeczam tym wszystkim zarzutom, szanowni państwo. Zapraszam do Łęczycy, zobaczcie tak naprawdę, co się dzieje. Te zarzuty i cała ta inicjatywa jest tworem sztucznej inteligencji, na którą ubolewam.
7: Zapytałem też burmistrza Łęczycy o to, czy popełnił błędy w trwającej kadencji. Paweł Kulesza na naszej antenie wymienił inwestycje, które muszą zostać zrealizowane do końca 2026 roku.
8: Może zabrzmi to nieskromnie, ale naprawdę, wierzcie państwo, nie mam sobie nic do zarzucenia.
7: A czy do końca kadencji uda się w pełni odbudować Zamek Królewski w Łęczycy? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
6: Powodował fałszywe alarmy, a także wysyłał groźby karalne do ważnych osób w państwie. Tak o działalności zatrzymanego adwokata mówił w programie trzecim Polskiego Radia minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Według śledczych 48-letni prawnik wywoływał fałszywe alarmy o rzekomych planowanych zamachach na najważniejszych urzędników w Polsce. Jest on 6. osobą zatrzymaną w sprawie takich powiadomień. Jednak, jak powiedział Marcin Kierwiński, wygląda na to, że nie ma on związków z innymi zatrzymanymi.
9: Tych spraw, które równolegle prowadzi policja, jest kilka i wprost tego pana mecenasa Z na razie nie łączę z tą piątką poprzednio zatrzymanych. Natomiast z całą pewnością jego zatrzymanie jest też pokłosiem bardzo intensywnego śledztwa, które w ogóle w tym obszarze fałszywych alarmów prowadzi policja, prowadzi CBZC i to jest śledztwo nadal rozwojowe.
6: W mieszkaniu zatrzymanego mecenasa znaleziono m.in. broń, amunicję oraz publikacje o tematyce faszystowskiej. Nie będzie przetargu na sprzedaż budynku szpitala w Piotrkowie. Mowa o nieruchomości przy ulicy Roosevelta. Tu funkcjonuje porodówka, pediatria i ginekologia prowadzona przez samodzielny szpital wojewódzki w Piotrkowie. Powiat chce się pozbyć kosztownego budynku, którego nie jest już w stanie utrzymywać. Przetargu jednak nie będzie, bo nie pozwalają na to warunki stawiane przez bank. Chodzi o porozumienie między bankiem, powiatem i powiatowym centrum medycznym, mówi starosta powiatu piotrkowskiego Piotr Łączny.
0: My trójstronnego porozumienia nie podpiszemy, bo w tym porozumieniu byśmy podpisali, że bierzemy zobowiązanie, które wynikło nie z naszej działalności, tylko z systemu służby zdrowia.
10: Nie możemy brać na siebie takich zobowiązań, które nie wynikają z naszej winy i na które nie pozwala nam ustawa o finansach publicznych.
6: Dodał przewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego Bernard Matyszewski. Zakupem obiektu nadal zainteresowany jest Urząd Marszałkowski, ale dopiero po uporządkowaniu spraw związanych z hipoteką. Legenda Lumumbowa odchodzi na emeryturę. Pani Cecylia po prawie 40 latach odeszła na zasłużoną emeryturę. Wiedziała o wszystkim, co dzieje się na osiedlu akademickim. Pod jej okiem dorastało tysiące studentów. Akademicka społeczność postanowiła ją upamiętnić, bo w trudnych chwilach była dla nich wsparciem. Jej imieniem nazwano Akademik nr 8.
11: To z pewnością koniec pewnej ery dla studentów Akademika nr 8, który od juwenaliów nosi nazwę Cecylia. Związana z nim prawie 40 lat pani Cecylia Jackowska odeszła w tym roku na emeryturę. Pracowała jako portierka, codziennie dbając o samopoczucie studentów i porządek w całym budynku domu studenckiego. Stała się dla wielu młodych ludzi symbolem wyjątkowej atmosfery akademika. Byłam dla nich jak mama, wspomina Cecylia Jackowska.
12: Powtarzałam studentom, że ja jestem jak mama, bo już jak trzeba pomogę, przytulę, ale jak trzeba to i zdyscyplinuję. Skarce, że młodzież jednak musi jakieś tam zasady mieć, że nie wszystko można.
11: Choć zakończyła już swoją zawodową drogę, nie zamierza całkowicie rozstawać się z osiedlem akademickim.
6: Relacjonowała Weronika Skibińska, a na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
4: A przed nami jeszcze informacje sportowe, które przygotował Michał Malinowski.
13: Maja Chwalińska pisze historię. Polka awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. W spotkaniu czwartej rundy Chwalińska wygrała z francuską Diane Paré 6-3 i 6-2. Mecz trwał godzinę i 33 minuty. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej tenisistka debiutuje w drabince głównej paryskiego turnieju, ale nie widać tego w jej grze.
14: Nie wiem, jakoś jestem dość spokojna na tym turnieju. Myślę, że może mi to pomaga. Też wydaje mi się, że po prostu chyba troszkę też dorosłam i jakoś tak cieszę się tym, że tutaj jestem, ale też wiem, że jakby to super bardzo chyba mi tego życia nie zmieni.
13: W meczu o półfinał Polka zmierzy się z Anną Kalińską. Dla 24-letniej Mai Chwalińskiej będzie to już 8 mecz na kortach Rolanda Garrosa, bowiem wcześniej grała w kwalifikacjach. Łódzki Klub Sportowy z pierwszym transferem. W łódzkim pierwszoligowcu grał będzie Marcel Błachewicz. Lewy obrońca ostatnie sezony spędził w GKS-ie Tychy. W sumie rozegrał ponad 100 spotkań w dwóch najwyższych poziomach rozgrywkowych. W nowym sezonie barw ŁKS-u nie będą reprezentować natomiast Szwajcar Bastien Thoma i Irlandczyk Jack Patterson. Reprezentantka za reprezentantkę. PG Budowlani Łódź ogłosili pozyskanie nowej rozgrywającej. Po rozstaniu z Alicją Grabką grę mistrzyń Polski w kolejnym sezonie poprowadzi Katarzyna Wenerska, która decyzję o zmianie klubu podjęła już jakiś czas temu.
15: No gdzieś tam o tym może już się wcześniej rozmawiało, to nie było też tak, że w momencie, kiedy zakończyłyśmy sezon, to dopiero były gdzieś tam te rozmowy.
13: Rozgrywająca reprezentacji Polski ostatnie 5 sezonów spędziła w drużynie Dewelopresu Rzeszów. Warszawa stolicą koszykówki 3-3. W pierwszym dniu Mistrzostw Świata kobieca reprezentacja Polski pokonała Madagaskar 20-10 i przegrała z Czechami 12-14. Dzisiaj początek zmagań męskich drużyn w tej niezwykle widowiskowej dyscyplinie. W czteroosobowej kadrze biało-czerwonych znalazł się koszykarz ŁKS-u Kulpa Kłódź Marcel Ponitka. Polacy zagrają dzisiaj wieczorem z Mongolią i Łotwą, a więcej sportu na bieżąco na radiołódź.pl.
4: Na termometrze już prawie 20 stopni, to zapowiada pogodę taką, jaka przystała na czerwiec. Na barometrze 991 hektopaskali. Dzisiaj będzie niewielkie zachmurzenie w ciągu dnia, na ogół słoneczne rozpogodzenia. No i ciepło do 24 stopni. Wiatr będzie słaby z południowego zachodu. 8 minut po godzinie 9. Bardzo dziękuję za poranne spotkanie. Jarosław Turek, kłaniam się i do usłyszenia i zostawiam już miejsce Paulinie, która przyszła, żeby teraz z Państwem tutaj trochę posiedzieć. Paulina Klimas-Stasiak, dzień dobry.
16: Dzień dobry, tak. Przyszłam, żeby posiedzieć trochę, pouśmiechać się.
4: Już sypnęły jakieś maile do Ciebie.
16: Tak, co tam ogłosiłaś dzisiaj? Dzisiaj porozmawiamy sobie o letnich smakach. Tak jadąc do pracy, pomyślałam sobie, że zjadłabym na przykład truskawki albo zieloną fasolkę. Być może nasi słuchacze również poprawią sobie nastrój takimi letnimi smakami dzisiaj razem ze mną.
4: Co do truskawek, to teraz jest tylko pytanie, czy krajowa, czy zagraniczna w tym momencie.
16: No to o tym też porozmawiamy. Zapraszam.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.

Pierwsze letnie smaki już wpadają do naszej skrzynki mailowej. Proszę sobie przypomnieć, na jakie letnie smaki czekaliście, czy czekacie. A ja zaraz zdradzę, co można dzisiaj ode mnie w zamian za podzielenie się taką informacją dostać.

0: No i mam oczywiście dzisiaj nagrody dla aktywnych słuchaczy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Bilety do kina na wybrany seans i zaproszenia last minute do Teatru Jaracza na dzisiaj na 20. Wystarczy napisać na studio@radiołódź.pl i podzielić się letnimi smakami. Zapraszam.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
0: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
0: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
3: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: I jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: No, do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny Piosenki o miłości w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Piosenki o miłości. Najpiękniejsze przeboje z ostatnich dekad w wykonaniu Izy Połońskiej, Agnieszki Skrzypczak, Macieja Wysockiego i Kamila Maćkowiaka. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
8: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
9: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
7: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
10: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
11: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
10: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
11: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
10: I tych, którzy działają razem dla Polski.
11: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
12: W środku dnia z Radiem Łódź.
13: Pan Krzysztof właśnie zadzwonił przed chwilą do nas z nadmorza z informacją, po pierwsze, że nas słucha, co nas oczywiście bardzo cieszy, no i że dla niego najlepszym letnim smakiem jest właśnie ten smak morskiej bryzy. No zazdrościmy, pozdrawiamy serdecznie, no i liczymy na to, panie Krzysztofie, że trochę nam pan tego morskiego smaku przywiezie.

0: Odrywamy się na chwilę od letnich smaków. Zapraszam na stały punkt naszego wtorkowego programu, magazyn Ekonomiczna Migawka i Remigiusz Fladrowski.
1: Ekonomiczna Migawka.
2: Witam w Ekonomicznej Migawce. Dziś gościem audycji jest dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, Marta Pietrak-Kędzierawska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Placówka, którą Pani kieruje, realizowała jedyny w Polsce projekt przeciwdziałający dyskryminacji na rynku pracy, zatytułowany Stop barierom równi w pracy. Teraz przyszedł czas na podsumowanie tego projektu, które już niebawem, bo 10 czerwca. Ale zapytam na początek, skąd pomysł na realizację tego unikatowego w skali kraju projektu?
3: Przede wszystkim pomysł zrodził się z tego, że nasi pracownicy obsługują klientów, czyli osoby bezrobotne i poszukujące pracy, jak również pracodawców. I mierzą się cały czas z takim problemem, że osoby, które poszukują pracy, no niestety nie mogą jej znaleźć bardzo często właśnie ze względu na to, że czy mają powyżej 50 roku życia, czy są za młode, czy są niepełnosprawne, czy długotrwale bezrobotne, i pracodawcy jednak dyskryminują te osoby, jeżeli chodzi o podjęcie zatrudnienia. W związku z tym, ponieważ Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił taki nabór na projekty właśnie dotyczące dyskryminacji osób bezrobotnych z uwagi na płeć, wiek, niepełnosprawność, to my jako urząd postanowiliśmy przystąpić do tego projektu.
2: Na projekt przeznaczono chyba kilkaset tysięcy złotych, ponad 300 tysięcy złotych. Z tego, co zdążyłem się zorientować, wychodzi na to, że edukacja o barierach w miejscu pracy jest kosztowna. Właściwie brak wiedzy o tych barierach.
3: Tak, na projekt przeznaczyliśmy 329 tysięcy. Natomiast trudno powiedzieć, że jest kosztowna. Jesteśmy jedynym urzędem w Polsce, który realizuje tak wyjątkowy projekt, który promuje działania antydyskryminacyjne na rynku pracy. To jest ten projekt Stop barierom równi w pracy. To inicjatywa, która wprost i bez kompromisów zwraca uwagę na wciąż obecne bariery w zatrudnieniu oraz stereotypy, z jakimi mierzą się pracownicy i kandydaci dać do pracy. I oczywiście w tym projekcie postawiliśmy bardzo, mamy takie dwa zadania. Pierwsze zadanie to kampania społeczna i w ramach tego projektu powstał spot filmowy, którego twarzą jest Monika Kuszyńska, piosenkarka i osoba publiczna, która sama wielokrotnie doświadczyła dyskryminacji, a jej udział nadaje kampanii autentyczności i siły przekazu, pokazując, że ograniczenia często istnieją nie w ludziach, lecz w społecznych schematach. Także kampania społeczna stworzona przez Powiatowy Urząd Pracy już dziś odbija się szerokim echem w całym powiecie zgierskim. To jednak jest to temat, który powinien wybrzmieć w całej Polsce, ponieważ akceptacja, równość i otwartość na różnorodność na rynku pracy nie są chwilowym trendem, lecz to fundament nowoczesnego i odpowiedzialnego społeczeństwa.
2: Mówiła pani o ambasadorce, która zaangażowała się w ten projekt, ale podczas konferencji, która przed nami, będzie też gość specjalny, znany, przypomnę, niepełnosprawny ruchowo, podróżnik i działacz społeczny Jan Mela.
3: Tak, będzie Jan Mela, także bardzo, bardzo cieszymy się, że udało nam się właśnie na tą konferencję, która tak naprawdę kończy nasz projekt, bo będzie 10 czerwca w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu, zaprosić bardzo właśnie takie ważne osoby, osoby, które w sposób bezpośredni i realistyczny przedstawią własne doświadczenia związane z dyskryminacją. Będzie to też pani Karolina Gniazdowska, która też w swoim życiu przeszła bardzo wiele i opowie o swojej niepełnosprawności, a dzisiaj jest osobą, która wykłada na uniwersytecie i mimo tego, że jest na wózku, ale nie poddała się, walczyła i właśnie o tym opowie. Jak właśnie pan Jaś Mela, Czy również pani Monika Kuszyńska, która udzieli wykładu motywacyjnego, jak również no, połączy to z mini koncertem swoim.
2: To tyle w tej części ekonomicznej migawki. Teraz przenosimy naszą rozmowę na www.radiołódź.pl.
0: To ja jeszcze tylko dodam, że nasze rozmowy dostępne są również w aplikacji mobilnej.

Pani Agnieszka napisała w odpowiedzi na moją prośbę dzielenia się letnimi smakami. Letnie smaki kojarzą mi się z pysznymi owocami i tu prym wiodą oczywiście truskawki. Koktajl truskawkowy, pampuchy z sosem truskawkowym czy pyszny deser z truskawkami. A jeżeli chodzi o inne smaki, to zdecydowanie kapusta i tutaj myślę o młodej kapuście z dużą ilością koperku czy też gołąbkach z młodej kapusty. No aż ślinka cieknie. Pan Adrian z kolei wysłał zdjęcie drożdżówki z truskawkami i kruszonką, którą samodzielnie przygotował. No panie Adrianie, tak się nie robi. Ja teraz liczę na to, że taką drożdżówkę dostanę. A zupełnie poważnie czuję, że dzięki państwa wiadomościom będę miała dzisiaj inspirację na letni obiad i deser. Zapisuję sobie te wszystkie państwa propozycje.

studio@radiouć.pl. Można jeszcze dzielić się letnimi smakami. A ja przypomnę, że my również zadbaliśmy o radiościowe smaki na lato. Można posmakować na przykład radiościowego ciastka albo radiościowych lodów. Szczegółów proszę szukać na naszej stronie radiouć.pl, a ja oczywiście życzę smacznego. Zbliżamy się pomału do godziny 10:00. O pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, a po 10:00 dalej będziemy sobie o tych letnich smakach rozmawiać, także czekam na Państwa wiadomości. Zanim to wszystko, to jeszcze Kaja i Feniks z Popiołu.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja.
8: Tu Radio Łódź na zegarze 10. Zapraszamy na najnowsze wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
9: Spór o drogę w Zgierzu. Mieszkańcy twierdzą, że deweloper odciął im dojazd do domów. Surowsze przepisy dla kierowców od jutra. Punkty karne za poważne przewinienia zostaną na koncie. Zamek w Łęczycy ma odzyskać dawny blask. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże, wiatr słaby i zmienny. Konflikt między mieszkańcami Zgierza a deweloperem. Mieszkańcy osiedla Krzywie Chełmy w Zgierzu skarżą się na utrudniony dojazd do swoich domów. To przez ogrodzenie, które właściciel jednej z działek postawił na dawniej używanej przez nich drodze. Na miejscu jest nasz reporter Seweryn Potentas. Powiedz proszę, jak teraz wygląda sytuacja?
10: Ogrodzenie, które stanęło wzdłuż ulic Owocowej i Grunwaldzkiej, faktycznie może utrudniać ruch na osiedlu. Droga, na której dawniej bez problemu mijali się kierowcy, obecnie jest na tyle wąska, że przejedzie nią maksymalnie jedno auto. Mieszkańcy podkreślają, że może to zagrażać ich bezpieczeństwu.
11: No, nie daj Boże, pożar czy jakaś inna tragedia, no to jest jednak problem z dojazdem straży pożarnej czy innych służb, tak?
10: Wszystko za sprawą dewelopera, będącego właścicielem okolicznej działki, który odgrodził swój teren. Nie działa on jednak wbrew prawu, bo droga, o którą przez lata dbało miasto, przebiega w granicy należącej do niego działki. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
9: Bardzo dziękuję za informację. O interwencję w tej sprawie mieszkańcy osiedla poprosili prezydenta Zgierza. Póki co nie otrzymali odpowiedzi. My skontaktowaliśmy się z deweloperem, a do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach informacyjnych.
12: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Koniec z możliwością kasowania części punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Od jutra kierowcy nie będą mogli zredukować punktów karnych za rażące przekroczenie prędkości, zagrożenie bezpieczeństwa pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Zdaniem ekspertów i kierowców, którzy nie zbierają punktów karnych, to krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach. Inne zdanie mają ci, którym zdarzyło się korzystać z tej możliwości. A więcej na ten temat wie Maciej Szefer.
13: Są kierowcy, którzy dobrze znają kursy redukujące punkty karne w obecnej formie i nie chcą zmian.
14: W tamtym roku miałem 23 punkty, dwa razy się wykupywałem.
13: Większość kierowców na naszych drogach nie ma punktów lub ma ich niewiele i stara się jeździć zgodnie z przepisami.
15: I się pilnuję i przestrzegam przepisów.
16: Staram się przestrzegać, a jeżeli nawet przekraczam, to przekraczam w bardzo, bardzo niewielki sposób. 5% przekroczenia prędkości, tak dalej, raczej powyżej tego rzadko.
13: Zdaniem Marii Dąbrowskiej-Lorantz z Instytutu Transportu Samochodowego ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, to krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach.
17: System oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców.
13: W ramach zmian przepisów ruchu drogowego zaostrzone zostaną też kary za uliczne wyścigi oraz drifty. Maciej Szefer, Polskie Radio.
9: Łódź boryka się z problemem nielegalnych wysypisk. W ubiegłym roku z budżetu miasta wydano ponad 1 000 000 zł na usunięcie blisko 600 ton nielegalnych odpadów. Od początku tego roku zlikwidowano już ponad 200 dzikich wysypisk. Jak informuje Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi w rozmowie z Radiem Łódź, do kwietnia na usuwanie tych nielegalnych składowisk przeznaczono prawie 900 tysięcy złotych.
18: Większość wysypisk likwidowana jest w okresie wiosennych porządków, także dzięki zaangażowaniu mieszkańców uczestniczących w akcji Galonte Sprzątanie. Usuwanie nielegalnych składowisk kosztuje 1 000 000 zł rocznie i obejmuje transport, utylizację odpadów budowlanych, gabarytów czy opon.
9: Przypominamy, że trudne do usunięcia odpady, takie jak wielkogabarytowe meble, można oddać w jednym z 4 punktów selektywnej zbiórki odpadów. Do końca kadencji pełna odbudowa zamku w Łęczycy. Do 2029 roku mogą zakończyć się prace naprawcze królewskiego obiektu w Łódzkiem. To jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków województwa wybudowany w czasach króla Kazimierza Wielkiego. Mury nie wytrzymują sąsiedztwa i drgań z drogi krajowej nr 91, tłumaczył poranny gość Radia Łódź, burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza.
19: Szkodliwość oddziaływania bardzo intensywnego ruchu powoduje, że one mechanicznie nie wytrzymują. Jest też olbrzymi problem odwodnienia dziedzińca. Ten dziedziniec znajduje się kilka metrów powyżej poziomu sąsiadującego z zamkiem. To powoduje pewne niedogodności właśnie też dla murów i dla wszystkich budowli, dla fundamentów.
9: A czy burmistrz Łęczycy obawia się referendum, w którym mieszkańcy mogą go odwołać ze stanowiska? Odpowiedź na to pytanie pada w rozmowie, która już jest na www.radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej. A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11. W ciągu dnia zachmurzenie raczej małe i umiarkowane możemy liczyć dziś na promienie słońca, ale miejscami niebo może się pochmurzyć, może popadać, a na wschodzie naszego regionu niewykluczone lokalne burze. Temperatura maksymalna do 24 stopni Celsjusza, wiatr słaby, zmienny.
7: W środku dnia z Radiem Łódź.
20: Letnia aura, więc my rozmawiamy dzisiaj o letnich smakach. Truskawki najczęściej pojawiają się w Państwa wiadomościach. Można jeszcze podzielić się ze mną jakimś letnim smakiem. Studio@radiołódź.pl. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak. Program realizuje Kuba Janik.

Hasło lato pojawia się u nas dzisiaj bardzo często. Pierwszy dzień lata, 21 czerwca dokładnie przypada. No właśnie, 21 czerwca, warto sobie tę datę zapisać, bo dokładnie wtedy odbędzie się również bieg jubileuszowy 5 do setki z okazji 95-lecia Radia Łódź. Ja mam nadzieję, że wszyscy Państwo macie już w kalendarzu wpisaną tę datę i to wydarzenie. Spotykamy się w parku Baden-Powella. Najpierw o godzinie 11.30 biegi dziecięce na różnych dystansach, no bo to ma być taka impreza właśnie rodzinna, także warto zabrać ze sobą całą rodzinę. Przygotujemy tam taką specjalną strefę, w której dzieciaki będą mogły się pobawić, ale nie tylko dzieciaki, również dla dorosłych będzie sporo atrakcji, a największą atrakcją będzie oczywiście bieg sztafetowy. No i tutaj jeszcze przypominam, do 8 czerwca, jeśli dobrze pamiętam, sprawdzę to za chwilę, można się jeszcze zapisywać. 5-osobowe ekipy do pokonania 5 kilometrów, co oznacza, że każdy z ekipy musi pokonać około 1 kilometra. To jest, ja to powtarzam cały czas, dystans dla każdego. Można również przespacerować. Wiem, że będą ekipy, które z kijkami Nordic Walking będą spacerować na tym biegu. Także naprawdę nie trzeba być wytrawnym biegaczem, żeby wziąć udział w tej naszej zabawie. 21 czerwca. Proszę sobie to koniecznie zapisać. Jeżeli ktoś niekoniecznie chce biegać, to oczywiście można przyjść, pokibicować, pobawić się razem z nami. Drużyn biegowych, radiowych będzie aż 5, także liczymy na to, że będziecie Państwo kibicować również naszym drużynom. A ja przypomnę, że przygotowaliśmy super nagrody dla zwycięzców, bo 3 pierwsze sztafety zgarną bilety na koncerty. Za pierwsze miejsce bilet na koncert Lenego Krawica, za drugie bilet na koncert Mroza, a za trzecie bilet na koncert zespołu Europe. Także będzie o co walczyć.

Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale dzisiaj obchodzimy w Polsce Dzień Macochy. To święto ma przełamać stereotypy i docenić miliony kobiet pełniących te role, wspierając i wychowując dzieci swoich partnerów. Słowo macocha wciąż kojarzy się głównie z negatywnymi postaciami z bajek. Inicjatorką ustanowienia tego dnia w Polsce jest Justyna Szabłowska, mama rozwódka macocha i mediator rodzinny, a święto ma zmienić postrzeganie macoch i docenić trud kobiet wchodzących w tę wymagającą rolę. No to wszystkiego najlepszego wszystkim macochom.

0: Reklama. Ogłoszenie. Plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Rozwój działalności gospodarczej przepchnij to usługi hydrauliczne Tomasz Kubicki o rozszerzenie oferty usług specjalistycznego czyszczenia i konserwacji rur. Beneficjent przepchnij to usługi hydrauliczne Tomasz Kubicki. NIP 731-191-82-29. Środki pozyskane w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Buduj Razem. Dofinansowane przez Unię Europejską.
1: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
13: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
14: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
15: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
16: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
14: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
17: Tworzymy rodzinę.
18: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
13: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: W środku dnia z Radiem Łódź.
19: Pan Andrzej opisał szczegółowo w mailu. Najlepsze jego zdaniem knedle ziemniaczane z truskawkami polane roztopionym masłem z bułką tartą, a do tego młoda kapusta pokrojona i ugotowana na miękko. No kolejny raz ślinka mi cieknie. Studio Małpa, Radio Łódź.pl. Takimi letnimi smakami można cały czas ze mną się dzielić. A u nas teraz Nelly Furtado.

Igo i Stumilowy Las, utwór, z którego, jak podkreśla sam artysta, jest najbardziej dumny w swojej karierze. Do singla powstał teledysk zrealizowany w Krakowie przy ścisłej współpracy z miastem Kraków. W klipie pojawiają się Agata Buzek, Andrzej Chyra oraz sam Igo. Warto zobaczyć. A w Łodzi rozpoczął się kolejny remont Placu Wolności. 2 lata temu, w marcu, po kilku miesiącach opóźnienia, cieszyliśmy się z nowo przebudowanego placu, a teraz znów czekają nas zmiany i kolejny remont. Okazało się, że położona tam kostka brukowa nie wytrzymuje obciążenia i zaczyna się zapadać pod wpływem ruchu tramwajów. Miasto zdecydowało się więc na krok ostateczny i będzie to wymiana kostki brukowej na beton, który ma być trwalszy. Prace potrwają do końca wakacji, a piszemy o tym na radiołódź.pl. Post na naszym radiowym Facebooku wzbudził też bardzo duże zainteresowanie. Jak pewnie Państwo zauważyliście, w naszych mediach społecznościowych codziennie pojawia się przynajmniej jeden filmik przygotowany przez naszych reporterów w terenie. Chcemy w ten sposób przybliżyć Państwu lokalne tematy. Zachęcamy do obserwowania i komentowania.

Jak już będziecie Państwo na naszej stronie radio.pl, na którą zapraszałam przed chwilą, to ja polecam taką nową funkcjonalność. Nagraj głosówkę. W każdym momencie można wejść na nasz portal i wysłać nam właśnie taką głosówkę, podzielić się tym, co Państwa zainteresowało, zdenerwowało, ale też ucieszyło. No podzielmy się też takimi pozytywnymi akcentami. Głosówki wpadają prosto do naszego studia i my możemy potem zaprezentować Państwa nagrania naszym słuchaczom. Także jeżeli ktoś ma ochotę czymś się podzielić, no to ja gorąco zachęcam. A skoro o dzieleniu mowa, no to ja podzielę się kolejną wiadomością, która wpadła na naszą skrzynkę. Sporo maili dzisiaj od Państwa dostaję. Przypominam, że mam dziś do rozdania podwójne zaproszenie do kina na wybrany seans, ale również dwa podwójne zaproszenia last minute na spektakl Arkadiusz Is Dead w Teatrze Jaracza. To dzisiaj o godzinie 20, także jeżeli ktoś ma czas dzisiaj wieczorem wybrać się do Teatru Jaracza, to ja serdecznie polecam, bo warto ten spektakl zobaczyć. Pani Sylwia napisała: czekam na smak wolności, który kojarzy mi się ze smakiem dzikich poziomek zbieranych prosto z krzaczka w lesie i popijanych wodą ze strumyka. Leżę na trawie, wokół brzęczą owady, znów czuję się dzieckiem. No zamykam oczy i dokładnie wyobrażam sobie ten obrazek. Dzień dziecka już co prawda za nami, ale zdecydowanie warto na co dzień to dziecko w sobie odkrywać. Polecam.

Pisałam dzisiaj rano na kanale nadawczym na naszym radiowym Facebooku, że lato za pasem. No i oczywiście muszę dodać, że wakacje za pasem, a te wakacje można spędzić z Radiem Łódź. Mamy propozycje dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat, czyli Akademia Młodego Radiowca powraca. Można spędzić wakacje w taki wyjątkowy sposób właśnie razem z nami. Poznać tajniki pracy radiowca i dziennikarza, nauczyć się poprawnej emisji głosu i dykcji, dowiedzieć się, jak prawidłowo oddychać podczas pracy z mikrofonem, nauczyć się redagować informacje i tworzyć materiały radiowe. Będą też zajęcia sportowe. Zapraszam, radio.pl. Tutaj można znaleźć wszystkie szczegóły. No i gorąco zachęcam, żeby spędzić ten letni czas właśnie z nami. A my zbliżamy się do godziny 11:00 o pełnej najnowszej wiadomości w Radiu Łódź.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno z dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to zgłaszało.
5: No, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat, co codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały.
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu.
9: Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: 1000 pomysłów na minutę. Ogromny potencjał i doświadczenie. Czujesz, że możesz lepiej, więcej. I co z tego masz?
13: Czasem bierzesz na siebie po prostu za dużo. Czas ułożyć nowy plan. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.locke.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
14: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka, sponsor główny sieć sklepów Biedronka, sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
0: Po reklamie.
15: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 11. W naszym studiu jest Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
16: Uwaga kierowcy, zajrzymy na nowy odcinkowy pomiar prędkości w Łódzkiem. Rząd szykuje rewolucyjne zmiany w sprawie smartfonów w szkołach. Akcja uczniowska chce kompleksowego rozwiązania także w dostępie do nielegalnych stron internetowych. Wakacyjny rozkład w Łódzkiem przyniesie utrudnienia i zakończenie kilku ważnych inwestycji na kolei. Przed nami pogodny wtorek z temperaturą maksymalną 24 stopnie. Coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości w Łódzkiem. Nowe urządzenia zamontowano już na autostradzie A1 między Kutnem a Piątkiem, choć jeszcze nie zostały uruchomione. To jeden z czterech nowych odcinków, które mają zacząć działać do końca czerwca na autostradzie A1. Informacje na ten temat zbiera w terenie reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
17: Tak, dzień dobry, jestem. Łącznie cztery nowe odcinkowe pomiary prędkości zaczną działać lada moment na autostradzie A1. Między Kutnem a Piątkiem kamery już zamontowano, ale na razie urządzenia nie są aktywne. Instalacje trwają także na innych odcinkach A1, między Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim Południe, między Kamieńskiem a Radomskiem oraz Radomskiem a Mykanowem w województwie śląskim. Kamery rejestrują moment wjazdu i wyjazdu z odcinka i na tej podstawie obliczają średnią prędkość. Przekroczenie dozwolonej oznacza mandat. Nowe systemy mają zacząć działać do końca czerwca.
16: Relacjonował Jakub Jędrzejewski, a w województwie łódzkim już teraz działa 9 odcinkowych pomiarów prędkości. Najwięcej wykroczeń rejestruje ten na drodze S14 między Dobroniem a Pawienicami.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: Rząd szykuje rewolucyjne zmiany. Ma być zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i to już od września. Będą też ograniczenia w dostępie dzieci do pornografii. Już nie wystarczy deklaracja o ukończeniu 18 lat, żeby surfować po niebezpiecznych stronach. Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej jest za tym, by kompleksowo zająć się uzależnieniem dzieci od telefonów komórkowych.
18: M-Obywatel powinien skroczyć do akcji, żeby można było weryfikować daną tożsamość młodej osoby i nie tylko młodej osoby, żeby osoba, która komentuje w sieci, nie była nigdy więcej anonimowa, więc rozwiążemy tutaj dwa problemy. Problem dostępu młodych ludzi do internetu, mediów społecznościowych, ale również rozwiążemy problem związany z hejtem, mową nienawiści.
16: A dostawcy treści, którzy nie dostosują się do zmian, muszą liczyć się z karami finansowymi lub zablokowaniem strony. Dziś dowiemy się, czy zapłacimy niższe raty kredytów złotowych. Zdecyduje o tym po południu Rada Polityki Pieniężnej. Choć inflacja w maju spowolniła do nieco ponad 3%, obniżka stóp procentowych jest mało prawdopodobna, tak uważają eksperci. Dodają, że pierwsze obniżki będą możliwe dopiero w drugim kwartale przyszłego roku. Zbliża się korekta rozkładu jazdy pociągów. Wakacyjny rozkład w Łódzkiem przyniesie zarówno utrudnienia, jak i zakończenie kilku ważnych inwestycji. Od 14 czerwca do 29 sierpnia część pociągów będzie kursować inaczej. Powodem są trwające prace m.in. w Tomaszowie Mazowieckim, na trasie Skierniewice-Łowicz oraz między Koruszkami a Częstochową. Kolejarze podkreślają jednak, że efektem inwestycji będą krótsze podróże, większa przepustowość linii i poprawa dostępności stacji, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
19: Finiszuje przebudowa odcinka Skierniewice-Bełchów na trasie Skierniewice-Łowicz. Do dyspozycji podróżnych oddane zostały już nowe perony i tory, a obecnie trwa budowa nowej kładki dla pieszych w Bełchowie. Całość inwestycji ma szansę zakończyć jeszcze w wakacje, podobnie jak na stacji Tomaszów Mazowiecki.
16: Po 14 czerwca kontynuowane będą również prace modernizacyjne na odcinku Koruszki-Częstochowa. Część pociągów dalekobieżnych pojedzie zmienionymi trasami, m.in. przez centralną magistralę kolejową, a zmiany czekają także pasażerów w Łodzi, gdzie w sierpniu część pociągów pojedzie objazdem przez Łódź Olechów. Szykują się duże inwestycje drogowe w Łęczycy. Poranny gość Radia Łódź, burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza, wymieniał remonty, które muszą być wykonane jeszcze w tym roku.
20: Rzosowa, tak. Do tego dochodzi ulica Kwiatowa, ulica Łokietka, ulica Kazimierza Wielkiego, ulica Popiełuszki, ulica Słowackiego i ulica Tuguta.
21: Do końca roku wszystkie te prace zostaną zrealizowane?
20: One muszą być, to wynika z umów.
16: Łęczyce czeka również pełna odbudowa tamtejszego zamku. To jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków województwa, wybudowany w czasach króla Kazimierza Wielkiego. Mury nie wytrzymują sąsiedztwa i drgań z drogi krajowej 91. Prace naprawcze potrwają do 2029 roku. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu zapraszam w południe.
15: ...24 stopnie maksymalnie na termometrach w Łodzi i regionie zobaczymy dzisiaj. Przeważnie słonecznie, ale spodziewamy się też miejscami zachmurzeń i przelotnych opadów deszczu. Na wschodzie regionu możliwe również burze. W najbliższych dniach ciepło, ale więcej opadów i burze też będą się pojawiać. Ciśnienie mamy dziś dość wysokie, 1014 hektopaskali aktualnie.
22: W środku dnia z Radiem Łódź.
15: Moim ukochanym smakiem lata są arbuzy, pisze pani Agata. On zawsze naprawi zły nastrój i wywoła uśmiech na mojej twarzy. A właśnie o to chodzi w lecie, żeby cieszyć się piękną pogodą i wolnym czasem. No i ja się pod tym podpisuję. Właśnie o to chodzi w lecie.

0: Ania Grobińska pojawiła się w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To znak, że wysłuchamy najnowszych wiadomości kulturalnych.
2: Czas na kulturę.
1: Lato coraz bliżej, zatem kończą się różne cykle związane z rokiem akademickim. I dzisiaj Akademia Muzyczna poleca ostatni w tym sezonie koncert z cyklu perkusyjny Atlas Świata. To będzie w sali koncertowej przy ulicy Żubarskiej 2A. A perkusyjny Atlas Świata to jest cykl pokazujący bogactwo współczesnej literatury perkusyjnej. Różnorodność brzmień instrumentów w kameralnym i widowiskowym wydaniu. I dodatkowo jeszcze Akademia podkreśla, że to jest bardzo dobra propozycja dla całych rodzin, bo rzecz jest atrakcyjna także wizualnie. Te instrumenty perkusyjne rozmaite, ale jest rzecz atrakcyjna także ze względu na energię młodych muzyków, którą ponoć zarażają publiczność. A dzisiaj wystąpi Dybacewicz Percussion Ensemble Akademii Muzycznej w Łodzi i zabierze publiczność w podróż pełną rytmów z całego świata, bo w programie wieczoru utwory różnych współczesnych kompozytorów czerpiące inspiracje z jazzu, muzyki latynoskiej, afrykańskich tradycji i minimalistycznych struktur rytmicznych. Ulica Żubarska 2A, godzina 18. A w Galerii Akademii Sztuk Pięknych, w tej galerii nie w siedzibie ESP, tylko przy ulicy Piotrkowskiej. Dokładnie to jest Piotrkowska 68, już tylko do 6 czerwca. Można oglądać wystawę, uwaga, zatytułowaną Deklinację Twojej Starej. Na tej wystawie znalazły się prace z Instytutu Fotografii i Multimediów, właśnie Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, a młodzi artyści tłumaczą. Wspólnie, jako grupa 13 osób artystycznych, odkrywamy znaczenia zawarte w memie funkcjonującym we współczesnym języku, bo jak wiemy, mem to jest i obrazek, który bardzo wielką popularność zyskuje w sieci. To może być filmik, to może być też jakieś sformułowanie. I tak jest z Twoją starą. Ale stara nie odnosi się wyłącznie do figury matki w sensie biologicznym, lecz funkcjonuje jako pojęcie rozszerzone, bo obejmuje relacje, doświadczenia, przestrzenie, przedmioty oraz praktyki, które uległy zmianie, rozpadowi. Meandrujemy od komizmu do tragizmu rodzinnych dramatów, deklarują właśnie młodzi artyści. I co ciekawe, wybrali sobie na kuratorkę postać fikcyjną, stworzoną przez siebie, powołali do życia ciocię Dobrowiarę. I to jest taka opiekuńcza figura, która ma nieść radość i spokój ducha. Nadajemy młodość naszej starej. Tak jeszcze mówią właśnie autorzy prac, które można oglądać tylko do 6 czerwca na wystawie przy Piotrkowskiej 68. A gdyby ktoś z artystami chciał się spotkać, to jutro będzie finisaż. Na parę dni przed końcem wystawy będzie finisaż o godzinie 18. A z kolei w galerii Wy można zobaczyć prace w innym klimacie utrzymane. To są prace Oleny Morochowskiej na wystawie zatytułowanej 74 kilometry do pokoju, x kilometrów do frontu. Olena Morochowska przebywa obecnie w Łodzi na półrocznym stypendium Gaudę Polonia i realizuje projekt właśnie tak zatytułowany. Ta wystawa w ramach stypendium się odbywa, a pobyt w Polsce daje bezpieczeństwo, brak alarmów, stabilność, możliwość pracy i edukacji, ale jednocześnie rodzi poczucie zawieszenia. Osoby, które opuściły Ukrainę, często żyją w stanie ciągłego napięcia emocjonalnego. Fizycznie są daleko od wojny, ale psychicznie pozostają blisko tych, którzy tam zostali. I właśnie to zjawisko bada w swoich pracach artystka. Do 7 czerwca w Galerii Wy w Łodzi jej wystawę możemy oglądać.
0: Bardzo dziękujemy i oczywiście zapraszamy.

0: Wyraźnie widać, że letnie smaki naszym słuchaczom w duszy grają, bo sporo maili dzisiaj w tym temacie wpadło na naszą skrzynkę. Nie udało mi się oczywiście przeczytać wszystkich, ale jeszcze zaprezentuję wiadomość pana Karola, bo to kolejna, która sprawia, że mam ochotę biec do kuchni i przygotować coś pysznego. Bezapelacyjnie letnim smakiem jest klasyczny zestaw obiadowy. Młode, nietłuczone ziemniaczki z koperkiem, kotlet mielony i kubek zsiadłego mleka. No, od razu czuć lato. Nie było łatwo, ale wybrałam trzech autorów, których teraz nagrodzę, bo obiecywałam nagrody dla aktywnych słuchaczy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I do kina wysyłam pana Andrzeja, a do teatru, to są takie zaproszenia last minute, do teatru zapraszam pana Adama i panią Agnieszkę. Szczegóły już wysłałam w mailach, no pozostaje mi tylko życzyć wspaniałych wrażeń, a pozostałym, którzy mają ochotę na jakieś zaproszenia, przypominam, że na pewno po godzinie 13 będzie taka okazja.

0: Mężczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
1: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
0: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
2: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
3: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
0: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
1: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
0: i Anna Groblińska.
4: Autopromocja. Reklama.
5: W wakacje nie ma nudy.
6: Jest mikrofon, zabawa i sport.
5: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
7: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
8: Egzotycznie świeże.
7: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
8: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
7: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
4: Po reklamie.
9: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
10: Konkurs o letnich smakach już rozwiązany, ale przypominam, właśnie słuchaliśmy przed chwilą radiościowe ciastko i radiościowe lody. Polecają się na lato. Więcej na radiołódź.pl.

0: Berkowska właśnie pojawiła się w naszym studiu. Dzień dobry. I opowie, jaki temat tym razem po 12?
1: No temat być może niełatwy, bo dzisiaj porozmawiamy o standardach opieki nad osobami starszymi w zakładach opieki leczniczej, w domach seniora, zarówno w tych państwowych, jak i prywatnych. Spróbujemy Państwa zachęcić do dyskusji. Pewnie niektórzy z Państwa mają doświadczenia związane z pobytami rodzin w takich właśnie placówkach. No i teraz pytanie, co by należało zmienić, na co zwrócić uwagę, gdzie my mamy największe problemy. Być może tym problemem jest niedobór ludzi, czyli jest po prostu za mało rąk do pracy, no ale ja przejrzałam sobie fora przed naszą dyskusją, no i tutaj pojawia się problem na przykład higieny, problem z posiłkami, z dostępem do rehabilitacji, problem nieuzasadnionego faszerowania lekami otępiającymi. Pojawiają się standardy w pokojach, pojawia się problem z takim dostępem do intymności, problem z dostępem do świeżego powietrza również, czyli to, że takie osoby starsze nie są po prostu zapraszane na spacery, no i nie udzielana jest im pomoc również w takich codziennych sytuacjach, jak przejście chociażby z łóżka na wózek. Czekam na to, na Państwa spostrzeżenia, na Państwa doświadczenia, jak ta sytuacja wygląda. No i dostępny dla Państwa tym razem będzie tylko jeden numer telefonu, bo jeden z naszych gości będzie zajmował drugą linię. Także podpowiadam, że ten numer telefonu do Państwa dyspozycji to 606-78-7878, a pisać już można.
0: Tak, Paulina. Pisać już można. studio@radiouć.pl. Także już zachęcamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, refleksjami, a po godzinie 12 będzie można tutaj do Izy, do studia zadzwonić.
1: Zapraszamy.

To Ignacy i Zalia w utworze Niedosyt. A ja jeszcze raz zapraszam na magazyn To Jest Temat. Iza Berkowska wróci po godzinie 12. studio@radiouć.pl. Już można pisać, będzie można też dzwonić i dzielić się refleksjami po godzinie 12. A już teraz Sting w

Odcinkowe pomiary prędkości w Łódzkiem pojawiają się w kolejnych miejscach. Zostaną uruchomione z końcem czerwca. Łącznie 4 nowe odcinkowe pomiary zaczną działać na autostradzie A1. Nowe urządzenia zamontowano już między Kutnem a Piątkiem, a instalacje trwają także na innych odcinkach A1, między Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim Południe, między Kamieńskiem a Radomskiem i między Radomskiem a Mykanowem w województwie śląskim. Kamery rejestrują moment wjazdu i wyjazdu z odcinka i na tej podstawie obliczają średnią prędkość. Przekroczenie dozwolonej oznacza oczywiście mandat. Nowe systemy mają zacząć działać z końcem czerwca. W sumie w województwie łódzkim już teraz działa 9 takich odcinkowych pomiarów prędkości, a co ciekawe, najwięcej wykroczeń rejestruje ten na drodze S14 między Dobroniem a Pabianicami. A jaki mandat można dostać za takie wykroczenia? O tym przeczytacie na naszym portalu radiołódź.pl, bo właśnie taki tekst przed chwilą tam się pojawił, także zapraszam. Rozmawiałam również z Kubą Jędrzejewskim, który dzisiaj tym tematem się zajmuje i obiecał, że przygotuje również krótki filmik, bo jest na miejscu, tam gdzie te odcinkowe pomiary prędkości mają się pojawić. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja, także zachęcam również do śledzenia naszych mediów społecznościowych.

Jeszcze tak na koniec mojego programu, bo zbliżamy się pomału do godziny 12. Mam propozycję dla tych, którzy chcą się zapisać na nasz jubileuszowy bieg, ale nie mają jeszcze motywacji i przekonania, że dadzą radę. No to ja już podrzucam propozycję. W każdy wtorek, również dzisiaj, można pobiegać się w dobrym towarzystwie. O godzinie 18.30 zbiórka na parkingu przy uroczysku Lublinek. Zajęcia są skierowane do wszystkich początkujących biegaczy, niezależnie od poziomu. Trenujemy w przyjaznej atmosferze, krok po kroku budując formę i dobre nawyki biegowe zapewniają organizatorzy, a zajęcia prowadzi Monika Kaczmarek, znana w środowisku biegowym. Udział w tych zajęciach jest bezpłatny. No i to będzie świetny wstęp do naszego radiowego biegu, który przypomnę już 21 czerwca w parku Baden-Powella. Świetna rozgrzewka. Teraz Zieliński i utwór Stań w Radiu Łódź, a o 12 najnowsze wiadomości i powiemy m.in. o tym, że pogoda w nadchodzący długi weekend nie będzie niestety idealna.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
11: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
12: W drugiej alejce po prawej.
11: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
12: A, to prawda.
11: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
12: No jasne.
13: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na spektakl 50 słów. Komediodramat, który pokaże ci prawdziwe oblicze miłości. Na scenie Maria Seweryn i Kamil Maćkowiak. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie.
15: 12 na zegarze.
16: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
15: Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski.
17: Na początek o tym, że pogoda na nadchodzący długi weekend nie będzie idealna. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu. Chodzi o jego nadzór nad służbą więzienną. Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi jest specjalistą w leczeniu najczęstszej wady stóp u dzieci. W regionie dziś na ogół słonecznie z temperaturą maksymalną 24 stopnie. Na początek, zgodnie z obietnicą, pogodowe kaprysy na nadchodzący długi weekend. W województwie łódzkim będzie ciepło, ale pogoda ma być dość zmienna. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
18: Najprzyjemniej będzie w czwartek, czyli w Boże Ciało. Będzie trochę słońca, ale też sporo chmur, a termometry wskażą maksymalnie do 26 stopni Celsjusza. To będzie najlepszy dzień na spacer, wycieczkę czy grilla. O planach na długi weekend rozmawiałem z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego.
19: Marzy mi się wyskoczyć gdzieś do lasu, gdzieś z koleżankami za Piotrków.
20: Pogoda to się często zmienia. Nieraz przewidują, że jest ładna, a następnego dnia jest byle jaka.
18: I właśnie od piątku pogoda zrobi się bardziej kapryśna. Trzeba liczyć się z przelotnym deszczem. Nie powinno padać cały czas, ale parasol lub lekka kurtka przeciwdeszczowa mogą się przydać.
21: Przyroda najbardziej potrzebuje teraz deszczu.
18: Temperatury w dzień będą zwykle od 20 do 22 stopni, a nocami zrobi się nieco chłodniej, bo około 11-12 stopni. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
17: Podsumowując, czwartek będzie najlepszy na plany pod gołym niebem, a od piątku warto mieć plan awaryjny pod dachem. Do pogodowych szczegółów na najbliższe godziny wrócimy zaraz po wiadomościach. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał stosowne dokumenty do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Chodzi o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. W tle jest nadzór nad służbą więzienną jako wiceministra sprawiedliwości i polecenie awansu pracownika tej służby. Prokuratura chce, żeby Europarlament wyraził zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła, bo chodzi o przyspieszenie procedury, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adam.
22: Uzyskanie pozytywnego stanowiska Parlamentu Europejskiego będzie skutkowało podjęciem tych działań tylko wówczas, kiedy europoseł będzie podejmował działania, które będą utrudniały przeprowadzenie z nim czynności.
17: Europoseł Patryk Jaki napisał w mediach społecznościowych, że zarzut wobec niego to ośmieszanie państwa. Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, specjalistą w leczeniu najczęstszej wady stóp u dzieci. Tylko Łódzki Instytut prowadzi w mieście pełne leczenie stopy końsko-szpotowej u dzieci w ramach NFZ. To najczęstsza wrodzona wada narządu ruchu. Występuje u 1 na 1000 noworodków. Choć wada wygląda poważnie, w większości przypadków można ją skutecznie leczyć bezinwazyjnie. Terapia trwa kilka lat i polega na stopniowym prostowaniu i ustawianiu stopy we właściwej pozycji. Później są gips i ortezy. Leczenie jest bezoperacyjne, podkreśla Anna Szesz z Centrum Zdrowia Matki Polki.
2: I uzyskaną korekcję utrwalamy stosując opatrunki gipsowe, czyli zakładamy gipsy. Na koniec takiego leczenia zwykle jest potrzeba jeszcze przecięcia ścięgna Achillesa, żeby udało się zgiąć grzbietowo stopę i później zaczyna się długi proces utrwalania korekcji w ortezach.
3: W tej chwili nosimy ortezy, szynę derotacyjną, którą zakładamy na drzemki i na noc, więc to jest bardzo komfortowe, ponieważ dziecko funkcjonuje jak każdy inny rówieśnik.
17: Dodaje mama rocznego Brauna. Lekarze podkreślają, że rodzice często organizują zbiórki na leczenie tej wady za granicą. Tymczasem specjaliści z Łódzkiego Instytutu radzą sobie z tym problemem równie dobrze i to w ramach NFZ.
0: Więcej na radiołódź.pl.
17: Paweł Ślis ma być kandydatem Polski 2050 na prezydenta Krakowa. Jak zapowiedziała liderka ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Polska 2050 weźmie udział w wyborach w Krakowie. Dodała, że nie ma planów wystawienia wspólnego kandydata przez koalicję rządzącą. W referendum mieszkańcy Krakowa zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta, reprezentanta Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego. W efekcie Donald Tusk rozwiązał struktury KO w Małopolsce. Polska ma nowego dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Prezydent mianował na tę funkcję doświadczonego pilota myśliwców, generała Ireneusza Nowaka. Zastąpi on generała Macieja Klisza, jednak dla niego to awans, a nie degradacja, mówi prezydent Karol Nawrocki.
4: Będzie reprezentował teraz Rzeczpospolitą jako szef sztabu sojuszniczego w dowództwie sił połączonych Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brunsum. I swoim życiorysem dowiódł pan generał, że jedyne czemu pan służy, to Rzeczpospolitej Polskiej.
17: A nowy dowódca operacyjny przez ostatnie kilka miesięcy był zastępcą dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13:00.
15: Ciepło dzisiaj w Łodzi i regionie, maksymalnie 24 stopnie wskażą termometry, ale też ma być dzisiaj dość kapryśnie. Słoneczne promienie przebijają się przez chmury, ale niebo będzie się chmurzyć i już się chmurzy w wielu miejscach. Może delikatnie popadać, możliwe są też burze i tak mniej więcej ta pogoda w najbliższych dniach będzie wyglądać. Pięć minut po godzinie 12:00. Ja już Państwu dziękuję za te 3 wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Kuba Janik i już za moment magazyn To jest temat. Zaprasza Iza Berkowska.

0: To jest temat.
1: Będziemy dzisiaj namawiać do stworzenia takiej ogólnopolskiej akcji starzeć się po ludzku. Wielu z nas ma pewnie doświadczenia związane z pobytami rodzin w państwowych albo prywatnych zakładach opieki leczniczej albo w domach seniora. Doświadczenia są różne i teraz pytanie, jakie są państwa doświadczenia? Czy to, że placówka jest prywatna, oznacza od razu wyższy standard, czy też niekoniecznie? 606-787-8778 studio@radioloc.pl. W ten sposób można się z nami kontaktować. Iza Berkowska, ja Państwa zapraszam do rozmowy i tylko jeden numer dzisiaj do Państwa dyspozycji, bo przy drugim mamy gościa, opiekuna medycznego, który chciałby pozostać anonimowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I w studiu Agnieszka Rogalińska, inicjatorka idei stworzenia akcji Starzeć się po ludzku. Trochę w nawiązaniu do akcji sprzed kilku lat pod hasłem Rodzić po ludzku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ja bym do ciebie, Agnieszko, od razu takie pytanie skierowała, bo kiedy zaczęliśmy rozmawiać o standardach rodzenia, to sporo się zmieniło, także nie wiem, czy też masz takie odczucie, że takie rozmowy mają sens.
3: A jak najbardziej. Pamiętam tą akcję dobrze. Pracowałam wtedy już w Gazecie Wyborczej, która tą akcję prowadziła i planując akcję Starzeć się po ludzku, no miałam właśnie nadzieję i mam w dalszym ciągu, że również odniesie ona sukces, że może pomoże zmienić jakieś rozwiązania systemowe, że ludzie, którzy mają często pod opieką bardzo chorych ludzi starszych, rodziców, krewnych, nie będą z tematem sami, będą mieli wsparcie od państwa. No, z taką intencją przyszłam tutaj do studia.
1: Być może nie po raz ostatni. Zobaczymy, jak sytuacja nam się rozwinie. Do naszego gościa telefonicznego w takim razie pytanie, jakie są pana doświadczenia w pracy z osobami starszymi? Gdzie my tutaj mamy najwięcej do zrobienia?
2: Uważam, że w większości domów opieki po prostu jest za mało personelu, albo ten personel ma niestosowne obowiązki, ponieważ zamiast opiekować się naszymi podopiecznymi, mamy bardzo dużo innych obowiązków, typu na przykład mycie toalet, zamiatanie, mopowanie podłóg, czyszczenie jakichś drzwi, luster, a ten czas moglibyśmy poświęcić po prostu na podopiecznych naszych.
1: Przepraszam bardzo, ale to ja dobrze rozumiem. Państwo się też zajmują takimi sprawami jak czyszczenie toalet?
2: Oczywiście.
1: Jako opiekunowie medyczni?
2: No, w niektórych miejscach tak bywa.
1: To może być zaskakujące.
2: No właśnie, według mnie po coś uczyliśmy się na tego opiekuna medycznego, żeby właśnie wykonywać czynności medyczne, a nie sprzątające, tak? Jakieś pomiary, zakładanie kroplówek. A nie mamy zmiana opatrunków, tak?
1: No jasne.
2: No, a po prostu zamiast tego robimy wszystko inne, tylko nie to.
1: Czyli problemem jest brak ludzi. Sporo się mówi o tym, że mamy tutaj takie małe zaangażowanie w pracy. To jest ciężka praca, więc być może pojawia się coś takiego jak zniechęcenie, zmęczenie. Ma pan takie odczucie?
2: Wydaje mi się, że to głównie się pojawia ze względu na zbyt dużą ilość pracy, a na zbyt małą ilość opiekunów. Na przykład moje pierwsze doświadczenia w opiece były za granicą, w Anglii, i tam na przykład na jednego opiekuna przypadało 4, może 5 podopiecznych. W większości domów opieki w Polsce przypada 7, 8, 10 czasem osób na jednego opiekuna. To jest za dużo. Nie mamy czasu, żeby ich otoczyć odpowiednią opieką. Taką, na jaką zasługują.
1: Problemem bywają też pieniądze, ciężka praca, jak mówimy, która być może nie przynosi też takiej finansowej satysfakcji.
2: No, my pracujemy troszkę powyżej minimalnej w krajowej w tej chwili, więc uważam, że nasze kręgosłupy i złamania i urazy po prostu nie są warte tych pieniędzy, które zarabiamy. A zakłady, w którym pracujemy, nie zapłaci za naszą rehabilitację, tak? Tylko po prostu wyrzuci nas na zbity pysk i sobie znajdzie kogoś innego. A ty sobie radzi człowieku ze zniszczonym kręgosłupem na przykład.
1: No tak. Dużą mamy rotację, jeżeli chodzi o pracowników medycznych. W takich różnych zakładach. Często ludzie odchodzą, przychodzą nowi.
2: Wydaje mi się, że ci, którzy są, że tak to ujmę, z powołania, jakim dane miejsce pracy odpowiada, no to raczej zostają. A ci, którzy są tacy trochę w gorącej wodzie kompanii, no to raz sobie 2 miesiące tu, popracują 2 miesiące tam, no ale to nawet nie można poznać wszystkich pacjentów, miejsca pracy. I tak.
1: A dużo ludzi z zagranicy też pracuje w takich miejscach?
2: No, spotkałem się z dużą ilością Ukrainek na przykład, które nie są co prawda opiekunami medycznymi, tylko no niektóre są, tak? Ale nawet one są niżej opłacane niż Polacy. I to jest też takie trochę niefajne, bo robią taką samą pracę jak my, a zarabiają nawet mniej niż my. No to nie fair trochę.
1: Prosimy o troszeczkę cierpliwości. Zapraszamy Państwa także do dyskusji o Państwa doświadczeniach z być może bliskimi osobami, być może członkami rodzin w zakładach opieki leczniczej albo w domach seniora, w tych prywatnych i w tych państwowych. 606-787-8 to jest telefon do Radia Łódź i nasz adres mailowy studio@radioloc.pl. Przypominam, że w studiu jest Agnieszka Rogalińska. Twoja mama przebywała w takich prywatnych zakładach opieki, tak?
3: Tak, moja mama po złamaniu kości udowej i udanej operacji wymagała placówki, w której będzie na stałe lekarz, pielęgniarka, ale również rehabilitacja. Ta rehabilitacja była bardzo ważna, ponieważ ona dawała mamie szansę na chodzenie. Niestety rehabilitacji nie było. Natomiast mama była faszerowana psychotropami, po których bardzo się zmieniło jej zachowanie, po których przestała czytać, pisać. Mimo że była osobą dużo czytającą, psychotropy były podawane bez wykazywania w zleceniach lekarskich, więc widziałam dużą zmianę w zachowaniu mamy, natomiast nie było w wykazie leków tych psychotropów. Tłumaczenie placówki było takie, że były wypisywane recepty na mamę na psychotropy, ale leki jej nie były podawane, no co nie było zgodne z tym, co ja obserwowałam na co dzień. Ponieważ nie było również rehabilitacji, a domagałam jej się, stałam się osobą niewygodną i w końcu wypowiedziano mi umowę. Miał tam to w zakładzie opieki leczniczej, tym prywatnym, za 8 tysięcy miesięcznie. Miał też miejsce taki incydent, kiedy moja mama jechała na prześwietlenie do szpitala kości udowej, że zaginęła cała dokumentacja medyczna mamy, łącznie z kserokopią dowodu osobistego. Poważna sprawa, na którą pani dyrektor zaproponowała mi wyrobienie nowego dowodu osobistego mamy, mówiąc, że to normalne, że giną dokumenty i nie należy się tym przejmować. czyli utrata tożsamości, możliwość wpadnięcia dokumentów w niepowołane ręce, nie została uznana za poważny temat. A oczywiście na dokumenty mamy można wziąć spokojnie kredyt i tak dalej. Po 2 miesiącach, kiedy wkroczyły odpowiednie służby do placówek, dokumenty się znalazły. Bez komentarza.
1: Ja nie wiem, czy to jest standard. Mówimy w ogóle o placówkach prywatnych.
3: Tak.
1: Gdzie potrafią zaginąć dokumenty, gdzie pacjenci są faszerowani lekami psychotropowymi. Czy ty, tak rozmawiając z ludźmi, słyszałaś o podobnych sytuacjach?
3: Tak. Leki psychotropowe to jest standard w tego typu domach. Po prostu daje je się z klucza, bo ludzie wtedy są spokojni, śpią, a na zmianie nocnej na 20 parę osób na mamy oddziale był jeden opiekun. I teraz, jeżeli chodzi o przepisy BHP, to jeżeli coś stanie się takiej osobie, to ani nie ma jej kto pomóc, ani nie ma kto pomóc tym 20 paru osobom, które ma pod opieką. Dziwiło mnie też to, że nie było w tym ZOL-u braku procedury przy przekazywaniu dokumentów, takiej prostej. Ksiński odebrał, Y-owski wydał i z powrotem, prawda? Tylko daje się firmie zewnętrznej, która wiezie do szpitala pacjenta i właściwie nie wiadomo, jak później zginą dokumenty, co się z nimi stało. No więc...
1: Ty skierowałaś sprawę do prokuratury?
3: Tak.
1: A dlaczego właściwie zdecydowałaś się na taki krok?
3: No z tego powodu, że uważam, że takie czyny powinny być karalne. Nie chciałabym, bardzo to wpłynęło na stan zdrowia mojej mamy, ponieważ ona już właściwie nie wróciła do siebie. Także... Później trafiła na 3 miesiące do takiego domu seniora, w którym też niestety było bardzo dużo uchybień medycznych. Nie dostawali pacjenci odpowiedniego wsparcia i odpowiedniej opieki. I również dochodziło do śmierci z powodu zaniedbań. Także w tej chwili zorganizowałam opiekę w domu, mam mamę w domu, no i już do żadnej placówki nie chciałabym jej oddawać.
1: Opiekun medyczny, co na takie informacje? Gubienie dokumentów, kserokopii dokumentów, zaniedbania w jakichś procedurach medycznych, które mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Podawanie leków psychotropowych wtedy, kiedy nie ma takiego wskazania, nie ma takiej potrzeby. Takie rzeczy się dzieją rzeczywiście?
2: Jak najbardziej. Na porządku dziennym przyszedłem kiedyś na dyżur dzienny i podopieczną, którą ubiegłej nocy kładliśmy do łóżka, my ją musieliśmy zawlec prawie że, bo tak została nafaszerowana, że nie była w stanie chodzić. Jak przyszedłem na następny dzień na dyżur, no to zobaczyłem tą panią po prostu w pozycji embrionalnej na łóżku i żadnego kontaktu z nią nie było ani by, ani me. Nawet nie byliśmy w stanie jej nakarmić, bo po prostu stała się warzywem. I myślę, że to jest głównie... Właśnie tak jak powiedziała pani Agnieszka, żeby po prostu był spokój na oddziale. A jakąś historyjkę medyczną to zawsze się znajdzie, wykombinuje, tak żeby była jakaś podkładka pod to, tak?
1: 606-787-7878, pan Zenon jest z nami, witamy.
4: No jest mi bardzo miło.
1: Nam również.
4: Codziennie na tą... i godzinę 12, żeby odpowiedni temat, żeby się wypowiedzieć. Ja bardzo lubię Radio Łódź. A ja mam troszkę inne opinie. Moja babcia miała 91 lat. Tak, autentycznie. Poruszała się, czytała wszystko, tańczyła, śpiewała i złamała sobie w biedrze nogę. Czekałem chyba tydzień, nie więcej jak tydzień. Miałem taką fajną, jakąś tam kierowniczkę z MOPS-u, zajęła się tym, mówi, zawieź babcię do Ozorkowa i tam już jest na liście tych. No i fajnie. I co pojechałem, codziennie ją odwiedzałem, tak chwaliła, mówi, ty wiesz, jakie tu jest równe i różne towarzystwo? Ja się cieszę, ja do tej pory byłam taka samotna, a tutaj z każdym mogę porozmawiać. No opiekę, fakt, że babcia była bardzo zdrowa, oprócz tego złamania. No ale długo nie pożyła. A tak się cieszyła, a jak ja się cieszyłem, jak ja tam wchodziłem, to od razu każdy mi mówił na ty i z każdym byłem, no taki
1: zaprzyjaźniony.
4: No, zaprzyjaźniony.
1: A to była placówka. A to była placówka państwowa czy prywatna?
4: Państwowa, bo ja tego nie płaciłem tam. Wiem, że państwowa. Bo no, ale zasługa w tym wszystkim to jest tej kierowniczki, nie wiem, czy wypada podać nazwisko jej.
1: To już może bez nazwisk, bez konkretów.
4: Tak, ale bym ją polecał. No i to zasługa jest jej, no bo ona z tego MOPS-u jakiejś tam zorganizowała to bardzo szybko, no ale ja może tak się cieszę z tego i tak chwalę to, dlatego że babcia krótko żyła. Po 91 skończyła i półtora roku, nieważne, ale krótko, ale wesoło. Na koniec życia była w tym ośrodku nowy, zresztą bardzo fajne warunki, czyściutko. Ja tam byłem przyjacielem wszystkich na sali, no bo tak

0: Tu nie fantazjuję.
1: No,
0: Dziękuję.
1: właśnie liczymy na Państwa głosy. 606-787-7878 to jest telefon do Radia Łódź. Można też do nas napisać na studio@radioloc.pl, bo dzisiaj zastanawiamy się, jak wygląda standard opieki nad rodzinami w państwowych i prywatnych placówkach typu zakłady opieki leczniczej i domy seniora. Jak słyszymy, doświadczenia bywają różne. Pan Zenon akurat chwalił wsparcie, no bo to rzeczywiście tutaj ten temat, powiedzmy, bliskości ludzi, to, że można porozmawiać, no to jest akurat na plus pewnie dla niektórych. Tak? Agnieszko?
2: Pewnie tak. Myślę, że jest to plus, jeżeli można porozmawiać. Moja mama nie bardzo mogła rozmawiać, bo była w stanie uśpienia w nocy i dużo w dzień. Także no, dobrze, że miał pan takie doświadczenia pozytywne. Mam wielu znajomych, którzy niestety mają podobne jak ja. No, ale cieszę się ze szczęścia mamy, babci. Mhm.
1: No to teraz sprawdzimy, jak w takim razie na ten temat, jak ten temat odbiera pani Dominika, jakie są pani doświadczenia, pani Dominiko?
3: No moja historia wygląda tak, że mojego tatę umieściłam w ośrodku prywatnym. Niestety nie mogę powiedzieć o standardach i kompetencjach personelu medycznego, ponieważ tata po miesiącu czasu wyszedł bardzo wychudzony, bardzo zaniedbany, powiększające się odleżyny. Był po złamaniu kości udowej na wyciągu bezpośrednim, więc był osobą już leżącą. Niestety nie był aż tak pionizowany przez opiekuna medycznego. Dodatkowo przypuszczam, że nie były podawane leki przeciwbólowe pacjentowi, czyli mojemu tacie. Ja oczywiście zwróciłam uwagę dosyć stanowczo. Pani dyrektor od razu wymówiła mi umowę. Z racji tego, że jestem osobą pracującą, musiałam tatę oddać do następnego ośrodka w Zgierzu. Z zewnątrz super, fajnie. Natomiast opieka znowuż niekompetentna. Nie był tata przenoszony na wózek, nie był ruszany. Przypuszczam, że też nie było tam rehabilitacji przyłóżkowej. Oczywiście panie twierdziły, że była. Natomiast tata miał bardzo wielkie przykurcze, odleżyny powiększające się, zaniedbane. Z powodu tego tata też zmarł. Z powodu wstrząsu septycznego w szpitalu. Ja wezwałam karetkę i zjawił się w szpitalu na Parzęczewskiej w Zgierzu. No niestety tam doszło do amputacji nogi, bo niestety nie było możliwości uratowania jakby tej odleżyny zdrowej oczywiście kończyny prawej, bo lewą miał złamaną. Natomiast na prawej w wyniku zaniedbań personelu medycznego, rzekomo medycznego, niestety doprowadziły te panie do właśnie takiej głębokiej rany i to po prostu spowodowało wstrząs septyczny, doszło do sepsy. Na oddziale chirurgicznym, ortopedycznym, no niestety nie było możliwości uratowania tej kończyny. Podczas operacji zatrzymało się serce taty, no i po jakimś czasie, oczywiście po kilku dniach od operacji, tata zmarł. No moje właśnie doświadczenia nie są fajne, ponieważ na zewnątrz, jak wchodzimy do danego ośrodka, do DPS-u czy też do zakładu opiekuńczo-leczniczego, w niektórych tych prywatnych ośrodkach wszystko fajnie wygląda, natomiast od strony wewnętrznej nie wygląda to fajnie, ponieważ ja musiałam tatę odwiedzać codziennie, żeby po prostu kontrolować to. Generalnie problem polega na tym, że pacjenci dostają za mało jedzenia, są wychudzeni, nie stosują się do na przykład diety wysokobiałkowej przy odleżynach, nie są pionizowani, nie są przekładani, trzeba było zwracać uwagę, nikt nie chciał mi pomóc tatę przenieść na wózek, musiałam zawsze z jakąś osobą, tutaj akurat w moim przypadku ze szwagrem musieliśmy przenosić tatę samemu na łóżko, gdzie płaciliśmy duże pieniądze za taki ośrodek. Pierwszy ośrodek wynosił 7200, natomiast ten drugi troszkę tańszy niby, ale też to kwoty są wygórowane około 6200.

0: Więc myślę, że za takie pieniądze pacjenci powinni być, no, należycie zaopiekowani, powinny być podawane leki. Nie dostałam też dokumentacji wewnętrznej, kiedy mój tata leżał w szpitalu, musiałam czekać na nią kilka dni i w momencie śmierci taty dostałam dopiero taką dokumentację, gdzie to mogło być to wszystko jakby przerysowane. Więc no, moje doświadczenia nie są fajne, w kraju nie dzieje się dobrze, ośrodki nie wiem czemu nie chcą być na jakimś właśnie poziomie, na standardzie super, jak to jest w innych krajach, na przykład w Niemczech albo w Holandii. Polska jest bardzo zacofana i jest to personel niekompetentny. Są zatrudniane osoby z Ukrainy, gdzie nie mają nostryfikacji dyplomów opiekuna medycznego bądź pielęgniarki. Nie zostaje wzywana zawsze karetka, jeśli jest taka potrzeba. Nawet raz musiałam sama zadzwonić na karetkę, ponieważ tata miał zatrzymany mocz, tata był celownikowany, więc pan dyspozytor medyczny śmiał się z tego, dlaczego nie robi tego pielęgniarka, jeśli tata przebywa w takim DPS-ie. Więc doświadczenia są okropne, złe. Powinna być weryfikacja takich ośrodków, powinna być kontrola. Dowiadywałam się, że no niby ośrodki prywatne są kontrolowane przez co trzy lata. Myślę, że to nawet chyba nie jest co trzy lata, albo nawet w ogóle nie są kontrolowane. Więc takie doświadczenia mam.
1: To pani Dominika z taką wstrząsającą historią pobytu ojca w dwóch prywatnych ośrodkach leczniczych. 606-787-7878 to telefon do państwa dyspozycji. Już w zasadzie te głosy stają się podzielone, bo jedni chwalą i co ciekawe, nasz słuchacz, który dodzwonił się jako pierwszy, pochwalił właściwie państwowe domy pomocy. Natomiast no, ten drugi głos jest głosem bardzo krytycznym. Ja bym chciała naszego gościa telefonicznego w takim razie podpytać, korzystając jeszcze z okazji, o kilka słów wyjaśnienia. Często się zdarzają takie kontrole. One są przeprowadzane, tak jak tutaj słyszeliśmy, raz na trzy lata tylko.
2: Podczas mojej pracy w Polsce nie spotkałem się z taką kontrolą.
1: A czyli w ogóle kontroli nie było.
2: No. W tym miejscu, w którym pracowałem, no był sanepid tylko. Ale to niekoniecznie chodzi o sanepid.
1: No jasne.
2: No.
1: A powiedział pan na początku naszej rozmowy o swoich doświadczeniach w Anglii. Jakby pan spróbował nam wyjaśnić, czym się te standardy różnią od tych polskich standardów?
2: Przede wszystkim pierwsze, co mi powiedzieli, to że mam poświęcić tyle czasu, ile potrzebuję, żeby pacjenta przebrać, wstać rano z łóżka, tak? Bo to są bardzo delikatni ludzie, tak? Mają skórę jak papier czasem, więc potrzeba czasu, spokoju, cierpliwości do takiej osoby. I tam w Anglii to było zapewnione. Jeśli mieliśmy na przykład bardzo ciężkiego pacjenta typu 150-120 kilo leżącego w łóżku i trzeba go było przenieść, no to nikt nie miał żadnego problemu, żeby użyć tak zwanego podnośnika. Zapiąć pacjenta w uprząż, podnieść na podnośniku, no i można go wtedy transportować. Tylko że taka procedura zajmuje czas, którego z powodu braku odpowiedniej ilości personelu medycznego nie mamy w Polsce na przykład. Więc musimy takiego pacjenta we dwójkę albo w trójkę nawet podnosić, na czym cierpi nasze zdrowie. I to wszystko za 30 zł na godzinę.
1: No tak, to nie brzmi optymistycznie.
2: Niezbyt.
1: A gdyby pan się odniósł do tych słów, które też padły i które mogą być zaskakujące, że taki zakład nie chce wzywać karetki, to znaczy, że właściwie osoba z rodziny musiała to zrobić sama. To jest jakieś takie trudne do pojęcia. Jakby pan to wytłumaczył, dlaczego w ogóle tak może się zadziać?
2: Znaczy, może być tak, że pielęgniarka dyżurująca po prostu nie ma właściwych kompetencji i może stwierdzić, a ja mu nie, nic nie będzie, podłączę mu kroplówkę, za 2 godziny mu przejdzie. Ale no to wynika pewnie często z braku wiedzy albo po prostu z lenistwa. A nie chce mi się. I tyle.
1: Rozumiem.
2: No, smutne, ale prawdziwe. Niestety dużo ludzi pracujących w zawodach medycznych no robią to na odwal się, a nie tak, jak się powinno, tak? Bo uważam, że takie zawody powinny są dla osób, które mają jakąś trochę, jakieś trochę pasji, empatii, a nie tylko jak na zwykłej linii produkcyjnej.
1: No to zdecydowanie nie powinno tak wyglądać, no to nie jest linia produkcyjna. Jasne,
2: dokładnie,
1: że tak.
2: A bardzo często się właśnie w mojej pracy tak czułem. Masz przebrać 10 pacjentów w pół godziny. No to kurczę, no to jeden, drugi, trzeci po kolei leczy, tak? Nie patrzymy na to, żeby być delikatni, żeby tam pacjenta nie uszkodzić przypadkiem przy tym obracaniu, tak? Tylko mamy być szybcy. Bo czas nagli.
3: No chciałam właśnie dodać, że była taka sytuacja w jednej z tych placówek, że tak się spieszyła opiekunka, że wsadziła dwie nogi pacjenta w jedną nogawkę od spodni. Pacjent się połamał przez to i w efekcie umarł. W innej placówce z powodu niewezwania karetki pogotowia na czas 3 osoby zmarły. No, takie rzeczy się dzieją.
1: Proszę Państwa, ja przypominam, że my cały czas czekamy na Państwa głosy, na Państwa doświadczenia, na Państwa opinie, przemyślenia. 606-787-7878 to jest telefon do Państwa dyspozycji. Można też do nas napisać na adres studio@radioloc.pl. Rozmawiamy o Państwa doświadczeniach z pobytami bliskich lub znajomych w prywatnych placówkach typu zakłady opieki leczniczej czy domy seniora w prywatnych i państwowych. Teraz zrobimy krótką przerwę i wracamy z tematem za chwilę.

0: Rozmawiamy o standardach opieki nad starszymi osobami w zakładach opieki leczniczej i w domach seniora. Ja przypominam, że zarówno tych prywatnych, jak i państwowych, i zachęcamy państwa do dyskusji o tym, co należałoby zmienić, na co zwrócić uwagę, gdzie są największe problemy. Tutaj chcielibyśmy przy okazji zachęcić do takiej oddolnej akcji pod hasłem Starzeć się po ludzku. Agnieszka Rogalińska, która jest z nami, próbuje tę akcję przeforsować, tak jak kiedyś zachęcaliśmy do rodzenia po ludzku i rodzimy bardziej po ludzku już z całą pewnością. Jest z nami także telefonicznie opiekun medyczny, który chce pozostać anonimowy. Zastanawiam się, tu do gościa pytanie telefonicznego, czy od takich prywatnych placówek oczekujemy więcej? No pewnie oczekujemy więcej, bo też i nakłady są znacznie większe, ale czy rzeczywiście dostajemy więcej?
1: Nigdy nie pracowałem w państwowym dom opieki, więc nie mam za bardzo porównania, ale z tego, co widziałem w prywatnych, to za tą cenę powinni ci pacjenci być o wiele lepiej zaopiekowani. Nawet u mnie w domu opieki wielu z nich powinno mieć własne diety, tak? Dopasowane do indywidualnych potrzeb, a zakład ma to gdzieś. Bo to jest dodatkowy problem, dodatkowa kasa, może, że za tym idzie, tak? I na przykład osobom, które mają problemy z przełykaniem, oni im podają kartacze. O. No ludzie, no.
0: Natomiast tam podejrzewam, że będziemy mieli troszeczkę inny standard, na przykład w pokojach, czyli być może w takich miejscach pojawi się jakieś prawo do intymności. Nie wiem, Agnieszko, ty tutaj przerobiłaś te prywatne.
2: To znaczy mama raz była w zakładzie opieki leczniczej, była w sali trzyosobowej zorganizowanej tak jak pokój w szpitalu. Trzy łóżka. Stojące równolegle. Natomiast w drugiej placówce wyglądało to bardzo ładnie. Tam były różne warianty pokoi. Mama była w pokoju dwuosobowym, ładnym, eleganckim, z dobrą łazienką. Także wyglądało na początku pięknie. No a później jak było, tak było. Natomiast od tej strony rzeczywiście bardzo przyzwoicie.
0: 606-787-8. Pan Damian jest z nami. Witamy.
3: Dzień dobry. Ja chciałbym poruszyć temat może niekoniecznie osób starszych, natomiast na pewno DPS-ów. Moja rodzina była zmuszona oddać osobę z zespołem Downa. Nie można powiedzieć, że nie jest zaopiekowana, natomiast co chwilę są jakieś kombinacje prawne. A to jak wykombinować, żeby przejąć mieszkanie, a to kombinacje są na zasadzie też przejęcia opieki prawnej. Tutaj wchodzą również rzeczy w stylu, a ta pani opiekunka jest moją dziewczyną. Zabieranie z ośrodka bez upoważnień na miasto, kupowanie rzeczy bez jakiejkolwiek konsultacji. To z jednej strony. Z drugiej strony rozkradanie rzeczy, które osoba dostaje. Tak? Przez kilka lat ani razu nie widzieliśmy mojego kuzyna, żeby był w ubraniach swoich.
0: No,
3: zawsze w jakichś
0: dziwne.
3: Takich... Tak, zawsze w jakichś takich po kimś, tak? Natomiast wieczne jest kombinowanie, że potrzeba tego, potrzeba tamtego. My to rozumiemy. Na początku też.
0: Czyli państwo muszą jeszcze dokupić pewne, rozumiem, rzeczy, tak?
3: Tak, tak, zgadza się. I na początku było to w pełni zrozumiałe. Natomiast przyszedł taki moment, że była właśnie sprawa o odebraniu opieki. Że nie jest ta osoba odwiedzana, że nikt się nią nie interesuje. Wszystko zaczęło być przedstawiane mailowo z naszej strony. Łącznie z tym, że każda paczka, do każdej paczki za tak zwanym podpisem, odbiorem robimy zdjęcie i zbieramy tego typu rzeczy, że odwiedzamy osobę, zabieramy ją, tak? No bo gdyby nie pomoc prawników, których musieliśmy wynająć, tak, żeby broniła naszej sprawy, że my o tą osobę się troszczymy. To nie jest tak, że jest oddany i wszystko jest poza nami, tak? Natomiast też nastawianie przeciwko nam, że nie chce wyjść na święta, na grup rodziców, tego typu rzeczy. I rozmawiając również z osobami gdzieś z rodziny, które w DPS-ach pracowały, abstrahując już od opieki, bo opiekę uważamy, że ma naprawdę dobrą, tak? Dostaje takie leki, został wyprowadzony i z nadwagi, z jakiejś tam dolegliwości, gdzie my nie byliśmy w stanie zapewnić takiej opieki, to tutaj się zgodzę, naprawdę niektóre ośrodki są dobre, ale takie rzeczy, jak na przykład żeśmy usłyszeli od rodziny, że przynoszą koce, czy tam pościelowe, czy w ogóle całe zestawy do umeblowania pokoju dla takiej osoby, no to właściwie bez względu na ośrodek, jeśli to jest bardziej państwowe, to jest rozkradane między opiekunkami.
0: Panie Damianie, bardzo panu dziękuję za pana głos w dyskusji. Ostatnia chwila dla państwa, gdyby państwo chcieli podzielić się swoimi spostrzeżeniami. 606-787-8778 i studio@radioloc.pl, gdyby państwo chcieli ewentualnie napisać, to podpytujemy jeszcze gościa telefonicznie. O co chodzi z tym ubieraniem w nieswoje ubrania? Tak też się dzieje?
1: Powiem tak, że w takich miejscach na przykład bardzo dużo ludzi ma Alzheimera, demencję i na przykład to nie zawsze jest tak, że to opiekunki czy opiekunowie podkradają te ciuchy, tylko sami pacjenci, jak nie są pilnowani, czyli
0: to po prostu nie orientują się.
1: Tak, tak, tu znowu wychodzi po prostu brak odpowiedniej ilości personelu, bo my nie jesteśmy w stanie upilnować wszystkich zawsze. Tak?
0: Jasne. I to jeszcze poproszę pana teraz o chwilę cierpliwości. Jeszcze pani Agnieszko, niestety musimy bardzo szybko
4: Ja podzielę się szybko swoją historią. Jest podobna do historii, którą przedstawiła pani Dominika, ponieważ ja opiekowałam się sama przez 3 lata swoją mamą i mama była w bardzo dobrej kondycji jak na swój wiek, ponieważ miała grubo ponad 90 lat. I była taka sytuacja, że chciałam przeprowadzić drobny remont w domu, a nigdy nie było na to czasu i nie było możliwości. Więc znalazłam prywatny ośrodek, w którym mama miała przebywać dokładnie 2 tygodnie. Niestety po 3 czy 4 dniach wykonano do mnie telefon, że mama ponoć miała udar. Ja 2 dni wcześniej byłam jeszcze u mamy, odwiedziłam ją, wszystko było w porządku. Pojechałam na miejsce, dlatego że to było pod Łodzią. Okazało się, że panie dopiero wezwały pogotowie, a mama ponoć w nocy się przewróciła. W wyniku tego upadku złamane biodro i bark. Niestety, nie będę przedłużać,
0: zaczęły się
4: korowody po szpitalach, mama zmarła.
0: Kolejna tragiczna historia. Pani Agnieszko, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję państwu za udział w programie. No niestety program dobiegł końca. Żałuję, że w tym momencie, dlatego że widzę, że państwo teraz właściwie postanowili się swoimi przemyśleniami podzielić. Bardzo dziękuję naszemu gościowi telefonicznemu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tobie, Agnieszko, Agnieszka Rogalińska. I mam nadzieję, dziękuję, że ta dzisiejsza rozmowa będzie takim przyczynkiem do cyklu audycji wpisujących się w akcję Starzeć się po ludzku. I ja też dziękuję, Iza Berkowska. Już telefonu nie odbierzemy. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W wakacje nie ma nudy.
3: Jest mikrofon, zabawa i sport.
2: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: To jest teatr komedii i impro w Łodzi. Trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi.
6: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
0: Po reklamie.
7: Słuchają Państwo Radia Łódź, zbliża się godzina 13. O każdej pełnej godzinie w Radiu Łódź czas na najważniejsze wiadomości. Te przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski.
8: Sieć odcinkowych pomiarów prędkości w Łódzkiem wkrótce się powiększy. W Zgierzu jest konflikt o ogrodzenie pośrodku drogi. CBA i prokuratura badają sprawę kupna państwowej działki przez posła PiS z Łódzkiego Roberta Telusa. W regionie dziś na ogół słonecznie z temperaturą maksymalną 24 stopnie. Sieć odcinkowych pomiarów prędkości w Łódzkiem wkrótce się powiększy. Kolejne urządzenia pojawią się na autostradzie A1, między innymi na odcinku Kutno-Piątek. To część większego projektu, w ramach którego do końca czerwca mają zostać uruchomione 4 nowe systemy kontroli prędkości. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
9: Nowe odcinkowe pomiary prędkości obejmą kilka fragmentów autostrady A1, w tym odcinki Kutno-Piątek, Piotrków-Trybunalski-Południe-Kamieńsk, Kamieńsk-Radomsko oraz Radomsko-Mykanów już w województwie śląskim. System działa w prosty sposób. Kamery zapisują czas przejazdu między punktami kontrolnymi i wyliczają średnią prędkość pojazdu. Wśród kierowców opinie są podzielone.
10: Ja tam nie jeżdżę szybciej niż 140 na godzinę, tyle pozwala na autostradzie, tak żeby pan. Do mnie to jest dobrze.
11: Masakra. Jest to problemowe dla kierowców. Czujesz jak jeleń, który jest dotrzał.
12: Za dużo jest tych wariatów na drodze.
9: Nowe systemy mają zacząć działać do końca czerwca i obejmą łącznie kilkadziesiąt kilometrów A1. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
8: Obecnie system działa już w 9 lokalizacjach w województwie łódzkim.
0: Więcej na radiołódź.pl.
8: W Zgierzu konflikt o ogrodzenie pośrodku drogi. Mieszkańcy zgierskiego osiedla Krzywie Hełmy sprzeciwiają się działaniom dewelopera. Ten jest właścicielem działki u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Owocowej, którą odgrodził w ubiegłym tygodniu. Granica przebiega jednak w drodze, którą na co dzień poruszają się ludzie, mówi mieszkanka osiedla Aleksandra Klimkiewicz.
13: Prawo własności prawem własności. Rozumiemy, że można je realizować, no ale w jakiś sposób racjonalny. Ta droga tutaj jest od dziesiątek lat utrzymywana przez miasto.
14: To jest nasza działka i stwierdziliśmy, że po wielu, wielu latach, w których nie mogliśmy uzyskać warunków zabudowy, no i po prostu grozimy. Wykazujemy chęć rozmowy z mieszkańcami na temat inwestycji i oddania terenu pod drogę.
8: Odpowiada deweloper Rafał Boruch, który od 4 lat stara się o budowę na działce osiedla mieszkaniowego. Miałoby tam powstać 15 budynków i nowa, poszerzona droga wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej. Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuratura badają sprawę posła PiS z Łódzkiego. Jak informuje TVN24, służby wzięły pod lupę transakcje i działki opoczyńskiego posła Roberta Telusa z Prawa i Sprawiedliwości oraz jego rodziny. Według ustaleń telewizji w 2019 roku Robert Telus miał za pośrednictwem dyrektora biura poselskiego kupić działkę od Skarbu Państwa. Śledztwo ma dotyczyć przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez byłego ministra rolnictwa, komentuje dla Radia Łódź poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej.
15: Każda osoba, która naruszyła procedury, złamała prawo albo nie dopełniła swoich obowiązków, musi liczyć się z poniesieniem odpowiedzialności w przyszłości.
8: Według informacji TVN-u w kwietniu agenci CBA mieli wejść do siedzib Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie, żeby zabezpieczyć dokumenty. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Gotowanie zupy bez przerwy na pomoc małemu dziecku. Natalia z Łodzi postanowiła połączyć swoją pasję do gotowania z pomocą potrzebującym. Przez 7 dni w swojej zupiarni przy Śmigłogorydza przygotowuje domowe zupy, a część dochodu z ich sprzedaży przeznaczy na leczenie małej Lilianki. O szczegółach Joanna Karp.
16: Najpierw było marzenie, po drodze lodziarnia, a teraz Natalia codziennie przygotowuje dla klientów domowe zupy. Jak sama zaznacza, to coś więcej niż biznes, dlatego że ma potrzebę pomagania innym.
17: Kiedyś zupa uratowała moje życie. Był moment, że ja głodowałam w życiu i koleżankę na wycieraczkę przynosiła mi co wieczór słoik zupy. I tak sobie pomyślałam, że ta zupa idzie ze mną od bardzo, bardzo dawna i ja tą zupą będę ratowała życie. To nie jest tylko sprzedaż, to nie jest tylko gotowanie.
16: Właścicielka postanowiła, że do końca tygodnia część dochodów ze sprzedaży zupy przeznaczy na leczenie chorej Lilianki. Apeluje również o pomoc przy obieraniu warzyw i przygotowaniu składników, żeby nadążyć z gotowaniem kolejnych porcji. Joanna Karp, Radio Łódź.
8: Każdego dnia w menu pojawia się kilka różnych zup, a ich ceny wahają się od 16 do 30 zł. Każdy może pomóc. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radio Łódź o 14.
7: Sprawdzimy teraz pogodę na najbliższe godziny, a także na kolejne dni. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże i miejscami niewykluczone przelotne opady deszczu. Na wschodzie województwa lokalnie burze z opadami do około 15 mm. Termometry na radiostacji pokazują aktualnie 21 stopni, dziś w najcieplejszym momencie dnia nawet do 24. W nocy temperatura około 12 stopni, zachmurzenie małe, wiatr słaby, południowo-wschodni.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
7: Na zegarze już 5 minut po godzinie 13. Patryk Lewy, Kuba Janik. Mówimy dzień dobry i zapraszamy do słuchania naszego programu do godziny 16.

Minus 10 w Rio, Lady Punk i Kasia Nosowska to przed momentem w Radiu Łódź. My teraz sprawdzimy, co w naszym wtorkowym programie dla Państwa przygotowaliśmy, a w tej godzinie na pewno zajrzymy na radioloc.pl i opowiemy o tym, co warto przeczytać, ale to jednak nie wszystko. Zajrzymy też częściowo na Uniwersytet Łódzki i porozmawiamy nieco szerzej o studiowaniu i literaturze z naszym gościem. To bliżej godziny 14, ale oczywiście w naszej popołudniowej audycji. Jak zawsze mam przygotowane różne konkursy, w nich dzisiaj do wygrania bilety do kina i do teatru, dlatego gwarantuję, że do 16 będzie się wiele działo i warto z nami pozostać.

0: Już prawie 19 minut po godzinie 13. Radioloc.pl i nasza aplikacja mobilna. Tutaj najważniejsze informacje na bieżąco, ale nie tylko te istotne, jak również te ciekawe. A o nich Mariusz Janik z redakcji Nowych Mediów opowie. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry. To, że istotne, to i ciekawe, można to połączyć.
0: Staramy się jak najlepiej to łączyć.
1: Informujemy m.in. o wakacyjnych zmianach na kolei, bo już od 14 czerwca do 29 sierpnia część pociągów pojedzie zmienionymi trasami lub z wydłużonym czasem przejazdu. Wszystkie szczegółowe informacje na naszej stronie, bo chociaż do wakacji jeszcze trochę czasu zostało, to już te wakacje planować można. Masz już jakieś plany na wakacje?
0: Chyba będę tutaj.
1: Powiedziałeś to tak, jakby to była kara.
0: Nie, tak z przyjemnością, bo ja zawsze we wrześniu staram się wypoczywać, bo jednak lipiec, sierpień to wszędzie pełno ludzi i tak nieprzyjemnie. Jedna osoba na drugiej niemalże.
1: Rozumiem. Informujemy też o tym, że będzie kolejny duży remont na łódzkich Bałutach. Miasto szuka wykonawcy, a teraz tym razem remont ma objąć ulicę Lutomierską. Skoro mówiliśmy o wakacjach, to prace mają ruszyć pod koniec wakacji, więc jeszcze trochę oddechu będziemy mieli od tego remontu.
0: Czyli w mojej okolicy będzie ten remont. Cudownie.
1: No kolejna cudownie. Dobra informacja dla ciebie. Informujemy również o kolejnym spotkaniu wokół książki Radio to Ludzie. Następne 11 czerwca w siedzibie MSK Karolew, to jest ulica Bratysławska 6A o godzinie 18.30. Po raz kolejny będzie można zajrzeć za kulisy radia i porozmawiać z radiowcami, więc myślę, że to też jest interesująca informacja. Nie tylko interesująca, nie tylko ciekawa, ale też ważna, nawiązując do tego, co powiedziałeś na początku.
0: Ważna też. Jak najbardziej więcej informacji oczywiście, jak zawsze na radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej, a o tym, co bardziej lub mniej ważne, istotne, mniej istotne, ciekawe i mniej, Mariusz Janik z redakcji Nowych Mediów. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.

0: to promocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą.

0: po reklamie.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
2: 28 minut po godzinie 13, tu Radio Łódź, audycja w środku dnia. Patryk Lewy, Kuba Janik, jesteśmy z wami do godziny 16, a już teraz Sheryl Crow, If It Makes You Happy, to muzycznie w Radiu Łódź.

środku dnia jesteśmy z Państwem do godziny 16. Czas zatem na pierwszy konkurs do zgarnięcia dwuosobowe zaproszenie do Teatru Nowego na spektakl Kto nie ma, nie płaci. A Waszym zadaniem jest napisać, dlaczego chcą Państwo wybrać się właśnie na ten spektakl. Autora bądź autorkę najciekawszego zgłoszenia oczywiście tymi wejściówkami nagrodzę. Przypomnę, sztuka Kto nie ma, nie płaci, a nasz adres mailowy studio@radioloc.pl.

0: A przed nami w Radiu Łódź kolejna część podcastu Uniloc. Tu zaczęła się przyszłość. Dzisiaj o literackim debiucie, twórczym spojrzeniu na Łódź, a także o studiowaniu właśnie na Uniwersytecie Łódzkim.
1: Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Uniloc. Tu zaczęła się przyszłość. Rozmowy z absolwentkami i absolwentami Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Moją gościnią jest Joanna Ufnalska, przewodniczka po Łodzi, społeczniczka, animatorka kultury, autorka opowiadań, projektantka gier miejskich, autorka książki Psy Gończe i absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jest pani absolwentką kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Jak pani wspomina ten czas studiów?
3: Bardzo dobrze. Bardzo tak błogo w zasadzie bym powiedziała, bo to były bardzo przyjemne studia. Nie mogę powiedzieć, że bezstresowe, ale były bardzo przyjemne.
2: A czy już wtedy interesowało panią miasto?
3: No, miasto mnie interesowało bardzo już dużo wcześniej. Myślę, że nawet gdzieś tam pod koniec podstawówki.
2: A skąd taka fascynacja?
3: Nie wiem, ona po prostu była. Mnie to zawsze interesowało, jak to miasto wygląda i nawet miałam taki epizod, nie pamiętam, czy to była pierwsza, czy druga, chyba pierwsza klasa liceum, kiedy jeszcze mocno wagarowałam w tym liceum. Pan Tomasz oczywiście wyciąć później, ale miałam taki moment, kiedy te wagary spędzałam wsiadając w jakiś autobus, wysiadając w dowolnym miejscu, wsiadając w inny autobus. Te linie wtedy były dużo bardziej, Łódź była lepiej skomunikowana, jeżeli chodzi o MPK, i autobusy jeździły zdecydowanie częściej. Ja jeździłam tymi autobusami po mieście.
2: I czy to jest coś, co panią tutaj jakby spowodowało, że została pani przewodniczką po Łodzi?
3: Nie, w zasadzie to ja teraz o tym pomyślałam, że być może już wtedy zaczęła się ta fascynacja. Trochę pan wywołał tę odpowiedź.
2: A na ile studia wpłynęły na to, gdzie pani jest dzisiaj?
3: Kurczę, bardzo na to wpłynęły, tylko nie mogę znaleźć takiego jednego punktu zaczepienia, kiedy to nastąpiło, że ja faktycznie robię to, co robię. Gospodarka przestrzenna jest takim kierunkiem bardzo, takim bardzo szerokim, przynajmniej ta, którą ja studiowałam. Nie wiem, jak wygląda zakres tematyczny gospodarki na geografii na przykład, albo właśnie na Politechnice, już nie pamiętam. Natomiast my mieliśmy na tych studiach wszystko. Była architektura, planowanie urbanistyczne, poza takimi oczywiście ekonomicznymi przedmiotami, bo to był jednak Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. No, była socjologia oczywiście. Były matematyczne przedmioty, informatyczne, ale była geografia gospodarcza, historia gospodarcza, więc to były takie, to było takie bardzo szerokie spektrum. I myślę, że każdej dziedziny było po trochu. No, był samorząd terytorialny. Ja z tym samorządem teraz też trochę współpracuję, współpracowałam przy okazji działań partycypacyjnych. Ja byłam na specjalności zarządzanie miastem i regionem. I to się na pewno przydało przy partycypacji, przy budżecie obywatelskim, przy konsultacjach społecznych, no i przy panelu obywatelskim.
2: To w którym momencie życia pomyślała pani, że Łódź to jest miasto nie tylko do życia, ale też taki temat, którym chce się pani zajmować? Czy to była ta podstawówka, liceum, dopiero studia?
3: Nie, to były dopiero studia. W zasadzie jak już się zdecydowałam na gospodarkę przestrzenną i to miało miejsce w poradni doradztwa zawodowego tak naprawdę, bo nie słyszałam wcześniej o gospodarce. I tam to były takie konsultacje w Pałacu Młodzieży na Redkini. I tam człowiek, który te konsultacje prowadził, powiedział mi o tym, że jest taki kierunek. I opowiedział o tym, jak wygląda program. I chyba w tym momencie ja się od razu zdecydowałam. Powiedziałam, kurczę, to jest super. I składałam się tylko papiery na stosunki międzynarodowe, ale też na EXOC-u. Nie dostałam się na te stosunki, dostałam się na gospodarkę, no i tak już zostało.
2: Od 2011 roku współtworzy pani Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografię. Skąd pomysł w ogóle na takie działania?
3: To nie ja zakładałam topografię. Mm-hmm. Zakładali topografię moi znajomi. I z jakimś podobnym sznytem do mojego, czyli też szwendacze łódzcy, też osoby zainteresowane miastem. I topografie zaczęły się w zasadzie od jednego projektu. Wtedy one powstały w 2007 roku. Znaczy taka jest data wpisu w KRS-ie, więc pomysł powstał w 2006. I Łódź wtedy starała się o Europejską Stolicę Kultury 2016. My się staraliśmy Katowice, Lublin, no oczywiście Wrocław, który wygrał tę europejską, ale wtedy założyło się bardzo dużo takich inicjatyw właśnie oddolnych. Dosyć dużo tych kulturalnych, aktywistycznych stowarzyszeń. I to miało być takie stowarzyszenie w zasadzie na trochę na jeden projekt, bo można było dostać grant na organizację gry miejskiej. I nikt nie miał wtedy planów takich imperialnych, żeby to była taka szeroka bardzo działalność. Tylko to miała być jedna dotacja, no i podmiot prawny, który te dotacje może otrzymać. I tak w zasadzie od tego 2007 roku my te dotacje skutecznie otrzymujemy na różne działania, no bo to nie są tylko gry.
2: No ale powiedziała pani o tych grach i na tym się teraz zatrzymajmy. Czym one są? Skąd w ogóle pomysł na taki sposób opowiadania o Łodzi?
3: To jest, gra miejska nie jest oczywiście naszym wynalazkiem. To jest połączenie podchodów harcerskich, teatru i gry planszowej. Ja mam taką definicję. W zasadzie my mamy taką definicję w Departamencie Gier. Taki pomysł wziął się z tego, że część założycieli stowarzyszenia to byli harcerze. Byli, są harcerze. I gra była czymś takim naturalnym, żeby to przeprowadzić.
2: To przejdźmy do kolejnego etapu, ale trochę powiązanego jednak z tym. Napisała pani sobie pewnego czasu pewne opowiadanie. No i tak jakoś się stało, że to opowiadanie stało się książką. W 2024 roku ukazała się pani debiutancka powieść Psy gończe, nominowana, to jeszcze wspomnę, do nagrody wielkiego kalibru. Jak to się wydarzyło, że została pani autorką książki?
3: W pandemicznym czasie ja dosyć mocno zainteresowałam się medycyną sądową, no ale od takiego laickiego, to było takie laickie podejście i książki paramedyczne. I jak już się trochę skończył lockdown covidowy i można było trochę wychodzić, dostaliśmy propozycję zrobienia gry dla Tesco. Wydarzyły się różne rzeczy chyba po drodze wtedy i ta gra nie powstała. To znaczy oni chcieli zrobić grę w opuszczonej hali, coś tam nie poszło i my zostaliśmy z tą grą jak Himmelsbach z angielskim. Ja do niej napisałam opowiadanie, które miało być w mojej głowie wtedy, bo my nie doszliśmy za daleko w organizacji w ogóle, ale w mojej głowie to miał być scenariusz do tej gry. I to właśnie było takie trochę kryminalne opowiadanie. Jak się okazało, że tego nie ma, to ja po prostu przerobiłam na takie zwykłe opowiadanie, które chyba wtedy jeszcze miałam w głowie. Ale tak naprawdę to do napisania takiej zamkniętej jakiejś całości tego opowiadania zainspirowało mnie zdanie, które przeczytałam w wypowiedzi Remigiusza Mroza, że żadna szanująca się osoba, która pisze, nie zacznie książki, czy też powieści, czy to jest pisarz, pisarka, czy ktoś, kto dopiero zaczyna, nie zacznie tej opowieści od był sobie albo pewnego dnia.
2: I te 17 stron tak się zaczęło.
3: I te 17 stron zaczęło się od był sobie człowiek. I że był sobie przez 40 parę lat, a teraz leży w kałuży krwi, czy jakoś tak. Ja to opowiadanie dałam Justynie Tomaszewskiej, doskonałej łódzkiej przewodniczce, a ona opowiedziała o tym opowiadaniu panu Jackowi Kusińskiemu, czyli właścicielowi wydawnictwa Kusiński, i powiedziała mu, że ja piszę książkę. I w zasadzie to pan Kusiński do mnie zadzwonił i chciał, żebym ja tą książkę, żebym ja opowiadanie rozwinęła w książkę. Tak się nie stało, bo ja jakoś nie czułam tego, że to powinno być rozwinięte bardziej, ale obiecałam, że zastanowię się nad napisaniem czegoś, co jest kontynuacją opowiadania. No i właśnie tak się stało, że ułożyłam sobie w głowie jakoś początek tej opowieści, no bo nie całą, to był tylko wstęp wymyślony. I to, kto zabił i dlaczego i co tam się wydarzyło, to w ogóle nie było zaplanowane. No natomiast tak się to zaczęło. Później wydarzyło się również bardzo dużo rzeczy i ja zmieniłam też wydawcę. Natomiast no, to był ten sam początek, to opowiadanie, które Justyna dała panu Jackowi.
2: Joanna Ufnalska, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: To był podcast Uniloc, tu zaczyna się przyszłość, a ja przypominam, że wszystkie odcinki naszego podcastu możecie znaleźć na YouTubie Uniwersytetu Łódzkiego, a także usłyszeć na antenie Radia Łódź. Jakub Jędrzejewski, do usłyszenia.
1: Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.

Do godziny 14 już tylko 6 minut pozostało, a ja obiecałem, że w tej godzinie rozdam dwuosobowe zaproszenie do Teatru Nowego na sztukę Kto nie ma, nie płaci. I znam już zwycięzca, właściwie zwyciężczynię, do pani Józefy. To zaproszenie powędruje, która napisała, że ten spektakl warto z kilku powodów zobaczyć. Po pierwsze to tekst noblisty i uwielbiana przez widzów farsa społeczna, która znakomicie bawi i porusza ważne społecznie problemy. Sztuka, która komentuje rzeczywistość i zmusza widza do zajęcia stanowiska. Dotyczy starych jak świat zagadnień roli kobiety w społeczeństwie, gdzie autor sięga do absurdalnego poczucia humoru z gatunku dell'arte. A poza tym świetni aktorzy Mirosława Olbińska i Sławomir Sulej, którego notabene pani Józefa bardzo lubi i śledzi jego karierę od dawna. A poza tym po maturalnych perturbacjach potrzebuje teatru, żeby odreagować. No to mam nadzieję, że odreagować się uda. Do pani Józefy dwuosobowe zaproszenie do Teatru Nowego wędruje. Na sztukę Kto nie ma, nie płaci. Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do pozostania z nami, bo po 14 kolejne konkursy jeszcze będą.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja.
2: Na zegarze już 14. Na wiadomości Radio Łódź zaprasza Remigiusz Fladrowski.
3: Łódź podsumowuje program in vitro, to prawie 600 dzieci. Nadchodzą wakacyjne zmiany w rozkładach jazdy pociągów, trzeba uważać również w Łódzkiem. Bliżej zakazu smartfonów w szkołach rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Popołudnie w regionie na ogół słoneczne z temperaturą maksymalną 24 stopnie. Prawie 600 nowych łodzian i łodzianek przyszło na świat dzięki miejskiemu programowi in vitro. Urzędnicy podsumowują 8-letnią akcję dofinansowania tej metody leczenia niepłodności. W Łodzi program in vitro uruchomiono w 2016 roku, kiedy poprzedni rząd wygasił takie krajowe działania. Łącznie dzięki tej akcji w stolicy województwa urodziło się 576 dzieci, a o urokach macierzyństwa mówi Radiu Łódź pani Agata, mama 8-miesięcznego Grzesia.
4: To jest wielka radość, mimo nieprzespanych nocy, mimo ząbkowania, mimo tego wielkiego strachu o tego małego człowieka, to jest najpiękniejsze, co mnie w życiu spotkało.
5: Radość i nie tylko pacjentek, bo to są zawsze pary, to nigdy nie jest jedna osoba, to są zawsze dwie osoby, a czasami cała rodzina, bo i dziadkowie, i to jest wielopokoleniowa radość.
3: Dodaje ginekolog Bogna Sobkiewicz. Pod koniec 2024 roku wygaszono łódzki program in vitro, bo takie działania wróciły na poziom krajowy. Dzięki temu działaniu w Polsce na świat przyszło już prawie 14,5 tysiąca dzieci.
0: Więcej na radiołódź.pl.
3: Nadchodzą wakacyjne zmiany w rozkładach jazdy pociągu. W Łódzkiem oznaczają one także finał kilku dużych inwestycji. Od 14 czerwca do 29 sierpnia część pociągów pojedzie zmienionymi trasami lub z wydłużonym czasem przejazdu. Ma to związek z pracami m.in. w Tomaszowie Mazowieckim, na odcinku Skierniewice-Łowicz oraz między Koluszkami a Częstochową. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
6: Największe zmiany dotyczą kilku kluczowych odcinków w regionie. W Tomaszowie Mazowieckim trwa przebudowa stacji, powstają nowe perony i przejścia podziemne, co ma poprawić dostępność i bezpieczeństwo podróżnych. Z kolei między Skierniewicami a Bełchowem na linii Skierniewice-Łowicz kończą się prace przy peronach i torach, a teraz montowana jest kładka dla pieszych z windami. Na trasie Koluszki-Częstochowa prowadzone są roboty torowe i trakcyjne, które pozwolą zwiększyć prędkość pociągów do 160 km na godzinę, ale oznacza to też utrudnienia, bo część pociągów pojedzie centralną magistralą kolejową.
7: Polskie linie kolejowe we współpracy z przewoźnikami dostosowały kursowanie pociągów do prowadzonych prac inwestycyjnych i utrzymaniowych.
6: Mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK. Dodatkowo w sierpniu utrudnienia pojawią się w Łodzi, gdzie remont przejazdu przy ulicy Śląskiej spowoduje zmiany tras części pociągów.
3: Kolejarze zapowiadają, że część kluczowych inwestycji zostanie zakończona jeszcze przed nowym rokiem szkolnym. W efekcie pasażerowie mają zyskać nowoczesną infrastrukturę i krótsze czasy przejazdu na niektórych trasach w regionie. Bliżej zakazu smartfonów w szkołach. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął właśnie rząd. Zakaz ma dotyczyć lekcji i przerw lekcyjnych. Ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła, że to reforma oczekiwana przez środowisko oświatowe.
8: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. Odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać. Prawo, na podstawie którego będą mogli regulować swoje statuty, ale działać na rzecz kompletnego wykluczenia telefonów komórkowych używanych w szkołach.
3: Rząd chce, żeby zakaz obowiązywał zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Ze smartfonów będą mogli korzystać uczniowie, którzy potrzebują na przykład dostępu do aplikacji mierzącej poziom cukru we krwi. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. Bezołowiowa bez zmian, a ropa podrożeje. Litr benzyny 95 na stacjach będzie kosztować nie więcej niż 5 zł 95 groszy. Tyle samo co dziś. Benzyny 98, podobnie jak dziś, maksymalnie 6,54. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą 6,40, a więc o 14 groszy drożej w porównaniu z dniem dzisiejszym. I jeszcze o kolejnym dużym remoncie na Bałutach w Łodzi. Magistrat szuka wykonawcy przebudowy jednej z ważniejszych bałuckich tras, czyli Lutomierskiej od Klonowej do Czarnkowskiej. To ulica, którą każdego dnia pokonują dziesiątki łodzian podróżujące między innymi autobusem z Teofilowa przez Bałuty i Śródmieście aż na Widzew, mówi Piotr Grabowski ze spółki Łódzkie Inwestycje.
9: Wymieniony zostanie wodociąg, powstaną drogi rowerowe, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki. Oczywiście uzupełnimy zieleń i przebudujemy przystanki autobusowe do współczesnych standardów.
3: Te prace mogą ruszyć pod koniec wakacji i zakończyć wiosną przyszłego roku. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
2: 22 stopnie na termometrach w Łodzi i regionie, po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, niewykluczone przelotne opady deszczu, na wschodzie regionu możliwe także burze, wiatr słaby i zmienny z przewagą południowo-wschodniego, w czasie burz proszę uważać, te porywy nawet do 55 km na godzinę, jutro też do 24 stopni, jednak z większą szansą na burze i silne porywy wiatru. Długi weekend natomiast najlepiej zaplanować sobie w pracy, bo będzie pochmurno i deszczowo.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
2: Ale deszczowo nie będzie u nas, a przynajmniej nie dzisiaj. Do godziny 16 są z Wami Patryk Lewy i Patrycja Wojśnic. Mówimy dzień dobry raz jeszcze. I do godziny 16 zapraszamy na najlepszą muzykę, na najważniejsze informacje i na wiele, wiele konkursów.

Jailbird to przed momentem na antenie Radia Łódź w audycji w środku dnia. Na zegarze mamy już 9 minut po godzinie 14. Sprawdzamy ponownie, co w tej godzinie w Radiu Łódź mamy dla naszych słuchaczy przygotowane, a na pewno przygotowany będzie konkurs. Tym razem bilety do kina będzie można zgarnąć, ale jeszcze nie uchylę tego rąbka tajemnicy. Zachęcę do pozostania z Radiem Łódź, bo za kilkanaście minut zadanie konkursowe Państwu ogłoszę. W naszej audycji na pewno porozmawiamy też o tym, co w programie Słuchasz i Wiesz, który po godzinie 16 na naszej antenie, a w okolicach godziny 14.40 także nasza stała pozycja programowa, czyli audycja nawiasem mówiąc. Dzisiaj Małgorzata Warzecha porozmawia z doktorą Izabelą Różycką, językoznawczynią, o tym, czym jest hiperpoprawność na przykładzie wymowy samogłosek on oraz ę. Faktycznie, na tej hiperpoprawności czasami można się złapać, a teraz w Radiu Łódź Patrycja Hewczyńska, Elements i utwór Kochaj jakby.

0: Chapel Roan i The Giver. To przed momentem muzycznie w Radiu Łódź. Na zegarze mamy już 16 minut po godzinie 14, a w naszym studiu mamy gościa, mamy wydawcę naszej popołudniówki, czyli programu Słuchasz i Wiesz. Maciej Trojanowski jest z nami. Dzień dobry. Czym dzisiaj reporterki i reporterzy Radia Łódź się zajmują?
1: Trochę przed długim weekendem czerwcowym mam wrażenie, że podniesiemy ciśnienie kierowcom, dlatego że będziemy mówić o odcinkowych pomiarach prędkości w Łódzkiem. Kolejny przybył na A1. Już informowaliśmy, państwo może się to gubić, informowaliśmy już o odcinkowych pomiarach prędkości w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Tym razem mniej więcej odcinek Kutno-Piątek. No i porozmawiamy, ile w końcu tych odcinkowych pomiarów prędkości jest, gdzie trzeba uważać, chociaż z drugiej strony, jak ktoś jeździ zgodnie z przepisami, do czego zachęcamy, to uważać wcale nie musi, po prostu jedzie normalnie i wcale nie musi spodziewać się mandatu. Ale o tym będziemy między innymi mówić. Konflikt na linii mieszkańcy, deweloper w Zgierzu. To kolejny nasz temat. Jakby państwo weszli na stronę radio.pl, to tam już są zdjęcia. Otóż deweloper postawił na swojej działce płot, który jest wzdłuż drogi. No i można powiedzieć, utrudnia tym życie mieszkańcom. Tak przynajmniej oni uważają. O co chodzi w tym konflikcie? Czy można tak po prostu sobie na przykład na drodze postawić płot i wygrodzić swoją przestrzeń? O tym powiemy po godzinie 16. Będziemy też w Łodzi, będziemy też w miejscu, gdzie gotowana jest zupa. Ale to nie byle jaka zupa, ponieważ zupa, która ma wspomóc chorą, bardzo chorą Liliankę. Okazuje się, że pani Natalia z Łodzi postanowiła przez cały tydzień non-stop gotować zupę. To takie wyzwanie. I część z dochodu z tej zupy idzie właśnie na leczenie chorej Lilianki. Skąd taki pomysł, jak na przykład wesprzeć taką działalność? O tym będziemy mówić po godzinie 16. Zapraszam też słuchaczy Radio Łódź nad Wartą, czyli z okolic Sieradza, z Duńskiej Woli, do tego, żeby nas słuchali także po godzinie 16. Tam będziemy między innymi o tym mówić, czy w Sieradzu wszystko jest w porządku z rozkładami jazdy autobusów, czy czasem nie ma tych autobusów za mało, czy nie jeżdżą czasem one za rzadko, no i czy jeżdżą we właściwe miejsca. To wszystko po godzinie 16. Już teraz zapraszam.
0: Zapraszamy oczywiście po godzinie 16. Wtedy też audycja Słuchasz i Wiesz, a w naszym studiu Maciej Trojanowski, wydawca naszej popołudniówki. Dziękuję również.

Chciałam wjechać na koniu, zapraszać do kin, być raz hitem sezonu, choć przez kilka dni, i postrzelać do puszek piw-paw.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
3: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: W środku dnia.

A w temacie lata ono na pewno nie będzie najlepsze dla przedsiębiorców z Placu Wolności i pasażerów komunikacji miejskiej w Łodzi. Rozpoczął się kolejny już remont Placu Wolności w Łodzi. Te prace mają potrwać do końca wakacji. Sławetna kostka brukowa zniknie i zastąpi ją beton. Z dobrych informacji jest na pewno to, że podczas trwania tego remontu Plac Wolności dla pieszych ma być bez zmian dostępny. I właśnie dwa lata temu w marcu, po kilku miesiącach opóźnienia, cieszyliśmy się z nowego otwarcia Placu Wolności. Było pięknie, dużo się tam zmieniło. Jednak po tych dwóch latach okazało się, że kostka brukowa nie wytrzymuje tego obciążenia i pod wpływem ruchu tramwajów zaczyna się zapadać. Z tym mam też związany dzisiaj konkurs. Czy uważają Państwo, że kolejny już remont Placu Wolności zostanie wykonany w sposób prawidłowy i będziemy mieli na kilka lat spokój z tymi remontami w tej okolicy? Czy nie do końca? Studio Małparadio.pl, tu czekam na Wasze wiadomości.

0: Do godziny 15 pozostało mniej niż 20 minut, a teraz w Radiu Łódź czas na audycję Nawiasem Mówiąc, w której dzisiaj powiemy o hiperpoprawności.
1: Nawiasem Mówiąc. Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni, Małgorzata Warzecha, witamy pięknie. Pani doktor, co to takiego jest hiperpoprawność? Co to za pojęcie, czego dotyczy?
2: Hiperpoprawność polega na przesadnej staranności, czyli zastępowaniu form zgodnych z normą językową formami, które z jakiegoś powodu mówiący uważa za lepsze, za bardziej staranne, a w efekcie popełnia błąd językowy. Przyczyną tego zjawiska może być oczywiście jak zawsze brak wiedzy o systemie językowym, czy też takie bezrefleksyjne używanie języka. A jak ja obserwuję, to najczęściej jest to nieuprawnione rozszerzenie zakresu jakiejś reguły na formy językowe, których ta reguła nie dotyczy.
1: Ale mnie pierwsze, co przychodzi na myśl przy tak zwanej hiperpoprawności, to jest na przykład bardzo staranna czasami, nadzwyczaj przerysowana forma, czy też sposób wypowiadania nosówek w języku polskim, czyli on, e, tak zgadza zwane się. On, e, zresztą to chyba w jakimś przysłowiu się pojawia, że wcale nie trzeba tak precyzyjnie tych samogłosek nosowych wymawiać, bo właśnie wtedy wpada się w tę pułapkę nazwaną przez językoznawców hiperpoprawnością.
2: Tak jest.
1: Ale rozumiem, że jest wiele innych przypadków.
2: Tak jest. Bardzo słusznie pani wskazała, bo rzeczywiście sporo przykładów dotyczy samogłosek nasowych. Ponieważ te hiperyzmy, czyli fałszywie staranne formy, pojawiają się najczęściej w wymowie określonych głosek i podczas odmiany wyrazów. No i właśnie z tym e i o. Na przykład taka nadmiernie literowa wymowa e i o przed, w środku wyrazu, przed spółgłoskami ł i li. Na przykład krzyknę li. Jęknęli, tak? Wzięła, mruknęła. A w takim położeniu samogłoski nosowe powinny być wymówione po prostu jako samogłoski ustne, czyli krzyknęli, jęknęli, wzięli, mruknęła i to jest wymowa staranna, wzorcowa. Również literowa wymowa ę i ą w bardzo wielu wyrazach typu ręka, łączka, idący, zęby, ucięty, trąbka i podobnych, gdzie powinny być one wymówione jako dwie głoski. M, om albo n, on. Czyli ręka, łączka, idący, zęby, ucięty, trąbka.
1: Znaczy jednak te nosówki. Te
2: tak,
1: nosówki
2: też są przykładem właśnie tej przesady. A jeszcze uwaga, trzeci przykład dotyczący samogłosek nosowych. Zbyt dobitne wymawianie e na końcu wyrazu. Czyli idę, chcę, prawda? A tu norma wymaga jedynie lekkiego zaznaczenia nosowości albo dopuszcza nawet utratę jej. Idę, tak. Może to nie jest piękne, ale w polszczyźnie potocznej akceptowane. No i teraz popatrzmy na te następne przykłady, czyli właśnie takie nieuzasadnione rozszerzanie pewnych zasad. Jeżeli na przykład zapamiętamy, że samogłosek nosowych na końcu wyrazu nie wolno rozkładać, czyli, że niepoprawna jest forma wymowa typu oni idą, chcą kopnąć lewą nogą, złapać coś jedną ręką, to możemy popełnić błąd polegający na zastępowaniu takich zakończeń wyrazu, gdzie powinna być grupa głosek om, on, samogłoską nosową.
1: Na czyli przykład, odwrotny proces.
2: Tak, odwrotne. Na przykład przyjrzał się obu swoim nogą zamiast nogą. Zawdzięczam wszystko swoim własnym ręką. Ja nie tylko słyszę takie formy, ale niestety widzę je również napisane. Podobnie, kto zapamięta, że forma czasownika umią i rozumią jest niepoprawna, może zmienić poprawną formę lubią na lubieją.
1: Tak,
2: na wzór umieją i rozumieją. Przykładów tego typu błędów można znaleźć znacznie więcej. Zapamiętajmy więc, że przesadna staranność w języku prowadzić może do takich samych skutków, jak i brak staranności, czyli do błędów językowych. A przenoszenie reguł poprawnościowych odnoszących się do określonych przykładów na takie, wobec których ich stosowanie jest nieuprawnione, no także może nas niestety zaprowadzić na poprawnościowe manowce.
1: Dziękujemy pięknie, doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.
0: Przed momentem rozmawialiśmy o tym, jak mówić, a ja teraz głos chcę oddać Państwu. Przypominam, mam dwuosobowe zaproszenia do kina do rozdania, a zadanie konkursowe to napisać mi na studio@radiolot.pl, czy ten remont Placu Wolności, który ponownie się zaczął, będzie już wykonany tak perfekcyjnie, idealnie i trwale, czy będzie to tylko przejściowy remont, by za kilka lat znowu kolejny remont rozpocząć.

Tu Radio Łódź, audycja w środku dnia. Teraz ważna informacja dla kierowców. Nie chodzi co prawda o utrudnienia, a bardziej o to, że od tak naprawdę jutra będzie można łatwiej stracić prawo jazdy. Mianowicie koniec z kasowaniem punktów za większość wykroczeń nastąpi. Na początku czerwca ma nastąpić właśnie likwidacja możliwości redukowania punktów karnych zdobytych za większość wykroczeń drogowych. Tym samym jeszcze łatwiej będzie można rozstać się z prawem jazdy, a co najważniejsze, punkty karne będą kasować się po roku od, uwaga, dnia zapłacenia mandatu, a nie od terminu wykroczenia. W trudniejszej sytuacji będą jeszcze młodzi kierowcy, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok, bo ich obowiązuje limit 20 punktów karnych, a wtedy po przekroczeniu tego limitu niestety cofane im są uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Zatem nie tylko te nowe odcinkowe pomiary prędkości, o których będziemy mówili po godzinie 16 w programie Słuchasz i Wiesz, ale także zmiany w przepisach. Zatem zalecamy, by zdjąć nogę z gazu i jeździć nieco ostrożniej.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: W wakacje nie ma nudy.
11: Jest mikrofon, zabawa i sport.
10: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
15: Jest 15. Czas na serwis informacyjny. Remigiusz Fladrowski.
16: Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Są zmiany, o których za chwilę. Uczniowie podstawówek mają wyrobione zdanie na temat pomysłu zakazu smartfonów w szkołach. Miejscowości pod Sieradzem wykluczone komunikacyjnie, narzekają ich mieszkańcy. W sprawę włącza się kolej. Popołudnie w regionie na ogół słoneczne z temperaturą do 24 stopni. Można już głosować w łódzkim wojewódzkim budżecie obywatelskim. W tym roku mieszkańcy regionu mogą wybrać, które z prawie 340 projektów zostaną zrealizowane. Łączna kwota przewidziana na realizację tych zadań to ponad 8 milionów złotych, mówi Damian Raczkowski z Urzędu Marszałkowskiego.
17: Może głosować każdy mieszkaniec niezależnie od wieku, bo to tegoroczne hasło Zostań bohaterem łódzkiego dotyczy każdego i seniora, i juniora, który chodzi do szkoły podstawowej, czy nawet do przedszkola, bo też chcemy uczyć takiej demokracji lokalnej i tego wpływu na rzeczywistość wokół nas od najmłodszych lat.
18: Zmiana, która została wprowadzona w tej edycji, jest również taka, że każdy będzie mógł oddać aż 3 głosy. W poprzednich edycjach każdy mógł oddać tylko 2 głosy.
16: Dodaje marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska. Mieszkańcy regionu mogą wybrać jeden projekt o zasięgu wojewódzkim i 2 na terenie subregionów. Głosowanie na stronie bo.łódzkie.pl potrwa do 13 lipca.
0: Więcej na radiołódź.pl.
16: Nie tylko w czasie lekcji, ale i na przerwach. Rząd przyjął rozwiązania, które pozwalają wprowadzić zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Uczniowie podstawówek widzą problem. W większości nie wyobrażają sobie życia bez smartfonów.
19: Czasami te telefony mogą się przydać.
20: Mi się wydaje, że to nie będzie działać. Przez kilka tygodni będzie działać, a potem nie. No będą na pewno osoby z 2 telefonami.
21: No nie powinno się raczej grać, bo no lepiej też sobie pochodzić, pogadać z koleżankami zamiast grać na przerwach.
22: Nie no, czasami trzeba do odrobienia lekcji.
23: Plus są takie, że nie będziemy jeszcze bardziej uzależnieni od tych telefonów.
16: A rząd chce, żeby zakaz obowiązywał zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Rozkład autobusów w Sieradzu do zmiany wskazuje na to przewodniczący tamtejszej Rady Miejskiej Michał Pabich. W jego opinii przemieszczanie się po mieście byłoby sprawniejsze, gdyby kilka lat temu nie zlikwidowano linii R.
24: Ta linia kursowała po praktycznie całym mieście. Była dostosowana właśnie z komunikacją łódzkiej kolei aglomeracyjnej.
25: Ja jestem zadowolona. No tu jak potrzeba jest gdzieś dojechać, to też nie widzę problemu.
26: No ja chodzę na przykład tylko na 1:07 i jestem zadowolona.
16: Powiedzieli Radio Łódź pasażerowie MPK Sieradz. Do pytań zwrócili uwagę na brak połączenia wsi z miastem, czyli wykluczenie komunikacyjne.
27: Jest i to duże.
2: Jest duże?
27: No wziąć Dębinę, Redzeń, Krępica, Niebiosy, Budziczna. Nie mają połączenia w ogóle.
16: Jak czytamy w mediach społecznościowych Michała Pabicha, wpłynęło już pismo od Polregio do MPK w sprawie integracji przejazdów w węzłach przesiadkowych. Władze Piotrkowa Trybunalskiego zaprezentowały, jak może wyglądać przejazd pod torami na ulicy Rolniczej. To ważna inwestycja dla tej części miasta. Urzędnicy zapraszają mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, a o szczegółach opowie reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
28: W Piotrkowie Trybunalskim ruszyły konsultacje społeczne dotyczące przebudowy skrzyżowania kolejowo-drogowego na ulicy Rolniczej. Chodzi o projekt koncepcji programowo-przestrzennej tej inwestycji. Miasto zachęca do udziału przede wszystkim mieszkańców okolicy, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji działających w rejonie planowanych prac. prac, mówi Daniel Cejnuk z Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
1: Mieszkańcy mogą zapoznać się z przygotowanymi wizualizacjami, pokazującymi, jak to miejsce może wyglądać po przebudowie.
28: Uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać do 12 czerwca do godziny 14. Wypełniony dokument można złożyć osobiście lub przesłać pocztą, wysłać mailem albo przekazać przez e-doręczenia.
1: Zapraszamy także na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 30 czerwca w Urzędzie Miasta przy pasażu Rudowskiego 10.
28: Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
16: A raport z konsultacji ma być opublikowany do 7 lipca. Zupa, która pomaga w leczeniu dziecka. Natalia z Łodzi, prowadząca zupiarnię przy Śmigłogorydza w Łodzi, do końca tygodnia sprzedaje swoje zupy, a część dochodów przeznacza na wsparcie zbiórki na leczenie Lilianki chorującej na zespół Retta. Jak podkreśla, inicjatywa ma łączyć prowadzenie biznesu z pomocą. Akcja wystartowała wczoraj i już cieszy się dużym zainteresowaniem klientów.
3: Co mamy dzisiaj?
4: Utawiona Botwina kapuśniak.
3: Kapuśniak z młodej kapusty dwa razy.
4: Które pojemności?
3: Bo to facet jeszcze będzie ja.
4: Dobra, czyli mamy.
3: Dowiedziałam się na Facebooku, a dzisiaj czytałam, więc zaproponowałam i mówię do męża, podjedziemy.
16: A zainteresowanie jest tak duże, że właścicielka apeluje również o pomoc przy przygotowaniu posiłków. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź już o 15.30.
15: Zachmurzenie na radiostacji coraz większe, na szczęście jeszcze to piękne, błękitne niebo, gdzieniegdzie widać. Widać także 22 kreski na termometrach w Łodzi i regionie, przelotne opary deszczu i na wschodzie województwa niewykluczone burze, tak pogodowo zapowiadają się najbliższe godziny, a kolejne dni to prawdziwa pogodowa ruletka. Jutro do 24 stopni na termometrach, niewykluczone zarówno słońce, które od czasu do czasu będzie wychodzić zza chmur, ale też szansa na opady deszczu i na burze. W czwartek pogodniej, a długi weekend na przemian. Słońce, burze i deszcz.
5: W środku dnia z Radiem Łódź.
15: I już prawie 6 minut po godzinie 15. Ostatnia godzina naszego popołudniowego spotkania to przed nami. Patryk Lewy, Patrycja Wojśnis. Do godziny 16 jesteśmy z wami i mamy jeszcze do rozdania zaproszenia do kina. Warto z nami pozostać.

14 minut po godzinie 15, tu Radio Łódź, audycja w środku dnia i czas już za chwilę rozdać pierwszą nagrodę w naszym konkursie, która powędruje do pana Karola, który napisał, że być może jeśli chodzi o ten remont Placu Wolności, to chodzi o jakiś sekretny rekord długości trwania rozkopów i utrudnień. Ten cytat chwycił mnie trochę za serce, prawdę mówiąc, bo w tym szaleństwie może i jest metoda. Remont na pewno widoczny i cieszy się tutaj pan Karol, że ten układ kostkopodobny zostanie zachowany. Jego zdaniem osiągnięty stan będzie na pokolenia, choć w skali naszego życia to tylko chwila. I pan Karol dodaje, że Kościuszko z góry przypilnuje, by było tip-top, ładnie i bezpiecznie. No, miejmy nadzieję, by to faktycznie było trwałe i na lata. Ja powiem państwu szczerze, że jak zobaczę, to uwierzę. A do pana Karola wędruje podwójne zaproszenie do kina Helios na dowolnie wybrany spektakl. A już za moment na naszej antenie utwór Czuję w wykonaniu Misi Furtak. To oczywiście w Radiu Łódź. My już teraz mamy 15 minut po godzinie 15 i gwarantuję, że jeszcze do godziny 16 na pewno jakieś dwuosobowe zaproszenie rozdamy. Nad tematyką konkursu jeszcze myślę, bo ten Plac Wolności budzi kontrowersje, ale może powinniśmy zająć się jakimś innym tematem. Zobaczymy. Już za chwilę na naszej antenie utwór Czuję i Misia Furtak.

0: Chyba nie ma lepszego dowodu na to, że radio to organizm na żywo, a technika zamiast pomagać, czasami przeszkadza.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Ale oczywiście nasza realizatorka tutaj bardzo dobrze czuwa i wszystkiego pilnuje. A ja o tej technice powiedziałem nie bez powodu. Mianowicie rząd przyjął wstępnie zakaz korzystania z komórek w szkołach podstawowych. Ten zakaz ma obowiązywać zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych. I z tym też związany będzie nasz kolejny konkurs na studio@radioloc.pl. Proszę pisać, czy są Państwo za tym zakazem, czy przeciw.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Żywa legenda polskiej dyrygentury w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert symfoniczny prowadzony przez Antoniego Wita, prawdziwą ikonę polskiej batuty. Usłyszymy przebój nad przebojami świata muzyki klasycznej. Piątą symfonię Ludwika van Beethovena, nazywaną też Symfonią Losu. Program uzupełnią dwa koncerty fortepianowe Siergieja Prokofiewa w wykonaniu Hugha Lee, uwielbianego przez publiczność koreańskiego pianisty, który od 4 lat mieszka w Polsce. Do zobaczenia w piątek 12 czerwca o 19.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
7: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
8: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
7: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie

0: Też na wyjeździe z miasta ulicą Brzezińską. Korek przed Nowosolną ma już ponad kilometr. Na koniec uwaga kierowcy z Kutna. Na ulicy Sklęczkowskiej drogowcy łatają ubytki w jezdni. Ruch na odcinku między ulicą Bitwy pod Kutnem a wsią Kaszewy może odbywać się wahadłowo. A na drogi wracamy minutę przed 16.
1: Jest 15:30. Skrót najważniejszych wiadomości i Remigiusz Fladrowski.
2: Rząd chce zakazu używania telefonów w szkołach. Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie. Rząd zajął się również projektem ustawy ograniczającej dostęp do treści pornograficznych w taki sposób, żeby sama deklaracja o pełnoletności nie wystarczała do skorzystania z niebezpiecznych dla młodych osób treści. Jest coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości w Łódzkiem. Nowe urządzenia zamontowano już na autostradzie A1 między Kutnem a Piątkiem, choć jeszcze nie zostały uruchomione. To jeden z czterech nowych odcinków, które mają zacząć działać do końca czerwca na autostradzie A1. Będzie korekta rozkładu jazdy pociągów i związane z tym utrudnienia. Od 14 czerwca do 29 sierpnia będzie część pociągów będzie kursować inaczej. Powodem są trwające prace m.in. w Tomaszowie Mazowieckim na trasie Skierniewice-Łowicz oraz między Koluszkami a Częstochową. Kolejarze podkreślają jednak, że efektem inwestycji będą krótsze podróże, większa przepustowość linii i poprawa dostępności stacji. Prawie 600 nowych łodzian i łodzianek przyszło na świat dzięki miejskiemu programowi in vitro. Urzędnicy podsumowują 8-letnią akcję dofinansowania tej metody leczenia niepłodności. W Łodzi program in vitro uruchomiono w 2016 roku, kiedy poprzedni rząd wygasił takie krajowe działania. Łącznie dzięki tej akcji w stolicy województwa urodziło się 576 dzieci. Paweł Ślis ma być kandydatem Polski 2050 na prezydenta Krakowa. Liderka ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że nie ma planów wystawienia wspólnego kandydata przez koalicję rządzącą. W referendum mieszkańcy Krakowa zdecydowali wcześniej o odwołaniu dotychczasowego prezydenta, reprezentanta Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego. W efekcie Donald Tusk rozwiązał struktury KO w Małopolsce. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
1: Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, niewykluczone przelotne opady deszczu, a na wschodzie regionu możliwe także burze. Maksymalnie do 24 stopni pokażą popołudniem termometry. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego. W czasie burz możliwe porywy do 55 km na godzinę. W nocy natomiast zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura spadnie do 11 stopni.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.
1: Patryk Lewy, Patrycja Wojśnic. Witamy się po raz ostatni, bo do godziny 16 jesteśmy z Państwem w programie W środku dnia, a na początek Olivia Rodrigo.

World's Worst Girlfriend. Nie znam historii tej piosenki, powiem Państwu całkowicie szczerze, ale po tytule mówiącym o najgorszej partnerce, czy też dziewczynie na świecie, zastanawiam się, co ta partnerka musiała tak naprawdę zrobić, że piosenka o takim tytule powstała. To już może później sprawdzimy, może kiedyś o tym Państwu opowiem. Mam przypuszczenie, że być może za dużo się działa w telefonie komórkowym, tak kolokwialnie mówiąc, a my właśnie o tych telefonach komórkowych do godziny 16 trochę mówimy. W związku z tym jest też konkurs. Przypomnę, na studio@radioloc.pl czekam na wiadomości, czy są Państwo zwolennikami, czy też przeciwnikami używania telefonów komórkowych w szkole podstawowej. Przypomnijmy, rząd chce to wprowadzić już od września. Pierwsza ustawa się pojawiła, która ma zakazać telefonów komórkowych nie tylko na lekcjach, ale także na przerwach. A do nas napisał m.in. pan Piotr, który jest zdecydowanym zwolennikiem zakazu używania właśnie komórek w szkole. Pan Piotr sam pracuje w oświacie i wie, że telefony nie są uczniom potrzebne do żadnych celów związanych z edukacją, a komunikację tak zwaną zewnętrzną zapewnia obsługa szkoły, czy też dziennik elektroniczny. Zdaniem pana Piotra, jeżeli chcemy mieć młodzież uspołecznioną z realnymi kontaktami międzyludzkimi, to warto podarować im strefę i czas wolności od komunikatorów. Prawdę mówiąc, gdyby mnie się zapytali Państwo, jakie jest moje zdanie na ten temat, miałbym trochę mieszane uczucia, tak całkowicie szczerze, bo gdy ja kilkanaście lat temu chodziłem do podstawówki, to faktycznie już te telefony komórkowe były w jakiś sposób zaawansowane. Były te główne platformy, ale one nie były wtedy aż tak wciągające i może i faktycznie posiadałem tę komórkę i gdzieś tam od czasu do czasu na przerwach się z niej korzystało. Ale nie było to aż tak wciągające. studio@radioloc.pl. Tutaj czekam na Wasze zdanie na ten temat. Zakaz używania telefonów komórkowych w szkole. Za czy przeciw?

0: A do godziny 16 pozostało już tylko 12 minut.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Czyli czas rozwiązać nasz konkurs. Napisała do nas pani Agata, że zakazy pewnie nie rozwiążą problemu, bo to kwestia dużo bardziej skomplikowana. Natomiast zakaz korzystania z komórek w szkołach choć trochę ograniczy czas spędzany przez dzieci przed smartfonami, a może też spowoduje, że młodzi ludzie zaczną siebie zauważać. No miejmy taką nadzieję, a dla pani wędruje podwójne zaproszenie do kina.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: W wakacje nie ma nudy.
8: Jest mikrofon, zabawa i sport.
7: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
10: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka, sponsor główny sieć sklepów Biedronka, sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
15: Za minutę będzie 16. Ponownie sprawdzamy sytuację na drogach w Łodzi i regionie Severn Potentas.
16: Korkuje się już Łódzkie Zdrowie. Stoi Konstantynowska od Alei Unii do Krakowskiej. Gęsto też na Krzemienieckiej, jadąc od Bandurskiego i w okolicy Mani, gdzie korkuje się Siewna i Biegunowa. Kolejne problemy także na trasie WZ. Do 10 minut zabiera przejazd od centrum do okolic Anilany. Korkuje się też wjazd na trasę WZ od ulic Sienkiewicza i Przędzalnianej. Uwaga także na Niczerwicach. Ta między WZ-ką a CKD może blokować się w obu kierunkach. Teraz Zgierz. Tutaj popołudniowy ruch odczuwalny jest na dojeździe do centrum ulicą Długą. Poza tym gęściej jest też na ulicach 3 Maja, Śniechowskiego i Aleksandrowskiej. A na drogi Łodzi regionu wracamy za pół godziny.
15: I już prawie mamy 16. A w naszym studiu Remigiusz Fladrowski, który ma najważniejsze wiadomości.
17: Będzie więcej odcinkowych pomiarów prędkości w Łódzkiem. Zaczną działać jeszcze w czerwcu. Coraz bliżej zakazu smartfonów w szkołach. Będą wyjątki, o których za chwilę. Polska może zyskać bazę lotniczą dla amerykańskich samolotów przenoszących broń jądrową. Szybko to jednak nie nastąpi. W nocy będzie pogodnie z temperaturą do 12 stopni. Będzie więcej odcinkowych pomiarów prędkości w Łódzkiem i będą należały do najdłuższych w całym kraju. Urządzenia mają zostać uruchomione do końca czerwca. Najdłuższy z nich między okolicami Radomska a węzłem Łykanów będzie miał ponad 19 km długości. Niewiele krótsze będą odcinki Piotrków Trybunalski Południe Kamieńsk oraz Kutno Piątek. Łącznie kierowcy znajdą się pod nadzorem kamer na blisko 71 km autostrady przebiegającej przez region łódzki, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
18: Wykonawca realizuje pracę w poszczególnych lokalizacjach, systematycznie montuje, konfiguruje nowe urządzenia. To tak naprawdę jedno z najskuteczniejszych sposobów do dyscyplinowania kierujących.
19: Ja tam nie jeżdżę szybciej niż 140 na godzinę, tyle pozwala na autostradzie, tak żeby pan. Do mnie to jest dobrze.
20: Na pewno bezpieczniej.
21: Jeśli jest to zrobione prawidłowo i oznakowane prawidłowo, to dlaczego nie? To dużo jest tych wariatów na drodze.
17: Dodają kierowcy. Obecnie odcinkowy pomiar prędkości działa już w 9 lokalizacjach w województwie łódzkim, a po rozbudowie region będzie należał do najbardziej objętych tego typu kontrolą w Polsce.
0: Więcej na radiołódź.pl.
17: Od września ma wejść w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Rząd przyjął projekt ustawy, który zabrania wykorzystania wykorzystywania smartfonów przez uczniów poniżej 15 roku życia na przerwach i podczas zajęć lekcyjnych. Od przepisów będą trzy wyjątki, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
12: Pierwszy to jest zdrowie dziecka, za zgodą dyrektora może być używany telefon. Drugie to jest decyzja nauczyciela, bo będzie mógł powiedzieć, że dla procesu edukacyjnego, dydaktycznego, opiekuńczo-wychowawczego zgodzić się na incydentalne użycie telefonów. I trzecie to jest właśnie to narzędzie dla rodziców w sytuacjach krytycznych. Również ta zgoda będzie wydawana na użycie telefonu.
17: Projekt ustawy dotyczący zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych trafi do Sejmu. Prezydent miasta Łodzi przegrała w sądzie z byłym prezesem Widzewa. Teraz musi przeprosić, a dodatkowo miasto będzie musiało zapłacić. Przypomnijmy, że w 2022 roku Biuro Rzecznika Prasowego prezydent Łodzi rozesłało do mediów komunikat oraz film, w którym ówczesny prezes Widzewa Mateusz Droszcz miał rzekomo niszczyć znaki na parkingu przy stadionie oraz przywieźć na mecz transparent, który uderzał w władze miasta. Były prezes od początku twierdził, że te oskarżenia są nieprawdziwe, co zakończyło się teraz prawomocnym wyrokiem. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
13: Miasto odwoływało się od poprzedniego orzeczenia Sądu Okręgowego, jednak nic to nie dało. W uzasadnieniu sąd wskazał, że kluczowe zarzuty, takie jak wywieszanie transparentu uderzającego w władze miasta czy utrudnianie pracy służb, nie potwierdziły się. W efekcie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi zostaną opublikowane oficjalne przeprosiny, które muszą być widoczne przez co najmniej 3 dni.
17: Dodatkowo gmina Miasta Łódź zobowiązana jest wpłacić 20 tysięcy złotych na Fundację Krwinka, która wspiera dzieci z chorobami nowotworowymi. CBA i prokuratura badają sprawę posła PiS z Łódzkiego. Jak informuje TVN24, służby wzięły pod lupę transakcje i działki opoczyńskiego posła Roberta Telusa z Prawa i Sprawiedliwości oraz jego rodzinę. Według ustaleń telewizji w 2019 roku Robert Telus miał za pośrednictwem dyrektora biura poselskiego kupić działkę od Skarbu Państwa. Służby są po to, żeby sprawdzać, a ja wiem, że wszystko jest dobrze i zgodnie z prawem. Komentuje sprawę dla Radia Łódź poseł Robert Telus. Stany Zjednoczone rozmawiają z sojusznikami o możliwości rozszerzenia programu nuklearnego NATO na kolejne kraje Europy, informuje Financial Times. Według dziennika wśród państw zainteresowanych udziałem w takim programie znajduje się Polska.
20: Gazeta podaje, że dyskusje dotyczą rozmieszczenia w nowych państwach baz dla samolotów zdolnych do przenoszenia amerykańskiej broni jądrowej. Oprócz Polski zainteresowanie mają wykazywać także niektóre państwa bałtyckie. Według źródeł Financial Times rozmowy prowadzone są w ramach NATO, ale nie należy spodziewać się szybkiej decyzji. Sam fakt ich prowadzenia ma jednak potwierdzać, że amerykański parasol nuklearny pozostaje ważnym elementem bezpieczeństwa Europy. Jan Oleński, Polskie Radio.
17: Obecnie w tym programie NATO uczestniczy 6 państw, w tym Niemcy, Włochy i Wielka Brytania. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.30.
15: Na radiostacji pogodnie, gdzieniegdzie zachmurzenie małe bądź umiarkowane i 23 stopnie aktualnie na termometrach. Po południu i wieczorem zachmurzenie może być okresami duże. Na wschodzie regionu niewykluczone także przelotne opady deszczu czy burze. Wiatr słaby i zmienny, ale w czasie burz te porywy wiatru mogą się osiągnąć nawet do 55 km na godzinę. W nocy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Lokalnie, uwaga dla kierowców, mgły ograniczone. Ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura spadnie do 11 stopni. Pięć minut po godzinie 16, a w naszym studiu już Marcin Mendelbaum, zwarty i gotowy.
22: Dzień dobry, widzę, że ty też. Gdzie chłopczyku z tym plecaczkiem idziesz?
15: Właśnie ja specjalnie ten plecak założyłem, bo jakieś 2-3 tygodnie temu. Też
22: i cały czas go nie zdejmujesz?
15: Czasami go zdejmuję, ale byłem ciekawy, czy właśnie zwrócisz na niego uwagę, czy może...
22: Nie, trudno nie zwrócić.
15: Patryk Lewy, dziękuję za wspólne popołudnie, a już teraz program Słuchasz i Wiesz.
22: No to zapraszam.
23: Słuchasz i Wiesz.
22: Patrycja Wojśnis realizuje, Maciej Trojanowski wydaje, reporterki i reporterzy Radia Łódź. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wielki brat patrzy i robi zdjęcia, kierowca płaci. Płaci, jeśli przekroczy dopuszczalną prędkość. Na drogach włóczkiem coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości. Kolejny powstał na autostradzie A1.
2: Czuję się jak jeleń, który jest dotrzał poniekąd.
18: Wykonawca systematycznie montuje i konfiguruje nowe urządzenia.
19: Jak są poszaleni, jedą do Niemiec, tam można szaleć.
18: Oddziaływanie tego systemu wpływa bezpośrednio na wzrost bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.
3: Ja tak się zastanawiam, dlaczego jeden z tych, który się tutaj wypowiadał, czuje się jak jeleń do odstrzału. No przecież wystarczy jechać z dopuszczalną prędkością. Czy to takie trudne? W Zgierzu konflikt mieszkańcy kontra deweloper. Na środku jednej z dróg stanął płot. Deweloper w ten sposób odgrodził swoją działkę, a mieszkańcy nie zgadzają się na budowę osiedla mieszkaniowego.
5: Nie daj Boże pożar czy jakaś inna tragedia. To jest jednak problem z dojazdem straży pożarnej czy innych służb.
6: Prawo własności prawem własności. Rozumiemy, że można je realizować, no ale w jakiś sposób racjonalny.
24: Przede wszystkim mieszkańcy nie chcą, żeby tam powstało cokolwiek. Chcemy rozmawiać dalej z mieszkańcami.
3: No i ciekawy jestem, jak te rozmowy będą się toczyły. Pani Natalia z Łodzi postanowiła gotować zupy przez tydzień. Gotować non-stop. A wszystko po to, żeby zebrać pieniądze na leczenie chorej Lilianki.
25: Zaproponowałam i mówię do męża, chodź idziemy, że tam pani gotuje dla chorego dziecka.
26: Pomidory wczoraj w nocy żeśmy obierały i parzyły.
27: Kiedyś zupa uratowała moje życie. Był moment, że ja głodowałam w życiu i koleżankę na wycieraczkę przynosiła mi co wieczór słoik zupy.
3: Słoik zupy. No i tutaj zupa ma pomóc chorej Liliance. No ciekaw jestem tylko, czy pomidorowa jest z ryżem, czy z makaronem. To dylemat niczym sernik z rodzynkami czy bez. 9 minut po 16.

0: 606-78-78-78 studio@radiowodz.pl i także nagrywanie głosówek. To trzy możliwości kontaktu z nami. A teraz temat numer jeden, czyli prędkość.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A dlaczego o prędkości? A dlatego, że coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości pojawia się w województwie łódzkim. Nowe urządzenia zamontowano już na autostradzie A1 między Kutnem a Piątkiem, choć jeszcze nie zostały uruchomione. To jeden z czterech nowych odcinków, które mają zacząć działać do 30 czerwca na autostradzie A1. A informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
2: Łącznie cztery nowe odcinkowe pomiary prędkości zaczną działać lada moment na autostradzie A1. Między Kutnem a Piątkiem kamery już zamontowano, ale na razie urządzenia nie są aktywne. Instalacje trwają także na innych odcinkach A1, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
3: Wykonawca realizuje pracę w poszczególnych lokalizacjach, systematycznie montuje i konfiguruje nowe urządzenia.
2: Co więcej, będą to jedne z najdłuższych odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce. Najdłuższy z nowych fragmentów znajdzie się na A1 na krańcu województw łódzkiego i śląskiego między miejscowością Brodowe w okolicach Radomska a węzłem Mykanów i będzie miał 19 km i 38 metrów długości. Tuż za nim na drugim miejscu w kraju znajdzie się odcinek między węzłami Piotrków Trybunalskie Południe i Kamieńsk. Trzecie miejsce zajmie trasa między węzłami Kutno i Piątek, z kolei odcinek Kamieńsk-Radomsko znajdzie się w pierwszej dziesiątce najdłuższych tego typu systemów w Polsce. Łącznie te cztery nowe odcinki obejmą niemal 71 km autostrady. Strady A1.
4: Masakra. Jest to problemowe dla kierowców. Czuję się jak jeleń, który jest dotrzał poniekąd. Ja rozumiem, że ograniczenie prędkości jest słuszną polityką i tego nie neguję. Tylko jak sami wiemy, są różni kierowcy. Są myślący i niemyślący. Tylko mówię, żeby zachowana była ten prędkość jednolita po prostu. Określona stała prędkość. Powiedzmy, niech będzie to 140, cały czas sobie lecisz. Nie na takiej zasadzie, że masz 140, 100, 120, 100, 140, nie?
5: Znaczy nie ma, no ja tam nie jeżdżę szybciej niż 140 na godzinę, tyle pozwala na autostradzie, tak żeby pan. Do mnie to jest dobrze.
6: Na pewno bezpieczniej. Na pewno, no, jednak zawsze trzeba zwolnić.
5: Powiem panu, jak są posale, niech jedą do Niemiec, tam można szaleć.
7: Jeśli jest to zrobione prawidłowo i oznakowane prawidłowo, to dlaczego nie? Za dużo jest tych wariatów na drodze.
3: Planując nowe lokalizacje, współpracowaliśmy z policją, również z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, bo to ona zarządza ruchem na drogach krajowych, a ten projekt dedykowany jest właśnie na drogi krajowe, głównie autostrady i drogi ekspresowe. No, wytypowane zostały te miejsca, w których z uwagi na nadmierne prędkości powodowane przez nie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego konieczne było uspokojenie ruchu, wyhamowanie nadmiernych prędkości przez zastosowanie właśnie urządzenia działającego 24 godziny na dobę.
2: A co lepsze, fotoradary czy odcinkowy pomiar prędkości?
4: Lepszy odcinkowy pomiar prędkości.
2: A dlaczego?
4: Z tego względu, że możesz faktycznie, jak zauważysz, w którym odcinku się zaczyna ta prędkość, możesz sobie z tą prędkością lecieć, tak? Przy fotoradarze masz tak, masz określoną prędkość, nagle gwałtownie spada ta prędkość, cyk, masz zdjęcie, punkty lecą, no jest jak jest, nie?
7: Nie, no myślę, że chyba ten odcinkowy to bardziej mobilizuje ludzi, bo fotoradar to jest takie przyhamowanie na chwileczkę i potem znowu szkita do spodu.
3: To tak naprawdę jedno z najskuteczniejszych sposobów do dyscyplinowania kierujących, biorąc pod uwagę to, że nadmierna prędkość jest wciąż jedną z podstawowych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych. Oddziaływanie tego systemu no, wpływa bezpośrednio na wzrost bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.
2: Obecnie odcinkowy pomiar prędkości działa już w 9 lokalizacjach na terenie województwa. Po uruchomieniu nowych urządzeń region znajdzie się wśród tych części kraju, gdzie kierowcy najczęściej będą spotykać ten rodzaj kontroli.
0: Wszystkie nowe systemy na A1 mają zostać uruchomione najpóźniej do końca czerwca, zatem jeszcze przed rozpoczęciem wakacyjnych wyjazdów. A tematem zajął się reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski. No tak, jeśli ktoś nie przekracza prędkości, to taki odcinkowy pomiar prędkości po prostu no, jak gdyby go nie obchodzi. Ci, co przekraczają, mają problem. Na naszym radiowym profilu na Facebooku pojawił się już materiał właśnie dotyczący odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A1 i kilka osób już jest niezadowolonych z tego faktu. A co na to nasi słuchacze? 606-78-78-78 studio@radiowodz.pl albo można nagrać głosówkę.

0: To zanim kolejna relacja, informacja dla tych, którzy podróżują tramwajami. Doszło do zdarzenia drogowego na Dąbrowskiego przy Siemirackiego. No i w związku z tym tramwaje linii 2 jadą opóźnione. Drodzy kierowcy, proszę w tym uważać. Dąbrowskiego przy Siemirackiego, a pasażerom życzymy cierpliwości. No i trzeba szukać tramwaju zupełnie gdzie indziej, bo dwójki jeżdżą objazdem. A pan Grzegorz w sprawie prędkości. 160 w Niemczech jest okej. Okay. A w Polsce to już piractwo drogowe. Czy to jest dowód na potwierdzenie teorii względności, czy ułomności polskich kierowców? Pozdrawia pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, dziękujemy za komentarz. studio@radiowodz.pl
1: Słuchasz i wiesz.
0: Była droga, teraz część z niej, część zabiera ogrodzenie. Takie utrudnienie już od blisko tygodnia czeka na mieszkańców zgierskiego osiedla Krzywie Chełmy. Ogrodzenie postawił deweloper będący właścicielem działki przy ulicach Owocowej i Grunwaldzkiej. Planuje wybudować tam osiedle mieszkaniowe, ale od kilku lat nie zgadzają się na to mieszkańcy. Dlatego deweloper postanowił się odgrodzić, a to oznacza kolejne protesty mieszkańców.
2: Droga jest zwężona przez to ogrodzenie, co nam utrudnia funkcjonowanie. Tak?
3: Ta droga tutaj jest od dziesiątek lat utrzymywana przez miasto.
2: Zaczęłam remontować dom i zastanawiam się, jak na przykład będą podjeżdżały duże ciężarówki, które, nie wiem, drzewa będę wycinać, bo więc muszą duże samochody podjechać, żeby to zabrać.
4: To jest nasza działka i stwierdziliśmy, że po wielu latach, w których nie mogliśmy uzyskać warunków zabudowy, no i po prostu ogrodzimy. Rafał Ruch prokurent spółki. Na tą chwilę nie planujemy żadnego przesuwania ogrodzenia, jednak cały czas wykazujemy chęć rozmowy z mieszkańcami.
2: No, nie daj Boże, pożar czy jakaś inna tragedia, to jest jednak problem z dojazdem straży pożarnej czy innych służb. No jest to generalnie utrudnienie dla nas wszystkich, tak? W jakąś środę zaczęło się ogrodzenie od tamtej strony, od ulicy Owocowej, no i tam jest taki, tak duży skręt zabrany, że praktycznie z Grunwaldzkiej w Owocową to się nie da skręcić w prawo. Zupełnie.
3: Pan deweloper, spółka ma prawo własności do tej granicy oczywiście. Prawo własności, prawem własności rozumiemy, że można je realizować, no ale w jakiś sposób racjonalny. Jest takie coś jak studium zagospodarowania przestrzennego, które i stare i nowe zawsze tutaj wskazywało na możliwość zabudowy jednorodzinnej. Tutaj świadomie ludzie wybierali takie miejsce do życia. Nie jesteśmy przeciwko zabudowie, tylko o odpowiednich parametrach.
4: Przede wszystkim mieszkańcy nie chcą, żeby tam powstało cokolwiek. Występowaliśmy wielokrotnie do Urzędu Miasta o warunki zabudowy, zarówno na zabudowę jednorodzinną, jak i zabudowę wielorodzinną. Wszystko jest skarżone, nie możemy od prawie 4 lat uzyskać żadnego dokumentu w tym kierunku.
3: No bo to co jest zaproponowane przez dewelopera, no to naszym zdaniem nie odpowiada dotychczasowemu charakterowi.
2: Wielorodzinna zabudowa spowoduje to, że no będzie tutaj totalna ciasnota, że na pewno nie wystarczy miejsc parkingowych, bo dzisiaj to nie ma, także dom, kilka samochodów. No i zacznie się parkowanie wzdłuż ulicy, tak? Zacznie się rozjeżdżanie.
4: Planowanych budynków jest 15. Procedujemy wszystko. I zabudowę jednorodzinną, i zabudowę wielorodzinną. Nie odpuszczamy żadnego tematu. Chcemy, żeby cokolwiek można było zrobić z tą ziemią.
3: No nie wiem, miasto nie reaguje. Nie wiem. Miasto, pan prezydent znają tą sytuację prawną, czyli z przebiegiem granicy już od 4 lat przynajmniej.
4: Podstawą do wydzielenia działki, bo tam są grunty rolne, jest wydana decyzja o warunkach zabudowy. Czyli notabene kółko się zamyka. Żebyśmy mogli wydzielić daną działkę i podzielić, oddać ją do miasta, muszą być warunki zabudowy. Niestety mieszkańcy tego nie chcą.
3: W zasadzie to zostaliśmy zaskoczeni tym ogrodzeniem w środę, że zaczęło się budować.
4: Byli o tym informowani wielokrotnie i nawet rok temu już uprzedzałem ich, że jeżeli nadal będą wszystko skarżyli, to ten teren zostanie ogrodzony. Został ogrodzony. Nie jesteśmy wielkim deweloperem, który przyjechał z Warszawy i chce realizować nie wiadomo jaką inwestycję. Wychowaliśmy się w Zgierzu. Ja mieszkałem 18 lat na Krzywiu i chcemy tam zorganizować fajne miejsce do życia dla mieszkańców i chcemy rozmawiać dalej z mieszkańcami, żeby po pierwsze nie blokowali tej inwestycji, a po drugie, żebyśmy znaleźli wspólne rozwiązanie, jak problem nowo powstającej inwestycji możemy rozwiązać.
0: No właśnie. O interwencję w sprawie ogrodzenia blokującego przejazd Rada Osiedla Krzywie Chełmy poprosiła prezydenta Zgierza. Na razie mieszkańcy nie dostali odpowiedzi, a sprawą zainteresował się reporter Radia Łódź, Seweryn Potentas. A ja zapraszam w sprawie odcinkowego pomiaru prędkości. Także można komentować na naszym radiowym profilu na Facebooku. Także można nagrywać głosówki i od razu taka głosówka trafia do nas. Można dzwonić 606 78 78 78. Można także pisać studio@radiouc.pl. A już za kilka chwil w Radiu Łódź najnowsze informacje dla kierowców, będą także wiadomości, a później oczywiście prognoza pogody, no i komentarze naszych słuchaczy, bo te płyną, no ale to już po 16.30.

0: duch. Trucizna chyba zaczyna działać. Miała być pełnia, a znowu jest snów.
1: W Radiu Łódź teraz o tym, co na drogach. Seweryn Potentas.
2: Zaczynamy od utrudnień dla pasażerów MPK Łódź. Na Dąbrowskiego przy Siemirackiego stanęły tramwaje jadące w kierunku ulicy Kilińskiego. Linia numer 2 jedzie obecnie objazdem od Alei Śmigłego Rydza. Utrudnienia dla kierowców czekają za to przy Parku Śledzia. Dojazd północną do Nowomiejskiej zabiera już do 10 minut. Poza tym korkuje się też skrzyżowanie zachodniej z Ogrodową i ulicę Lutomierska czy Wschodnia. Coraz więcej dzieje się też przy Alei Włókniarzy. Blokuje się wjazd na nią od ulic Srebrzyńskiej czy Drewnowskiej.

0: młodszych przed treściami pornograficznymi będą grozić wysokie kary finansowe. Prezydent miasta Łodzi przegrała w sądzie z byłym prezesem Widzewa. Teraz musi przeprosić, a dodatkowo miasto będzie musiało zapłacić. 4 lata temu biuro rzecznika prasowego prezydent Łodzi opublikowało film, w którym ówczesny prezes Widzewa Mateusz Droszcz miał rzekomo niszczyć znaki na parkingu przy stadionie oraz przywieźć na mecz transparent, który uderzał we władze miasta. Były prezes od początku twierdził, że te oskarżenia są nieprawdziwe, co zakończyło się teraz prawomocnym wyrokiem. W Zgierzu narasta konflikt o ogrodzenie pośrodku drogi. Mieszkańcy zgierskiego osiedla Krzywie Chełmy sprzeciwiają się działaniom dewelopera. Ten jest właścicielem działki u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Owocowej, którą odgrodził w ubiegłym tygodniu. Granica przebiega jednak w drodze, którą na co dzień poruszają się ludzie. Deweloper starał się o budowę na działce osiedla mieszkaniowego, a przy okazji obiecuje nową, poszerzoną drogę. Podejrzanemu o podpalenie mężczyzny byłemu już żołnierzowi WOT może grozić od 15 lat więzienia do dożywocia. Według śledczych 47-latek oblał benzyną i podpalił 25-letniego mężczyznę. Poszkodowany jest w bardzo ciężkim stanie. Do zdarzenia doszło w Podzamczu koło Łęcznej na Lubelszczyźnie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał kolejną ustawę, jedną zawetował. Wśród przyjętych aktów prawnych jest projekt dotyczący obowiązkowej rejestracji psów i kotów. Celem tych przepisów jest ograniczenie bezdomności zwierząt. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.
1: To teraz parę słów o pogodzie. 23-24 stopnie w tej chwili na termometrach. Co tam ciekawego jeszcze, jeśli chodzi o pogodę? Otóż w nocy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a na termometrach ma być od 11 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pojawią się przelotne opady deszczu, możliwe także burze, możliwy także grad. Na termometrach jutro od 22 do 24 stopni.
2: Słuchasz i wiesz.
1: Tak jak obiecałem, komentarze w sprawie odcinkowego pomiaru prędkości i przekraczania dozwolonej prędkości przez kierowców w Polsce. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się. Mam do dzisiejszego tematu jedną uwagę. Ci, którzy są poruszeni nowymi odcinkowymi pomiarami, niech przejadą się do Holandii. Tam jest cała Holandia w odcinkowym pomiarze. Tam się jedzie o tej porze z prędkością 100 km na godzinę na autostradzie. U nas przyszła w pewnym momencie taka sytuacja, że dopuszczono 140. Oczywiście cała zgraja tumanów nie jedzie 140, tylko jak jest 140, no to jadą 160, 170. Ja pierwsze 60 tysięcy przejechałem w swoim życiu w Wiedniu i w okolicach. I muszę powiedzieć, że wyjeżdżając za granicę zaczynam odpoczywać. A wjeżdżając do Polski, tych samych, którzy jechali na przykład na berlińskim ringu 90 albo 100 na godzinę, bo są takie ograniczenia, po przekroczeniu mostu w Świecku, jak spuszczeni ze smyczy. Cała rura ognia. Powinno być ograniczenie do 100, a odcinkowe pomiary na całym kraju. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Co Państwo na to? 606-78-78-78 studiomałparadiołódź.pl. Można także nagrywać głosówki. Za 26 minut 17.

0: To Editors w Radiu 606-78-78-78. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Znaczy, wie pan co, generalnie rzecz biorąc, nasunęła mi się taka myśl, że co do pomiaru odcinkowego prędkości, to buntują się ci, którzy wszystkie przepisy ruchu drogowego zazwyczaj mają za nic. Ale druga strona medalu jest taka, że nie wiem, jaki system musiałby powstać, żeby nauczyć ludzi korzystać i jeździć autostradą. Bo jedni, jak się wydarzyło niedawno pod Tuszynem, jeżdżą 260 prawym pasem, ale inni 90 lewym. Ani nie mamy kultury jazdy nabytej, ani nauczonej, a z drugiej strony mamy całą masę ludzi, którzy są albo nad ludźmi, albo mają za dużo gier komputerowych w głowie i wydaje im się, że wszystko jest możliwe.
0: Czyli co? Nie potrafimy jeździć autostradami, przekraczamy prędkość, albo jedziemy z taką prędkością, że no troszeczkę na autostradzie jednak powinniśmy jechać szybciej. No właśnie. Jakie jest państwa zdanie w sprawie czy to tych odcinkowych pomiarów prędkości, czy tego, że niektórzy, jak słyszeliśmy, boją się tych odcinkowych pomiarów prędkości i uważają, że jest to tylko maszynka do wyłudzania pieniędzy. A wystarczy jechać z prędkością dopuszczalną.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Wydawałoby się, że to proste, ale może nie dla wszystkich. Tymczasem o tym, że łodzianka gotuje zupy, żeby wesprzeć chorą Liliankę. Właścicielka lokalu przy Śmigłogorydza w Łodzi postanowiła przeznaczyć część dochodów ze sprzedaży zup na leczenie dziewczynki chorującej na zespół Retta. Do końca tygodnia Natalia właściwie non-stop gotuje zupy, każdego dnia inne. Akcja trwa od wczoraj, a już cieszy się dużym zainteresowaniem.
3: Co mamy dzisiaj?
4: I stawiona rosina kapuśniak.
3: Kapuśniak z młodej kapusty dwa razy.
4: Które pojemności? 350, 900?
3: Tak, bo to facet jeszcze będzie jadł.
4: Dobra, czyli mamy.
3: Jestem nieprzygotowana na
4: kapuśniak. I co jeszcze?
3: Wezmę
4: podróżkę
3: na jutro czy coś.
4: Dobra.
3: Dowiedziałam się na Facebooku, tak? Przez Facebooka. Dzisiaj wyczytałam, więc zaproponowałam i mówię do męża, chodź, jedziemy.
4: Nie będziecie gotować.
3: Że tam pani gotuje dla chorego dziecka.
5: Mogę tu pozaglądać, no, bo tak pachnie.
4: No, jest kapuśniak, jest botwina, szczawiowa, no, jest pysznie. Następna będzie pomidorowa, robimy leczo.
6: Zupiarnia to spełnione marzenie Natalii.
4: Ja wymyśliłam, że będę karmić ludzi pysznym jedzeniem. Kiedyś zupa uratowała moje życie. Był moment, że ja głodowałam w życiu i koleżankę na wycieraczkę przynosiła mi co wieczór słoik zupy. I tak sobie pomyślałam, że ta zupa idzie ze mną od bardzo, bardzo dawna i ja tą zupą będę ratowała życie. To nie jest tylko sprzedaż, to nie jest tylko gotowanie. I w całym swoim życiu zaliczyłam tysiące upadków i porażek, ale postanowiłam się podnieść i iść dalej. Po prostu. I to nie jest tylko zupiarnia. Rona w perspektywie czasu ma wybudować fundację dla dzieci chorujących na depresję. Dlatego, że ja sama zaliczyłam 4-letnią depresję, która mnie powaliła na kolana. A ta zupa jest tylko nośnikiem tego, żeby zmienić świat.
6: A teraz chcesz zmienić świat małej Lilianki.
4: Tutaj Marcin sąsiad, kuzyn Lilianki, przyszedł do mnie i chciał po prostu postawić puszkę, że może gdybyś komuś się udało, to dorzuciłby. I to jest mój pierwszy krok do tego, żeby komuś pomóc. W pełnym nieprzygotowaniu, w pełnym nieprofesjonalizmie, wierząc w to, mając głęboką wiarę, wiem, że do 8 czerwca do północy zbierzemy te 7 milionów, a zupa, tak jak powiedziałam, to jest tylko wyznacznik, dlatego że przychodząc tutaj i kupując, ja część dochodu, podkreślam część dochodu, nie całość, bo nie jesteśmy firmą, która dysponuje ogromnymi środkami. Część dochodu przeznaczę na leczenie Lilianki.
6: Zainteresowanie jest tak duże, że właścicielka apeluje również o pomoc przy obieraniu warzyw i przygotowaniu składników, żeby nadążyć z gotowaniem kolejnych porcji. Pomóc postanowiła jej znajoma.
7: Mam trochę czasu, więc pomyślałam, że pomogę. Kupowałam wcześniej zupy. Usłyszałam o akcji i postanowiłam, że mam wolny czas, więc pomogę.
6: Widziałam, że już papryki pokrojone, teraz czas na pieczarki.
7: Pieczarki, leczo będzie. Leczo jest na bieżąco, więc jak jedno zejdzie, robione jest następne, tylko w inny sposób.
6: Co jeszcze do lecza?
7: Papryka, cebula, pieczarki, pasata, pomidory. Wczoraj w nocy żeśmy obierały i parzyły, więc wszystko gotowe.
0: Zupa, która pomaga, no leczy, też słyszymy. Gdyby ktoś chciał, no to można o tym wszystkim przeczytać na stronie radiołódź.pl. Co ważne, każdego dnia w menu pojawia się kilka różnych zup. A dzisiaj na zupie, która pomaga, była Joanna Karp. Telefony w sprawie pomiaru prędkości. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. A propos odcinkowego pomiaru prędkości, to urzędnik, który analizuje takie nagranie, czy tam, że samochód przejechał, wiadomo, na tym odcinku powiedzmy o 20 km więcej, no to musi udowodnić, w którym miejscu to się wydarzyło. Więc ten odcinkowy pomiar prędkości nic nie daje w sumie, bo żaden urzędnik nie jest w stanie powiedzieć, w którym miejscu pan czy ja jadąc przekroczyliśmy tą daną prędkość.
0: Ja się nie wybieram, żeby przekraczać prędkość, nie wiem jak pan. Pozostanę jednak przy przestrzeganiu przepisów, tak chyba jakoś jest lepiej i taniej. A ci, którzy nie przestrzegają przepisów, to niech się martwią, a najlepiej, żeby jak najszybciej zostali wyeliminowani z dróg poprzez na przykład karne punkty albo wysokie mandaty. Co państwo na to? 606 78 78 78 studio@radiołódź.pl. Można nagrywać głosówki. Halo, Elsztat.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Tu Radio Łódź, 14 minut do godziny 17. Weekend przed nami, jeszcze jutro taka środa, czyli piątek, bo dłuższy weekend czerwcowy rozpoczyna się właśnie jutro po południu. No to sprawdziliśmy, co tam ciekawego szykują specy od pogody.
1: Słuchasz i wiesz.
0: I teraz tak, już wiemy, że z jednej strony wiemy, że będzie ciepło, z drugiej, że pogoda ma być zmienna. Ale o szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
2: Najprzyjemniej będzie w czwartek, czyli w Boże Ciało. To będzie najlepszy dzień na spacer, wycieczkę czy grilla, mówi Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW.
3: W czwartek po nocy jeszcze z przelotnymi opadami deszczu i burzami, w ciągu dnia rozpogodzi się i przejściowo opady zanikną. Temperatura wyniesie około 23 stopni. Weekend będzie ciepły, ale powrócą chmury, przelotne opady deszczu i burze. W burzach będą intensywne opady, porwisty wiatr. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 24 stopni Celsjusza.
4: Ta pogoda tu się często zmienia. Nieraz przewidują, że jest ładna, a następnego dnia jest byle jaka.
2: Dodała jedna z mieszkanek Piotrkowa. Moje rozmówczynie zgodnie przyznały, że deszcz o tej porze roku jest bardzo potrzebny.
5: Przyroda najbardziej potrzebuje teraz deszczu. Zawsze, jak się mówiło, że w maju i w czerwcu deszczu nigdy nie za dużo.
6: Ale deszczyk jest bardzo potrzebny dla roślinek, dla nas, żeby oczyścić powietrze, żebyśmy bardziej świeżym oddychali, więc ten deszczyk w piątek niech on sobie kropi, byle sobota i niedziela potem była suchutka.
2: Podpytałem także o plany na długi majowy weekend.
7: Marzy mi się wyskoczyć gdzieś do lasu, gdzieś z koleżankami za Piotrków i wtedy którąś zgarnę i na pewno sobie zorganizujemy, tak żeby się nie nudzić.
4: No jest bardzo dużo i wiesz, przede wszystkim imprez i najwięcej teraz będzie imprez na ten weekend, ale ja sobie to trochę podzielę. Część na pewno przyjdę na jakieś imprezy, ale część pojadę do syna, bo syn mieszka w Tomaszowie.
8: Przez cały dzień myślę, że będę na rowerze jeździć, bo wybieram się na Suleje, w Barkowice, tam te wszystkie okolice są, niektóre fajne ścieżki. Także uważam, że dużo ruchu na świeżym powietrzu, no dla mnie jest bardzo ważne.
2: A na koniec warto pamiętać, że...
5: Pogoda jest zawsze. Najważniejsza jest pogoda ducha.
0: No właśnie, tego się trzymać trzeba, bo inaczej to byśmy zwariowali. Czwartek ma podobno być najlepszy, jeśli chodzi o plany pod gołym niebem, a od piątku to trzeba mieć jakiś plan B związany z tym, żeby od czasu do czasu skryć się pod dachem. Relację przygotował Paweł Kwiatkowski. No chyba, że ktoś lubi deszcz, to proszę bardzo, dach może być wtedy planem C na przykład, jak już się trzeba będzie przesuszyć. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Krzysztof się kłania. No my mamy już w tym miesiącu te 800 kilometrów za sobą i mamy też jazdy autostradami i te odcinkowe pomiary prędkości. No one są właściwie, spełniają swoje zadanie, bo przecież to nie chodzi o to, żeby na tym odcinku zwalniać, tylko żeby jechać na autostradzie określoną prędkością. Są tacy, którzy nie rozumieją tego i zwalniają, bo myślą, że to tak jak radar działa. Ale przecież to działa zupełnie inaczej i jest zupełnie w innym celu zainstalowane.
0: Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Pewnie zwalniają, bo jechali za szybko. Jak zobaczyli ten znak z odcinkowym pomiarem prędkości i ograniczeniem na przykład do 140 albo 130, no to może zwalniają z tych 170. Tak, mówię tylko. Chris Cornell teraz.

Tu Radio Łódź, popołudniowy program. Polecam naszą stronę radiołódź.pl, polecam także aplikację mobilną, bo można słuchać Radio Łódź zawsze i wszędzie. Polecam także nasze profile w mediach społecznościowych. Można komentować dowoli. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet zwłaszcza to zgłaszało.
5: No, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały...
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu. Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
12: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
13: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
13: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
14: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
15: Zaprawy?
14: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
15: No, dobrej jakości.
14: A jaka?
15: No, niedroga.
14: I dokąd po nią pojedziemy?
15: Do Bricomana.
16: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
17: W Radiu Łódź teraz informacje dla kierowców. Seweryn Potentas.
18: Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 91. W miejscowości Niechcice na trasie między Piotrkowem a Kamieńskiem doszło do wypadku z udziałem dwóch aut. Droga jest całkowicie zablokowana, a kierowcy prowadzeni są objazdami. Teraz Łódź. Na niektórych ulicach ruch stale się zwiększa. Gęsto jest przy Żabieńcu. Do 5 minut zabiera tutaj dojazd ulicą Limanowskiego do Włókniarzy. Tyle samo zostawić można na Aleksandrowskiej przed skrzyżowaniem z Traktorową. Utrudnienia utrzymują się też przy Rondzie Solidarności. Choć rozluźniać zaczęła się ulica Pomorska, to cały czas uwaga na dojazdach od Źródłowej i Kopcińskiego. Bez zmian także na trasie WZ, a szczególnie na skrzyżowaniu Piłsudskiego-Niczerniana. Tu do 10 minut stracą zarówno kierowcy jadący od centrum, jak i ci jadący od CKD. Życzę więc cierpliwości i do usłyszenia.
17: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
19: Mieszkańcy Zgierza mają problem z dostępem do domu. Blokuje je ogrodzenie pośrodku drogi. Obowiązkowe kaski rowerowe dla dzieci już od jutra. W przeciwnym razie karę zapłacą rodzice. W Radomsku może powstać jedno z największych w Polsce centrum motorsportu. W nocy będzie pogodnie z temperaturą do 12 stopni. Niektórym mieszkańcom Zgierza trudno jest dojść do własnego domu. Problemem jest ogrodzenie pośrodku drogi. Mowa o osiedlu Krzywie Hełmy, którego mieszkańcy sprzeciwiają się działaniom dewelopera. Ten jest właścicielem działki u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Owocowej, którą ogrodził w ubiegłym tygodniu. Granica przebiega jednak w drodze, którą na co dzień poruszają się ludzie, mówi mieszkanka osiedla Aleksandra Klinkiewicz.
20: Prawo własności prawem własności. Rozumiemy, że można je realizować, no, ale w jakiś sposób racjonalny.
21: To jest nasza działka i stwierdziliśmy, że po wielu latach, w których nie mogliśmy uzyskać warunków zabudowy, no i po prostu ogrodzimy. Wykazujemy chęć rozmowy z mieszkańcami na temat inwestycji.
19: Odpowiada deweloper Rafał Boruch, który od 4 lat stara się o budowę na działce osiedla mieszkaniowego. Obiecuje nową, poszerzoną drogę.
0: Więcej na radiołódź.pl.
19: Prawie 600 dzieci przyszło na świat dzięki łódzkiemu programowi in vitro. Magistrat podsumowuje 8-letnią akcję leczenia niepłodności. To dziesiątki historii i radości z narodzin, a o szczegółach opowie reporter. reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
3: 10 lat temu rząd Prawa i Sprawiedliwości zlikwidował państwowy system dofinansowania procedury in vitro. Wtedy miasto Łódź postanowiło uruchomić własny program wsparcia rodzin w leczeniu niepłodności. Przez 8 lat na ten cel wydano ponad 8 milionów złotych, a na świat przyszło 576 nowych łodzian i łodzianek.
9: Mimo tego wielkiego strachu o tego małego człowieka, to jest najpiękniejsze, co mnie w życiu spotkało.
3: Mówi o macierzyństwie pani Agata, mama 8-miesięcznego Grzesia. Łódzki program in vitro zlikwidowano 2 lata temu po przywróceniu ogólnopolskiego programu. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
19: A z krajowego programu in vitro na świat przyszło już ponad 14 tysięcy dzieci. Obowiązkowe kaski rowerowe dla dzieci już od jutra. Osoby do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem, hulajnogą czy deskorolką elektryczną. Za brak kasku ochronnego będzie mandat w wysokości 100 zł, który zapłacą rodzice nieletnich. Taka nowelizacja prawa to reakcja na rosnącą liczbę wypadków, w których poszkodowani są najmłodsi. W ubiegłym roku na polskich drogach odnotowano ponad 1100 zdarzeń, czyli o połowę więcej niż w roku 2022, mówi Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
22: Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że stosowanie kasków przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, a w przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych o ponad 40%.
19: Prawie połowa Polaków popiera wprowadzenie obowiązku kasków dla wszystkich rowerzystów, a w przypadku dzieci poparcie to sięga ponad 80%. Sąd dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zawiesił w czynnościach Macieja Z. Adwokat usłyszał prokuratorskie zarzuty w sprawie fałszywych alarmów i podszywania się pod inne osoby i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Kolejnym krokiem może być usunięcie Macieja Z z zawodu, a to najsurowsza kara w adwokaturze. W Radomsku może powstać duże centrum motorsportu. W planach jest nowoczesny obiekt z torem wyścigowym i offroadowym. Ma tam powstać także ośrodek szkolenia bezpiecznej jazdy oraz strefa rekreacji dla rodzin. Pomysłodawcy liczą też, że legalne miejsce do jazdy pomoże ograniczyć niebezpieczne, nielegalne wyścigi uliczne, mówi Tomasz Bonar, prezes fundacji Fun & Drive Dzieciom.
23: Każdy, kto będzie mógł tutaj przyjechać, spędzić fajny weekend, podszkolić się z jazdy, czy wykorzystać pełne możliwości swojego samochodu właśnie po to, żeby nie robił potem tego na ulicy.
19: Centrum sportów motorowych miałoby powstać na działce w pobliżu autostrady A1. Koszt inwestycji to około 60 milionów złotych. Jej zakończenie planowane byłoby na 2029 rok. Teraz to tyle, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź już o 17.30.
17: W regionie teraz słońce, chmury i od 23 do 24 stopni. W nocy będzie od 11 do 13. Zachmurzenie na ogół małe, umiarkowane, a lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro najpierw zachmurzenie małe, umiarkowane, wzraśnie później do dużego. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, mogą pojawić się burze. Możliwy jest również grad, a na termometrach jutro od 22 do 24 stopni.

0: popołudnie bez pośpiechu.
1: Na zegarze 5 minut po godzinie 17. Witamy serdecznie. Patrycja Wojśnik za konsoletą, Bartosz Florczak przed mikrofonem. Do godziny 19 nasze popołudniowe muzyczne spotkanie.

Tak młodo się nie spotkamy, to płyta nagrywana tutaj przy Narutowicza 130 w Łodzi. Oczywiście Wirażko, jego solowy debiut i utwór Dni, które przed nami. Słuchając tego nagrania zawsze pod koniec mam wrażenie, że to Clarence Clemons z E-Street Bandu Bruce'a Springsteena gra tutaj na saksofonie, bo to trochę tak brzmi. Zresztą rozmawiałem z Michałem na temat tej płyty i mówił, że to z premedytacją jest w takim springsteenowskim klimacie ten koniec utworu. Dobra muzyka do biegania, proszę Państwa, ta płyta Wirażki. Proszę sobie przetestować. A propos biegania, no to zapraszamy oczywiście na bieg jubileuszowy Radia Łódź. 95 lat naszej rozgłośni. W ten sposób też zostanie uczczone, konkretnie w niedzielę 21 czerwca. Szczegóły na naszej stronie radioloc.pl. Nie trzeba być jakimś wyczynowcem, bo wystarczy mieć kondycję na kilometr i znaleźć jeszcze partnerów do biegania i taką sztafetę 5-kilometrową można bez problemu pokonać. Trasa biegu także na stronie radioloc.pl. No tutaj ekipa, która patrzy na Państwa z tego zdjęcia, to jest mocna drużyna. Myślę, że tam będą w czołówce. Zwłaszcza ten pan w okularach. To już muszą Państwo zajrzeć. A teraz z nowości, bo to nowy utwór. Greta Van Fleet.

Tak spojrzałem na Patrycję, kiedy pojawił się refren tej piosenki z bardzo charakterystycznym wokalem, no to zrobiła duże oczy. Jestem ciekawy Państwa reakcji na głos w refrenie tej piosenki Play Your Games. To Greta Van Fleet, Josh jako wokalista, Josh Kiszka i bracia Jake i Sam, mający polskie korzenie. Ich dziadek pochodził z Polski, ale oni urodzili się już w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Greta Van Fleet, mówiono o nich, że to taka kopia Led Zeppelin. Troszkę jestem prawdą, oczywiście, bo gdzieś ten głos Josha przywołuje skojarzenia z Robertem Plantem, czy gra gitarzysty z grą Jimmy'ego Page'a, ale myślę, że troszeczkę już odpłynęli od tego takiego wzorowania się na Led Zeppelin w swoją stronę. No to jeszcze jedna nowość, Jungle, a potem Ryan Adams i zapraszam na historię pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: W 1993 roku irlandzki zespół The Cranberries podbił świat singlem Linger. To, na co zespół pracował od kilku lat, w pewien sposób paraliżowało jednak jego liderkę. W sercu 22-letniej wówczas wokalistki Dolores O'Riordan zamiast euforii pojawił się lęk i tęsknota do czasów sprzed wybuchu popularności. Na bazie tych uczuć Dolores napisała tekst pod tytułem Ode to My Family – Oda dla mojej rodziny. Dolores napisała tę piosenkę w hotelowym pokoju, siedząc na walizkach podczas wyczerpującej transy koncertowej. O'Riordan wychowała się na wsi w hrabstwie Limerick w Irlandii. Piosenka opowiada o tym, jak zmieniło się jej życie, kiedy została gwiazdą. Śpiewa ją niczym kołysankę, wspominając swoją rodzinę w Irlandii. Kiedy stała się sławna, nagle wszyscy czegoś od niej chcieli. Fotoreporterzy nie dawali jej spokoju. Wtedy poczuła, że jedynym bezpiecznym miejscem, które zna, jest jej rodzinny dom. Dom, w którym może nie zawsze się przelewało, ale który był bezpieczną przystanią. W tekście słyszymy wersy. Mój ojciec, on mnie lubił, moja matka, ona mnie kochała. Dolores użyła słowa lubił w stosunku do taty, a fani myśleli, że to ze względu na to, że mieli zły kontakt. Prawda była jednak zupełnie inna, bo ojciec Dolores, Terence, po ciężkim wypadku motocyklowym jeszcze przed narodzeniem córki, poruszał się na wózku inwalidzkim. Nie mógł więc bawić się i biegać z dziećmi, ale był ich najlepszym kolegą. Dolores tłumaczyła potem w wywiadach, że dla niej lubić oznaczało coś więcej, oznaczało głęboką, kumpelską akceptację i więź. Zespół chciałby piosenka brzmiała surowo, ale producent Steven Street uparł się na sekcję smyczkową. Żeby zaoszczędzić czas i przede wszystkim pieniądze, nagrano ją w dość nietypowy sposób, miksując nowoczesne syntezatory z prawdziwymi instrumentami. Ode to My Family trafiła na drugą płytę zespołu No Need to Argue pod koniec 1994 roku i udowodniła, że The Cranberries są czymś więcej niż zespołem jednego przeboju. Po tragicznej śmierci Dolores piosenka nabrała nowego wydźwięku. Zdaniem wielu fanów wokalistka nigdy nie czuła się komfortowo ze swoją sławą. Ode to My Family była tego pierwszym dowodem. Posłuchajmy, oto The Cranberries.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
3: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny Piosenki o miłości w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Piosenki o miłości. Najpiękniejsze przeboje z ostatnich dekad w wykonaniu Izy Połońskiej, Agnieszki Skrzypczak, Macieja Wysockiego i Kamila Maćkowiaka. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie.
4: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 17.30. Czas na skrót wiadomości. Wiktoria Makowska.
5: Dzień dobry. Nadchodzą wakacyjne zmiany w rozkładach jazdy pociągów. W Łódzkiem oznaczają one także finał kilku dużych inwestycji. Od 14 czerwca do 29 sierpnia część pociągów pojedzie zmienionymi trasami lub z wydłużonym czasem przejazdu. Ma to związek z pracami między

0: Będzie więcej odcinkowych pomiarów prędkości wódzkiem. Będą też należały do najdłuższych w całym kraju. Urządzenia mają zostać uruchomione do końca czerwca. Najdłuższy z nich, między okolicami Radomska a węzłem Mykanów, będzie miał ponad 19 km długości. Niewiele krótsze będą odcinki Piotrków-Trybunalski Południe-Kamińsk oraz Kutno-Piątek. Łącznie kierowcy znajdą się pod nadzorem kamer na blisko 71 km autostrady przebiegającej przez nasz region. Obecnie odcinkowy pomiar prędkości działa już w 9 lokalizacjach wódzkiem, a po rozbudowie region będzie należał do najbardziej objętych tego typu kontrolą w Polsce. Przed nami długi czerwcowy weekend. W naszym województwie będzie ciepło, ale pogoda ma być dość zmienna. Najprzyjemniej będzie w czwartek, czyli w Boże Ciało. To będzie najlepszy dzień na spacer, wycieczkę czy grilla. Od piątku pogoda kapryśna i możemy spodziewać się deszczu. Przez cały weekend temperatury w dzień będą zwykle od 20 do 22 stopni, a nocami zrobi się chłodniej, około 11-12 stopni. A już za chwilę prognoza na najbliższe godziny, a ja zapraszam na pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18.
1: Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja pogodowa. W Łodzi regionie 23 kreski na termometrach. Barometry pokazują 990 hektopaskali, ale dzisiaj po południu i wieczorem zachmurzenie może być jeszcze okresami duże i pojawią się przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie regionu. Tam możliwe także burze. W nocy temperatura od 11 do 13 stopni. Lokalnie pojawią się także mgły. Jutro z kolei możemy spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego, ale również możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz, nawet z gradem. Temperatura maksymalna jutro do 24 stopni.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 33 minuty już prawie co do sekundy na naszym zegarze. Do 19 nasze popołudniowe muzyczne spotkanie. No, dzisiaj pogodowo wszystko wygląda już bardzo dobrze, ale proszę uważać na te burze, które możliwe, tak jak powiedziałem, głównie na wschodzie. Jutro też silnie powieje, a więc zmienna jeszcze pogoda, no ale już ponad 20 stopni, zupełnie inaczej patrzy się na rzeczywistość. Nie wiem, jak Państwo mają, ja zupełnie inaczej już budzę się i wstaję, kiedy jest słońce, to ta temperatura już ma mniejsze znaczenie. Najważniejsze jest słońce. Wojciech Mazolewski, teraz obok niego Justyna Święs.

To zespół Wildlands z Londynu w nagraniu Songbird. Taki zespół, który gdzieś tradycją nawiązuje do początku lat 90., do tej sceny shoegaze, która była wówczas bardzo popularna, pod koniec lat 80. także, czyli ściana gitar, no ale też piękne melodie i gorąco Państwu polecam płytę Sunlight Echoes, to jakiś czas temu była nasza płyta tygodnia. Jedna z moich ulubionych płyt 2026 roku. Roland Garros trwa. Okazuje się, że pogromczyni Iggy, Marta Kostiuk, no jest mocna. Wygrała dzisiaj z Eleną Svitoliną i jest już w półfinale. Mira Andrejewa także, no więc będzie pojedynek w półfinale tych dwóch zawodniczek. A my mamy jeszcze naszą Maję Chwalińską, za którą ściskamy kciuki. Nieprawdopodobnie pracowitą, skromną, no i też uroczą zawodniczkę. Mamy nadzieję, że dojdzie jak najdalej, no bo to jest najlepszy wynik tej zawodniczki w karierze. Przyzwyczailiśmy się do wielkich sukcesów Iggy Świątek i trochę ciężko fanom tenisa pogodzić się z tym, że chwilowo nie jest tak dobrze, jak było. Ale bądźmy cierpliwi i wspierajmy Igę. No a przy okazji jeszcze kolejne zawodniczki, bo naprawdę tak dobrze z tym tenisem kobiecym to chyba nigdy nie było w Polsce. Hachi teraz w nagraniu Lose It Again.

Hachi i Lose It Again. Piękna pogoda w połączeniu z muzyką sprawia, że kierowcy troszeczkę szybciej podróżują niż pewnie przepisy na to pozwalają. No to proszę uważać, to raz, a dwa, że proszę zerknąć na stronie radio.pl. Tutaj informacja o odcinkowych pomiarach prędkości, które pojawią się w województwie w 30 czerwca. Czyli taki prezent na wakacje dla kierowców. Będą cztery takie miejsca nowe, więc trzeba się zaznajomić, gdzie trzeba szczególnie uważać. Radio.pl, tutaj odcinkowe pomiary prędkości w Łódzkiem polecam. A tymczasem raper, to już Państwu mówiłem, prezentowałem z Australii, ale on nie do końca rapuje we wszystkich piosenkach. Zdarza się, że trochę melo deklamuje, trochę próbuje śpiewać. Efekt jest całkiem niezły. Posłuchajmy.

Jacek Lachowicz, znany chociażby ze Ścianki, czyli L.A.S. w nagraniu Kiedy kłamiesz, wcześniej Genesis Owusu. To jest ten raper, o którym Państwu mówiłem. Informacja drogowa z 91 w miejscowości Rozprza. Tam doszło do wypadku. Droga jest zablokowana i samochody kierowane są objazdami. Za chwilę więcej informacji w Radiu Łódź, a do tego czasu jeszcze zespół The Bullseyes, właściwie duet pochodzący z Leszna.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszelew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszelewie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
8: Jest 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: A w kalendarzu wtorek, drugi dzień czerwca, u nas czas na wiadomości. Wiktoria Makowska.
9: Kierowcy na gaz gazu na A1 zaczną działać 4 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Znamy dokładne lokalizacje. Ponowne ataki w ukraińskim Dnieprze, rośnie bilans ofiar nocnych uderzeń. Za chwilę szczegóły. W wiadomościach sprawdzimy też dokładną prognozę pogody na długi czerwcowy weekend. Zachmurzenie umiarkowane dzisiaj okresami duże. Przelotne opady deszczu na wschodzie regionu, możliwe także burze. Sieć odcinkowych pomiarów prędkości w Łódzkiem wkrótce się powiększy. Kolejne urządzenia pojawią się na autostradzie A1, m.in. na odcinku Kutno-Piątek. To część większego projektu, w ramach którego do końca czerwca mają zostać uruchomione 4 nowe systemy kontroli prędkości. A szczegóły w tej sprawie zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
10: Nowe odcinkowe pomiary prędkości obejmą kilka fragmentów autostrady A1, w tym odcinki Kutno-Piątek, Piotrków-Trybunalski-Południe, Kamieńsk, Kamieńsk-Radomsko oraz Radomsko-Mykanów już w województwie śląskim. System działa w prosty sposób. Kamery zapisują czas przejazdu między punktami kontrolnymi i wyliczają średnią prędkość pojazdu. Wśród kierowców opinie są podzielone.
11: Nie ma, no ja tam nie jeżdżę szybciej niż 140 na godzinę, tyle pozwala na autostradzie, tak żeby pan. Do mnie to jest dobrze.
12: Masakra. Jest to problemowe dla kierowców. Czuję się jak jeleń, który jest dotrzał.
13: Za dużo jest tych wariatów na drodze.
10: Nowe systemy mają zacząć działać do końca czerwca i obejmą łącznie kilkadziesiąt kilometrów A1. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
9: Obecnie system działa już w 9 lokalizacjach w województwie łódzkim. Dokładne miejsca można sprawdzić na naszej stronie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
9: Rosjanie ponownie atakowali Dniepr, uderzyli w blok mieszkalny, ranili cywilów. To kolejne rosyjskie uderzenie w to miasto w ciągu ostatniej doby. W wyniku nocnego rosyjskiego zmasowanego ataku zginęło kilkanaście osób. Szczegóły zna Paweł Puszko.
14: Drony atakowały Dniepr po południu. Uszkodzone zostały górne piętra bloku. Miejscowe władze donoszą, że wśród rannych jest dwójka rodzeństwa. Młodszy z nich, dziewczynka, ma 8 lat. Zostali przewiezieni do szpitala. Jednocześnie do 15 ofiar śmiertelnych wzrósł bilans nocnego ataku na Dniepr. Wśród zabitych także są dzieci. W nocnym, zmasowanym ataku na Ukrainę Rosjanie użyli 73 rakiet i 656 dalekosiężnych dronów. Dużą ich część skierowali na ukraińską stolicę. Tam zginęło co najmniej 6 cywilów, a ponad 50 odniosło rany. Paweł Buszko, Polskie Radio.
9: A bilans ofiar wciąż rośnie. Obowiązkowe kaski rowerowe dla dzieci już od jutra. Osoby do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem, hulajnogą czy deskorolką elektryczną. Za brak kasku ochronnego będzie mandat w wysokości 100 zł, który zapłacą rodzice nieletnich. Taka nowelizacja prawa to reakcja na rosnącą liczbę wypadków, w których poszkodowani są najmłodsi. W ubiegłym roku na polskich drogach odnotowano ponad 1100 zdarzeń, czyli o połowę więcej niż w roku 2022. Prawie połowa Polaków popiera wprowadzenie obowiązku kasków dla wszystkich rowerzystów. A w przypadku dzieci poparcie to sięga ponad 80%. Duży remont na bałutach w Łodzi. Magistrat szuka wykonawcy przebudowy jednej z ważniejszych bałuckich tras, czyli Lutomierskiej od Klonowej do Czarnkowskiej. To ulica, którą każdego dnia pokonują dziesiątki łodzian, podróżujące m.in. autobusem z Teofilowa przez Bałuty i Śródmieście aż na Widzew. Mówi Piotr Grabowski ze spółki Łódzkie Inwestycje.
15: Wymieniony zostanie wodociąg, powstaną drogi rowerowe, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki. Oczywiście uzupełnimy zieleń i przebudujemy przystanki autobusowe do współczesnych standardów.
9: Prace mogą ruszyć pod koniec wakacji i zakończyć się wiosną przyszłego roku. Słoneczne Boże Ciało, a potem deszcz. Przed nami długi czerwcowy weekend. W naszym województwie będzie ciepło, ale pogoda ma być dość zmienna. Najprzyjemniej będzie w czwartek, czyli w Boże Ciało. To będzie najlepszy dzień na spacer, wycieczkę czy grilla. Od piątku pogoda będzie kapryśna i możemy spodziewać się deszczu.
5: Przyroda najbardziej potrzebuje teraz deszczu. Zawsze, jak się mówiło, że w maju i w czerwcu deszczu nigdy nie za dużo.
6: Deszczyk jest bardzo potrzebny dla roślinek, dla nas, żeby oczyścić powietrze, żebyśmy bardziej świeżym oddychali.
16: Ta pogoda to się często zmienia. Nieraz przewidują, że jest ładna, a następnego dnia jest byle jaka.
5: Pogoda jest zawsze. Najważniejsza jest pogoda ducha.
9: Mówiły w rozmowie z naszym reporterem mieszkanki Piotrkowa Trybunalskiego. Od piątku do niedzieli temperatury w dzień będą zwykle od 20 do 22 stopni, a nocami zrobi się chłodniej. A więcej o pogodzie na najbliższe godziny. Już za chwilę po wiadomościach, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
8: Na razie bez zmian, jeżeli chodzi o temperaturę w województwie łódzkim. 23 stopnie na termometrach, 990 hektopaskali pokazują barometry. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, ale pojawią się też mgły. Temperatura od 11 do 13 stopni. Jutro z kolei możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz, możliwe nawet grad. Temperatura do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale kiedy pojawią się burze, może być porywisty, nawet wiejący do 60 km na godzinę.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Patrycja Wojsznic, Bartosz Florczak z Państwem w tym składzie do godziny 19:00. Teraz urodzinowo Rolling Stonesi.

To po kolei. Wczoraj, 1 czerwca, urodziny obchodził Ronnie Wood. Ten młodzieniaszek ma zaledwie 79 lat. No a dzisiaj, gdyby był z nami, to Charlie Watts, perkusista Stonesów, skończyłby 85 lat. Pamiętam teledysk do tego utworu Love is Strong. Być może państwo pamiętają, kręcony w Nowym Jorku. Stonesi tam powiększeni do takich olbrzymich rozmiarów i Charlie grający na tych zbiornikach na wodę, które wciąż jeszcze w Nowym Jorku są, przy wielu wieżowcach, wielu różnych domach i też stanowią pewną taką panoramę Nowego Jorku i on tam gra na nich niczym na perkusji. Charlie Watts wielokrotnie przyjeżdżał do Polski nie tylko jako perkusista Rolling Stonesów, ale też, jak wiemy, miłośnik koni. Uwielbiał kupować konie w Janowie Podlaskim, bywał tam, kiedy jeszcze mógł, wielokrotnie razem ze swoją żoną. Zresztą miał piękną kolekcję koni, ale też zabytkowych samochodów, o czym mało kto wie, bo Charlie Watts nie posiadał prawa jazdy, natomiast uwielbiał zakładać odpowiednie stroje z epoki, garnitury z początku szyte, tak jak na początku na przykład XX wieku, i siedział sobie kilka godzin w zapalonym samochodzie na przykład z 1930 roku. Takie miał hobby. Ekscentryk, ale też fantastyczny perkusista, dosyć skromny człowiek mimo wszystko, mimo tych wszystkich sukcesów, zawsze z wielkim dystansem do tego podchodził, no i studził trochę panów, którzy dowodzili Rolling Stonesami, troszeczkę hamował różne ich pomysły. To teraz zespół The Lemon Twigs, bracia D'Addario, którzy nagrali przepiękną płytę, to niedawno była nasza płyta tygodnia, odwołującą się w linii prostej, nie ma tutaj co udawać, bez żadnych kombinacji, do twórczości chociażby The Beach Boys. Posłuchajmy utworu Gather Around.

Zaczynali jeszcze jako bardzo młodzi chłopcy, można powiedzieć. Może chłopcy to przesadza, nastolatkowie. Niesamowicie się rozwijają, wydają płytę za płytą. Też mają fantastyczny imidż, łączący gdzieś taki wizerunek glam rockowy, powiedziałbym, z początku lat 70. gdzieś spod znaku nawet Davida Bowiego i trochę punkowy. Natomiast no, te dźwięki, które prezentują, są, jak Państwo słyszeli, łagodne. I piękne, naprawdę melodie, piosenki, gorąco polecam. The Lemon Twigs. Kieras teraz w towarzystwie jednego z najważniejszych artystów polskich ostatnich kilkudziesięciu lat, Lech Janerka, w tym roku kończy swoją karierę, jeżeli chodzi o koncerty. Jeden z tych ostatnich koncertów odbędzie się w Łodzi na festiwalu Sound Edit jesienią, więc proszę wziąć to pod uwagę. Kieras i Lech Janerka teraz, no a potem płyta tygodnia, prezentuje Maciej Werk, no to myślę, że Państwo już wiedzą, kto będzie bohaterem.

Trzeba się krzątać, wychodzić z kąta, pilnować wątka, na ile sił w tym szale. I dalej, dalej, dalej.

0: Płyta tygodnia.
1: Dziś druga odsłona płyty tygodnia Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, utwór Mountain Top. Kiedy miałem okazję uczestniczyć dzień przed premierą płyty w ubiegłym tygodniu w trójkowym studio imienia Agnieszki Osieckiej w takim specjalnym odsłuchu przedpremierowym, to właśnie ten utwór, który dziś zabrzmi dla Państwa, zwrócił moją uwagę jakoś szczególnie, bo to taki bardzo Beatlesowski utwór, niezwykle psychodeliczny. No i co się okazuje, sam Paul McCartney opowiada historię, kiedy pojechał ze swoją żoną Nancy, która bardzo lubi jeździć na koncerty, zresztą to widać też w mediach społecznościowych, że oni często się pojawiają jako goście różnych imprez, nie tylko oczywiście muzycznych, ale głównie muzycznych, no to właśnie na Glastonbury pojechali i tam się bardzo jej wszystko podobało i Paul pomyślał sobie, że to fajny pomysł na piosenkę, żeby napisać ją z perspektywy młodej kobiety, która podróżuje w takich trochę hipisowskich czasach i hipisowskim stylu, również posiłkując się różnymi nielegalnymi substancjami, poszerzającymi percepcję. No i o tym chyba jest trochę ta piosenka, bardzo Beatlesowska, bardzo hipisowska, bardzo psychodeliczna, wspaniała. Paul McCartney, jak za starych dobrych Beatlesowskich czasów, gra tutaj na klawesynie, a ten głos, który usłyszą Państwo pod koniec utworu, to jego małżonka Nancy. To teraz będzie pytanie konkursowe numer jeden. Będzie można wygrać pakiet wspaniałych gadżetów fundowanych przez Universal Music Polska, właśnie związanych z tym albumem, nowym Paula McCartneya. Pytanie brzmi, które z dzieci Paula McCartneya zrobiło zdjęcie promujące ten właśnie nowy album The Boys of Dungeon Lane, m.werk@radiolot.pl.
2: This is called Mountain Top.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
6: Popołudnie bez pośpiechu.
7: 26 minut po godzinie 18 na naszym zegarze. Płyta tygodnia Paul McCartney oczywiście. Maciej Berg będzie Państwu kolejne odcinki przedstawiał. No ja już kilka razy wysłuchałem tej płyty Paula McCartneya i uważam, że jest bardzo dobrze. Nie jest to oczywiście wybitna jakaś płyta, która zmieni bieg historii muzyki, bo te już Paul nagrywał i ma to za sobą. Natomiast no, jest to dzieło jednak człowieka, który ma ogromny dorobek życiowy, wiele przemyśleń, a powraca tak sentymentalnie do tych czasów liverpoolskich, kiedy dorastał. I nawet patrząc na okładkę tej płyty, widzimy przecież zdjęcia przyjaciół z dzieciństwa, gdzieś tam wkomponowane we wkładkę właściwie płyty. Piękna płyta, na pewno będziemy jej słuchać także jutro po 21:00, no ale przede wszystkim zapraszam Państwa do cyklu Płyta Tygodnia. Maciej Werk, tak jak słyszeliśmy, ma też dla Państwa egzemplarze płyty. No dobrze, to w takim razie teraz człowiek i to człowiek z Łodzi.

Człowiek, czyli Karol Stolarek w nagraniu Praca w Re, też odwiedził nasze radio w piątek. Był po godzinie 20 gościem Maćka Werka, opowiadał o swoich poczynaniach artystycznych. Teraz zespół Queens of the Stone Age, zespół, który też raz na jakiś czas pojawia się w Polsce, czy to na festiwalach, czy na jakichś pojedynczych klubowych koncertach, no ale jakiś czas temu też zarejestrował płytę w Katakumbach w Paryżu. Dostał specjalne pozwolenie na to, aby tam zainstalować bardzo niewielkie, ale jednak osprzętowanie zasilane z akumulatorów. Nie wolno tam było żadnego kablowania wnosić. No i zespół bezbłędnie zagrał kilka utworów, zarejestrował je w formie takiego mini koncertu. Rzecz bardzo naprawdę interesująca. Natomiast my sięgniemy po jedno ze starszych nagrań Queens of the Stone Age, po taki mini przebój.

To zespół Queens of the Stone Age, jeżeli chodzi o te katakumby paryskie, to też jest oczywiście znana atrakcja turystyczna, ale nie każdy o niej wie. Ta trasa turystyczna to jest mniej więcej 1,5 kilometra, około 40 minut, 50 zwiedzania, natomiast no, katakumby są o wiele bardziej rozległe i one w sumie mają kilkadziesiąt kilometrów. Już nie będę Państwu tutaj szczegółów podawał, co tam się znajduje, bo możemy się wszyscy domyśleć oczywiście. Natomiast no, nadal jest to ogromna atrakcja dla zwiedzających. W czasie II wojny światowej chociażby te katakumby też pełniły takie miejsce, gdzie konspiracja francuskiego ruchu oporu spotykała się. A więc miejsce zapisane w historii nie tylko Paryża. To zespół Queens of the Stone Age, który wystąpił tam jako chyba pierwszy i nikt poza nimi takiego pomysłu nie miał. Arkadiusz Olak pojawił się w 2021 roku z tą piękną piosenką, no i od tego czasu jakoś cicho.

0: No to był jeden z utworów zgłoszonych do takiego konkursu imienia Roberta Brelewskiego i on tam, zdaje się, został doceniony i odnotowany. Arkadiusz Olak w piosence pod tytułem Synu. Mamy 18 minut do godziny 19. W studiu Michał Dąbrowski. Witamy serdecznie.
1: Kłaniam się. Chciałbym powiedzieć, że dobry wieczór, ale to jest bardzo dobra wiadomość, że zbliża się godzina 19 i jeszcze nie jest ciemno. I jeszcze przez jakiś czas nie będzie.
0: Się jeszcze. Ja już się przestawiłem, ale rzeczywiście słuchaj, o godzinie 7 rano, że jest jasno, czy o 6, to jest dopiero...
1: Potwierdzam. To zauważam. Rzeczywiście zimą to jest najbardziej depresyjne, kiedy wstaje się i jest ciemno i kiedy wychodzi się z pracy i też już jest ciemno. To może trochę przybijać, dlatego cieszmy się i radujmy, że słońce zawitało na naszym niebie.
0: No ale nie będziemy o pogodzie rozmawiać, bo ty masz jak zwykle ciekawe tematy po godzinie 19 w wieczorze samorządowym. To o czym dzisiaj?
1: Zaczniemy od tego, że miasto Łódź przegrało w sądzie z byłym prezesem Widzewa. Pewnie pamiętasz sprawę z 2022 roku, kiedy to biuro rzecznika prasowego prezydent Łodzi rozesłało do mediów komunikat oraz film, w którym rzekomo Mateusz Druszcz, ówczesny prezes Widzewa Łódź, miał rzekomo niszczyć znaki na parkingu przy stadionie oraz przywieźć na mecz transparent, który miał uderzać we władze miasta. Jak się później okazało, rzeczywiście wyciągał ze swojego samochodu Mateusz Druszcz jakiś transparent, tylko że to był rekwizyt na potrzeby dokumentu nagrywanego o Widzewie przez, o ile dobrze pamiętam, Kanal Plus. Jest prawomocny wyrok w tej sprawie. Władze miasta muszą w ciągu 3 dni opublikować oficjalne przeprosiny, które mają być widoczne właśnie przez 3 dni, a oprócz tego musi miasto zapłacić 20 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Krwi. Finka, zaczął się remont Placu Wolności, chociaż ja mam takie wrażenie, że ten remont się nie kończy, że to jest taka stała, permanentna.
0: To jest zabawne, bo ja dzisiaj otrzymałem SMS-a od kolegi, który zawsze pisze do mnie w takich sprawach, wiedząc, że pracuję w radiu i pewnie mam jakieś informacje tajemne, niesamowite.
1: I pisze, uważaj, zaczęło się.
0: Słuchaj, co się dzieje na Placu Wolności? No więc co, kostka, rozumiem, że nie sprostała ciężarom.
1: Kolejny raz i wszyscy są oczywiście wielkim szoku. Ja
0: to już
1: pamiętam
0: czas...
1: ten remont, który się skończył przed wyborami samorządowymi. To była jedna z tych nielicznych inwestycji drogowych w przestrzeni publicznej, które udało się zakończyć przed tym głosowaniem w kwietniu 2024 roku. I to jest smutna historia. Mam nadzieję, że prędzej czy później, ale lepiej w ogóle z happy endem niż ze smutnym zakończeniem, bo to jest naprawdę ładny kawałek miasta. Chce się usiąść na tym Placu Wolności. Są ładne ławki, przyjemny plac zabaw, no tylko ta kostka nieszczęsna ciągle wypada i się odrywa
0: tego, kostkę
1: od tego
0: trzeba
1: torowiska.
0: W końcu zamienić na asfalt.
1: Już na beton konkretnie.
0: Czy na beton, niekoniecznie już patrząc na wszystko w kontekście jakimś historycznym. Ja wiem, że to byłoby idealnie, gdyby był historyczny bruk, bo pewnie konserwatorowi na tym zależy, no ale...
1: Tylko nie trzeba daleko szukać i można znaleźć w Polsce przykłady kostki, która się trzyma w śladzie torowiska. Dość pojechać do Krakowa, Wrocławia, Poznania. To nie trzeba wcale szukać gdzieś na zachodzie, za Odrą.
0: No pewnie też by się znalazł jakieś odcinki, gdzie jest bruk, gdzie to wszystko funkcjonuje.
1: No przy Dąbrowskiego na przykład. Tamta kostka była robiona z dekadę temu. Porozmawiamy też o pierwszych w historii wspólnych juwenaliach 3 największych łódzkich uczelni i o tym, czy warto było szaleć tak, bo podobno hałas było słychać aż na Dworcu Fabrycznym, mimo że impreza odbywała się na Bałutach, na skwerze przy Manufakturze. O tym wszystkim porozmawiamy z radnymi Rady Miejskiej w Łodzi, Beatą Bilską z Zielonych Koalicji Obywatelskiej, Kamilą Ścibor z Lewicy, Marcinem Gołaszewskim z Koalicji Obywatelskiej i Radosławem Marcem, kiedyś z Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj nie wiadomo skąd.
0: No to może się dowiesz. Jak
1: zapytam z przyjemnością.
0: Przyjdzie. Jeżeli chodzi o te juwenalia, o ten hałas, to specjalnie bym się nie czepiał, bo jeżeli juwenalia odbywały się na Lumumbowie na przykład, swego czasu mieszkałem niedaleko, to pamiętam, że też było słychać. No po prostu trzeba sobie było z tym dać radę przez 2 wieczory. No takie jest, wiesz, odwieczne prawo natury.
1: Ludzie tutaj ewolucyjnie wypracowali pewien mechanizm obronny. Ja pamiętam, że te sklepy, kramy pod Zielonym Płazem w okolicach radiostacji czy Lumumby zawsze były po prostu tak oblegane. Myślę, że Konstantynopol nie przeżył czegoś takiego, co przeżywają te sklepy podczas
0: juwenaliów. No to dobrze, to znaczy obroty.
1: Amen.
0: I zysk. Michał Dąbrowski, po godzinie 19 zapraszamy serdecznie. Michał i jego goście, łódzcy radni, tematów na pewno nie zabraknie. Tymczasem zespół Depeche Mode.

In the End, jedno z ostatnich opublikowanych nagrań zespołu Depeche Mode. No, pojawiło się w sieci takie zdjęcie Martina Gora, który w studiu nagraniowym, ale on ma w domu studio nagraniowe, więc pewnie codziennie tam jest albo co drugi dzień. No ale zamieścił pewnie to zdjęcie nie przypadkowo. Już fani czekają na nowe nagrania zespołu Depeche Mode, no a za tym zazwyczaj idą trasy koncertowe, które też często docierają w ostatnich latach do Łodzi. Ściskamy kciuki, żeby tak było i tym razem. Michael Hutchence jeszcze teraz.

Spill the Wine, kiedyś tę piosenkę śpiewał Eric Burdon, znany chociażby z zespołu The Animals, no a tutaj Michael Hutchence, legendarny wokalista In Excess. Także zdarzało mu się występować tylko i wyłącznie pod swoim nazwiskiem. Po godzinie 19, to już Państwo wiedzą, Michał Dąbrowski, łódzkie tematy, wieczór samorządowy. Po godzinie 20, a więc wojna, Marcin Pośpiech zajmie się tematem poparcia dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Czy Donald Trump jest w tarapatach? Jego gościem będzie profesor Łukasz Korporowicz. Zapraszamy serdecznie. Korpowicz, przepraszam. No a po godzinie 21:00 kłatanie przedsionków, oczywiście Adam Kołaciński na późny wieczór, jeszcze mocne nocne, czyli rozmowy Izby Berkowskiej pod szyldem Woda, nie tylko Święcona. Dzisiaj w poszukiwaniu zaginionej Arki. Bartosz Lorczak, kłaniam się i usłyszymy się jutro po godzinie 21:00. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
2: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie. Rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Kampania społeczna. Wakacje? Ale co to?
4: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
5: Nigdzie. Jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
3: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
0: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Zamiast drogi i ogrodzenie, mieszkańcy Zgierza stracili dojazd do posesji i proszą o pomoc prezydent miasta. Hanna Zdanowska przegrała w sądzie z byłym szefem Widzewa. Sąd podtrzymuje wyrok. Za chwilę szczegóły. Koniec ze smartfonami w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy zakazującej używania telefonów przez uczniów. Zachmurzenie dziś umiarkowane, przelotne opady deszczu, na wschodzie regionu możliwe także burze. Mieszkańcy zgierskiego osiedla w konflikcie z deweloperem. Ten odgrodził swoją działkę, przez co utrudnia dojazd do domów. Sprawa dotyczy osiedla Krzywie Chełmy, gdzie od 4 lat deweloper stara się o budowę mieszkań, a mieszkańcy blokują inwestycje, dlatego deweloper postawił ogrodzenie. Szczegóły sprawy zna Seweryn Potentas.
8: Ogrodzenie stanęło w śladzie drogi, z której na co dzień korzystali mieszkańcy osiedla.
9: Droga jest zwężona przez to ogrodzenie, co nam utrudnia funkcjonowanie, tak?
8: Deweloper miał do tego prawo, bo droga była poprowadzona w granicach jego działki. Pojawiło się, bo mieszkańcy od lat blokują budowę w tym miejscu osiedla mieszkaniowego.
10: Mieszkańcy nie chcą, żeby tam powstało cokolwiek. Występowaliśmy wielokrotnie do Urzędu Miasta o warunki zabudowy. Wszystko jest skarżone, nie możemy od prawie 4 lat uzyskać żadnego dokumentu.
8: Mieszkańcy obawiają się, że u zbiegu ulic Owocowej i Grunwaldzkiej powstanie zabudowa wielorodzinna, a przez to osiedle przestałoby być spokojne. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
7: Deweloper utrzymuje, że jest gotowy do dalszych rozmów z mieszkańcami. Ci o interwencję w sprawie ogrodzenia blokującego przejazd poprosili pisemnie prezydenta Zgierza. Jak mówią, nie otrzymali jeszcze odpowiedzi.
11: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Prezydent Łodzi przegrała w sądzie z byłym prezesem Widzewa. Przypomnijmy, że w 2022 roku Biuro Rzecznika Prasowego prezydent Łodzi rozesłało do mediów komunikat oraz film, w którym ówczesny prezes Widzewa Mateusz Druszcz miał rzekomo niszczyć znaki na parkingu przy stadionie oraz przywieźć na mecz transport. transparent, który uderzał we władze miasta. Były prezes od początku twierdził, że te oskarżenia są nieprawdziwe, co doprowadziło do rozprawy sądowej. A sąd okręgowy przyznał rację byłemu prezesowi Widzewa. Miasto odwołało się od tej decyzji, a sąd apelacyjny w Łodzi podtrzymał wcześniejszy wyrok. Teraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi zostaną opublikowane oficjalne przeprosiny, które muszą być widoczne przez co najmniej 3 dni. Dodatkowo miasto jest zobowiązane wpłacić 20 tysięcy złotych na Fundację Krwinka, która wspiera dzieci z chorobami nowotworowymi. Więcej o sprawie piszemy na radio.łódź.pl. Gotuje zupy, by wesprzeć chorą Liliankę. Właścicielka lokalu przy Alei Śmigłego Rydza w Łodzi postanowiła przeznaczyć część dochodów ze sprzedaży zup na leczenie małej Lilianki chorującej na zespół Retta. Do końca tygodnia Natalia bez większej przerwy gotuje zupy. Każdego dnia inne. Jak mówi Natalia, inicjatywa łączy prowadzenie biznesu z potrzebą pomagania.
12: To nie jest tylko sprzedaż, to nie jest tylko gotowanie, a ta zupa jest tylko nośnikiem tego, żeby zmienić świat. I to jest mój pierwszy krok do tego, żeby komuś pomóc.
13: Posłyszałam o akcji i postanowiłam, że mam wolny czas, więc pomogę. Ile to będzie? Papryka, cebula, pieczarki, pasata, pomidory. Wczoraj w nocy żeśmy obierały i parzyły.
7: Dodaje znajoma właścicielki, która postanowiła też pomóc. Zainteresowanie jest tak duże, że właścicielka apeluje również o pomoc przy obieraniu warzyw i przygotowywaniu składników, aby nadążyć z gotowaniem kolejnych porcji dla odwiedzających. Bliżej zakazu smartfonów w szkołach. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął rząd. Przypomnijmy, zakaz ma dotyczyć nieużywania telefonów podczas lekcji i przerw lekcyjnych. Ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła, że to reforma oczekiwana przez środowisko oświatowe.
14: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. Odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać. Prawo, na podstawie którego będą mogli regulować swoje statuty, ale działać na rzecz kompletnego wykluczenia telefonów komórkowych używanych w szkołach.
7: Rząd chce, żeby zakaz obowiązywał zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Ze smartfonów będą mogli korzystać uczniowie, którzy potrzebują na przykład dostępu do aplikacji mierzącej poziom cukru we krwi. W tej godzinie to wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 20. Jeszcze kilka słów o prognozie pogody. Aktualnie 23 stopnie na naszych termometrach. Ja przypominam, że zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Możliwe jeszcze w naszym regionie przelotne opady deszczu. Na wschodzie regionu także burze. I prognozowana wysokość opadów w tych burzach to do 15 mm. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 55 km na godzinę. A w nocy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Ale tutaj uwaga, szczególnie dla kierowców. Lokalnie mogą wystąpić mgły, które ograniczają widzialność do 300 metrów. Dlatego warto zachować ostrożność na drogach, a w nocy temperatura minimalna spadnie do 11 stopni.

0: Wieczór samorządowy.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o samorządzie w Łódzkiem wieczorem we wtorek. Dobry wieczór naszym gościom, a z nami w studiu Magdalena Gałkiewicz, Zieloni, Koalicja Obywatelska.
2: Witam serdecznie.
1: Kamila Ścibor, Nowa Lewica.
3: Dobry wieczór Państwu.
1: Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska.
4: Dobry wieczór.
1: I Radosław Marzec, kiedyś Prawo i Sprawiedliwość, dziś...
5: PiSowiec na wygnaniu.
1: Zaczynamy od sprawy z ostatniej chwili, a konkretnie raczej sprawy z 2022 roku, ponieważ miasto Łódź przegrało w sądzie z byłym prezesem Widzewa Łódź. W 2022 roku Biuro Rzecznika Prasowego Prezydent Łodzi rozesłało do mediów komunikat oraz film, w którym ówczesny prezes Widzewa, Mateusz Druszcz, miał rzekomo niszczyć znaki na parkingu przy stadionie i przywieźć na mecz transparent, który miał uderzać we władze miasta. Były prezes od początku twierdził, że te oskarżenia były nieprawdziwe, co zakończyło się teraz prawomocnym wyrokiem. W efekcie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi muszą zostać opublikowane oficjalne przeprosiny i mają one być widoczne przez co najmniej 3 dni. Oprócz tego władze miasta zobowiązane są wpłacić 20 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Krwinka, która wspiera dzieci z chorobami nowotworowymi. Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska. Czy warto było szaleć tak? Czy dzisiaj jest pan w stanie odpowiedzieć na pytanie, po co to miasto było?
4: To nie jest pytanie do mnie oczywiście. Ja pamiętam całą atmosferę tamtego okresu, kiedy rzeczywiście był opublikowany ten film. My do dzisiaj oficjalnie nie wiemy, kto, który pracownik Urzędu Miasta Łodzi opublikował ten film, znaczy rozesłał go do mediów, kto go przygotował i teraz mając wyrok prawomocny sądu, Koalicja Obywatelska zawsze szanuje wyroki sądów, niezawisłych sądów, które są w imieniu Rzeczypospolitej i jeżeli teraz została nałożona kara 20 tysięcy złotych na Urząd Miasta Łodzi, oczywiście jedną kwestią jest kwestia przeprosin, które będą opublikowane, czy już są w Biuletynie Informacji Publicznej, drugą kwestią jest odpowiedzialność finansowa. W mojej ocenie, to jest moja prywatna ocena, odpowiedzialność finansowa powinna spoczywać na pracowniku albo na jego przełożonym, który wydał takie polecenie służbowe, a nie na Urzędzie Miasta.
1: Właśnie, bo z całym szacunkiem, ale trudno jest założyć, oczywiście mam jak najlepsze zdanie o urzędnikach i że wykazują inicjatywę własną i oddolną, aczkolwiek trudno mi jest założyć, że któryś urzędnik stwierdził, że a, to jest genialny pomysł. Zrobię to i roześlę do wszystkich mediów. Zakładam, że jednak to... musiało pójść jakieś polecenie.
4: Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas gdzieś pracuje. Ja pracując na Uniwersytecie Łódzkim ponoszę odpowiedzialność także za wszelkie czynności, które podejmuję jako pracownik uczelni i odpowiadam najczęściej ja prywatnie. Podobnie jak pracuje się w firmach, czy to państwowych, czy prywatnych, osoby także ponoszą pewną odpowiedzialność indywidualną. Ja nie widzę odpowiedzialności jako takiego urzędu, bo urząd nie był jako urząd tutaj jednostką, która tworzy ten film, tylko konkretna osoba, która taką odpowiedzialność ponosi. Wiemy oczywiście,
1: winny
4: że
1: jest
4: doszło...
1: zawsze system, ale system tworzą ludzie.
4: Doszło na etapach, o czym byliśmy informowani, do porozumienia pomiędzy byłym prezesem Widzewa, a pomiędzy prezesem Makisu i prezesem i pracownikiem właśnie wydziału
1: niepotrzebne skreślić.
4: W Urzędzie Miasta Łodzi, tak, ale nie mieliśmy danych osobowych tutaj tej osoby, z jaką zostało zawarte to porozumienie. W związku z tym należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście miasto powinno ponosić takie koszty.
1: Magdalena Gałkiewicz, Zieloni, Koalicja Obywatelska. Wstyd, czy niespecjalnie?
2: No myślę, że wstyd, ale też zgadzam się tutaj z Marcinem Gołaszewskim absolutnie, że tą odpowiedzialność finansową powinna ponieść osoba, nie tyle, że pracownik, bo tutaj akurat niekoniecznie, ale ktoś, kto wydał polecenie służbowe, żeby taką informację do prasy wysłać, na pewno ktoś takie polecenie wysłał. Kto już potem nacisnął ten guzik, to jest jakby wtórne. Więc ta odpowiedzialność po stronie osoby, która podjęła taką decyzję, nie zweryfikowawszy wcześniej tego materiału, powinna być pociągnięta do odpowiedzialności finansowej.
1: Radosław Marzec, kiedyś Prawo i Sprawiedliwość, także skra był chatów.
5: Redaktorze, jak najbardziej. Tutaj widzieliśmy od dłuższego czasu, że była nagonka między władzami miasta a prezesem Widzewa. Cieszę się, że ten wyrok się pojawił. Szkoda, że tylko tak późno, bo jednak dosyć długo czekaliśmy na ten wyrok i na uprawomocnienie się. zgodzę się z moimi przedmówcami, do odpowiedzialności powinna zostać pociągnięta osoba, która wydała takie polecenie służbowe. Te 20 tysięcy złotych nie powinni płacić wszyscy mieszkańcy Łodzi, bo de facto tak się skończy, że Urząd Miasta będzie musiał zapłacić tą kwotę odszkodowania z wyroku, przekazać na szczytny cel, no bo to jednak na Fundację Krwinka, ale powinna to ponieść osoba, która do tego doprowadziła, która wydała takie polecenie służbowe. Zdajemy sobie sprawę, że to nie był szeregowy pracownik i powinniśmy wyciągnąć z tego lekcję, doświadczenia, że przed publikacją następnym razem jakichkolwiek filmów lub oczernianiem kogokolwiek powinniśmy zweryfikować dogłębnie daną informację i dopiero wtedy podjąć działania.
1: Kamila Ścibor, Lewica.
3: Myślę, że te lekcje już coraz bardziej są wyciągane, tak? I coraz mniej mamy takich sytuacji, gdzie są publikowane rzeczy, które nie są sprawdzone, ale oczywiście tak samo ja się zgadzam z przedmówcami, zapłacimy to my, mieszkańcy.
1: Pozostajemy tak w temacie wydarzeń dużych, ważnych i istotnych, bo za nami pierwsze w historii wspólne juwenalia trzech największych łódzkich uczelni. Studenci Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego wspólnie bawili się, ale tym razem nie na terenie miasteczek studenckich, ale na skwerze niedaleko manufaktury od Karskiego i Drewnowskiej do Lutomierskiej, gdzie odbywały się koncerty, na które tym razem wstęp był w pełni płatny. Teren przeznaczony dla nawet 25 tysięcy osób. Było około 20, oczywiście wszystko tutaj zależy od momentu. Od początku negatywnie wypowiadali się mieszkańcy tamtej części Bałut, a według części świadków też hałas niósł się aż do dworca fabrycznego. Sukces czy jest coś do poprawy? Magdalena Gałkiewicz, Zieloni Koalicja Obywatelska.
2: To znaczy ja myślę, że żeby rozmawiać w ogóle, czy to był sukces i czy to jest dobry kierunek, to przede wszystkim tutaj głos chyba powinni zabrać sami studenci. Ja się trochę podpytywałam, jakie są oceny i rzeczywiście te głosy są podzielone. Spora ilość osób twierdzi, że no, trochę ten charakter takich juwenaliów, jakie my pamiętamy z naszych czasów, gdzieś został zatracony, że to taka typowa impreza masowa i koncert. No ale też było wiele głosów takich, że w zasadzie nie ma większego znaczenia, gdzie jest koncert. Jeżeli ktoś chce się pobawić na koncercie, to po prostu na ten koncert idzie. Ja wiem, że wiele studentów później po tej imprezie po prostu kierowało się do miasteczek studenckich, świętowało na Lumumbowie. Zresztą Lumumbowo świętowało już od, zdaje się, czwartku, więc ten charakter studencki tam na pewno był zachowany. No pytanie też, na ile w ogóle w organizację tych juwenaliów były zaangażowane na przykład samorządy studenckie i co samorządy studenckie mają do powiedzenia w tej sprawie. I wydaje mi się też, że ja jestem w sumie przekonana, że chyba to, co jest w tym momencie kluczowe, to jest zebranie takiego feedbacku przez samorządy studenckie od samych studentów. Do tego są między innymi te samorządy powołane. I zasiądźcie razem do stołu z Łódzkim Centrum Wydarzeń, które współorganizowało te juwenalia i po prostu no, zastanowienie się, czy to jest dobry kierunek, czy jednak ten kierunek należy zmienić.
1: A ktoś z państwa był na tych juwenaliach?
5: Kiedyś tak, ale na tych nie.
1: Kamila Ścibor, Nowa Lewica. Czy może powinno się jednak poszukać innej lokalizacji? Oczywiście nie wszystko musi się odbywać na Błoniach, ale też pytanie, czy to jest to miejsce właściwe do tego?
3: Myślę, że tak jak tutaj powiedziała pani Magda Gałkiewicz, powinniśmy usiąść razem ze studentami i wysłuchać, czy ta lokalizacja, czy jakieś inne lokalizacje bardziej są im przydatne i w tym kierunku iść. Natomiast ja słyszałam nawet tą imprezę, juwenalia, przy lotnisku. Także ta muzyka rzeczywiście się niosła. Nie wiem, czy były fajerwerki puszczane na juwenaliach, ale również imprezy studenckie i głośność tych imprez pod samymi akademikami też była słyszalna. Oni się przenieśli. No, z jednej strony poradzili sobie z tym kosztem, bo jednak 40 zł jest to jakiś koszt. Córka moja powiedziała, że jeżeli to by było za darmo, to myślę, że więcej studentów by poszła, a jeżeli mieliby wybierać, żeby zapłacić, to za te 40 zł woleli sobie kupić kiełbaskę i zrobić pod akademikiem. Natomiast jakie są odczucia studentów, no to chciałabym jednak wysłuchać to od studentów, a nie od nas radnych.
1: Marcin Gołaszewski,
4: ja trochę czuję się tutaj nie w roli radnego, ale raczej członka wspólnoty akademickiej, no z profesorem na Wydziale Filologicznym miałem okazję pytać i rozmawiać ze studentami na ten temat, nawet na własnych zajęciach. Podzielam oczywiście ten punkt widzenia przed chwilą, który powiedziała pani radna Ścibor. Tak, rzeczywiście, moi studenci także powiedzieli, że w momencie, kiedy musieli płacić, a na Uniwersytecie Łódzkim, przypomnijmy, nigdy nie było płatnych juwenaliów, Politechnika Łódzka ma już pewną taką tradycję. Oni wybierali bądź właśnie świętowanie w swoim gronie na terenie miasteczka akademickiego na Lumumbowie, bądź też no, inne formy, ale niekoniecznie koncerty. Tak rzeczywiście Polesie całe także brało udział w juwenaliach. Montfia Mireckiego, Złotno, Redkinia słyszały również koncerty na juwenaliach. Pytanie zasadnicze, które we mnie się rodziło jako profesorowi uczelni, to czy charakter juwenaliów powinien właśnie mieć taka impreza jak ta, która się odbywała na tym skwerze? No zasadnicze pytanie, z jednej strony rozumiem jakby organizacyjne plusy, czy uczelnie największe łódzkie wspólnie organizują coś no, z pomocą miasta, to jest ten plus i to co przemawia za wspólnymi juwenaliami. To, co przemawia przeciw, to oczywiście lokalizacja, kompletnie oderwana od otoczenia akademickiego. Po trzecie, właśnie sami studenci, którzy no, wybierali alternatywne formy świętowania albo na Lumumbowie, albo na terenie Politechniki Łódzkiej. Trzy, bardzo chcielibyśmy pewnie w ramach ewaluacji tego wydarzenia dowiedzieć się kwestii sprzedaży biletów, czy to jaki był udział biletów studenckich, jaki był udział samych studentów, a jaki był udział no, osób przypadkowych, powiedzmy, w ramach
1: tego
4: słyszałem, wydarzenia.
1: To większość, tak bliżej 70% chyba.
4: Studenci,
1: tak.
4: No tak, tak. No ale to oczywiście no, powinniśmy poznać jakby te dane twarde i na podstawie tego ocenić, jak powinno to wyglądać w przyszłości. Jeszcze jedna kwestia. Myślę, że juwenalia jako takie powinny pozostać w pełni w gestii społeczności akademickiej, no bo to jest jednak mimo wszystko święto uniwersyteckie. To nie jest święto miejskie. Ja rozumiem, że miasto jako gospodarz udziela pomocy, ale nie może przejmować tej organizacji. Ja tutaj w tym przypadku no, zakładam, że UCW całą organizację przejęło.
1: Radosław Marzec, czy na Górnej też było słychać?
5: Nie słyszałem, ale faktycznie wydaje mi się, że ta lokalizacja nie była do końca trafiona. Jeśli chcielibyśmy rozważać, to powinniśmy się zastanowić nad bardziej neutralnym terenem, na przykład Błonia, ale według mnie zatracamy całą otoczkę święta studentów. Wydaje mi się, że powinniśmy trzymać się tych miejsc dotychczasowych, czyli na Lumumbowie, jak ja pamiętam swoje czasy studenckie, to jednak z ogromnym sentymentem się to wspominało. Wydaje mi się, że powinniśmy tutaj przed następnym rokiem dokładniej sprawdzić, jaka jest wola studentów, bo przecież to jest święto studentów i to święto powinno być dla nich i z nimi organizowane.
1: A może rzeczywiście jest tak, że dużo rzeczy się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, czy nawet dekad i to jest pewien znak czasów, że juwenalia się stają płatne, są bardziej sprofesjonalizowane et consortes.
5: Na pewno tak, ale powinniśmy zaczerpnąć większą wiedzę od samych studentów. Czy po tym wydarzeniu oni są zadowoleni z tego? No, ja mam wrażenie z tymi osobami, które rozmawiałem, które są studentami, no nie do końca. Że jednak oni chcieliby, żeby ten charakter został zachowany. Co do opłat, faktycznie, no, idziemy z duchem czasu, wszystko jest coraz droższe. To 40 zł studenci pewnie też są w stanie poświęcić na wejście na juwenalia, ale powinniśmy zachowywać ten charakter. No, dla mnie juwenalia to zawsze wiązało się z pójściem na osiedle studenckie, jedno albo drugie. I wydaje mi się, że powinniśmy to zachowywać. Sam pomysł połączenia dobry, lokalizacja słaba, mam wrażenie, że trochę niedopracowane, to
1: ale
5: coś podobnie jak klas
1: wolności. Być może ktoś poszedł i na skwer przy manufakturze, a potem wrócił, czy to na Lumumby, czy na miasteczko Kamila Ścibor się zgłaszała jako pierwsza.
3: Tak, ja chciałam powiedzieć, że również miasteczko, które właśnie, o którym mówimy, Lumumby, one też zostało zabudowane blokami i już tych skwerów takich do organizowania tego typu imprez mamy coraz mniej. Więc też będzie to w jakiś stopniu uciążliwe. Więc tak jak tutaj bardzo miło, że pan Radosław Marzec wspomniał Błonie, bo kiedyś nawet Błonie nie były odpowiednim miejscem do imprezowania, ale bardzo, bardzo się cieszę, że te Błonie coraz bardziej wpadają nam jako miejsce organizacji imprez masowych.
4: Problem z Błoniami jest taki, że duża część wspólnoty akademickiej, tutaj zapewniam państwa radnych, ta szczególnie przyjezdna nie będzie wiedziała w ogóle, gdzie one się znajdują, więc to będzie odkrycie nowe dla dużej części studentów.
5: To jest taka funkcja Google w telefonie sobie
4: znajdę. No tak, tylko że jednak to jest przestrzeń miejska. Najczęściej studenci świętują w przestrzeni miejskiej, a nie podmiejskiej, czy na polach pod miastem. Jeszcze jedna kwestia,
1: kiedyś tutaj w rejonie CKD było dużo pól, ale teraz tak. Już to są czasy przeszłe. Jedna kwestia,
4: którą ja sobie zadawałem ciągle pytania, no juwenalia jakby są dlatego tym przeżyciem, które pozostaje potem na całe życie, ze względu na ich charakter, na to jak świętują studenci, jak sami organizują robią to, a nie na przepych, rozmach, kwestie gwiazd i koncertów na wielkiej scenie. Wydaje mi się, że to może się wpisywać po prostu w szereg zdarzeń festiwalowych, które mamy w mieście, ale gdybyśmy zapytali może uczestników jednego, drugiego, trzeciego koncertu, czym one się różniły między sobą, no konkluzja mogłaby być taka, że w sumie niczym.
1: Magdalena Gałkiewicz, Zieloni, Koalicja
2: Obywatelska. Tak, no ja myślę, że to chyba trzeba potraktować jako taki pewien eksperyment. Ja się tutaj zgadzam, że jednak Juvenalia to jest coś więcej niż koncert i to jest też to, co na samym początku mówiłam, że no po prostu mieliśmy kolejną imprezę masową, jakich mamy w tym mieście całkiem sporo. Natomiast wydaje mi się, że chyba no nie naszą jest też rolą, żeby teraz wymyślać, gdzie studenci mają się bawić. Dajmy im przeprowadzić tą ewaluację, dajmy im podyskutować i samorządom, i samym studentom. Ja tylko mam taką głęboką nadzieję, że po prostu z tej ewaluacji i to, co studenci ustalą, będzie respektowane i w kolejnych latach ten charakter będzie taki, jaki po prostu sobie studenci tego życzą.
1: Państwa rolą, tak jak pani powiedziała, pewnie rzeczywiście nie jest podejmowanie decyzji za studentów, ale państwa rolą jest nadzorowanie inwestycji w mieście i wracamy, wydaje się, do niekończącej się historii. Przed kwietniem 24 roku, czyli tuż przed wyborami samorządowymi, oddano do użytku nowy, wychuchany, wyremontowany Plac Wolności po wielu miesiącach remontów i rozpoczął się kolejny remont Placu Wolności. Tym razem ma zniknąć stamtąd kostka brukowa, ma się pojawić beton. Pytanie, które sobie chyba zadaje w tym mieście każdy. Czy to już ostatni remont tego torowiska i tego Placu Wolności? Odpowiedzi na te pytania szukała reporterka Radia Łódź, Joanna Karp.
6: Jest to trochę niepoważne, że niedawno był robiony remont i kolejny, kiedy ostatnio był?
7: Dwa lata temu.
6: Dokładnie, więc 2 lata temu zakończony był wieloletni remont, a teraz jest kolejny.
8: Przyzwyczaiłam się, dopiero było Wojska Polskiego, północna, teraz mam franciszkańską, więc co chwilę są remonty. Staram się pozytywnie do tego podchodzić, bo jeździ się coraz lepiej. Jestem też kierowcą, więc korzystam z samochodu i no, jadąc po prostej drodze, no, zdecydowanie lepiej się jeździ.
9: Kolejny remont Placu Wolności. Znowu się coś dzieje. Naprawdę, no ile można.
10: Mieszka pani w pobliżu?
9: No może nie w pobliżu, ale wie pani, są ciągle utrudnienia z tymi remontami. Na okrągło, przecież dopiero był remontowany Plac Wolności. No dajcie, no ile można.
11: A dziś rozpoczęliśmy pracę przy wymianie kostki na Placu Wolności, którą chcemy zastąpić sprawdzoną nawierzchnią betonową.
12: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
11: Te prace prowadzone są wyłącznie w torowisku na Placu Wolności, więc pozostała część, ta rekreacyjna, zielona, fontanny, cały czas są dostępne dla mieszkańców. Cały czas będzie możliwość dojścia do lokali, czy też zapewnione będą dojazdy do lokali czy usług gastronomicznych. Zarówno też mieszkańcy ulicy Nowomiejskiej będą mogli mieć możliwość dojazdu do posesji. Nie ma przez ten czas możliwości parkowania na Nowomiejskiej właśnie, żeby te dojazdy były zapewnione.
12: Zmianę odczują pasażerowie komunikacji miejskiej.
11: Tramwaje tutaj z łatwością mijają Plac Wolności przez ulicę Ogrodową i Północną, więc do najbliższych przystanków z placu mamy 150-200 metrów, aby dojść do ulicy Zachodniej albo do Północnej. Natomiast autobusy objeżdżają Plac Wolności ulicą Zachodnią, więc tutaj linia 59 i 87 jest dostępna na zachodniej przy ulicy Legionów. Musimy wykonać te prace ponownie, ale zaplanowaliśmy na ten okres wakacyjny, abyśmy skorzystali z dobrej pogody i żebyśmy mogli zapewnić dobrą nawierzchnię już na długie lata i zapomnieć o tej wadliwej kostce i problemach, które były na Placu Wolności.
12: Właśnie miasto chyba długo wierzyło w to, że ta kostka się tam przyjmie.
11: Tutaj wiązały nam ręce decyzje konserwatorskie. Jest to obszar chroniony, ścisłe centrum miasta i tak jak na innych ulicach musiała się pojawić ta kostka, która po prostu się nie sprawdza. Zwłaszcza w miejscach, gdzie jeżdżą tramwaje czy autobusy, to przenosi duże, ciężkie pojazdy i ta kostka w takich lokalizacjach po prostu jest, się nie sprawdza. Trzeba to po prostu jasno powiedzieć i tutaj powinna być od początku betonowa nawierzchnia.
12: Jak mówiła Radiu Łódź Anna Michalak, łódzki wojewódzki konserwator zabytków, planowany beton ma wizualnie naśladować bruk kamienny w takim stopniu, w jakim pozwolą na to dostępne technologie.
13: My zaproponowaliśmy taką trochę kreację, czyli odciśnięcie jakby wzoru takiej kostki na tej powierzchni. Mamy nadzieję, że miasto ten warunek przyjmie i zrealizuje.
11: Odchodzimy od tego pomysłu, ponieważ ilość łuków oraz zwrotnic w torowisku na Placu Wolności utrudniałby tą realizację i nie wyobrażamy sobie odciskania jakby w świeżym betonie. Jest tu wiele elementów, które mogą po prostu pójść nie tak. Ten efekt nie będzie taki, jakbyśmy się spodziewali. festiwali. Naprawdę mówimy wyłącznie o torowisku, które dobrze, żeby było praktyczne i służyło, a nie idźmy jakby w powtórki właśnie z kostką czy z tą estetyką, bo ona niestety w takich sytuacjach nie wygrywa. Ja ten efekt naprawdę był mi mizerny, dlatego chcemy naprawdę prostą i sprawdzoną nawierzchnię z betonu.
1: Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska. Co się wydarzyło na Placu Wolności i czy to jest specyfika Łodzi? Czy tutaj mamy jakieś wyjątkowe podłoże, grunt, piaski, lasy? Bóg wie co jeszcze innego, że tutaj ta kostka się nie jest w stanie utrzymać, a w innych europejskich miastach, ba, nie trzeba daleko szukać, w polskich miastach jest w stanie być w torowisku i nie wypadać?
4: Mam w pamięci moment, jak otwierany był Plac Wolności i napawał on ogromną dumą, a teraz po dwóch latach, jak przechodziłem przez Plac Wolności, miałem wrażenie, jakby cała armia przeszła przez Plac Wolności i uległ on destrukcji.
1: A to tylko tramwaje.
4: A to przejechało tramwaju.
5: Dwa lata.
4: Znaczy rzeczywiście, to jest pytanie zasadnicze, co takiego się wydarzyło? Czy nadzór miasta był tutaj odpowiedni? Czy osoby, które były odpowiedzialne za nadzorowanie tej inwestycji, dopełniły swoich obowiązków? Co teraz w takim razie, jeżeli doszło do nieprawidłowości inwestycyjnych ze strony inwestora, na przykład, zakładając taki scenariusz, to czemu miasto ma wyłożyć po raz kolejny 4 miliony złotych? To jest spora kwota.
1: Tutaj będzie pół na pół to z wykonawcą, no, którego została wszystko, złożona reklamacja.
4: No, ale jeżeli jest wina po czyjejś stronie, no to czemu miasto ma dokładać jeszcze do tej inwestycji? Szczególnie, że ona ma 2 lata. No i to jest przecież inwestycja, która naprawdę spełniała wszelkie wymogi dotyczące projektowania tutaj architektury. I naprawdę ja, jako łodzianin, byłem dumny, będąc na Placu Wolności, z tego, że ten plac został przywrócony do życia mieszkańców. On tętni życiem, jest miejscem spotkań, ludzie siedzą na ławkach, spędzają tam czas, tramwaje od strony Piotrkowskiej nie przeszkadzają w tym, żeby się przemieszczać swobodnie, no a tymczasem po 2 latach plac uległ totalnej destrukcji. No to naprawdę jest sytuacja, w której przechodzimy, możemy sobie kostki wyciągać, znaczy można było je zabrać ze sobą, teraz przechodząc. No to nie może być tak, że tramwaje jeżdżą i demontują nam kostkę.
1: Magdalena Gałkiewicz, Zieloni, Koalicja Obywatelska.
5: Ja mam nadzieję, że pan radny żadnej tej kostki nie zabrał.
4: Nie zabrałem żadnej z tych kostek, ale widziałem, że one same się przemieszczały.
5: Do plecaka. Tak.
1: Dobrze, radny. Nie zachęcamy do zabierania elementów infrastruktury drogowej na pamiątkę, bo to może prowadzić do jeszcze dalszej degradacji tego torowiska. Magdalena Gałkiewicz, Zieloni, Koalicja Obywatelska.
2: Dokładnie tak. No, ja jestem bardzo ciekawa właśnie, gdzie ten błąd został popełniony, bo ewidentnie taki błąd gdzieś popełniony został. No, pytanie, czy to właśnie na etapie samego projektu, czy na etapie wykonania, czy na etapie odbioru. Mam nadzieję, że jako radni dowiemy się tego. Na razie mamy dość takie chyba mgliste informacje na ten temat. No tylko tyle właśnie, że w ramach reklamacji będzie ten podział kosztów. No i teraz znowu pytanie, dlaczego połowę kosztów tutaj ponosi miasto?

0: To jest jedna rzecz. No i druga sprawa, też wydaje mi się, że to jest też rola nasza jako radnych, ponieważ Trakcja, czyli firma, która realizowała remont Placu Wolności, wygrała kolejne przetargi, między innymi na remont wiaduktu Kopcińskiego, tego torowiska. No musimy się bardzo dokładnie przyglądać,
1: teraz
0: jak to będzie
1: realizowane. Krajowa Izba Odwoławcza się tym zajmuje i sprawdza ten przetarg, bo został zaskarżony przez innych oferentów. Kamila Ścibor, Lewica.
2: Szanowni Państwo, ja to myślę, że nam po prostu brakuje fachowców od tej kostki. Kiedyś był mistrz, który to wszystko kontrolował i potrafili to kłaść, tak? I te kostka, choćby na Piotrkowskiej, która, na Pabianickiej, przepraszam, przy Koperniku została wykopana spod asfaltu i ona nadal tam jest i samochody przejeżdżały przez ostatni rok i ta
1: Dąbrowskiego, kostka... Kilińskiego, tam też jest kostka w torowisku.
2: Więc właśnie, więc uważam, że w tej chwili te firmy wykonawcze to nie są firmy typowo które potrafią kłaść tę kostkę, tylko to są zwykli wykonawcy, tak, którzy wygrywają przetargi i efekt jest taki, że później niestety miasto ma kolejne remonty, my tracimy kolejne pieniądze, także ja uważam, że to nie są fachowcy od tej kostki.
1: A ta kostka powinna być odciśnięta w tym betonie, czy nie?
2: Musimy zobaczyć, jak wygląda beton, który jest w jakiś sposób do tego nieprzeznaczony, tak? Bo to trzeba pamiętać, że są różne betony i jeżeli to jest coś, co jest odciśnięte, to później warunki atmosferyczne potrafią to wszystko zepsuć.
3: No więc gorzej, jak odciśniemy to, a potem mróz nam rozsadzi beton.
2: Rozsadzi, no właśnie, beton. I za chwilę będziemy mieć rozsadzony beton, a nie kostkę.
1: Radosław Marzec. Radny niezrzeszony.
3: PiSowiec na wygnaniu.
4: Dziwię się trochę państwu radnym, że macie taki dobry humor, ponieważ to jest kolejna inwestycja w naszym mieście, która się nie udała.
2: Ale ja pani radnej się wcale nie śmiałam, no właśnie, tylko wręcz teraz słowa krytyki mówiłam.
4: Teraz po, no widzę właśnie troskę na twarzach państwa radnych. A tu jest kolejny remont.
3: Słuchacze nie widzą.
4: Jeśli mógłbym, panie radny Gołaszewski, dokończyć swoją myśl. Chwali się pan, że jest proszę profesorem, bardzo, a jednak radny, nie potrafi pan wysłuchać drugiej osoby do końca. No coś mi się
3: bo
4: tutaj nie
3: bo pan nam coś insynuuje, a co jest nieprawdą, a słuchacze tego nie widzą.
4: Będzie pan mógł sobie
1: Radosław Marzec, kiedyś Prawo i Sprawiedliwość, i dzisiaj na wygnaniu nie,
4: bez jeśli chodzi o kwestię remontu, to jest remontu, więc to mnie bardzo dziwi, ale to niestety jest kolejna inwestycja, kolejny remont, który jest przeprowadzany w Łodzi, który jest nieudany i trzeba go poprawiać. Dziwię się, że miasto w ogóle odebrało tę inwestycję, skoro po 2 latach ta kostka sama wypada, tak jak wspominaliśmy. Wydaje mi się, że brakuje w Urzędzie Miasta osób profesjonalnie zajmujących się odbiorami wszelkich inwestycji, bo to nie jest pierwsza inwestycja, która się nie udała i którą trzeba poprawiać. Tutaj na jakimś etapie po prostu zawodzi kontrola ze strony zamawiającego.
1: Ale są dzisiaj łódzkie inwestycje, które mają swój sztab, mają nawet swoje biuro projektowe.
4: Są, ale widać, że są mało skuteczni.
1: Wtedy jeszcze nie działały łódzkie inwestycje.
4: Są mało skuteczni, ponieważ Plac Wolności, no wszyscy się cieszyliśmy. Długo był wyczekiwany remont Placu Wolności, a widzimy, że długo to nie potrwało. Nawet teraz słyszymy, że są duże rozbieżności, jeśli chodzi o naprawę, ponieważ konserwator zabytków sugeruje, że ma być ta w tym betonie kostka odciśnięta. Władze miasta mówią, że nic takiego nie będzie miało miejsca. To ja się zastanawiam, co w końcu będzie wykonane, skoro ten remont ruszył. To jest moje pytanie. Nie wiem, czy pan redaktor, przygotowując materiał, dopytał się władz miasta. Ja mam nadzieję, że na najbliższej sesji zadam to pytanie, albo nawet jutro w interpelacji, żeby nie czekać, ponieważ budzi to moje głębokie wątpliwości, czy ten remont będzie skutecznie wykonany. Musimy pamiętać o jednym, że musimy zachować historyczny rys Placu Wolności, całej ulicy Piotrkowskiej. I to jest niezwykle ważne. I chciałbym, żeby ta naprawa była bardziej skuteczna niż ta dotychczasowa, która ledwo wytrzymała 2 lata.
1: Kamila Ścibor się zgłaszała ad vocem do Radosława Marca?
2: Znaczy, szanowni państwo, proszę pamiętać, że jeżeli jest odbiór, to oczywiście są odbiory, gdzie od razu widać, że jest jakaś fuszerka zrobiona i sami mieszkańcy to zgłaszają przy nawet pracach, które trwają, ale są rzeczy, które wychodzą po jakimś czasie, tak? I te 2 lata, to tak jak budujemy dom i się okazuje, że za chwilę nam ściany pękają, jak wychodzi ekipa. Na to jest gwarancja, tak? Ja mam nadzieję, że właśnie w ramach tej

0: gwarancji i tak powinno być. Powinno to być wykonane i finansowane przez firmę, która to wykonywała.
1: Ale wiemy, że przed nami kolejne remonty, to nie będzie jedyny remont. Przed nami kolejne chociażby Palki, Pabianicka, Okulna, Krótka, Złota, Łagiewnicka, Wróblewskiego, Lutomierska na odcinku od Klonowej do Czarnkowskiej, ale to raczej po wakacjach i na wiosnę dopiero będą zakończone te prace, ale jest tego dużo, jest kumulacja, już pominę milczeniem te słupki nieszczęsne na ulicy Piotrkowskiej, ale pytanie, czy skoro 2 lata temu ten nadzór zawodził, oczywiście minęły nam 3 lata od powołania łódzkich inwestycji, około 2 lat od kiedy one przejęły te kompetencje zarządu inwestycji miejskich, pytanie, czy możemy być pewni tego, że tych inwestycji, których jest tak dużo, nie trzeba będzie też później sprawdzać czy poprawiać. Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska.
2: To jest ten punkt, o którym przed chwilą mówiła pani radna, to jest punkt kluczowy, no bo ja rozumiem, że w momencie odbioru wady, które są, mogą być ukryte i one są niewidoczne, no ale w sytuacji, w której po 2 latach wychodzą wady, no to chyba nie jest rolą miasta ponoszenie kosztów jeszcze tego, że jakieś wady zostały odkryte. My tego nie wiemy, nie znam odpowiedzi i pewien cały szereg pytań, które chętnie zadamy.
1: No, ale to jest też ten problem, bo jeżeli się nie sprawdza na bieżąco, znaczy nie jestem przy procesie inwestycyjnym, nie wiem, czy to nie jest sprawdzone na bieżąco, ale rzeczywiście, jeżeli głównym wyznacznikiem tego, czy inwestycja jest dobrze zrobiona i ocenia się to dopiero podczas odbiorów, a nie sprawdza na bieżąco, potencjalnie oczywiście, to przychodzi i się odbiera inwestycje, na przykład hipotetycznie jakieś słupki, które są wkopane w ziemię. I pytanie teraz, jak to sprawdzić, czy wyciągać losowo jeden, drugi, trzeci.
2: No, nikt z nas nie jest tutaj w nadzorze budowy, nikt nie ma takich uprawnień. No, tyle tylko, że jeżeli ta ilość inwestycji, które pan przed chwilą wymienił w całym mieście, nie będzie nadzorowana w sposób adekwatny i odpowiedni, no to to oczywiście może wysadzić w powietrze kolejne remonty, no bo nie możemy przecież powtarzać remontów co jakiś czas, no bo ich kumulacja spowoduje całkowite zatrzymanie miasta. My już teraz przecież obawiamy się, co wydarzy się w sytuacji remontu estakady przy dworcu Łódź Kaliska, przy jednoczesnym wyłączeniu Wróblewskiego, czy w ten rejon Łodzi kompletnie nie stanie. Ja zakładam, że władze miasta, wyciągając wnioski z tych doświadczeń, między innymi także Placu Wolności, no położą szczególny nacisk na kontrolę w czasie inwestycji i przy odbiorze po to, aby takie scenariusze jak ten teraz mający miejsce się już nie powtarzały.
1: Magdalena Gałkiewicz, Zieloni, zgłaszała się?
3: Tak, ale to zgłaszałam się do jakiegoś wątku, jeszcze wracając do tego Pałacu Wolności, bo już chyba pamiętam, o co chciałam powiedzieć, bo to jest właśnie ciekawe, bo tutaj radna Sipor powiedziała, że powinno być w ramach gwarancji. No rzeczywiście, niby to jest w ramach gwarancji, tylko że mamy zmianę technologii, mamy dużo większy koszt. No i teraz pytanie, czy miasto może wyegzekwować od wykonawcy przy zmianie technologii pokrycie całego kosztu?
1: To znaczy, jeżeli miasto, które jest jednym z
3: ale
1: największych...
3: Ale był projekt, ktoś ten projekt zaakceptował, ten projekt został zrealizowany, no więc pytanie, czy też na tym etapie na przykład nie został popełniony błąd.
1: To znaczy, trudno mi jest sobie wyobrazić sytuację, w której firmy budowlane mogłyby zarobić więcej u jakiegoś innego inwestora niż u podmiotu publicznego. To nikt nie daje takich zamówień za tyle milionów, za takie pieniądze, jakie dają podmioty publiczne. Zostawiamy remonty, przechodzimy do śmieci, bo ponad 1 000 000 złotych Łódź wydała w ubiegłym roku na usuwanie dzikich wysypisk śmieci. Łącznie mówimy o prawie 600 tonach odpadów. Łodzianie podkreślają, że ludzie wyrzucają śmieci do lasów, by uniknąć opłat za ich utylizację, a jednym z największych problemów są prywatne działki, które są regularnie zaśmiecane. Sprawie przyglądał się nasz reporter Kacper Józefowicz.
4: Są różne wysypiska, gdzie można normalnie przecież odłożyć, ale ludzie nie chcą płacić też.
5: Bezprawie jest takie, bezprawie, pozwolenie na to.
6: To może służby powinny działać bardziej zdecydowanie.
5: Tak, zdecydowanie złapaliśmy pana na tym, niech pan to pozbiera teraz.
7: Ja myślę, że oni wyrzucają do lasu, żeby po prostu nie płacić za te śmieci, jak prawda? Ale to powinny być kary surowe.
8: Jest to spowodowane takim też ogólnym nadmiarem plastiku, że naprawdę ciężko po prostu kupić jakiś produkt, który nie będzie opatulony w tym plastiku cały czas. No i też może trudności z znalezieniem miejsc, gdzie dałoby się pozbyć takich elektrośmieci i różnych tego typu sprzętów.
9: Łatwiej, mam wrażenie, wywieźć to w jakieś przypadkowe miejsce i sporo ludzi nie ma takiego pomyślunku.
10: Marta Przywara, radna Rady Miejskiej.
11: Myślę, że najgorszą rzeczą, którą możemy robić, to jest usprawiedliwianie wyrzucania śmieci. Często myślę, tak chciałabym wierzyć, wynika to z niedostatecznej edukacji. Być może mieszkańcy nie zdają sobie sprawy, że mogą bezpłatnie właśnie oddać śmieci do PSZOK-ów, również właśnie te wielkogabarytowe. Co ważne, wystarczy tylko na zasadzie deklaracji przedstawić, że jest się mieszkańcem Łodzi i można tych śmieci pozbyć się w taki sposób. Myślę, że jeśli ktoś może wywieźć kanapę do lasu czy starą lodówkę, to równie dobrze może wywieźć na PSZOK.
6: Sytuacja z dzikimi wysypiskami nie zapowiada się dobrze również i w tym roku. Mamy czerwiec, a miasto zlikwidowało już ponad 200 wysypisk. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi, do kwietnia miasto przeznaczyło na usuwanie dzikich wysypisk niemal 900 tysięcy złotych.
12: Większość wysypisk likwidowana jest w okresie wiosennych porządków, także dzięki zaangażowaniu mieszkańców uczestniczących w akcji Galonte Sprzątanie. Usuwanie nielegalnych składowisk kosztuje miliony złotych rocznie i obejmuje transport, utylizację odpadów budowlanych, gabarytów czy opon.
13: Straż Miejska Łodzi Joanna Prasnowska. Przy okazji takich wysypisk, które są do nas zgłoszone przez mieszkańców, a w tym roku już wpłynęło 67 zgłoszeń, które uzyskały status jak gdyby tego dzikiego wysypiska, chociaż wiemy, że takiej definicji nigdzie nie ma. No nałożono chociażby w tym roku właśnie już 18 mandatów na sprawców ujawnionych takich wykroczeń zaśmiecenia terenu, które uzyskało no, taki status dzikiego wysypiska. No to mandat jest na kwotę 500 zł, ale również takie wykroczenie może być zakończone skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie. No i to już sąd tutaj tę kwotę może nałożyć znacznie wyższą.
6: Wiele problemów z dzikimi wysypiskami bierze się z tego, że miasto no, nie może niektórych działek posprzątać, bo są prywatne. Czy radni to w ogóle zauważają i co może miasto w takich sytuacjach robić? No bo wydaje się, że tu możliwości są ograniczone, a taki problem istnieje.
14: Straż Miejska ze swojej strony może tylko się kontaktować z właścicielami, prosić o uprzątnięcie. Niestety w tym momencie nie ma narzędzi prawnych, żeby właściciela takiej działki zmusić do posprzątania. Miasto nie może wydatkować środków na sprzątanie nie swojego terenu, co wydaje mi się jest dosyć oczywiste. I w tym miejscu należy podkreślić też ogromne zaangażowanie różnych grup mieszkańców, także rat osiedli, którzy w ramach dbania o swoje sąsiedztwo organizują różne akcje. Miasto też wspiera właśnie takich mieszkańców w taki sposób, że te śmieci, które uda się zebrać, zabiera, żeby to już nie było na głowie mieszkańców. Czapki z głów dla tych wszystkich, którym chce się dbać o swoją najbliższą okolicę.
1: Każdy mieszkaniec może bezpłatnie oddać odpady trudne do utylizacji w jednym z czterech punktów selektywnej zbiórki odpadów, których listę publikujemy na naszej stronie radiołódź.pl. Magdalena Gałkiewicz, Zieloni, Koalicja Obywatelska. Z czego to się bierze, że ludzie wrzucają odpady do lasów, czy na tereny zielone, na czyjąś działkę?
3: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że przecież mamy dostęp i do punktów, do tak zwanych PSZOK-ów, czyli do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Mamy wywóz tych odpadów wielkogabarytowych również z terenu, czy domów jednorodzinnych, czy na terenach osiedli, to zdecydowanie częściej takie odpady są wywożone. Więc trudno jest mi sobie wyobrazić, co może kierować osobą, która potrafi włożyć, nie wiem, kanapę, lodówkę, cokolwiek dużego do swojego samochodu i zamiast zawieźć na PSZOK, gdzie nie jest w żaden sposób ograniczona, wywozi to do lasu. Bardzo, no tak, no, ale nie wyrzucamy lodówek dwa razy w roku, prawda? Z reguły wymieniamy sprzęt zdecydowanie rzadziej. Zresztą dzisiaj już też w momencie zakupu nowego sprzętu dostawca odbiera stary sprzęt, więc ja absolutnie nie potrafię zrozumieć, co kieruje osobami prywatnymi, które takie rzeczy robią. Natomiast też musimy sobie zdać sprawę z tego, że mamy do czynienia również z na przykład nieuczciwymi firmami, które na przykład wulkanizatorzy, te opony, które często znajdujemy w lasach, bardzo często pochodzą właśnie od nieuczciwych wulkanizatorów, którzy odbierają te opony i zamiast je zutylizować, po prostu porzucają je w lesie, no bo ilość takich pozostawionych opon na PSZOK-u jest ilością ograniczoną. Więc no myślę, że ten problem jest bardzo złożony i na pewno tutaj i nadzór jest potrzebny, ale też kompetencje gminy no w pewnym sensie są ograniczone, ale też nie są aż tak ograniczone, że gmina nie może działać na terenach prywatnych, bo musimy pamiętać, że z artykułu 26 ustawy o odpadach gmina może nadać nakaz do usunięcia takich odpadów na terenie prywatnym. Pytanie, no na ile z tego uprawnienia gminy korzystają?
1: Radosław Marzec.
15: Bardzo dobre pytanie. Dlaczego ci mieszkańcy wyrzucają? Nie wiem. Część mi się wydaje, że to może być właśnie przedsiębiorców, tak jak moja przedmówczyni wspomniała. No, powinniśmy na pewno to zweryfikować. ale są służby miejskie od tego, żeby te tereny sprzątały. Martwi mnie, bo ja sam widzę na Chojnach, na przykład na terenie Nowych Górek, że świeżo wysprzątane miejsca po krótkiej chwili znowu są wyrzucane odpady. Tym bardziej, że są te miejsca do bezpłatnej utylizacji, czyli te przoki. Wydaje mi się, że trochę też tutaj zawodzi edukacja. Może warto byłoby rozważyć wysłanie takich informacji do wszystkich mieszkańców, czy to drogą elektroniczną, czy w formie ulotki, przeprowadzić taką kampanię promocyjną. Wiem, że MPO w jakimś tam stopniu prowadzi takie kampanie, ale może za małe, może nieskuteczne, bo warto dbać o tereny zielone, nie zaśmiecać, bo przecież to nasze środowisko jest.
1: Kamila Ścibor, Nowa Lewica.
0: Szanowni Państwo, chciałam powiedzieć, że najwięcej śmieci, moim zdaniem, to wywożą firmy, tak zwane czyściciele starych mieszkań.
16: Fliperzy.
0: Tak. Tak, i wielokrotnie były, bo tutaj mieliśmy na komisji również Straż Miejską i wielokrotnie były znajdywane właśnie adresy miejsc, które były czyszczone, tak, ze starych mebli. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałam powiedzieć, że będzie taka akcja informacyjna. Wydział Gospodarki Komunalnej roześle do wszystkich mieszkańców na razie domków jednorodzinnych informacje, gdzie można wyrzucić, ile można wyrzucić, jakie śmieci można wyrzucić. Pamiętajmy również o tym, że możemy również zgłosić odbiór śmieci nadgabarytowych, wysokogabarytowych, tak?
3: Wielogabarytowych,
0: dzwoniąc pod telefon, tak? To nie muszą być odwożone lodówki, szafy, bo oczywiście starsze osoby nie mają takiej możliwości, żeby wywieźć to. Natomiast można zadzwonić do Wydziału Gospodarki Komunalnej i zostanie wysłany samochód, który takie śmieci odbiera.
1: Marcin Głosz,
2: każdego roku na początku wiosny bierzemy udział w galantnym sprzątaniu. Ja sprzątam najczęściej z panem Radem Raczkowskim i uczniami szkół łódzkich w śladzie kolei szajblerowskiej. Każdego roku jesteśmy zaskakiwani ilością śmieci, które tam się znajdują. Znaczy, to jest rokrocznie to samo. Znaczy, powtarza się w kółko zawalenie oponami, butelkami. Znaczy, butelki to są całe góry.
1: No to nie jest problem tylko Łodzi też. To jest
2: no,
1: też problem
2: nie, oczywiście, ale miast. To świadczy o nas samych, no bo przecież te butelki same się tam nie rzucają. To mieszkańcy je tam zostawiają. Rolą miasta jest oczywiście zadbać o to, żeby te tereny były czyste. No my włączając się w ramach takiej akcji no, obywatelskiej, to sprzątamy. Pytanie, tak, to było pytanie zasadne. Pewnie z niewiedzy. Ja sam, jak pozbywałem się starej kanapy, zadzwoniłem do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Jeszcze tego samego dnia skontaktował się ze mną pracownik, który ustalił konkretną godzinę, konkretnego dnia, kiedy ta kanapa miała stanąć przed posesją. Ja mieszkam w domku jednorodzinnym. Ona stanęła, tego samego dnia o tej godzinie podjechał, wywiózł tą kanapę. Wszystko zostało załatwione, więc mieszkańcy muszą też mieć tę świadomość, że nie muszą się pozbywać tego gdzieś, tylko wystarczy po prostu zwyczajnie zadzwonić pod numer telefonu i to zostanie odebrane i to jest wszystko w ramach usług. To nie jest dodatkowo płatne.
1: Kamila Ścibor, Nowa Lewica.
0: Jeszcze chciałam dopowiedzieć, drodzy Państwo, że mamy jeszcze jeden duży problem, ponieważ ogródki działkowe, czyli rodzinne ogródki działkowe mają podpisaną umowę na wywóz rzeczy, śmieci, na selektywną zbiórkę, ale Szanowni Państwo, tam śmieci są w wielkości 120 litrów. No to jest troszeczkę nieporozumienie i tutaj na komisji zgłosiliśmy taką uwagę, że najwięcej również śmieci jest wokół ogródków działkowych. To są śmieci zielone, to są śmieci plastikowe, to są stare kanapy i te śmieci, one nie podlegają właśnie wywozom wielogabarytowych, tak? Ponieważ to są zupełnie inne twory. Te ogródki działkowe. I tutaj też będziemy próbowali nakłonić ogródki działkowe, które jeszcze do tej pory nie podpisały na umowy na duże gabaryty i duże kontenery, żeby właśnie takie kontrole wzmożone były na tych ogródkach działkowych. No bo 120 litrów na taką dużą, na taki duży obszar, no to jest lekka przesada.
1: Magdalena Głukiewicz,
3: tak, to jest bardzo istotne. Ja tylko chciałam jeszcze na koniec dodać, że no rzeczywiście jakby to, że mamy zaśmiecone miasto, no to my my sami mieszkańcy jesteśmy za to odpowiedzialni. I warto też pamiętać o tym, że też my jako mieszkańcy za to płacimy, więc jeżeli widzimy kogokolwiek, to po prostu te śmieci wyrzuca nie tam, gdzie należy, to należy po prostu zwracać takiej osobie uwagę, bo składamy się później na sprzątanie tego wszyscy jako mieszkańcy tego miasta.
1: Rozmawialiśmy przed chwilą o odpadach, też porozmawiamy o czymś, co nie jest za bardzo czyste, bo to chyba trudno o bardziej brudną dziedzinę życia publicznego niż polityka. Radosław Marzec, pan tęskni do Prawa i Sprawiedliwości? Będzie pan walczył, dobijał się, żeby wrócić jednak?
15: Całe moje serce jest w Prawie i Sprawiedliwości, więc tak jak wspominałem, jestem pisowcem na wygnaniu. Na razie
1: ale
15: jestem
1: z odwołania na etapie, mogą być nici.
15: Na razie jestem na etapie odwołania, pożyjemy, zobaczymy.
1: A jeżeli chodzi o waszą trójkę, tych, którzy od początku kadencji, jedna osoba opuściła dobrowolnie Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, Izabela Kaczmarska, później Krzysztof Stasiak został wyrzucony, teraz pan dołączył do tego i loży odrzuconych. Stworzycie jakiś swój osobny klub pisowców na wygnaniu albo PiS-BiS?
15: Będąc precyzyjnym, panie radny, Krzysztof Stasiak, jednocześnie, panie redaktorze, będąc precyzyjnym, razem z Krzysztofem Stasiakiem w jednym czasie opuściliśmy Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, na razie jesteśmy na etapie odwołania, zobaczymy, co czas pokaże.
2: No, pan radny nie miał okazji opuścić klubu PiS, bo został z niego wyrzucony, więc...
15: Wykluczone, to chyba ładniejsze słowo.
2: No, wykluczone, ale
15: chociaż
2: nie opuścił go pan.
15: Z tym nie zgadzam.
2: Pan go nie opuścił, ale to jest bardzo cenna uwaga. Pan radny Radosław Marzec mentalnie nadal jest w PiS-ie i to mówimy do wszystkich, którzy nas słuchają. Pan Stasiak, pani Kaczmarska, chyba, no tutaj może mniej, ale pan radny Marzec z pewnością jest pisowcem z krwi i kości na wygnaniu.
1: Ale ten apel, który pan wygłaszał wtedy z Maciejem Rimerem na konferencji prasowej, on
2: żeby
1: był bardziej...
2: Żeby wszyscy zapamiętali.
1: Ale to było do kolegów koalicyjnych apel, czy
2: ale do wszystkich,
1: do
2: żeby ktoś przypadkiem się nie pomylił.
1: Magdalena Gałkiewicz, Zieloni, Koalicja Obywatelska.
3: Mam skomentować powrót pana Marca do łono partii?
1: Raczej opuszczenie.
3: Opuszczenie.
15: Albo te 7 milionów drzew kolegi radnego Rimera, o których
3: no,
15: zapomniał.
3: Proszę państwa, znaczy, no ja tutaj chyba nie, myślę, że nie ma potrzeby komentowania. Ja też nie jestem raczej jako jest specjalną zwolenniczką zajmowania się sprawami partyjnymi kolegów z różnych partii.
1: Dlatego to
3: zostawiłem
1: na koniec.
3: Wolę zajmować się sprawami mieszkańców.
15: Łodzi.
3: Myślę, że pan radny Dokładnie. Marzec znajdzie swoją drogę. Tego mu życzę po koleżeńsku.
1: Kamila Ścibor, Nowa Lewica. To ten sam Radosław Marzec, który był?
0: Znaczy, wydaje mi się, że troszeczkę teraz bardziej zadziorny się zrobił.
15: Jeszcze bardziej?
0: Tak, ale tutaj bardziej jeszcze w stronę PiS-u, żeby się tak wybronić, tak? Żeby troszeczkę pokazać swój charakter. A może Rozumiem. Wrócę? Także nie wiem.
15: No, takie miałem kiedyś hasło wyborcze, radny z charakterem, więc to do tej pory we mnie tkwi.
2: No a teraz będzie PiS-owiec na wygnaniu.
1: Magdalena też Gałkiewicz, dobra. Zieloni, Koalicja Obywatelska, tu
3: dziękuję
1: się nic nie zmienia. Marcin Gołaszewski,
2: dziękuję
1: Koalicja
2: bardzo.
1: Obywatelska, tu się zmieniło akurat, bo już nie Nowoczesna.
2: No Kamila, nie, nic się nie zmieniło, panie redaktorze, nic nie zmieniło Nowoczesna, Koalicja Obywatelska, teraz Koalicja Obywatelska.
1: Nowoczesna, Radosław Marzec, radny Rady Miejskiej w Łodzi, niezrzeszony, bezklubowy.
2: I tu się zmieniło.
15: Bezpartyjny.
1: Bezpartyjny, jak
15: dla dobra mieszkańców.
1: Też Asia porobiła w tej Łodzi. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.

0: for nothing.
1: Reklama. Śniadanie, klucze, telefon, odwieźć dzieci, zrobić zakupy, obiad, przywieźć dzieci. A gdzie w tym wszystkim jesteś ty?
2: Zwolnij, złap oddech i wybierz kierunek, który naprawdę jest twój. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.locke.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
3: To jest teatr, komedii i improw Łodzi. Z trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi.
4: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
10: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
9: Tak wcześnie?
10: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
9: I co powiedzieli?
10: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
9: Bezcenne.
10: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
11: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
12: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
13: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
14: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
15: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
16: Ty też możesz nam pomóc!
15: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
17: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
15: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
18: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Koniec z łatwym kasowaniem punktów karnych. Wchodzą w życie surowsze przepisy dla kierowców. Kolejowe zmiany na wakacje w Łódzkiem. Od połowy czerwca część pociągów pojedzie zmienionymi trasami. Za chwilę szczegóły. Łodzianie Aleksandra Uznańska-Wiśniewska i Sławosz Uznański-Wiśniewski zostali rodzicami. Zachmurzenie dziś umiarkowane. Przelotne opady deszczu. Na wschodzie regionu możliwe także burze. Trudniej o czyste konto w prawie jazdy. Od jutra kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. Niemożliwe będzie skasowanie punktów na płatnych kursach za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Więcej na ten temat Maciej Szefer.
19: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekuła wskazuje, że kierowców, którzy do tej pory decydowali się na udział w programie redukcji punktów karnych, można podzielić na dwie grupy.
20: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny. Natomiast jest też wiele przypadków takich, gdzie osoby zbliżają się do tego limitu 24 punktów i to ich zmusza do tego, żeby ten kurs redukcyjny przejść.
19: Zdaniem policji ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, może przełożyć się na zmianę nawyków części kierowców. Sami użytkownicy aut są w tej kwestii podzieleni.
21: Na szczęście nie muszę doświadczać, od chyba dobrych 10 lat nie miałem żadnych punktów.
22: Czasami niewielki przypadek powoduje to, że te punkty nam są naliczane.
19: Maciej Szefer, Polskie Radio.
18: Kierowcy nie będą mogli też zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejściu dla pieszych.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
18: Rozbili bankomat, ale nie dostali się do gotówki. Teraz trafili za kratki. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o usiłowanie włamania do bankomatu pod Piotrkowem. W lutym mężczyźni zdetonowali wolnostojący bankomat przy ulicy Rynek w Gorzkowicach. Do kradzieży pieniędzy nie doszło, ponieważ sprawcom nie udało się dostać do kaset z gotówką znajdujących się w środku bankomatu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że jeden z podejrzanych mieszka na terenie województwa wielkopolskiego, a drugi lubuskiego, mówi komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
6: Podczas przeszukań miejsc zamieszkania policjanci zabezpieczyli gotówkę i urządzenia elektroniczne i cijące zapłon. 60 i 58-latek usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.
18: Mężczyźni decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Będzie korekta rozkładu jazdy pociągów. Wakacyjny rozkład w Łódzkiem przyniesie zarówno utrudnienia, jak i zakończenie kilku ważnych inwestycji. Od 14 czerwca do 29 sierpnia część pociągów będzie kursować inaczej. Powodem są trwające prace, m.in. w Tomaszowie Mazowieckim, na trasie Skierniewice-Łowicz oraz między Koluszkami a Częstochową. Kolejarze podkreślają jednak, że efektem inwestycji będą krótsze podróże, większa przepustowość linii i poprawa dostępności stacji, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
7: Finiszuje przebudowa odcinka Skierniewice-Bełchów na trasie Skierniewice-Łowicz. Do dyspozycji podróżnych oddane zostały już nowe perony i tory, a obecnie trwa budowa nowej kładki dla pieszych w Bełchowie. Całość inwestycji ma szansę zakończyć jeszcze w wakacje, podobnie jak na stacji Tomaszów Mazowiecki.
18: Po 14 czerwca kontynuowane będą również prace modernizacyjne na odcinku Koluszki-Częstochowa. Część pociągów dalekobieżnych pojedzie zmienionymi trasami, m.in. przez Centralną Magistralę Kolejową. Zmiany czekają także pasażerów w Łodzi, gdzie w sierpniu część pociągów pojedzie objazdem przez Łódź Olechów. Łódzki astronauta wraz z żoną doczekali się dziecka. Sławosz Uznański-Wiśniewski i jego żona, posłanka Aleksandra Wiśniewska-Uznańska, podzielili się dobrą nowiną na swoich profilach w mediach społecznościowych. A więcej na ten temat reporter Radia Łódź Kasper Józefowicz.
22: Kosmiczna para pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych synkiem, który przyszedł na świat 25 maja. W jednym z programów telewizyjnych Uznańscy-Wiśniewscy opowiadali, że poznali się podczas akcji rowerem do Sejmu, a ich miłość była od pierwszego wejrzenia. Para wzięła ślub w styczniu ubiegłego roku i zdecydowała, że po ślubie będą oboje posługiwać się podwójnym nazwiskiem. Pod zdjęciem synka nie zabrakło licznych gratulacji, do których przyłącza się również Radio Łódź.
18: Sławosz Uznański-Wiśniewski jest drugim Polakiem w historii, który odbył lot w kosmos, a Aleksandra Wiśniewska jest posłanką oraz działaczką humanitarną. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku uzyskała mandat poselski z okręgu łódzkiego. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 21, ale teraz zapraszam Państwa na wiadomości sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
23: Damian Węglarz został nowym bramkarzem łódzkiego klubu sportowego. Podpisał umowę obowiązującą do końca sezonu 2027-28. Doświadczony zawodnik, który jest wychowankiem Zawiszy Bydgoszcz, rozegrał w Ekstraklasie i na jej zapleczu ponad 180 meczów. Dwa lata temu dołączył do Arki Gdynia, z którą wywalczył awans do Ekstraklasy, a potem był podstawowym zawodnikiem tego zespołu w zakończonym niedawno sezonie. Zmiany także w zespole rezerw klubu z Alei Unii. Z końcem czerwca wygasa umowa ŁKS-u z trenerem Konradem Geregą, a to oznacza, że w przyszłym sezonie nie będzie on prowadził drugiej drużyny. Sobotni mecz rezerw ŁKS-u z Sokołem Kraczew był ostatnim występem w biało-czerwono-białych barwach dla Aleksandra Ślęzaka. Ten doświadczony zawodnik, mocno związany z ŁKS-em, zarazem jedną z najważniejszych postaci po odbudowie klubu w 2013 roku. 30-letni ukraiński koszykarz Oleksandr Antypow po dwóch sezonach w ŁKS-ie Kulpa Głódź pożegnał się z klubem. Zawodnik w swoich mediach społecznościowych napisał, że ten rozdział dobiega końca. Jestem dumny, że byłem częścią ŁKS-u przez te dwa lata, przyznał koszykarz, który w tym sezonie ze względu na liczbę obcokrajowców nie mógł występować na boisku od lutego. Polski Związek Tenisowy i Team Maji Chwalińskiej oficjalnie zwrócił się do organizatorów z prośbą o przyznanie polskiej tenisistce dzikiej karty do turnieju głównego tegorocznego Wimbledonu. Nasza nowa gwiazda i rewelacja wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w pełni zasługuje na takie wyróżnienie. 24-letnia Chwalińska w rankingu zajmuje w tej chwili 114 miejsce i właśnie to miejsce było decydujące o przyznawaniu rozstawienia w Wimbledonie, ale w kolejnym notowaniu będzie co najmniej w okolicach 50 miejsca. W środowym ćwierćfinale w Paryżu zagra z Rosjanką Anną Kalińską, a decyzję o przyznaniu dzikich kart na nadchodzący Wimbledon należy się spodziewać w połowie czerwca. Turniej główny rusza 29 czerwca, a kwalifikacje rozpoczynają się tydzień wcześniej. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
18: Na termometrach 21 stopni, w nocy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Lokalnie mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W nocy temperatura spadnie do 11 stopni, wiatr przeważnie słaby. A jutro w dzień zachmurzenie małe, wzrastające tylko momentami do dużego i możliwe przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów jutro do 30 mm, a w ciągu dnia zobaczymy jutro do 24 stopni.

0: konflikty, które wstrząsnęły światem.
1: A więc wojna.
0: Co zdecydowało o ich wybuchu?
2: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
0: Starcie geopolitycznych interesów?
3: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
0: Walka o pieniądze i ziemię?
4: We shall never surrender.
0: A może ambicje jednostek?
5: Deutschland! Sieg Heil!
1: Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
0: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
6: A z nami prawnik, amerykanista, kierownik Center for Anglo-American Legal Tradition na Uniwersytecie Łódzkim, profesor Łukasz Korporowicz. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry.
6: Czy Donald Trump stracił społeczny słuch? Czy mamy do czynienia z rozłamem wśród jego stronników, a więc w partii republikańskiej? Jakie jest znaczenie zbliżających się wyborów połówkowych w USA? Czy Trump przeczeka Irana? Może Iran przeczeka Trumpa? Oraz czy czeka nas kolejna wojna, a co najmniej militarna operacja, tym razem na Kubie? O tym dziś porozmawiamy. Panie profesorze, wszystko na to wskazuje, że jednak nie będzie funduszu, który miał być wart prawie 2 miliardy dolarów i z którego miały być wypłacane odszkodowania osobom, jak to określał Donald Trump, prześladowanym na tle politycznym w czasie rządów Joe Bidena. Amerykański prezydent pod naciskiem samych republikanów, jak się zdaje, wycofuje się z tego pomysłu. Dodajmy, te odszkodowania mieli otrzymać między innymi uczestnicy szturmu na Kapitol w styczniu 2021 roku. No i tutaj mamy taki zwrot akcji, bo w ostatnich dniach Donald Trump pisał w mediach społecznościowych, tu cytat: pomagam tym, którzy zostali tak brutalnie skrzywdzeni przez złą, skorumpowaną i upolitycznioną administrację Bidena. Otrzymacie wreszcie sprawiedliwość. Tak w mediach społecznościowych pisał Donald Trump, ale pomysł otwarcie atakowali republikanie, między innymi republikański senator Tom Tillis, który w jednej z telewizji mówił, ten fundusz mógłby potencjalnie doprowadzić do wypłaty odszkodowania komuś, kto zaatakował policjanta, przyznał się do winy, został skazany, później ułaskawiony, a teraz jeszcze mamy mu za to zapłacić. To czysty absurd. Amerykanie nigdy na to nie pójdą. A więc Trump traci słuch społeczny, a może jednak zachował tą swoją dawną elastyczność i zdążył skorygować swoje postępowanie.
8: Czy to, że Donald Trump zachowuje elastyczność, myślę, że widzimy cały czas. Pytanie jest tylko, czy ta elastyczność faktycznie przynosi dobre efekty, bo to, że Donald Trump często wycofuje się z jakichś słów, które najpierw sformułował, podejrzewam, często pod wpływem emocji, no to jakby obserwujemy cały czas, a szczególnie myślę ta druga kadencja, którą teraz obserwujemy od zeszłego roku, to w ogóle jest jakby taki festiwal zwrotów akcji. Natomiast faktycznie myślę, że w ostatnich tygodniach coraz wyraźniej widać, że to, co do tej pory gdzieś było jakimś takim daleką wizją tych wyborów tak zwanych połówkowych, które przecież już za kilka miesięcy, to jest już listopad tego roku, zaczyna coraz bardziej wpływać na decyzje podejmowane przez Donalda Trumpa. Z drugiej strony myślę, że Donald Trump też bardzo mocno potrzebuje dużego, wyraźnego sukcesu, który coraz ciężej mu znaleźć, tak? Ponieważ parę miesięcy temu mieliśmy rozpoczęcie wojny w Iranie, wojny, która miała być szybką akcją, pokazem siły militarnej i tego, jak bardzo Stany Zjednoczone są w stanie w końcu rozprawić się z Iranem. No, jesteśmy w kolejnym tygodniu zawieszenia broni. Zawieszenia, które do końca nie jest respektowane, bo jak wiemy, jedna i druga strona jednak się ostrzeliwuje.
6: Do tego jeszcze mamy te kwestie izraelskie, czyli Izrael próbuje gdzieś złamać to porozumienie broni, rozpoczynając atak i prowadząc atak na Libanie, nie tylko w południowym Libanie, ale także chociażby bombardując Bejrut.
8: Tak, no tutaj kwestia Izraela jest też w ogóle bardzo ciekawa, ponieważ no wydaje się, że Izrael zaczyna stanowić coraz większy balast dla polityki Donalda Trumpa. Jak gdyby nie wnikając już w to, co na początku tej wojny dyskutowano bardzo mocno, czy faktycznie Donald Trump podjął decyzję pod wpływem namowy Benjamina Netanyahu, czy też nie.
6: Czy został wciągnięty, czy nie został wciągnięty.
8: Tak, ale jak gdyby nie ma wątpliwości, że jesteśmy w tym momencie w takim miejscu, gdzie obserwujemy, że działania rządu izraelskiego i rządu w Stanach Zjednoczonych, one zaczynają się coraz bardziej
6: rozjeżdżać,
8: tak? I to jest duży moim zdaniem problem w tym momencie dla Donalda Trumpa. No z drugiej strony, no sytuacja gospodarcza wywołana przez blokadę cieśniny Ormus, no jak gdyby też coraz bardziej w wpływa na codzienne funkcjonowanie Amerykanów. Nawet bodajże wczoraj patrzyłem na statystyki dotyczące cen paliwa w Stanach Zjednoczonych, na stacjach benzynowych. Oczywiście to jest jakieś uśrednienie, no ale w skali całego kraju to jest mniej więcej rok do roku różnica dolara. To jest już dużo, tak? Jeżeli patrzymy, to jest różnica, też pamiętajmy, dolara na galonie, więc to zdecydowanie więcej niż nasz litr, którego my jesteśmy przyzwyczajeni. No ale są takie miejsca w Stanach Zjednoczonych, jak chociażby Nowy Jork, gdzie ta różnica to jest mniej więcej $1.5 rok do roku, więc to są już naprawdę bardzo odczuwalne różnice. A też pamiętajmy, my sobie nie zawsze zdajemy z tego sprawę, jednak Amerykanie zdecydowanie bardziej poruszają się komunikacją właśnie taką samochodową, aniżeli my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I to jest też bardzo często związane z konstrukcją tych miast, gdzie faktycznie nie ma chodników, gdzie faktycznie jest trudno dotrzeć na piechotę. Więc to jest coś, co dla budżetu przeciętnego Amerykanina, dla przeciętnego budżetu domowego zaczyna być coraz większym obciążeniem.
6: No i też widzimy, to pokazują dane Fedu chociażby, czy dotyczące tej inflacji, czy rynku pracy, że ta inflacja, więc te wyższe ceny gdzieś tam przykleiły się do gospodarki. Były takie przewidywania, że ta inflacja będzie jednak spadać, no ale kiedy wybuchła ta wojna, no to teraz mówi się nie o obniżce chociażby stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, ale wręcz przeciwnie, o podwyższaniu stóp procentowych, co też pewnie byłoby jakimś problemem dla amerykańskiej gospodarki i nie tylko. Czy rośnie liczba republikańskich polityków, którzy otwarcie krytykują Donalda Trumpa? Czy my widzimy taki rozłam? No bo mamy tę ostrą krytykę ze strony senatora Toma Tillisa, który mówi, że utworzenie tego funduszu, z którego tutaj dodajmy Donald Trump jednak się wycofał, dla tych osób, które miały być prześladowane politycznie w czasach administracji Bidena, to byłby skandal, to byłby absurd, to byłoby tak naprawdę wynagradzanie przestępców.
8: Tak, to znaczy, jak gdyby też trzeba powiedzieć sobie dosyć jasno, że partia republikańska, mimo tego, co czasami można byłoby sądzić w ciągu tych ostatnich miesięcy, ona nigdy nie była monolitem. Tak? Jak gdyby my zawsze mieliśmy w partii republikańskiej krytyków, natomiast faktycznie ostatnie tygodnie pokazują, że coraz więcej osób z tych skrzydeł partii republikańskiej, które nie są powiązane z ruchem MAGA, no one zaczynają coraz głośniej mówić. I widzimy to na różnych płaszczyznach. To znaczy zarówno widzimy to w Kongresie Amerykańskim, to myślę, że to, co nas jak gdyby nas tak bardzo mocno dotknęło i co widzieliśmy, to była jedność obu partii, i demokratów, i republikanów w kontekście tego potencjalnego wycofania żołnierzy amerykańskich z Polski. Historia, którą też tak naprawdę trudno jest oceniać, co się tak naprawdę wydarzyło, kto podjął jakie decyzje i co tak naprawdę teraz.
6: A jak pan ją rozumie, co tam się wydarzyło w pana ocenie? Chaos informacyjny, walka między frakcjami.
8: Być może walka, to jest taki wątek, który moim zdaniem my tylko gdzieś jakieś odpryski tego widzimy. Natomiast moim zdaniem tak, zaczyna się coraz bardziej i coraz na większą skalę walka frakcji wokół prezydenta Trumpa. My już w czasie naszych poprzednich rozmów, ja o tym kiedyś wspominałem, że mnie się wydaje, że w kontekście samego Białego Domu to może być taka walka między Marco Rubio, który jest zdecydowanie bardziej zachowawczym politykiem, i który nie jest jednoznacznie połączony z ruchem MAGA, a jednak J.D. Vance'em, czyli wiceprezydentem, który jest taką no, figurą, bym powiedział, dla tego ruchu MAGA, taki jak gdyby emblematyczna wręcz postać dla tego ruchu.
6: No jeszcze Pete Hegseth swoją drogą.
8: Jest, tak, oczywiście, czyli sekretarz obrony. To jest jak gdyby, zdecydowanie myślę, że to jest jakaś tam walka między poszczególnymi stronnictwami. Jeśli chodzi o kwestię właśnie wycofania wojsk z Polski, myślę, że zostało podjętych dużo decyzji. Nie chcę jak gdyby mówić autorytatywnie, no bo tak jak mówię, nie wiemy. Natomiast myślę, że to gdzieś mogło być powiązane też z tym, że niektórzy chcieli, powiedzmy to, przypodobać się, chcieli podjąć dobre decyzje, które ostatecznie jednak nie były skonsultowane i potem no to jednak wycofanie się Donalda Trumpa z tej decyzji, chociaż też tak naprawdę, na ile obserwowałem doniesienia medialne, Donald Trump jak gdyby nie powiedział jasno, czy to znaczy, że my mamy dostać nowych żołnierzy do tego korpusu, który już jest, czy też to jest tylko i wyłącznie gwarancja niewycofywania aktualnego kontyngentu. W związku z tym jak gdyby ten chaos informacyjny, on pozostał. Natomiast to, do czego zmierzam, jak gdyby wracając do poprzedniego pytania, to jest to, że widzimy faktycznie coraz więcej polityków republikańskich na różnych szczeblach, od kongresu po republikanów działających w sferze Straży Stanowej, którzy coraz bardziej otwarcie krytykują politykę Białego Domu. No mamy też już takie doniesienia, gdzie w jakichś wyborach lokalnych zaczynają wygrywać albo mają bardzo duże szanse na wygranie. Oczywiście mówimy na poziomie hrabstw, więc jak gdyby z perspektywy polityki ogólnokrajowej to jeszcze nie jest nic bardzo poważnego, ale na przykład zaczynają wygrywać Republikanie, którzy nie są z ruchem MAGA związani, co jest pewnego rodzaju odwróceniem się pewnej tendencji, którą obserwowaliśmy w ostatnich latach.
6: Ale to trzeba interpretować też jako pewien przełom, bo wcześniej mieliśmy takie do czynienia, że ci, którzy ośmielali się krytykować Donalda Trumpa, to mówiąc już tak na skróty, byli przez Donalda Trumpa w ten czy w inny sposób niszczeni lub ich kariery polityczne były łamane, byli odsuwani od tych ważnych stanowisk lub uniemożliwiano im chociażby kandydowanie. Więc no, każdy polityk republikański, który chciał skrytykować prezydenta, no to musiał się 5 razy zastanowić, czy naprawdę chce to zrobić. Teraz tych głosów jest więcej. Czy to jest przełom, czy to też jest efekt tego, że jesteśmy w tej kampanii, w listopadzie wybory, no i zaczęła się już teraz walka, no nie na żarty.
8: Znaczy, ja bym nie przeceniał tych zdarzeń z tego względu, że jednak ruch MAGA jest cały czas bardzo potężną siłą w ramach Partii Republikańskiej. Znaczy, jak gdyby na pewno nazwijmy to, jest większe przyzwolenie po stronie Białego Domu na krytykę prezydenta. Myślę, że wynika to z tego, że też prezydent, mówiąc bardzo kolokwialnie, ma dużo na głowie i wiele się dzieje, więc jak gdyby kolejne rozpoczynanie kolejnej otwartej batalii, teraz jeszcze wewnątrz partii, nie jest dla niego na rękę. Pamiętajmy też, że prezydent Trump już od kilku miesięcy dawał sygnały, że jednak dosyć mocno boi się wyniku wyborów połówkowych w listopadzie 2026. To jeszcze w grudniu ubiegłego roku wspominał w czasie jednego z wystąpień medialnych, że nawoływał działaczy Partii Republikańskiej, żeby właśnie zaczęli bardziej działać i tutaj walczyli o tą wygraną. I oczywiście ona używał argumentu takiego bardzo mocno jego dotykającego, znaczy wskazywał na to, że no jeżeli przegramy, to demokraci nie będą mieli żadnych wątpliwości, żeby rozpocząć po raz kolejny procedurę impeachment w celu odsunięcia jego, to znaczy prezydenta Trumpa od władzy. Ale mówię o tym dlatego, że to pokazuje, że prezydent Trump jak gdyby widzi potencjalne zagrożenie związane z przegraną w wyborach w listopadzie tego roku, co z kolei oznacza, że nie jest mu na rękę otwieranie nowych wojen, bitew wewnątrz Partii Republikańskiej. Natomiast na pewno ci członkowie Partii Republikańskiej, którzy przez ostatnie wiele lat tak naprawdę, bo to nie są tylko ostatnie lata, to jest ostatnich prawie 10 lat, byli stopniowo coraz bardziej marginalizowani, chyba w końcu poczuli, że mogą trochę bardziej swobodnie się wypowiedzieć i powiedzieć wprost, że nie zgadzają się z dotychczasową linią polityki reprezentowanej przez Biały Dom.
6: Powiedział pan profesor, że to są bardzo ważne wybory dla Donalda Trumpa, chociaż on ostatnio miał też takie wypowiedzi, między innymi stwierdził, że Iran nie zdoła go przeczekać, że te wybory go właściwie nie obchodzą, no ale umówmy się, to jest Donald Trump, więc on, tak jak na początku też to zaznaczyliśmy i chyba wszyscy to już wiedzą, że często zmienia zdanie, no i bardzo różne rzeczy mówi. Jaka jest stawka tego głosowania, tak realnie, jakby pan miał na to spojrzeć? Dla Donalda Trumpa, dla Partii Republikańskiej, dla Stanów Zjednoczonych?
8: No, pierwsza i podstawowa to jeżeli tylko utraci większość w jednej z izb kongresu, czy to w Izbie Reprezentantów, czy to w Senacie, wszelkie działania o charakterze ustawodawczym zostaną co najmniej utrudnione, jeśli nie wstrzymane. I oczywiście na przestrzeni lat my mieliśmy już wielokrotnie taką sytuację, że prezydenci po wyborach połówkowych tracili większość swojej partii w
6: zazwyczaj
8: kongresie.
6: Tak jest.
8: Zazwyczaj tak jest. Były pewne wyjątki. To też oczywiście jest pytanie o to, na ile partie są w stanie się porozumieć. Myślę, że jesteśmy na takim etapie polaryzacji sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych, że nawet gdyby nie było dużej przewagi demokratów, to jednak nie byliby oni bardzo skłonni do współpracy z przynajmniej częścią republikanów. Więc na pewno z takiej bardzo prostej kalkulacji, jaką tutaj można przedstawić, to jest kwestia działań o charakterze ustawodawczych. Prezydent Trump zdaje sobie coraz bardziej sprawę, że to, co do tej pory szło mu bardzo dobrze, czyli wykorzystywanie tych dekretów prezydenckich, no ono zostało w ostatnich znowu miesiącach bardzo mocno podważone przez orzecznictwo orzecznictwo Sądu Najwyższego i możemy spodziewać się, bo przecież czekamy na orzeczenie w bardzo ważnej sprawie, czyli w sprawie dotyczącej obywatelstwa przede wszystkim dzieci, które przebywają na terenie Stanów Zjednoczonych, ale ich rodzice przebywają tam nielegalnie.
6: Ale wcześniej mieliśmy chociażby niekorzystne orzeczenie w sprawie ceł.
8: Tak, taryfy czy cła. Więc jak gdyby zaczyna się układać tutaj pewnego rodzaju logika działania sądu, który podważa skuteczność tych dekretów prezydenckich. Więc taki powrót do tego, co obserwowaliśmy trochę ponad rok temu, kiedy prezydent Trump objął po raz drugi urząd prezydenta, kiedy dla przypomnienia, no wtedy przecież nawet w pierwszy dzień, tuż po zaprzysiężeniu, te dekrety były przygotowane w jakichś astronomicznych ilościach.
6: Bo tak, to było siedział kilku, i podpisywał. Pamiętamy te zdjęcie, prawda? Z gabinetu owalnego.
8: No więc właśnie, i jak gdyby myślę, że to też nie jest dla niego w tym momencie rozwiązanie, bo już wie, że to nie jest ścieżka, którą Sąd Najwyższy przy ewentualnym skarżeniu tego rodzaju aktów będzie łatwo akceptował. Więc potrzebuje realnie silnego parlamentu, silnego kongresu. Natomiast myślę, oczywiście jesteśmy jeszcze, mam kilka miesięcy do wyborów, ale przynajmniej gdy chodzi o Senat. Na dziś trudno mi sobie wyobrazić, aby Republikanie utrzymali Senat. Tak? Znaczy, myślę, że niezadowolenie społeczne jest na tyle duże, że nastąpi to przesunięcie. Pamiętajmy, że w przypadku Senatu to jest zazwyczaj przesunięcie na poziomie raptem kilku senatorów. To jak gdyby obie partie są w miarę wyrównane, gdy chodzi o ilość senatorów. No ale właśnie w tych dwóch, trzech zazwyczaj o nich zazwyczaj toczy się walka. Czy Izba Reprezentantów jest zagrożona? Trudno powiedzieć. No ale znowu, tak jak mówię, biorąc pod uwagę, że te nie związane z prezydentem Trumpem odłamy Partii Republikańskiej zaczynają się coraz bardziej uaktywniać, no nie można odrzucić również takiego scenariusza, że Republikanie utrzymają większość, ale nie utrzymają większości w ramach wewnętrznie partii i frakcje inne, aniżeli MAGA zostaną dopuszczone do rządów. A to już jest pytanie o to, na ile demokraci byliby gotowi współpracować z reprezentantami Partii Republikańskiej nie należącymi do ruchu MAGA.
6: Wspomniał pan profesor o impeachmencie, a więc tej procedurze usunięcia prezydenta. To jest w ogóle realny scenariusz? Czy to są takie, bym powiedział, marzenia liberalno-lewicowych elit z Nowego Jorku czy Waszyngtonu na temat pognębienia ostatecznie prezydenta Donalda Trumpa? Czy też ten scenariusz jest jak najbardziej realny i on jest na stole?
8: Znaczy, ja bym powiedział, że impeachment jest, mimo że jest to procedura prawnie przewidziana, to jest to jednak narzędzie natury czysto politycznej. W tym sensie, że proszę pamiętać, nigdy nie udało się aktualnie rządzącego prezydenta Stanów Zjednoczonych pozbawić urzędu w drodze impeachmentu. Tak naprawdę najbliżej Amerykanie byli tego rozwiązania w przypadku prezydenta Nixona po aferze Watergate, natomiast prezydent Nixon wówczas ubiegł kongres i sam zrezygnował. Więc no jak gdyby tutaj mówiło się, że tu faktycznie impeachment mógłby zostać zastosowany w pełni, natomiast no, nie stało się tak. Pamiętajmy, że w przypadku prezydenta Trumpa podejmowano już dwukrotnie próbę procedury impeachmentu. Za każdym razem było to niemożliwe do osiągnięcia, a wynika to z bardzo prostego powodu. To znaczy, ta procedura została tak pomyślana, aby była ona procedurą faktycznie ostateczną. To znaczy taką procedurą, która nie będzie stosowana tylko dlatego, że nam się nie podoba polityka aktualnego rezydenta Białego Domu.
6: Czyli muszą być konkretne, prawdziwe zarzuty.
8: Muszą być konkretne, ale tak naprawdę od zarzutów, bo jak gdyby zarzuty to jest jeden aspekt. Natomiast drugim aspektem to jest większość, jaka musi być osiągnięta. Ona jest na tyle wysoko postawiona, to jest, jeśli się nie mylę, 2/3, co przy polaryzacji Senatu, bo procedura wygląda w ten sposób, że jak gdyby z aktem oskarżenia występuje Izba Reprezentantów, czyli niższa izba, natomiast wyższa izba, czyli Senat, głosuje. No jeżeli mamy, tak jak powiedziałem przed chwilą, w miarę równy podział głosów między Republikanów a Demokratów, osiągnięcie 2/3 wymusza na głosujących, żeby te partie ze sobą współpracowały. I to jest praktycznie w dzisiejszych realiach niemożliwe. Zresztą to samo dotyczy procedury wynikającej z 25. poprawki do Konstytucji, o której parę miesięcy temu było dosyć głośno, szczególnie w styczniu. I ja też wtedy pamiętam, miałem możliwość wypowiadania się na ten temat i ja też jestem zdania, że jest to praktycznie niemożliwa do zastosowania w aktualnych realiach politycznych procedura, bo tam ponownie w ostateczności wszystko trafia do Senatu, który również musi głosować większością 2/3, więc przy polaryzacji te procedury są
6: martwe.
8: Martwe, po prostu są martwe w tym momencie.
6: Panie profesorze, kto ewentualnie mógłby zastąpić i przejąć schedę po Donaldzie Trumpie? No bo trzeciej kadencji Trumpa raczej nie będzie. Wśród tych kandydatów był wiceprezydent, no taki naturalny następca, a więc J.D. Vance. No ale podobno tam nie jest najlepiej na linii J.D. Vance, Donald Trump. Po tym podobno była taka sytuacja, że Donald Trump na jakiś czas zniknął, nie pojawiał się medialnie. No i wtedy J.D. Vance miał taką wypowiedź, że jak coś, to on jest gotowy, aby przejąć władzę po Donaldzie Trumpie. No i to Trumpowi podobno bardzo się nie spodobało. No i od tego momentu jego takim faworytem jest Marco Rubio, ale także podobno na tej krótkiej liście ewentualnych następców Donalda Trumpa jest wspomniany już też przez nas Pete Hegseth, który próbował tutaj na tej wojnie w Iranie, znów mówiąc tak kolokwialnie, wybić się i zbudować się i zwiększyć swoją polityczną pozycję, co no, jak na razie no też wygląda problematycznie, biorąc pod uwagę, jak ta wojna wygląda. Czyli mamy, powiedzmy, militarny sukces i wielki polityczny, co najmniej, znak zapytania.
8: No, to jest zupełne wróżenie z fusów w tym momencie. Mhm. Faktycznie no, naturalnym następcą aktualnego prezydenta powinien być wiceprezydent. No, jak gdyby to jest trochę taka niepisana reguła, którą zresztą widzieliśmy wielokrotnie. Ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta reguła, ona bardzo rzadko się spełnia. To znaczy w tym sensie, że zwróćmy uwagę, de facto w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, de facto tylko raz udało się obsadzić na stanowisku prezydenta wiceprezydenta z poprzedniej kadencji. I to są lata, przełom lat 80. i 90. To jest obsadzenie George'a Busha seniora po zakończeniu drugiej kadencji przez Ronalda Reagana.
6: Joe Biden był wiceprezydentem Baracka Obamy.
8: Tylko, że nie było to od razu. Tak. Jak gdyby tutaj mamy, tutaj była kadencja przerwy. Zresztą pamiętajmy, że Joe Biden nie startował jako, ostatecznie nie startował jako kandydat demokratów po Baracku Obamie, tylko wtedy startowała Hillary Clinton. Więc chociaż oczywiście tam była kwestia natury osobistej, bo to było związane ze śmiercią syna Bidena, on się wtedy wycofał z tego startu. No ale faktycznie, no jak gdyby, no tu mamy zbliżony schemat. Natomiast w innych sytuacjach nie mieliśmy tego rodzaju schematu. Więc z jednej strony tak, to jest pewien zwyczaj i w sposób naturalny wiceprezydent jest kandydatem po dotychczasowym prezydencie. Natomiast no, praktyka pokazuje, że wcale to się tak nie musi zadziać. Faktycznie J.D. Vance jest taką postacią, która zaczyna gdzieś, myślę, być nie po drodze obu panom, znaczy mówię o prezydencie i wiceprezydencie. Dochodziły liczne wiadomości do nas, że J.D. Vance był ogromnym przeciwnikiem wszczynania wojny w Iranie, no bo to w sposób jawny jakby zaprzecza temu wszystkiemu, tym wszystkim hasłom, z którymi na sztandarach szedł Donald Trump i J.D. Vance po tym, jak został ogłoszony kandydatem na wiceprezydenta.
6: Żadnych głupich wojen.
8: Żadnych głupich wojen, America First, czyli Ameryka Pierwsza. No tutaj w sposób jawny mamy sytuację, no, że jest rozpoczęta nowa wojna, amerykańscy żołnierze giną na znowu drugim końcu świata. To jest oczywiście jakieś tam też doświadczenie J.D. Vance'a jako żołnierza, który walczył i reprezentował Stany Zjednoczone w Iraku. Tak więc jak gdyby no tutaj obu panom coraz bardziej nie jest na rękę ta współpraca. Zresztą ja bym powiedział, jakbyśmy cofnęli się jeszcze do poprzedniej kampanii prezydenckiej, to wybór J.D. Vance'a na kandydata na wiceprezydenta, on przez niektórych komentatorów był odbierany w sposób dosyć taki, że to było zaskoczenie. Jak gdyby tam myślano o innych politykach partii republikańskiej. Więc wtedy to było zaskoczenie i niektórzy już wtedy taką wizję mieli, że ta współpraca nie przyniesie długofalowych dobrych efektów i dojdzie do poróżnienia się. No, jeśli chodzi o Marco Rubio, no to jest, tak jak powiedziałem już dzisiaj, polityk zdecydowanie bardziej zachowawczy. To jest polityk, który...
6: To jest to reaganowskie skrzydło partii republikańskiej?
8: Nawiązujące do partii reaganowskiej, ja bym może nie powiedział jednoznacznie, że jest to ta grupa byłych polityków związanych z polityką Reagana czy Bushów. Natomiast na pewno myślę, że jest mu bliżej do tej polityki reaganowskiej, aniżeli Donaldowi Trumpowi czy J.D. Vance'owi. No z drugiej strony zarzut, który stawia się Marco Rubio, jest między innymi taki, że jest on oportunistą, w tym sensie, że zgodził się na wejście do gabinetu bo chciał sprawować władzę, natomiast przez to musi dzisiaj swoim nazwiskiem podpisywać się pod decyzjami, które nie są korzystne dla partii republikańskiej, czy nie są korzystne dla Stanów Zjednoczonych.
6: On podobno zgadza się z Donaldem Trumpem, nigdy otwarcie nie stanął przeciwko Donaldowi Trumpowi, ale chociażby nie śmieje się z jego dowcipów.
8: Tak, to a niektórzy przypominają historię anegdotka. Z za dużymi butami, które tak dostał jest. Od Donalda Trumpa. No więc jak gdyby mamy kilka postaci faktycznie, które z takiej perspektywy bym powiedział polityczno-prawnej wydają się być dobrymi kandydatami i wpisują się w jakieś schematy, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Natomiast ja bym nie wykluczał zupełnie, co przy pewnej nieprzewidywalności

0: kampanii prezydenckiej mamy jeszcze trochę czasu. Z drugiej strony też niektórzy mówią, no mamy jeszcze trochę czasu, czy tak naprawdę bardzo dużo, trudno powiedzieć. Pamiętajmy, że de facto pierwsze elementy kampanii prezydenckiej zaczną pojawiać się już pod koniec przyszłego roku, tak? Jak gdyby wybory 28 w listopadzie, ale przecież ta kampania zaczyna się dużo wcześniej. Oczywiście ta twarda kampania to są wakacje 28, natomiast myślę, że już od jesieni 27 będziemy obserwowali pierwsze wyraźne ruchy polityczne w kontekście kampanii.
1: To jeszcze krótko dopytam, co u politycznej konkurencji? Czy są jakieś typy na kogoś, kto mógłby udźwignąć ciężar Partii Demokratycznej i poprowadzić ją do zwycięstwa? Czy też tutaj jest wróżenie z fusów na ten moment i nie wiemy, kto mógłby być tym koniem, który pociągnie Partię Demokratyczną do zwycięstwa?
0: Znaczy, znowu, na pewno jest to wróżenie z fusów. Mhm. Natomiast to, co... Nie powiem, że mnie zaskoczyło, natomiast co robi na pewno wrażenie, to fakt, że kiedy analizuje się... Ostatnio The Economist opublikowało takie wyniki. Kiedy patrzymy na ocenę przez Amerykanów polityki reprezentowanej przez obie partie, to nie jest tak, że Republikanie tracą, a demokraci zyskują. Wbrew temu, obie partie są oceniane w bardzo podobny sposób źle, gdy chodzi o realizację polityki. I to są wartości stosunkowo duże, dlatego że w tej analizie przygotowanej przez Economist mniej więcej około 50 paru pod 60% ankietowanych uważa, że i jedna, i druga partia nie działają dobrze. Mhm. No to oznacza, że my nie możemy tu raczej mówić o sytuacji, w której odwracamy się od Republikanów i w związku z tym głosujemy na demokratów. To jak gdyby nie wydaje się być taką alternatywą. To oczywiście pojawia się pytanie, co w takiej sytuacji. No i teoretycznie możemy wyobrazić sobie pojawienie się jakiegoś trzeciego gracza na scenie politycznej Stanów Zjednoczonych.
1: Lub demobilizacji, po prostu nie pójście na wybory.
0: Albo nie. I tak naprawdę bardziej mi się wydaje, że to jest możliwe, ze względu na to, że amerykański system polityczny, nawet jeżeli nie został jako taki zaplanowany, to on jednak siłą rzeczy, ze względu na pewne mechanizmy, wymusza dwupartyjność. Co powoduje, że nagłe pojawienie się trzeciej siły, która miałaby jedną z partii, czy to republikanów, czy demokratów, wyrugować, jest bardzo mało prawdopodobne. Być może na poziomie stanowym, gdzieś lokalnie jest to możliwe, ale na poziomie ogólnoamerykańskim jest to w zasadzie trudne do wyobrażenia sobie. Natomiast już nawiązując bezpośrednio do pytania pana redaktora, czy mamy do czynienia z jakimś kreującym się kandydatem, pojawiają się pierwsze osoby, które bardzo nieśmiało na razie starają się wykreować na potencjalnego kandydata Partii Demokratycznej w kolejnych wyborach prezydenckich. Ja osobiście patrzę z dużym zaciekawieniem na postać senatora Marka Kellego. Były astronauta, były wojskowy, senator Stanów Zjednoczonych. Od kilku miesięcy dosyć aktywnie obecny w mediach społecznościowych, komentujący. I otoczenie samego senatora Kellego, jak i szerzej Partia Demokratyczna zaczynają wskazywać, że on mógłby być potencjalnym kandydatem. Natomiast też trzeba powiedzieć sobie, że nie jest to osoba najmłodsza, co też wiąże się z tymi argumentami, które pojawiają się zresztą po jednej i po drugiej stronie sceny politycznej, że być może potrzebujemy młodszego jednak kandydata na prezydenta. Pamiętajmy, że Donald Trump krytykował Joe Bidena za jego wiek, natomiast dzisiaj de facto Donald Trump sprawuje władzę prezydenta, będąc jeszcze starszym, aniżeli Joe Biden, kiedy sprawował urząd prezydenta.
1: A to jest problem teraz i to też jest temat debaty publicznej w Stanach Zjednoczonych, wiek prezydenta, bo pojawiają się takie głosy, że jego ojciec cierpiał na demencję, że to jest choroba dziedziczna, że on też ma ten sam problem, że nie porusza się tak jak kiedyś, co naturalne, no bo jakby lata lecą i też te trudy kampanii wyborczej i też sprawowanego stanowiska, no to by pewnie zdrowego i młodego człowieka mogły wykończyć, a co dopiero pana w wieku 80 lat.
0: Tak, ten wątek pojawia się coraz mocniej w przestrzeni publicznej. Do tego stopnia, że amerykańscy lekarze mają taką zasadę, że zasadniczo nie komentują czyjegoś stanu zdrowia, jeżeli nie znają jego dokumentacji. Natomiast faktycznie pojawiają się w mediach, w szeroko rozumianych mediach, lekarze amerykańscy, którzy coraz częściej komentują zachowanie prezydenta właśnie z perspektywy medycznej. No i my jesteśmy świeżo po publikowaniu, bodajże w weekend ostatni, doniesień na temat stanu zdrowia prezydenta. No one nie były w żaden sposób zaskakujące, ponieważ od lat nigdy nie widzieliśmy doniesień na temat stanu zdrowia żadnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jakoby byłoby ono złe. Natomiast no jak gdyby oczywiście przyjmujemy do wiadomości, że być może pewne statystyki zostały odhaczone i

0: wszystko się zgadza. Natomiast no, jak gdyby widzimy, tak jak pan redaktor mówił, że zaczynają się coraz większe problemy z poruszaniem się. No, mamy jakieś doniesienia o przysypianiu na spotkaniach. No, mamy te dziwne znaki na rękach, które sugerują jakieś takie wylewy. No, jak gdyby trudno tutaj to oceniać, oczywiście nie będąc lekarzem. Natomiast tak, w mediach, szeroko rozumianych mediach amerykańskich, ten temat zaczyna coraz bardziej się pojawiać. W związku z tym być może to skierowanie uwagi na młodszych kandydatów jednak będzie uzasadnione. No ale to by z kolei prawdopodobnie wykluczyło kandydaturę Marka Kellego jako reprezentanta Republikanów. Natomiast Republikanie mają jeszcze kilka osób, które mogłyby się ewentualnie zaangażować. Pytanie, czy którakolwiek z tych postaci jest na tyle silna, że mogłaby realnie konkurować z przedstawicielem Partii Republikańskiej.
1: Panie profesorze, a w jakim punkcie jest Donald Trump teraz, jeżeli chodzi o poparcie społeczne? No bo jeżeli zerknąć do sondaży, to jest 35% osób popierających prezydenta. No i jak wynika z najnowszego sondażu właśnie przeprowadzonego przez agencję Reutera oraz Ipsos, po około 16 miesiącach drugiej kadencji Trump ma notowania wyraźnie niższe niż mieli w analogicznym okresie prezydent Barack Obama czy Joe Biden. To jest komentarz do tego badania. To jest taki sygnał alarmowy dla prezydenta, że sprawy zmierzają w złym kierunku. No i też pytanie, na ile Donald Trump się tym w ogóle przejmuje.
0: Tak, to znaczy myślę, że poruszył pan redaktor bardzo istotny wątek. Myślę, że ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, ponieważ te wyniki aktualne, one są zdecydowanie gorsze, aniżeli w analogicznym czasie w odniesieniu do prezydenta Baracka Obamy, jak i prezydenta Joe Bidena, ale one są też zdecydowanie gorsze, aniżeli Donald Trump miał poparcie po 16 miesiącach pierwszej kadencji. Tak? My mówimy tu o 35%. To są takie wyniki, myślę, już uśrednione. Widziałem niektóre oceny, które gdzieś tam plasują to poparcie na poziomie 31%. Tak? Więc jesteśmy za chwilę, możemy być na granicy spadku poniżej 30%.
1: Tak.
0: Ja bym powiedział tak. Teoretycznie na pewno powinno to oddziaływać w jakiś tam sposób na podejmowanie przez prezydenta Trumpa decyzji i powinno wpływać na jakieś jego dalsze plany. Z drugiej strony pamiętajmy, to jest druga kadencja. W związku z tym...
1: Trzeciej nie będzie.
0: Nie będzie trzeciej. On już nie walczy o reelekcję. A z kolei nie jestem pewien, czy jest to osoba, która jakoś specjalnie przejmuje się, jak jego działania mogą wpłynąć na potencjalnego innego kandydata Partii Republikańskiej, który wystartuje za wyborach za 2 lata.
1: Czyli po nas choćby potop.
0: Tak to trochę wygląda.
1: Panie profesorze, a na ile wojna w Iranie obciąża Donalda Trumpa? Bo on też napisał taką książkę, Sztuka negocjacji, Art of the Deal, czy Sztuka porozumienia, i uważa się za mistrza właśnie zawierania różnych deali. Tymczasem okazuje się, że z Iranem tak łatwo nie idzie i wiele na to wskazuje, że ta wojna będzie się po prostu przeciągała.
0: Wszystko na to wskazuje. To oczywiście obciąża prezydenta Trumpa. Obciąża, myślę, przede wszystkim z tego względu, może nawet nie tyle, gdy chodzi o jego dotychczasową pozycję jako świetnego negocjatora, przede wszystkim biznesowego też, jak gdyby miejmy tę świadomość, ale przede wszystkim myślę, że największym problemem jest fakt, że to, że przez prawie 40 lat żaden amerykański prezydent nie podjął decyzji o wejściu w otwarty konflikt z Iranem, nie było podyktowane strachem, tylko było, myślę, podyktowane taką
1: wiedzą,
0: kalkulacją, realizmem, iż wbrew pozorom jest to potężny kraj, który posiada siły wojskowe, które realnie mogą stawić opór wojsku amerykańskiemu. I to była przyczyna, dlaczego prezydenci zarówno z Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej nie podejmowali tej decyzji. Raczej oddawali kwestię Iranu w ręce negocjatorów, czy
1: dyplomatów,
0: tak. Dyplomatów, prawda? Natomiast myślę, że to najbardziej obciąża w tym momencie prezydenta Trumpa, gdy chodzi o Iran, że podjął decyzję, która była z góry skazana na niepowodzenie, ponieważ nie było to nic tak naprawdę nowego, co wywołało jakąś, bym powiedział, nagłą konieczność podejmowania decyzji. Tak? Jak gdyby Iran funkcjonował do tej pory tak, jak funkcjonował od lat. I ta decyzja, myślę, dla wielu osób związanych z bezpieczeństwem, związanych z wojskowością w Stanach Zjednoczonych, ona była zwyczajnie nie przemyślana, ponieważ tego rodzaju analizy i chociażby to, że zostanie zablokowana cieśnina Ormus.
1: To wiedzieliśmy.
0: To wiedzieliśmy. Mhm. Tak, w pierwszych dniach wojny od razu wszyscy komentatorzy, którzy występowali w mediach, czy to brytyjskich, czy amerykańskich, o których miały możliwość oglądania, od razu mówili o niebezpieczeństwie zablokowania cieśniny Ormus. To dało się bardzo łatwo przewidzieć i to wszystko wskazuje, że analizy amerykańskie również to przewidywały, mimo tego prezydent Trump je zignorował.
1: I też pojawiają się takie informacje na podstawie chociażby tego ostatniego memorandum, które ma być takim punktem wyjścia do tego porozumienia trwałego, pokojowego między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, że te warunki są gorsze niż ta sytuacja i ten delikatny układ sił wyglądał przed rozpoczęciem tego konfliktu.
0: To jest jeden aspekt. Pojawiły się jakieś tam takie też informacje niepotwierdzone wprawdzie, ale związane z tym, że Stany Zjednoczone mają jeszcze dokonać jakiejś wypłaty na rzecz Iranu, więc nie dość, że nie osiągnięto by żadnych korzyści natury militarnej czy geograficznej.
1: No zamrożone środki Iranu mają być odblokowane chociażby.
0: Tak, dokładnie. Więc jak gdyby nagle okazuje się, że tak jak pan redaktor powiedział, mamy sytuację gorszą aniżeli sprzed lutego 2026, to oczywiście znowu obciąża. Tak? Jak gdyby, to są rzeczy, które...
1: No tak, no bo gigantyczne koszty zostały poniesione. Amerykańscy żołnierze stracili życie. Światowa gospodarka do pewnego stopnia została zdestabilizowana. Jak bardzo to pewnie się jeszcze okaże, bo teraz też pojawiają się takie analizy mówiące o tym, że dopiero teraz dochodzimy do momentu, w którym na przykład w Azji zaczyna brakować ropy, ale nie tylko ropy, bo także innych surowców potrzebnych chociażby do produkcji półprzewodników, więc być może to najgorsze, jeżeli chodzi o gospodarkę, dopiero przed nami, no a końca nie widać.
0: Końca nie widać i szczerze mówiąc ja obawiam się, że takie negocjacje i takie przerzucanie tej piłeczki będzie trwało bardzo długo. Pytanie jest, czy ktoś może realnie pośredniczyć. Znaczy, no widzieliśmy, że przez pierwsze tygodnie Pakistan był taką stroną, ale dzisiaj tak naprawdę o Pakistanie w zasadzie się już nie mówi. Podobno w związku z wizytą prezydenta Trumpa w Pekinie były prowadzone rozmowy, gdzie właśnie Pekin, gdzie Chiny proponowały siebie jako takiego pośrednika. No to oczywiście też powiedzmy sobie szczerze, no gdzieś jest pewną kalkulacją natury politycznej, jak gdyby myślę, że Chiny chciałyby również na tym zyskać. Natomiast jak długo to będzie trwało i jakie efekty ostatecznie zostaną osiągnięte, trudno w tym momencie przewidywać.
1: Panie profesorze, to jeszcze jeden wątek na koniec naszej rozmowy, bo Sąd Federalny na Florydzie w ostatnich dniach postawił zarzuty kryminalne Raulowi Castro. Raul Castro został oskarżony zaocznie o spisek w celu zabicia obywateli Stanów Zjednoczonych, 4 zabójstwa oraz zniszczenie 2 cywilnych samolotów. Te zarzuty dotyczą wydarzeń z 1996 roku, kiedy kubańskie siły powietrzne zestrzeliły 2 samoloty organizacji pomocowej Brothers to the Rescue. Zginęły 4 osoby, w tym obywatele Stanów Zjednoczonych. USA twierdzą, że wówczas Raul Castro był szefem, czy to wiadomo, że był szefem sił zbrojnych Kuby, ale no miał wydać zgodę lub rozkaz do ataku. Hawana się broni, mówiąc, że te samoloty po prostu permanentnie naruszały przestrzeń powietrzną Kuby, no i w związku z tym Hawana zdecydowała się je zestrzelić. Czy to oskarżenie, te zarzuty kryminalne dla wiekowego już Raula Castro to jest wstęp do kolejnej operacji militarnej Stanów Zjednoczonych, tym razem na Kubie? Kubie, które dodajmy właściwie z państwem upadłym.
0: Myślę, że narracja tego rodzaju, no ona w jakiś sposób sugeruje, że Kuba stanie się obiektem zainteresowania większego Stanów Zjednoczonych. No widzimy już od kilku miesięcy, że te słowa o Kubie i o tym, że będzie ona kolejnym celem Stanów Zjednoczonych, pojawiają się coraz częściej. No pamiętajmy, że tam jest też wątek natury osobistej
1: no Marco
0: w postaci
1: Rubio,
0: Marco
1: tak.
0: Rubio, tak?
1: To który jest też, kubańskiego pochodzenia. Jego rodzice uciekli z Kuby w latach 60.
0: Dokładnie. Zresztą to też jest ciekawe i tak, ja bym powiedział, dosyć nieoczekiwane, dlatego że prezydent Trump pozwolił Marco Rubio w czasie kilku już chyba wystąpień, na pewno jednym takim dużym wiecu, zacząć mówić po hiszpańsku, co jak gdyby było takim sygnałem dosyć zaskakującym, biorąc pod uwagę też dotychczasową politykę prezydenta Trumpa. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone nie miały do niedawno, czy nie mają jeszcze oficjalnie żadnego języka wskazanego jako oficjalny. Oczywiście wszyscy mówią po angielsku, ale to nie jest język oficjalny. Nie ma takiej definicji. Natomiast Donald Trump dąży do tego, żeby angielski stał się językiem oficjalnym, wpisanym do ustawodawstwa. Natomiast no, tutaj jest jak gdyby pozwolenie na mówienie po hiszpańsku przez Marco Rubio. No, mnie się wydaje, że w jakiś sposób ta Kuba będzie celem. Pytanie jest tylko w tym momencie, i to jest bardzo mocno powiązane z tym, co się dzieje w Iranie, czy stanie się ona celem działań zbrojnych, czy stanie się ona celem ataku, byśmy powiedzieli, może bardziej natury gospodarczej, jakiegoś przymusu gospodarczego.
1: No pytanie tylko, co jeżeli chodzi o te kwestie gospodarcze, jeszcze można na Kubie zrobić, bo tam jest katastrofa gospodarcza. Tak, wyłączenia prądu po 20 ponad godzin. Jest całkowita blokada ze strony Stanów Zjednoczonych. No i sytuacja zwykłych Kubańczyków po prostu katastrofalna, dramatyczna, nie do pozazdroszczenia, tak najdelikatniej mówiąc.
0: Znaczy, wydaje mi się, że co może się wydarzyć, to będzie próba wzniecenia jakichś działań o charakterze, byśmy powiedzieli, jakiejś w cudzysłowie rewolucji sponsorowanej przez stronę amerykańską. Ponieważ nie, chociaż oczywiście ja tutaj zawsze będę mówił, że w przypadku polityki prezydenta Trumpa nie jesteśmy w stanie nigdy nic przewidzieć. Ale jednak obciążenie, o którym rozmawialiśmy, związane z wojną Iranem, przedłużająca się wojna, brak możliwości porozumienia się, jednak powoduje, że rozpoczynanie kolejnej kampanii...
1: Bo ten margines błędu jest niewielki.
0: To jest niewielki margines błędu, tak? To znaczy, jak gdyby to będzie, jeżeli mamy już tak złe wyniki notowania prezydenta, jakie mamy w tym momencie, to rozpoczynanie kolejnej wojny, nawet jak najbardziej uzasadnionej, bo też zwróćmy uwagę, że to nie jest tak, że demokraci czy kraje europejskie twierdzą, że Iran był cudownym krajem, w którym...
1: Nie, to był brutalny
0: to
1: reżim.
0: To był brutalny reżim, tak. I na to się
1: mordujący swoich obywateli.
0: Dokładnie, z tym się wszyscy zgadzają. Natomiast problemem pozostaje styl, w jakim stara się zaprowadzić tę demokrację w tym momencie w Iranie. I myślę, że z Kubą będzie bardzo podobnie, gdyby doszło co do czego, że oczywiście wszyscy zgadzają się, że jest to upadłe państwo komunistyczne.
1: Bez przyszłości.
0: Bez
1: z tą
0: przyszłości,
1: władzą.
0: Zdecydowanie. Natomiast no, pytanie, czy Amerykanie będą godzili się na to, żeby wysyłać swoich żołnierzy w kolejną, wprawdzie nie tak daleką, ale jednak inną część świata, która do Stanów Zjednoczonych nie należy.
1: Zobaczymy, panie profesorze, także do tych wątków będziemy wracali pewnie w naszych rozmowach i w naszych programach. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę. Prawnik, amerykanista, kierownik Center for Anglo-American Legal Tradition na Uniwersytecie Łódzkim, profesor Łukasz Korporowicz był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję.
1: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Marcina Pośpiecha, a więc Wojna. Nasze rozmowy do odsłuchania na radioloc.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
2: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
3: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
1: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
4: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
5: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
6: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
7: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
8: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
9: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
7: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
10: Tworzymy rodzinę.
11: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
6: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź na zegarach 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Łódź szykuje się do wakacyjnej ofensywy remontowej. Ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Lutomierskiej. Prawie 600 dzieci urodziło się dzięki miejskiemu programowi in vitro w Łodzi. Podsumowano 8 lat akcji. Mieszkańcy Zgierza skarżą się na utrudniony dostęp do domów przez ogrodzenie na środku drogi. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu, a na wschodzie regionu jeszcze burze. Kolejny remont ważnej trasy na Wałutach w Łodzi. Magistrat szuka wykonawcy prac na ulicy Lutomierskiej od Klonowej do Czarnkowskiej. Szykują się duże utrudnienia dla mieszkańców, bo wymieniona ma zostać nie tylko nawierzchnia jezdni. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
13: Remontowa ofensywa na łódzkich Bałutach trwa, o czym mówi mi Piotr Grabowski ze spółki Łódzkie Inwestycje.
14: Teraz rozpoczyna się remont Rybnej Bazarowej, trwa remont ulicy Wielkopolskiej.
13: A miasto właśnie ogłosiło przetarg na remont Lutomierskiej od Klonowej do Czarnkowskiej, gdzie mają się pojawić nowa nawierzchnia, wymieniony wodociąg, ciąg pieszo-rowerowy oraz przystanki.
14: Wykonawca realnie na ten odcinek mógłby wejść pod koniec wakacji. Pewnie już przed zimą tych prac zakończyć się nie uda.
13: Prace mają potrwać do końca wiosny. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
12: A w Łodzi na wakacje zaplanowano wiele remontów w różnych częściach miasta. Gdzie dokładnie? Odpowiedź na to pytanie pada na naszej stronie.
15: Więcej na radiołódź.pl.
12: Niektórym mieszkańcom Zgierza trudno jest dojść do własnego domu. Problemem jest ogrodzenie po środku drogi. Mowa o osiedlu Krzywie Chełmy, którego mieszkańcy sprzeciwiają się działaniom dewelopera. Ten jest właścicielem działki u zbiegu ulicy Grunwaldzkiej i Owocowej, którą odgrodził w ubiegłym tygodniu. Granica przebiega jednak w drodze, którą na co dzień poruszają się ludzie, mówi mieszkanka osiedla Aleksandra Klimkiewicz.
16: Prawo własności prawem własności. Rozumiemy, że można je realizować, no ale w jakiś sposób racjonalny.
17: To jest nasza działka i stwierdziliśmy, że po wielu latach, w których nie mogliśmy uzyskać warunków zabudowy, no i po prostu ogrodzimy. Wykazujemy chęć rozmowy z mieszkańcami na temat inwestycji.
12: Odpowiada deweloper Rafał Boruch, który od 4 lat stara się o budowę na działce osiedla mieszkaniowego. Obiecuje nową, poszerzoną drogę. Najpierw kask na głowę, dopiero potem przejażdżka. Od jutra wchodzi w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze, hulajnodze czy każdym innym pojeździe osobistego użytku, trzeba będzie mieć na głowie kask. Jak mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, mundurowi zyskują nowe narzędzie, by poprawić bezpieczeństwo.
18: Do tej pory policjanci mogli tylko apelować i uczulać dzieci i młodzież, jak i też opiekunów, żeby ci najmłodsi zawsze zakładali kaski. W tej chwili zostanie już wprowadzony instrument prawny, za pomocą którego policjanci będą mogli egzekwować już ten obowiązek. Przy czym dobry przykład zaczyna się tak naprawdę już w domu, od postawy rodziców, od postawy opiekunów.
12: Za brak kasku będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. Zapłacą go rodzice lub prawni opiekunowie. Prawie 600 nowych łodzian i łodzianek przyszło na świat dzięki miejskiemu programowi in vitro. Urzędnicy podsumowują 8-letnią akcję dofinansowania tej metody leczenia niepłodności. W Łodzi program in vitro uruchomiono w 2016 roku, kiedy poprzedni rząd wygasił takie krajowe działania. Łącznie dzięki tej akcji w stolicy województwa urodziło się 576 dzieci. A o urokach macierzyństwa mówi Radio Łódź pani Agata, mama 8-miesięcznego Grzesia.
10: To jest wielka radość, mimo nieprzespanych nocy, mimo ząbkowania, mimo tego wielkiego strachu o tego małego człowieka, to jest najpiękniejsze, co mnie w życiu spotkało.
19: Radość i nie tylko pacjentek, bo to są zawsze pary, to nigdy nie jest jedna osoba, to są zawsze dwie osoby, a czasami cała rodzina, bo i dziadkowie, i to jest wielopokoleniowa radość.
12: Dodaje ginekolog Bogna Sobkiewicz. Pod koniec 2024 roku wygaszono łódzki program in vitro, bo takie działania wróciły na poziom krajowy. Dzięki temu działaniu w Polsce na świat przyszło już prawie 14,5 tysiąca dzieci. Teraz to wszystko, a kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 22. Dziewiętnaście stopni na naszych termometrach. W nocy ta temperatura spadnie do 11 nawet. Wiatr w nocy będzie przeważnie słaby, ale mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność nawet do 300 metrów. A jutro w dzień zachmurzenie małe, wzrastające tylko momentami do dużego. Możliwe są przelotne opady deszczu i burze i nawet grad. Prognozowana wysokość opadów jutro do 30 mm, a temperatura w ciągu dnia od 22 do 24 stopni.

0: Kołatanie przedsionków.
1: I wyobraź sobie małego chłopca albo dziewczynkę, to dzisiaj także ty.
2: Raz, dwa, trzy!

Czy pamiętacie ten moment w dzieciństwie, kiedy rządziło się podwórkiem, kiedy kije stawały się mieczami, a trzepak był centrum wszechświata? Płynęła w nas czysta, nieskrępowana energia, dokładnie taka, jaka pulsuje w tym utworze. Fala młodości, krzyk i totalna wolność. I dzisiaj opowieść o tym, jak dorastamy i gubimy po drodze własną autentyczność, jak dajemy się złapać w tryby szarej codzienności. Dzień po dniu dziecka namawiam was, by na nowo odkryć, pokochać i pielęgnować to dziecko, które gdzieś tam głęboko w nas drzemie. Patrycja Wojśnis, Adam Kołaciński. Dobry wieczór. Kołatanie przedsionków. Ruszamy z kącika piosenek Tadzika. Powieje oczywiście dziecięcym ludzem i brakiem granic. A dzisiaj Tadzikiem bądźmy wszyscy.

0: Oczywiście, że pamiętamy dzieciństwo, przecież było tak niedawno. Te chwile, kiedy ważne były w życiu gile? Nazywają się Mała Orkiestra Dni Naszych. Tadzik pewnie nie pamiętam, bo słuchaliśmy jej dawno i chyba tylko raz. Ale świetna na dzień po dniu dziecka. A dzieciństwo to przecież czas uroczych i często absurdalnych problemów. Czas, kiedy świat wokół był przerysowany i taki fascynujący. Zjeżdżamy na sankach prosto w te wspomnienia z uśmiechem, którego nikt nam nie potrafi zmyć z twarzy. Uśmiechy to przecież łatwe, szczególnie kiedy posłucha się na przykład takiego kultowego i przerysowanego buntu.
1: Untergeblieben.

Tak, pamiętam, że Tadek, kiedy słuchaliśmy piosenki Gile, mówił, że mu się nie podoba. Mam nadzieję, że zmienił zdanie. No właśnie, a kiedyś nadchodzi ten moment, że zmieniamy zdanie i chcemy być dorośli. Chcemy być cool, przebieramy się w za duże ciuchy i udajemy kogoś, kim nie jesteśmy. Pewnie, żeby zaimponować rówieśnikom albo starszym. No i to pierwszy krok, by zatracić tą dziecięcą autentyczność. I nagle budzisz się rano, masz 30, 40, 50 lat i warczysz na wszystkich, bo czemu? Bo ugryzł cię na przykład pies?

Dzień świra i drapią i gryzą. Totalnie zapomniana. A ja strasznie lubię tę piosenkę. Dog Bite. Każdy dzień wygląda tak samo. Kawa, praca, frustracja, nerwica, gryzą i drapią. Zaczynasz warczyć na świat jak bohater kultowego dnia świra. I stajesz się trybikiem w maszynie. A gdzie podziało się tamto dziecko? Ale przecież ono tam gdzieś jest, więc ośmiel się go wydobyć.

chyba komentuje Dzień Świra. Kiedyś się śmiałem, a po 30 zrozumiałem. Czujesz ten beat? To Gorillaz i to impuls, który każe nam zrzucić biurowe szarawary i garnitury i po prostu zacząć skakać. Twój wewnętrzny dzieciak próbuje się przebić przez te skrupy dorosłości i mówi: hej, rusz się, odważ się żyć, potańcz trochę, zrób coś nieoczywistego. Na przykład pomyśl, jak dobrze być poziomką.

Czasem trzeba uratować resztki magii, trzeba uciec od wielkich ambicji, zaszyć się w lesie, spojrzeć na świat z perspektywy ziemi. Jak dobrze być poziomką? Już sam tytuł wywołuje uśmiech. Prawda, Patrycja? Tomek Lewandowski. Wcale nie musisz nikomu nic udowadniać, szczególnie kiedy zaszyjesz się w lesie i pomyślisz o tej poziomce. Po prostu chcesz rosnąć i cieszyć się słońcem. Prosta, piękna mądrość, o której jako dorośli zapominamy. Warto wykrzyczyć. Chcę znów poczuć się jak dziecko.

a.kolaciński@radiolot.pl. Można do mnie pisać albo na Facebooku na stronie Kołatania Przedsionków pod najnowszym postem zapowiadającym audycję. The Mission, klasyka gotyckiego rocka, wcale tak nie brzmi, ale to o tym właśnie Like a Child Again. Znów poczuć się jak dziecko, bezpieczne, ciekawe świata, wolne od lęku o jutro. To prawda, powrót nie jest łatwy, ale spróbować warto.

czy drzwi do twojej osobistej bajki są na zawsze zamknięte, czy może klucz leży gdzieś głęboko w kieszeni? Czy lubisz misie? To przytul, choć jednego. My akurat za misiakami nie przepadamy, wolimy kotki, Biba, Blacky, do rąk kochamy je.

0: Robert Smith wie, jak obudzić w nas łowcę przygód. To dziecko w nas kocha psoty, kocha chodzić własnymi ścieżkami, zupełnie jak koty na dachu. To co? Podkręcamy tempo. Totalne szaleństwo, energia, odcięcie hamulców. Czasem trzeba totalnie odkleić się od dorosłej powagi, żeby nie zwariować, więc uwolnijcie emocje.
1: Kołatanie przedsionków.
0: Kubo Wasiłka. I o dziwo, pierwsze dziś w miarę nowe piosenki. Przenosimy się na brudne brytyjskie ulice, gdzie liczy się proste i autentyczne życie bez zadęcia czy instagramowych filtrów. Bo to pielęgnowanie dziecka w sobie to czasem po prostu zjedzenie czegoś niezdrowego z przyjaciółmi i głośny śmiech, bez powodu. I dziwne, że nikt dotąd na to nie wpadł i nie zrobił tego tak jak The Skinner Brothers, łącząc drum and bass z indie czy punk rockiem.

0: come on now.
1: I'm not happy about it. I'm not fucking happy about it.
2: The Skinner Brothers. Po burzy przyjdzie refleksja, bo spoglądamy w lustro zupełnie niechcący i widzimy upływający czas. Przyjaciele się zmieniają, dzielnice pięknieją albo niszczeją, a my przemijamy. I w tym przemijaniu jest jakiś sens, dopóki pamiętamy, skąd przyszliśmy.

Zjednoczenie Sound System Sydney Polak, Pablo Pavo, Regenerator, oni zgadzają się z tym, że przemijamy. No bo w sumie jak z tym walczyć? Chyba że buntem, bo to akurat wychodzi każdemu bez względu na wiek, pod warunkiem, że ten bunt jest szczery. Ale jednak najlepiej wychodzi dzieciakom, surowo, szczerze i z energią. Młoda, świeża krew przed nami. Horse Girl.

Dźwięki, które brzmią jak nagrane przez nastolatków, którzy dopiero co odkryli gitary, i ta surowość ma w sobie niesamowitą prawdę, portret kogoś, kto szuka swojej drogi prawdziwie, szczerze, by nie dać się zagłuszyć konwenansom.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
2: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Więcej kamer na drogach w regionie. Nowe odcinkowe pomiary prędkości ruszą jeszcze przed wakacjami. Ważna inwestycja drogowa w Piotrkowie pod lupą mieszkańców. Magistrat zachęca do udziału w konsultacjach. Powiemy też o metamorfozie Lasu Łagiewnickiego. Dziś zachmurzenie umiarkowane, możliwe jeszcze gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Będzie więcej odcinkowych pomiarów prędkości w Łódzkiem i będą należały do najdłuższych w całym kraju. Urządzenia mają zostać uruchomione do końca czerwca. Najdłuższy z nich między okolicami Radomska a węzłem Mykanów będzie miał ponad 19 km długości. Niewiele krótsze będą odcinki Piotrków Trybunalski Południe-Kamińsk oraz Kutno-Piątek. Łącznie kierowcy znajdą się pod nadzorem kamer na blisko 71 km autostrady przebiegającej przez nasz region, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
7: Wykonawca realizuje pracę w poszczególnych lokalizacjach, systematycznie montuje, konfiguruje nowe urządzenia. To tak naprawdę jedno z najskuteczniejszych sposobów do dyscyplinowania kierujących.
8: Ja tam nie jeżdżę szybciej niż 140 na godzinę, tyle pozwala na autostradzie, tak żeby pan. Do mnie to jest dobrze.
9: Na pewno bezpieczniej.
10: Jeśli jest to zrobione prawidłowo i oznakowane prawidłowo, to dlaczego nie? To dużo jest tych wariatów na drodze.
6: Dodają kierowcy. Obecnie odcinkowy pomiar prędkości działa już w 9 lokalizacjach w województwie łódzkim, a po rozbudowie region będzie należał do najbardziej objętych tego typu kontrolą w Polsce.
2: Więcej na radiołódź.pl.
6: Będzie weryfikacja wieku nastoletnich użytkowników internetu. Rząd przyjął projekt ustawy, który ma skłonić administratorów platform internetowych do skuteczniejszej weryfikacji wieku użytkowników. Do tej pory użytkownicy stron przeznaczonych dla osób pełnoletnich musieli jedynie oświadczyć, że mają ukończone 18 lat. Wejście w życie nowych przepisów ma utrudnić dzieciom i nastolatkom dostęp do treści zawierających przemoc czy do pornografii. A o szczegółach Michał Makowski.
11: Narzędziem do weryfikacji wieku w internecie stanie się na przykład Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, który zacznie działać w Polsce pod koniec roku. Za pomocą aplikacji mObywatel użytkownik z zachowaniem prywatności będzie mógł przekazać stronie internetowej tylko jedną informację na swój temat, czyli to, że ma ukończone 18 lat.
12: Nie można przymykać oczu na to, że dzieci w wieku 11-12 lat mają dostęp do pornografii, bo platformy zapewniają taką możliwość samoidentyfikacji przez jedno kliknięcie i nie wiedzą, kto siedzi po drugiej stronie.
11: Powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Metodą weryfikacji wieku może być również potwierdzenie z serwisu bankowości elektronicznej albo od operatora telefonii komórkowej. Platformy cyfrowe, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku użytkowników, zapłacą nawet 1 000 000 złotych kary administracyjnej. Egzekwowaniem nowych regulacji ma się zająć Urząd Komunikacji Elektronicznej. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Rządowy projekt ustawy wkrótce trafi do Sejmu. Piotrków planuje budowę przejazdu pod torami. Władze miasta zaprezentowały, jak może wyglądać przejazd pod torami na ulicy Rolniczej. To ważna inwestycja dla tej części miasta. Miasto zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, a to okazja, aby wspólnie wypracować rozwiązania, które będą odpowiadały potrzebom mieszkańców i użytkowników tej części miasta. Każda zgłoszona opinia zostanie przeanalizowana i może mieć wpływ na ostateczny kształt inwestycji, mówi Radiu Łódź Daniel Cejnuk z Urzędu Miasta w Piotrkowie.
9: Mieszkańcy mogą zapoznać się z przygotowanymi wizualizacjami, pokazującymi, jak to miejsce może wyglądać po przebudowie. Zachęcamy również wszystkich mieszkańców naszego miasta do zgłaszania swoich opinii do 12 czerwca oraz zapraszamy także na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 30 czerwca.
6: Raport z konsultacji ma zostać opublikowany do 7 lipca. Łódzkie Łagiewniki czeka metamorfoza. Las stanie się atrakcją dla turystów, a wśród nowych atrakcji będzie wieża widokowa. Zmianę czeka m.in. otoczenie parku. Wyremontowane zostaną parkingi i fragment ulicy Okulnej. Przebudowa czeka także ulicę Warszawską, na którą powróci tramwaj, mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
13: Chcemy zadbać o dobry dojazd do Łagiewnik, zarówno dla pasażerów komunikacji miejskiej, jak i kierowców. Pojawią się też ciągi pieszo-rowerowe w śladzie ulicy Łupkowej i Kryształowej, co umożliwi skomunikowanie ulicy Wycieczkowej z Górką Rogowską i z nową atrakcją.
14: Wieżę widokową, która miałaby powstać przy Rogowskiej, szerzej z górki, będzie widać bardzo ładnie panoramę części naszego miasta.
6: Dodaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. W najbliższych latach w lesie łagiewnickim pojawią się nowe wiaty i miejsca do odpoczynku, a także ścieżki dla pieszych. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 23, a teraz czas na wiadomości sportowe. A temat dla Państwa Piotr Andrzejczak.
15: Damian Węglarz został nowym zawodnikiem Łódzkiego Klubu Sportowego. Podpisał umowę obowiązującą do końca sezonu 2027-28. Doświadczony bramkarz, który jest wychowankiem Zawiszy Bydgoszcz, rozegrał w Ekstraklasie i na jej zapleczu ponad 180 meczów. Dwa lata temu dołączył do Arki Gdynia, z którą wywalczył awans do Ekstraklasy, a potem był podstawowym bramkarzem tego zespołu w zakończonym niedawno sezonie. Zmiany także w drugim zespole klubu z Alei Unii z końcem czerwca. Kończy się umowa ŁKS-u z trenerem Konradem Geregą, co oznacza, że w przyszłym sezonie nie będzie on prowadził drużyny rezerw. Sobotni mecz ŁKS-u 2 z Sokołem Kleczew był też ostatnim występem w biało-czerwono-białych barwach dla wieloletniego obrońcy ŁKS-u Aleksandra Ślęzaka. Reprezentacja Polski koszykarzy 3-3 przegrała z Mongolią 19-21 w swoim pierwszym meczu grupy B jubileuszowych 10 Mistrzostw Świata, które trwają w Warszawie na placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki. Polacy zajmujący w rankingu drużyn narodowych FIBA 3-3 20 miejsce zmierzą się jeszcze dziś z Łotwą. Z tym rywalem przegrali w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu i w Tokio, gdzie Łotysze zdobyli niespodziewanie złoto. Wcześniej w kwalifikacjach do olimpijskich zmagań 2021 pokonali Łotwę na turnieju w Gracu, to dało im właśnie awans na igrzyska do stolicy Japonii. Reprezentacja polskich siatkarek meczem z Belgią rozpoczyna rywalizację w tegorocznej Lidze Narodów. Podczas pierwszego turnieju biało-czerwone zagrają także z Czeszkami, Serbkami i gospodyniami Chinkami. Wyniki będą miały duże znaczenie w kontekście kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, podkreśla libero naszej reprezentacji Justyna Łysiak.
16: Musimy patrzeć na ranking, także to też nie jest tak, że ta Liga Narodów jest takim kompletnym poligonem i możemy bez względu na wyniki, że tak powiem, eksperymentować. Na pewno gdzieś musimy mieć z tyłu głowy, że te wygrane i te punkty po prostu w rankingu ważą i musimy po prostu grać o jak najwięcej zwycięstw.
15: Polki wszystkie swoje mecze w Lidze Narodów włącznie z ewentualnym finałem rozegrają w Azji. Początek spotkania z Belgią nad ranem polskiego czasu, bo mecz rozpocznie się o 5:30. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
6: Na termometrach 18 stopni, w nocy ta temperatura spadnie do 11, wiatr przeważnie słaby, ale mogą pojawić się lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, dlatego warto zachować ostrożność na drogach. A jutro w dzień zachmurzenie małe, możliwe też przelotne opady deszczu, czasami nawet burze. I jeśli chodzi o temperaturę jutro, to maksymalna w ciągu dnia od 22 do 24 stopni.

I tak drugą część naszej muzycznej opowieści z dziś, zatytułowaną powiedzmy Anatomia wrażliwości. Zaczęliśmy od snu, ale to nie jest lekka bajka. To sen potężny, niepokojący, hipnotyzujący, bo nasze wewnętrzne dziecko to nie tylko słodycz, ale także najgłębsze lęki, nocne koszmary pod łóżkiem. Ale to też dobre marzenia i takie proste, dziecięce wspomnienia chłopca z plasteliny. Pozwólmy sobie na tę chwilę bezbronności.

Absolutne arcydzieło wrażliwości, bo kim jesteśmy? Chłopcami i dziewczynkami z plasteliny, których świat bezlitośnie ugniata i formuje. A ta piosenka to powrót do wrażliwości tak kruchej, że niemal boli, jak cały Lenny Valentino. Przejedźmy się jeszcze karuzelą.

wielki dzień. Po tych wielkich emocjach na karuzeli potrzebujemy momentu oddechu. Wyobraźcie sobie leniwe, słoneczne popołudnie. Leżymy na trawie, patrzymy w chmury i nie musimy robić absolutnie nic.

Kord Weill przynosi nam ten specyficzny, czysty stan dziecięcej nudy, która jest najbardziej twórczym stanem świata. A piosenka Hit the High Life ciągle zwlekała, by pojawić się w kołataniu. Ale to najlepszy na nią moment. Jest już nowa jego płyta, ale to kiedyś. Wróćmy do opowieści o nadziei.

0: stanie bić.
1: Nadzieja, słowo klucz, przepiękny, głęboki, melancholijny utwór i dwa niesamowite głosy, które brzmią jak plaster miodu na zranioną dorosłą duszę. Mam nadzieję, że wciąż potraficie wierzyć w jutro. Kolejna premiera Mai Kleszcz, której słuchaliśmy zaledwie tydzień temu z gościnnym udziałem Corteza, co było słychać. W akustycznym klimacie pozostajemy, nawet jeszcze bardziej akustycznym. Wkroczymy do świata dziewczęcej delikatności.

Czy dało się poznać, że to New Order? No, oczywiście piosenka. A cover w wersji Frente brzmi jak szeptana do ucha spowiedź. Czysta, prosta forma, bez zbędnych ozdobników. Dokładnie tak, jak kocha widzieć świat dziecko.

muzyka z prawdziwą dziecięcą ufnością tworzona, prawda? I ten flecik, jakby mały muzykant na łączce. Frente, 94 rok ubiegłego wieku. Do nowości wracamy i oto debiut. Przed nami tryptyk od artysty o magnetycznej nazwie Najniższy Człowiek.

Najniższy człowiek. Podobno miało być inaczej. Tomek planował wydać zbiór opowiadań w formie czysto tekstowej, no ale do muzyki wrócił przez historię prostego życia, która, jak sam mówi, aż prosiła się o melodię. I tak powstawały kolejne piosenki, każda jak kartka z pamiętnika. Wracam do siebie. To tytuł jego albumu debiutanckiego, głęboko osobistego, ale nie zamkniętego w sobie. Sięga po własne doświadczenia i wspomnienia, zostawiając w nich dużo miejsca dla nas, słuchaczy.

Minimalistyczna szczerość najniższego człowieka. Nie wiem w sumie, dorośli nienawidzą przyznawać się do niewiedzy, musimy mieć odpowiedź na wszystko, a dziecko ma odwagę powiedzieć nie wiem i w tym nie wiem kryje się cały urok odkrywania świata. Edyta pisze, budzik ustawiony na 4:30, ale jak tu spać, jak taka nuta leci, aż żal, że niedługo koniec. Pocieszmy się, że za tydzień nowa dawka, a u nas znowu mały zwrot akcji.

Widomagnet. Pielęgnowanie dziecka w sobie to też zgoda na bycie dziwakiem, na niedopasowanie do szarych garniturów czy sztywnych norm. Dziewczyńska garażowa energia, która wyrywa z butów Disgusting Sisters, tak się nazywają. Obiecałem wam misia, choć wspominałem, że nie przepadamy, wolimy koty, ale oto i miś. I to nie jest pluszak z Dobranocki. Robert mi wczoraj przypomniał o tej piosence, śpiewając ją na całe biuro. Dzięki. Idealna na dzisiejszy wieczór.

Bukartyk i sekcja piosenka o nas, o dużych misiach, którzy czasem strasznie marudzą, albo sobie nie radzą, albo są zbyt szczere, ale w głębi duszy potrzebują tylko odrobiny ciepła i przytulenia.

0: No i tak wrócił do nas jeszcze najniższy człowiek. Dokąd płynę, nie wie nikt. Patrycja Wojsznis, Adam Kołaciński, dziękujemy za ten wspólny, sentymentalny, momentami szalony spacer. Pielęgnujcie w sobie dziecko, nie tylko na początku czerwca, ale przez cały rok.
1: Kołatanie przedsionków.
0: Na dobranoc kołysanka dla małego chłopca i małej dziewczynki, którymi wciąż jesteście gdzieś tam głęboko w środku. Dobranoc.

0: Tu Radio Łódź, zbliża się 23. I 23 wybiła, zatem Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Zamiast drogi ogrodzenie, mieszkańcy Zgierza stracili dojazd do posesji i proszą o pomoc prezydenta miasta. Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi liderem w leczeniu poważnej wady stópu dzieci. Za chwilę szczegóły. W Radomsku ma powstać największy w Polsce kompleks motorsportowy. Dzisiaj podpisano list intencyjny. Zachmurzenie umiarkowane, nadal możliwe przelotne opady deszczu. Mieszkańcy Zgierskiego osiedla w konflikcie z deweloperem. Ten odgrodził swoją działkę, przez co utrudnia dojazd do domów. Sprawa dotyczy osiedla Krzywie Chełmy, gdzie od 4 lat deweloper stara się o budowę mieszkań. Mieszkańcy z kolei blokują inwestycje, dlatego deweloper postawił ogrodzenie. A szczegóły sprawy zna Seweryn Potentas.
1: Ogrodzenie stanęło w śladzie drogi, z której na co dzień korzystali mieszkańcy osiedla.
2: Droga jest zwężona przez to ogrodzenie, co nam utrudnia funkcjonowanie, tak?
1: Deweloper miał do tego prawo, bo droga była poprowadzona w granicach jego działki. Pojawiło się, bo mieszkańcy od lat blokują budowę w tym miejscu osiedla mieszkaniowego.
3: Mieszkańcy nie chcą, żeby tam powstało cokolwiek. Występowaliśmy wielokrotnie do Urzędu Miasta o warunki zabudowy. Wszystko jest skarżone, nie możemy od prawie 4 lat uzyskać żadnego dokumentu.
1: Mieszkańcy obawiają się, że u zbiegu ulic Owocowej i Grunwaldzkiej powstanie zabudowa wielorodzinna, a przez to osiedle przestałoby być spokojne. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
0: Deweloper utrzymuje, że jest gotowy do dalszych rozmów z mieszkańcami. Ci o interwencję w sprawie ogrodzenia blokującego przejazd poprosili pisemnie prezydenta Zgierza. Jak mówią, nie otrzymali jeszcze odpowiedzi.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Bliżej zakazu smartfonów w szkołach. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął rząd. Przypomnijmy, zakaz ma dotyczyć nieużywania telefonów zarówno podczas lekcji, jak i przerw lekcyjnych. Ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła, że to reforma oczekiwana przez środowisko oświatowe.
5: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. Odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać. Prawo, na podstawie którego będą mogli regulować swoje statuty, ale działać na rzecz kompletnego wykluczenia telefonów komórkowych używanych w szkołach.
0: Rząd chce, żeby zakaz obowiązywał zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Ze smartfonów będą mogli korzystać uczniowie, którzy potrzebują na przykład dostępu do aplikacji mierzącej poziom cukru we krwi. Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi jest specjalistą w leczeniu najczęstszej wady stópu dzieci. Tylko Łódzki Instytut prowadzi w mieście pełne leczenie stopy końsko-szpotawej u dzieci w ramach NFZ. To najczęstsza wrodzona wada narządu ruchu. Występuje u 1 na 1000 noworodków. Choć wada wygląda poważnie, w większości przypadków można ją skutecznie leczyć bezinwazyjnie. Terapia trwa kilka lat i polega na stopniowym prostowaniu i ustawianiu stopy we właściwej pozycji. Później są gips i ortezy. Leczenie jest bezoperacyjne. Lekarze podkreślają, że rodzice często organizują zbiórki na leczenie tej wady za granicą. Tymczasem specjaliści z Łódzkiego Instytutu radzą sobie z tym problemem równie dobrze i to w ramach NFZ. Radomsko może stać się nowym punktem na motoryzacyjnej mapie Polski. Wszystko za sprawą planowanej inwestycji Autodrom Centrum Motorsportu, wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-edukacyjnego, który według założeń ma być największym tego typu obiektem w kraju. Dzisiaj podpisano list intencyjny w tej sprawie. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
6: W planach jest nowoczesny obiekt z torem wyścigowym, driftingowym, kartingowym i offroadowym. Pomysłodawcy liczą, że legalne miejsce do jazdy pomoże ograniczyć niebezpieczne wyścigi uliczne, mówi prezydent Radomska Jarosław Ferenc.
7: Ten tor byłby tak skonstruowany, że można było tam i uprawiać i drift, i szybką jazdę, co jest niedozwolone na ulicach.
6: Ważną częścią projektu mają być zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, szkolenia, techniki jazdy oraz akcje promujące bezpieczeństwo na drogach, mówi Tomasz Bonar, prezes Fundacji Fun and Drive dzieciom.
8: To nie będzie tor zamknięty dla wybranej wąskiej grupy.
6: Na razie projekt jest na etapie przygotowań. Potrzebne będą jeszcze analizy, dokumentacja i decyzje administracyjne. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Szacunkowy koszt inwestycji to około 60 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok. Dzisiaj to wszystko. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź jutro o 6 rano. Ale oczywiście jeszcze zapraszam na prognozę pogody. Aktualnie mamy 17 stopni na naszych termometrach. W nocy ta temperatura spadnie nawet do 11 stopni. Przypominam kierowcom o tym, że mogą występować lokalnie mgły, które będą ograniczać naszą widzialność do 300 metrów, dlatego warto zachować szczególną ostrożność. A jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające niekiedy do dużego. Planowane są też przelotne opady deszczu i burze. Możliwy jest grad w naszym województwie i prognozowana wysokość opadów jutro do 30 mm. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 22 do 24 stopni, a wiatr jutro słaby i umiarkowany z kierunków południowych, ale w czasie burz możliwe porywy do 60 km na godzinę.
4: Minęła 23. Czas na mocne nocne rozmowy w Radiu Łódź, a dziś przed nami.
9: Dzisiaj będziemy przyglądać się Arce Noego, której szczątki poszukiwacze, chyba powinnam powiedzieć, zaginionej Arki znaleźli na górze Ararat, czyli na terytorium dzisiejszej Turcji. Jak wyglądać miała ta gigantyczna łódź, kto ją zbudował i z czego, to będziemy za chwilę ustalać z gościem. Iza Berkowska. Zapraszam.
4: Mocne nocne. Woda nie tylko święcona.
9: A naszym gościem jest ksiądz Roman Piwowarczyk, proboszcz parafii nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Konstantynowie Srebrnej. Ksiądz jest doktorem filozofii. Tytuł uzyskany, jak doczytuję, na Sorbonie. Jest wykładowcą filozofii, prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Łodzi, autorem książek i artykułów naukowych i popularno-naukowych. Od 4 lat zainteresowany historią Noego, jego Arki i historią potopu. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
9: Te historie potopu na początek chętnie bym omówiła, jeśli ksiądz pozwoli. Wielu uczonych traktuje ten biblijny potop jako pewną opowieść symboliczną, opowieść taką umoralniającą. I jeżeli chodzi o geologów, o historyków, to oni raczej nie mówią o takich gigantycznych potopach, o takich globalnych zjawiskach. No bo tutaj musimy oddzielić powódź od potopu, oczywiście.
10: No, więc w pytaniu pani zawarła wiele informacji, które na pewno dzisiaj właśnie krążą w różnych miejscach, w różnych formach i w różnych proporcjach. W zależności od tego, gdzie jesteśmy, tak bym powiedział, że lokalizacja ma duży wpływ na to, jak patrzymy nawet na te sprawy właśnie nie tylko potopu, ale załóżmy historii przedpotopowej, popotopowej, samego Noego, no i oczywiście wszystkich detali związanych ze skutkami właśnie tego potopu. Natomiast no można powiedzieć tak, że historycy są różni, różne są opinie na ten temat. Gdy chodzi o tych, którzy odnajdują, czy odnaleźli, czy ciągle są w trakcie badania, gdy chodzi o analizowanie i stwierdzenie tego historyczności, tego wyjątkowego wydarzenia, to jest ich sporo. Może w Europie faktycznie nie jest ich aż tak dużo, jak powinno być. Nawet niektórzy twierdzą, jak na przykład Gruzini czy Ormianie, że jesteśmy mocno uśpieni w tej sprawie, że tutaj jakaś taka się pojawiła chmura jakby zupełnie innej wersji. Natomiast są obszary na naszej planecie, gdzie o tym się mówi dużo. No choćby nawet przykład można wspomnieć, że o Noem, o potopie w Turcji jest to normalny program, który wykładany jest w szkołach i tam nie mówi się o tym jako o jakiejś tam bajce czy legendzie, tylko o historycznych wydarzeniach. Gdy chodzi o na przykład Gruzję, no to tak samo. Miałem okazję być tam na międzynarodowym sympozjum naukowym na temat wielkiego dziedzictwa rzeki, która ma nazwę Kura. Jest to jedna z 4 rzek, które wypływają spod Araratu. Według nich lokalizacji Ogrodu Eden. Jeszcze mamy rzekę Tygrys Eufradii i rzekę Araks. I ta ostatnia, czyli Kura River, ona wpada do Morza Kaspijskiego, przebiegając przez Armenię i przez Gruzję. No i byłem zdziwiony, ponieważ miałem okazję uczestniczenia w tym międzynarodowym sympozjum na temat bardzo wielu aspektów, faktów, różnych detali prezentowanych przez i geologów, i historyków, i I ogólnie mówiąc, nie było to nic z tych rzeczy, które miałyby być oznaczone jakimś cudzysłowem, czy może wielkie maybe, czy i tak dalej, ale po prostu no, dziedzictwo tamtego rejonu. Więc...
9: Czyli takie zjawisko spektakularne jak potop, który zakrywa nam całą ziemię, jest jak najbardziej faktem, o którym możemy rozmawiać.
10: Tak, tak. Mhm.
9: Ale żeby się tak nad tym zjawiskiem pochylić, to nie powinniśmy tutaj zakładać jakichś sił nadprzyrodzonych?
10: No tak. Na pewno tak. Ja bynajmniej w tej mojej książce, którą udało mi się zrealizować, napisać, to od samego początku jasno mówię, że gdyby ktoś zakładał, że jest to jakieś takie giga tsunami albo coś no, katastroficznego, ale przypadkowego, nieprzewidywalnego, tak się zdarza z niektórymi na przykład powodziami czy trzęsieniami ziemi i innymi, załóżmy tam, trąbami powierzchniami, no to w przypadku potopu trzeba powiedzieć, że historia jest zupełnie wyjątkowa. Wystarczy było sięgnąć do historii Henocha, który około 1000 lat przed pojawieniem się potopu o tym mówił. Sam Adam też i inni. No i jego syn Matuszelach, czy Matuzela, różne są wymowy tego imienia. To imię znaczyło w dniu śmierci gniew Boży. Czyli sam Henoch, który nazwał swojego syna w ten sposób, nie nazwał go przypadkowo, ale miał to przekonanie i przeczucie, że gdy on będzie umierał, wtedy pojawi się potop. Dodajmy, że wyprzedził tę datę o 969 lat. Czyli tak jakby Mieszko pierwszy coś mówi na temat tego, że dzisiaj się spotkamy w Radiu Łódź i będziemy rozmawiać o potopie, no to wydaje mi się, że Henoch tu powiedział coś dużo ważniejszego, bo nie było to lokalne, nieprzypadkowe spotkanie, ale globalne wydarzenie. No i zresztą tragiczne w skutkach. Więc od strony biblijnej, ale
9: my
10: nie tylko biblijnej.
9: My powinniśmy powiedzieć, ile to było wody, bo w gruncie rzeczy może my też nie mamy jakiegoś takiego jasnego wyobrażenia, jak ten potop wyglądał, a tymczasem my mówimy o takiej ilości wody, która nam zakrywa najwyższe góry.
10: Tak, tak. Czyli ogólnie mówiąc o ilości wody, która jest dużo więcej niż tej, która jest obecnie. Mhm. Co prawda tej, która jest obecnie, też nie jest tak mało, bo mamy też głębiny morskie nawet na poziomie minus 10 tysięcy, czyli sięgamy bardzo głęboko w dół, ale mimo wszystko można powiedzieć bez wątpienia, że jeżeli byśmy dzisiaj mieli zakryć góry, no choćby na przykład właśnie Mont Everest, czy nawet załóżmy górę Ararat, no to
9: już
10: wiadomo
9: mieć
10: jest, że...
9: ponad 5 tysięcy metrów no, nad poziomem
10: im dalej morza. Od jądra Ziemi, tym objętość rośnie geometrycznie. Czyli byśmy powiedzieli, tej wody było, potrzeba by ogromne ilości, żeby taką objętość no, okrywającą naszą ziemię wypełnić wodą. Więc...
9: No i nawet gdyby chyba tylko padał deszcz, to by też nie wystarczyło, takie mam wrażenie. No,
10: padanie deszczu nie podnosi wody tak naprawdę, bo wiadomo, że to jest deszcz jest efektem parowania wody, czyli tu jest właściwie cały czas no, obieg zamknięty. Woda paruje, woda się skrapla, woda się właśnie później na nowo zamienia w deszcz, więc w tym przypadku mamy cały czas tę samą ilość wód. Oczywiście ten system może powodować podtopienia. Tak się zdarza, że w jednym miejscu tej wody dużo wyparuje, a w innym chmury ją zaniosą i tam wywołują, załóżmy, lokalną powódź. Natomiast gdy mówimy o potopie, czyli o globalnym podnoszeniu się wód i to do takich rozmiarów, to sam deszcz po prostu nic by tutaj nie był w stanie wywołać.
9: I teraz ta globalna katastrofa, tak to nazwijmy, jest karą, którą Bóg zsyła na ludzi i daje szansę Noemu, daje szansę jego rodzinie, no plus jeszcze te zwierzęta, które mają się znaleźć na łodzi. Ja bym teraz do tej łodzi chętnie przeszła. No bo tak, bo już sam potop jest takim tematem, który jest trudno wyjaśnić, prawda? Skąd tyle wody? Tu musimy założyć trochę działanie, tak jak powiedzieliśmy, sił nadprzyrodzonych. No ale teraz sama budowa łodzi. Może zacznijmy od tego, jakiej wielkości ta łódź byłaby.
10: No więc tam z dokładnością do może kilkudziesięciu, no 20-30 metrów można powiedzieć, że od 130 do 150 metrów długości, 16 szerokości i 20 wysokości. Więc to był, ogólnie mówiąc, tak duży kolos drewniany, że nie zmieściłby się na naszym stadionie narodowym. I możemy też powiedzieć, że chyba nigdy wcześniej, czy nigdy później tak wielkiego statku nie zbudowano. Co prawda, trudno go byłoby nazwać statkiem, bo nie był on sterowalny. I w dodatku był on taki prostokątny, byśmy powiedzieli, takim garniastosłupem prostokątnym, którym faktycznie można było załadować tak dużą ilość ciężaru, no bo zwierzęta ważyły trochę, plus jeszcze wyżywienie i całe wyposażenie, które było potrzebne na około jeden rok pobytu właśnie w tej arce. No i zresztą nazywa się ona arką, a nie łodzią. Poza tym nie było tam żadnych możliwości sterowania ją. Mhm. Czyli decydowanie o kierunku, a nie o szybkości. Inaczej mówiąc, weszli do arki.
9: I zdani na łaskę i nie łaskę. W ogóle
10: nie wiedzieli,
9: nic nie wiedzieli,
10: gdzie
9: co się
10: jadą, gdzie płyną, kiedy się zatrzymają i czy w ogóle przeżyją. Więc to była przygoda na pewno tutaj wyjątkowa.
9: Tak, przygoda życia, tak. Chyba powinniśmy wyjaśnić, z czego tą arkę zbudowano. Czy to jest arka drewniana, tak?
10: Tak, tak.
9: Jest ona, i skąd ona, teraz drewna w tym miejscu?
10: Więc te fragmenty, które są odnalezione na Araracie, możemy powiedzieć, że są to gatunki drewna, takie jak na przykład cedr, cyprys i jeszcze może inne. No w każdym razie, na temat tych gatunków między innymi bardzo ciekawie mówi nam Anna Katarzyna Emmerich jako mistyczka, która wiele detali powiedziała na temat, no w ogóle całego kontekstu od Adama do Noego i a później aż po śmierć Matki Bożej. I tutaj ten jej kontekst i ta jej szczegółowość jest na pewno zdumiewająca. Nawet na temat właśnie samej technologii budowania arki, uszczelniania jej i tego, co znajdowało się w środku arki. Więc odsyłam też do tej wielkiej mistyczki Anny Katarzyny Emmerich, która jest no absolutnie fenomenalną pod względem ilości szczegółów i wiedzy, którą podaje, nie korzystając ani z internetu, ani żadnych książek, ani żadnych naukowych, że tak powiem, źródeł, w sensie zapraszania jakichś naukowców do siebie. Więc to cały czas było źródło, tak mówiąc filozoficznie, a prioryczne, pozadoświadczalne, no a dokładnie mówiąc, no objawione, no bo nie możemy tego inaczej wyjaśnić.
9: A może nam ksiądz zdradzić, jak w takim razie uszczelniano tą łódź?
10: Znaczy, no, to nie jest żadna tutaj tajemnica. To, co ona podaje, to oczywiście mniej więcej pokrywa się z tym, co odnaleziono, czyli po pierwsze stosowano tam taką zasadę, że gdy drewno zacznie nasiąkać, ono się wtedy rozszerza i w związku z tym uszczelnia. Aha. Więc po pierwsze z tej zasady skorzystano, no i przewidując, że gdy się zanurzy, to sam fakt zanurzenia i nasiąknięcia wodą spowoduje uszczelnienie, ale oprócz tego używano jeszcze mchu do uszczelnienia szczelin i smoły. I jedno i drugie, i mech, i smoła także są odnajdowane w tych dużych fragmentach, które zostały odnalezione.
9: Tam, gdzie mieszkał Noe, specjalnie drzewa nie było jakoś w takiej dużej ilości, żeby mógł zbudować łódź. W związku z tym on musiał się przemieścić w kierunku, gdzie tego drzewa było więcej.
10: No więc tutaj te informacje to są, ja bynajmniej zaczerpnąłem ich i z kultury sumeryjskiej, i z kultury inaczej z objawienia Anny Katarzyny, czy innych jeszcze mistyków, jak choćby święty Jakub z Nisibis. Natomiast gdy chodzi o Biblię, to tutaj praktycznie nie mamy żadnych detali na ten temat. Nawet na temat, no załóżmy, lokalizacji patriarchów, bo nie chodzi tylko o samego Noego, ale wszyscy patriarchowie od Adama poprzez Henocha, załóżmy Matusalacha, Lameka i aż do Noego, nie mówi nam Biblia, gdzie oni mieszkali. Są pewne wzmianki, że mieszkali, załóżmy, w okolicach Kanaanu, czy Jerozolimy, czy ogólnie mówiąc Syrii obecnej, czy na przykład gdzieś jeszcze dalej. No ale Anna Katarzyna precyzuje, że w tym okresie, no bo bądź co bądź Noe zaczął budować arkę mając już ponad 500 lat, około 500 lat, więc troszkę już przeżył, więc mógł się spokojnie przemieszczać w różnych rejonach bez żadnego problemu, że mu czasu braknie, ale twierdzi, że wyruszał w tą podróż, o której pani mówi, w poszukiwaniu drzewa, z rejonu Araratu. Z tamtego rejonu, ogólnie mówiąc, obecnej Armenii. No i właśnie udał się w kierunku
9: Babilonii.
10: Tej właśnie części, którą nazywamy Babilonią. No bo wiadomo, to powstało dopiero później, po potopie te nazwy. No i tam pojawia się miasto w kulturze sumeryjskiej Shurupak, gdzie według tej kultury, czy tych źródeł, miał odnaleźć odpowiednią ilość drzew, lasów, no i trzeba jeszcze dodać jakiegoś dodatkowego, szczególnego wsparcia, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby
9: no właśnie,
10: on sam
9: ja też chciałam miał spytać, no taki gigant do wybudowania, podejrzewam, że Noe musiał mieć jakichś współpracowników, tak, którzy tak pracowali.
10: Niektórzy nawet wprost mówią, że angażował gigantów.
9: No właśnie, to w Księdze Rodzaju czytamy o gigantach. Myślę, że ci giganci też są zaskakujący dla wielu z nas. Skąd się tam w ogóle wzięli ci giganci?
10: Tak, tak. I kto to jest? No, fakt, że dzisiaj odnajdujemy wiele miejsc, czy wiele jakby pozostałości po gigantach, typu wielkie cmentarze, wielkie groty. Niedawno byłem więc zachwycony taką wyjątkową wielką grotą, którą odkryto w Chinach. Ona cała była zalana wodą. I prawie że przez przypadek, że tak powiem, odkryto, że z tej groty wypływają wielkie ryby. Myślano z początku, że to jest jakiś mały stawek, a tu się okazuje, że w małym stawku taka ryba by się w ogóle nie bardzo mogła zmieścić i wyżywić. Więc postanowiono wypompować wodę z tego stawku. Okazuje się, że tam było dużo więcej wody niż w nim mogłoby się znaleźć. No i odkryto w ten sposób wielką grotę, która zaskakuje technologią, wielkością, szczegółowością rzeźb i tak dalej. No ale no mówię, takich różnych miejsc odnajdujemy wiele. Między innymi wielkie budowle, wielkie skały, jak na przykład w Libanie, które no nie są dzisiaj do wyobrażenia, żeby zwykły człowiek mógł je przemieszczać, przesuwać i w ogóle obrabiać z taką precyzją, że pasują idealnie te ogromne bloki do siebie. No i nie wiadomo do końca, jaka technologia, skąd taka siła i tak dalej. Natomiast no, gdybyśmy mieli, załóżmy, to założenie, że faktycznie giganci byli, czyli istoty, które mogły mieć od 4 do 10 metrów wysokości, no to dla giganta podnieść tonę czy dwie już nie byłoby żadnym wielkim wyczynem. A dla kilku gigantów, no to już w ogóle. Więc tutaj ta myśl jest dzisiaj coraz bardziej nagłaśniana. Zresztą w Księdze Henocha jest to też wyjaśnione. No, w Księdze Rodzaju tylko troszkę. Wiemy, że na przykład Dawid walczył z Goliatem, który był według tego opisu wielokrotnie większy, więc to też mógł być jakiś mini gigant, załóżmy. No, ale
9: ciekawe, co się z tymi gigantami stało.
10: No właśnie, no ogólnie mówiąc wyginęli, no ale szkielety pozostały. W wielu miejscach odkryto wiele takich miejsc, czy na przykład takie grobowce w Azji, w różnych miejscach, które pokazują coś zupełnie jakby innego, gdy chodzi o skalę w stosunku do nas, do nas ludzi.
9: No i teraz pytanie takie po ludzku się nasuwa, czy za taką pracę Noe musiał zapłacić na przykład, czy on był zamożny, czy stać go było na to, żeby takie gigantyczne przedsięwzięcie sfinansować. Nie wiem, czy do takich informacji też ksiądz dodał.
10: Anna Katarzyna tutaj wspomina, czy precyzuje, że miał takie tąpnięcia i sam się załamywał i środków z pewnością też mogło brakować, ale z drugiej strony miał też często takie włączane hamulce w formie fal protestów ludzi, różnego rodzaju uszczypliwych słów, komentarzy czy wrogości. No po co ci ta arka, tyle drzewa i jaki potop, ona w ogóle nie była nad brzegiem morza. Więc to wszystko im się nie składało w żadną całość, gdy chodzi o jakieś takie naturalne wykorzystanie tego budowanego statku. No i zamiast mu pomagać, no to go po prostu w drugą stronę atakowali czy zniechęcali. I, no i ona wspomina też, że on jakby przerywał tę budowę, że chciał już to zakończyć, tą przygodę i w ogóle zmienić.
9: Zniechęcał się.
10: Tak, zmienić zajęcie. Ale jednak no było to wewnętrzne przynaglanie i zachęcanie. No i w końcu dotrwał. doszedł do tego celu, czyli wybudowanie tej arki. No, wiele oczywiście osób zadaje sobie kolejne pytanie, no jak to się stało, że zwierzęta przyszły, no bo przecież my możemy gwizdać, możemy różne rzeczy robić i nic się nie dzieje. A tutaj się okazuje, że...
9: No może pies przyjdzie. Nie?
10: No właśnie, z niedaleka, ale nie na przykład z Ameryki Południowej czy z Afryki. Więc tutaj jakby potrzebna była kolejna interwencja, żeby te zwierzęta przeprowadzić.
9: Zgromadzić jakoś.
10: No, co prawda, obserwując dzisiaj naturę, to ja cały czas zauważam, że ta interwencja dzisiaj także jest, no bo wyobraźmy sobie, że jeszcze niedawno bociany przyleciały do nas i już właściwie z jajek się wykluły. I gdzieś pod koniec lipca już będą robić pierwsze próby lotów, żeby za miesiąc udać się w kilku tysięczną, czy nawet na 100-tysięczną podróż do Afryki. Nie mają żadnych GPS-ów, ani żadnych doświadczeń.
9: No ale to ptaki. Ja nie wiem, to jest z takimi na przykład większymi ssakami. One się tak nie przemieszczają bardzo. No, taki słoń, tam jak się urodzi, to tak gdzieś zostaje mniej więcej.
10: No tak. No ale wiadomo, że nie wszystkie się przemieszczają, ale te, które się przemieszczają, robią to nieraz naprawdę w sposób bardzo tajemniczy i dla nas jakby niezrozumiały. Jak to się dzieje, że, no bo załóżmy, ten starszy bocian może już ma to doświadczenie kilku lotów, ale ten, który takim jest, można powiedzieć, dopiero małym dzieciakiem, kilkumiesięcznym dzieciakiem i on ma robić trasę kilkutysięczną, no to możemy podziwiać. Dziecko, które ma kilka miesięcy, to jeszcze nogami nie rusza, a tutaj...
9: W przyrodzie trochę to inaczej wygląda, rzeczywiście.
10: No ale nie jest to coś takiego prostego do wyjaśnienia.
9: No nie jest. No ale tu znowu musimy chyba znowu postawić na jakieś siły nadprzyrodzone, no bo też trudno sobie wyobrazić. Ja się zgodzę, że jeśli chodzi o ptaki, to można powiedzieć tak, one potrafią się przemieszczać. Natomiast wiele zwierząt pewnie nie będzie miało takich możliwości, ani takich umiejętności. Jakoś udaje się je zgromadzić. Udaje się zbudować gigantyczną łódź. Udaje się to teoretycznie jednemu człowiekowi, udaje się zgromadzić zwierzęta. To wszystko udaje się we właściwym czasie. Trzeba było też zgromadzić pewnie wystarczającą ilość jedzenia, napojów, no nie tylko dla siebie, ale dla zwierzyny. Do tego zdaje się, że ta łódź też nie powstała w takim miejscu, gdzie się ją bezpośrednio wodowało, tylko trzeba ją było jakoś w to miejsce dostarczyć. Tu jest dużo takich znaków zapytania. Wiele osób będzie się zastanawiać, jak to w ogóle jest możliwe, prawda? Zwłaszcza ktoś, nie jakiejś głębokiej wiary, przyzna ksiądz, że można tutaj mieć zwątpienie. Czy to nie będzie też jakaś opowieść taka mityczna?
10: Gdy chodzi o tą kwestię realizmu życia w arce, bardzo bym polecał taki film Życie w arce. Ostatnio oglądałem, w internecie dostępny jest, bo mówią szczerze, sam miałem pewne luki wyjaśnienia, jak coś mogło być robione i na przykład tam bardzo ciekawie wyjaśniono, skąd mieli tą wodę słodką. No bo wiadomo, te wody, które były potopu, no zakładamy, że były słone, chociaż też trudno być pewnym, czy na pewno były słone, no bo deszcz ogólnie to nie jest woda słona. No a jeżeli to były deszcze spadające, założyłem, spoza ziemi, możemy zakładać, że była to woda słodka. No ale tak czy inaczej. Ogólnie mówiąc, autor tego scenariusza tam zakłada, że ta woda morska, czy ta potopowa była słona. Natomiast ta woda, która bezpośrednio spadała z deszcz, jako deszcz,
9: nadawał się do picia.
10: Nadawał się do picia i że oni mieli taki system kanałów właśnie na górze tej arki, którym przechwytywali tą wodę i ona spadała w dół do zbiorników i że w ten sposób już nie musieli robić takiego całorocznego zapasu wody, tylko przewidzieli,
9: jakoś sobie radzili.
10: Przewidzieli właśnie tego typu rzecz. Natomiast jeszcze jest kwestia hibernacji. Wiadomo, że to były ciemności. W takich warunkach wiele istot zapada w sen.
9: Ja nawet nie spytałam, czy tam jakieś okna były w tej arce?
10: Właściwie okna nie były potrzebne, bo na zewnątrz była ciemność. Nie było słońca. Więc tutaj Tutaj raczej tylko było potrzebny dostęp tlenu, czy właśnie ewentualnie przechwytywanie tej wody. Ale tak czy inaczej, ten scenariusz, który bardzo precyzuje, jak możemy sobie wyobrazić ten rok bycia w arce, bardzo bym odsyłał tego filmu Życia w arce. Dostępny jest na YouTubie. Ja sam też się bardzo dużo z niego nauczyłem i mówiąc szczerze, nie wiem, jakie są dokładne źródła wiedzy na ten temat, ale mają pewną logikę i tam nie uderzamy w taką ścianę braku racjonalności. Tam pewne rzeczy się bardzo ładnie, że tak powiem, wyjaśniają. Więc to nie jest tak, że musimy pewne rzeczy zamykać oczy i na jakąś taką bardzo ślepą wiarę tutaj się, że tak powiem, godzić. Więc to też jest tam ładnie wyjaśnione. No, natomiast możemy jeszcze też powiedzieć o tym, że no niektóre osoby zadają pytanie, nawet gdyby tak było, że te zwierzęta przetrwały, które były w arce, reszta zginęła, czy możemy zakładać, że na bazie tej niewielkiej w sumie ilości zwierząt w stosunku do całej Ziemi można odtworzyć całą resztę?
9: No właśnie.
10: No bo to jest dodatkowe pytanie, które niejednokrotnie jest stawiane. No odpowiedź może być tak, że rzeczywiście tak, no bo jeżeli Pan Bóg stwarzał wszystko z niczego, no to tym bardziej mógł odtworzyć wszystko na bazie tego, co było w arce. To było o wiele prostsze niż te wcześniejsze stworzenie wszechświata. Więc ogólnie mówiąc, potop jest wpisany ogólnie w historię ludzkości opartą na kreacjonizmie. Jeżeli ktoś zakłada taką wersję, że wszystko jest przypadkowe i, że tak powiem, samoczynne, bez ingerencji Boga, no to sam potop też jest tutaj zlepkiem bardzo wielu rzeczy, które trudno przyjąć. Natomiast gdy zakładamy kreacjonizm i obecność Boga, jego interwencję, jego opatrzność, no to wtedy
9: wszystko się zaczyna układać.
10: Wiele rzeczy się, może nie od razu wszystko w całości, ale wiele rzeczy się na pewno rozjaśnia. Tak. Nabiera sensu.
9: Noe wyrusza, właściwie mieszka na początku w okolicach Araratu, co ksiądz powiedział, no i ląduje na górze Ararat, co oznacza, czyli później ta arka osiada na tej górze, co w zasadzie wskazuje na to, że oni cały czas dryfują jakby w jednym miejscu.
10: A czy nie wiem, bo od Szurupak do Araratu to jest bądź co bądź no, ze 3000 kilometrów. Nie znaczy to też, że
9: proste linii... Jak na rok
10: no tak, ale oni nie wiemy, jaka była ogólnie mówiąc linia ich przemieszczania się. Oni mogli zahaczyć o nawet do RPA czy Amerykę Południową, więc różne tu mogły być trasy tego.
9: Czego i tak nie było, bo wszystko było pod wodą.
10: No tak. Mhm. Więc dla niego właściwie odległość nie była znana i to, gdzie jest, też nie wiedział. I to, że Arka osiadła na Araracie, też na pewno nie wiedział, więc to wszystko nie było przez niego sterowane, ani w jakikolwiek sposób ustalane. No i nawet samo to, jakby powiedzieć, no, zahaczenie o górę, no bo trudno mówić, że tam wylądowała arka, bo lądować to może helikopter albo samolot, tak, właśnie. Tak. Ale nawet osiadła to też jest słowo takie trochę na wyrost, no bo jeżeli Ararat cały był w wodzie, to tylko można powiedzieć, że dno arki mogło zahaczyć o szczyt góry. Oczywiście wcześniej nawet mógł nie zahaczyć, no bo wody jeszcze wcześniej miało być dużo więcej, więc ja sam sobie to starałem się wyobrazić. Gdybyśmy na przykład wyobrażali sobie na przykład no, piramidy, załóżmy egipskie, no to arka tam by nie mogła osiąść, bo ona by zahaczyła, ale gdyby się zatrzymała, no to by po prostu mogła spaść i się rozbić. Natomiast okazuje się, że góra Ararat, mimo że jest podobna do piramid, czyli ma taką trochę kształt piramidalny, to jednak na szczycie ma sporą część płaską, poziomą. Aha. I to na tyle dużo, że 150-metrowy statek się może zatrzymać. Więc na pewno w naszych górach Tatrach nie ma żadnej takiej góry, która by miała tak długą powierzchnię płaską na szczycie. No Rysy to już w ogóle odpada, ale czy Wołowie, czy inne te szczyty, to są też właściwie takie ostre, nie mające takiej dużej powierzchni. Natomiast 150 metrów płaskiej powierzchni na szczycie tak dużej góry, to jest też swoistą tutaj no, rzecz szczególna. I w dodatku, niech pani sobie wyobrazi, że nawet jeżeli jest tam, załóżmy, 180 metrów długości tego płaskiego terenu, to przecież Noe nie hamował, nie sterował. On tylko po prostu czekał, co będzie dalej. I to, że Arka tak precyzyjnie wylądowała na tej powierzchni, to też nie jest żaden przypadek. No bo gdyby ona tak teoretycznie pół minuty dłużej płynęła, to już bym mogła się przeważyć i spaść po prostu tej góry. A tutaj naprawdę jest idealnie...
9: Duża precyzja,
10: idealnie
9: rozumiem,
10: tak wykszelowała w tę długość. Mam taki zamiar i plan, żeby tam być w końcu też na

0: kilka razy w głowie czy wyobraźni i dopiero będąc tam w okolicy Araratu, czy później wprost na Araracie, wyjaśnia się sprawa w ten sposób, że trzy zbocza są strome i tam duże zwierzęta typu, załóżmy, słonie czy żyrafy miałyby naprawdę bardzo dużo problemu, żeby zejść, zwłaszcza zbocze, załóżmy, północne, południowe, no wschodnie też. Natomiast zbocze zachodnie jest faktycznie jest takie łagodne i rozciągnięte. I tam możemy sobie wyobrazić, że tam każde zwierzę praktycznie może zejść bez większego trudu. Nawet jakiś tam nosorożec, czy słoń, czy inne zwierzę. No i zresztą my też wychodzimy od tej strony zachodniej i bez większych problemów, lin i tak dalej. No więc jest to realne. To zbocze zachodnie jest faktycznie takim sposobem, czy to takim, tak uformowane, że zwierzęta mogłyby zejść bez większych problemów.
1: Wspomnieliśmy na początku, ksiądz należy do takiej grupy poszukiwaczy tej arki i osób, które twierdzą, że te szczątki znalazły. Skąd to przekonanie, że to są właśnie te szczątki? Czy oprócz no, takiego być może przekonania religijnego są też jakieś badania, jakieś geologiczne na przykład, wskazujące na wiek tych szczątków?
0: Znaczy, po pierwsze, to bym powiedział tak, że gdy chodzi o źródła historyczne, no jest ich wiele. No i one w różnych miejscach, w różnym czasie i no pokazują, gdzie Arka osiadła. Więc ogólnie najwięcej z tych źródeł wskazuje właśnie na tę górę, gdy chodzi o historię. I, no i różnego rodzaju ślady poszukiwaj. Zresztą trzeba powiedzieć, że na początku Arki nikt nie musiał szukać, bo ją z daleka było widać. Nawet mamy wiele takich obrazów w Armenii. Ararat z Arką na górze. Więc i z pozycji stolicy Armenii, Erewania i z wielu innych miejsc widać Ararat jak na dłoni. To jest bardzo duża góra, która jest widoczna z daleka. I ta Arka była też na tyle duża, że z daleka ją można było widzieć. Więc przez... Nawet możemy powiedzieć tysiąclecia, ona nie była do poszukiwania, bo ona była na szczycie. Do końca nie wiemy, kiedy i co sprawiło, że ona pękła, rozdzieliła się na części, trzy albo może nawet więcej niż trzy, i one się zsunęły w dół. I to najwięcej się zsunęło w stronę południową. Jest też, są fragmenty odnajdywane na stronie północnej, ale na przykład na stronie północnej, czyli od strony ormiańskiej, w 1846 roku było duże trzęsienie ziemi i tam oderwała się też ogromna część tej góry i ona poleciała w dół, zniszczyła klasztor, cmentarz i tam wiele domów i tak dalej. To wszystko wcześniej było, no wiadomo, należało do Armenii. Natomiast część tych pozostałości Arki też wtedy mogły być zniszczone i w ogóle przykryte skałami i tak dalej. Natomiast to, co odnajdujemy obecnie, no, tu trzeba jeszcze jasno powiedzieć, że poszukiwania, o historii poszukiwania, tak dopiero mówimy od około 1000 lat. Wcześniej to nie ma jakichś wielkich informacji o poszukiwaniach, tylko raczej o tym, że ktoś znalazł, ale no, na przykład święty Jakub z Nisibis, no, widział Arkę i znalazł fragmenty, przeniósł i według tradycji znajduje się część tego drewna teraz w katedrze we Szmiadzynie, najstarsza katedra świata. Natomiast gdy chodzi o te poszukiwania, no to właśnie związane są z tym, że ona, gdy pękła, sunęła się i była sukcesywnie przykrywana spadającymi skałami wulkanicznymi, bo Ararat jest wulkanem. No i na chwilę obecną to ta warstwa skał, która przykryła tę Arkę, to jest kilkumetrowa. To jest taka, bo byśmy powiedzieli, wielometrowa pierzyna ze skał, które są scalone zmarzniętą wodą, czyli lodem, i jeszcze przykryte śniegiem. I to sprawia, że ona jest tak naprawdę bardzo dobrze przechowywana.
1: Zachowana.
0: Tak. Tam wszystko jest na tyle dobrych warunkach, że to drewno w wielu przypadkach jest w bardzo dobrym stopniu zachowane. Ale są też fragmenty, które są już mocno zgryzione, zniszczone, zbutwiałe i rozpadające się. Więc są różne, byśmy powiedzieli, stany zachowania tego drewna. Natomiast to, co udało się odnaleźć, i tu już sięgamy do tej historii od 2006 roku aż po dzień dzisiejszy, to odkryto

0: Odkrywano kolejne jakby lokalizacje tych części Arki, bo tak się teraz to nazywa, że dane lokalizacje, tych lokalizacji na chwilę obecną jest około 4. Niektórzy nawet mówią, że może i więcej. No, w każdym razie ta grupa z Turcji to bezwzględnie wie najwięcej na temat ilości tych lokalizacji i gdzie, co jeszcze tam można odkryć. Natomiast ta największa lokalizacja, która została odkryta przez grupę z Hongkongu i z Turcji w 2009 roku, to jest duża, no bo tam znaleziono 7 takich pomieszczeń. Byśmy powiedzieli dużo większe pomieszczeń niż te, które tu jesteśmy, ale jedno z nich to ma 10 na 12 na 7. No to dużo większe niż te dwa pomieszczenia i tak duże pomieszczenie też znaleziono. No i pozostałe są mniejsze, ale znaleziono też jakby tą część przednią Arki, czyli ten dziób Arki, no to wysoki, na kilka, może nawet naście metrów, więc jak się schodzi w dół, to widać bardzo wielką konstrukcję drewnianą, która jest już taka po prostu no, zwężająca się, tak jak to jest w przypadku kształtu statku. Więc te rzeczy odkryto i to, no wiadomo, dany sceptyk może cały czas coś podważać i mówić, a może jeszcze nie to, a może jeszcze coś innego by trzeba było udowodnić. Natomiast ogólnie mówiąc, trzeba powiedzieć tak, że w tamtym rejonie nie ma drewna. Nie ma skąd brać drewna, nie ma drzewa, nie ma lasów. To jest pierwsza rzecz. Więc gdy znajdujemy tak wielką konstrukcję drewnianą, to pierwsze pytanie, jakie się zadaje, to skąd tutaj miałoby się znaleźć drewno, żeby zbudować tak wielką konstrukcję. Tam nie ma. I gdy chodzi o ten gatunki drewna, to w ogóle tam nie ma żadnych cyprysów, ani cedrów, ani innych tego typu drzew. Najbardziej teraz powszechne, chociaż tam bardzo słabo się drzewa w ogóle zakorzeniają, to jest olcha. Aha. Ale próbują zakorzenić olchę, żeby jakby na nowo zalesiać, bo tam ogólnie mówiąc góry są zupełnie nagie, bez żadnych drzew. Nawet kosorzeźwiny czy krzewów, no naprawdę praktycznie żadnych tego typu roślin nie ma. To jest jedna rzecz, że brak jest takiego drzewa. Druga, nawet gdybyśmy zakładali, że wcześniej gdzieś tam te lasy były, a później mogły zginąć, czy no po prostu usnąć, no to pytanie jest, po co na takiej wysokości budować jakieś budowle, forteca czy dom? No tak. To nie jest mały dom. No 150 metrów to pani wyobraża sobie, dzisiaj się buduje dom 10 na 20, to już jest duży dom, a tu mamy kolos. Skoro przez większość roku tam jest po prostu, są warunki nie do życia. Tam po prostu jest wiatr, zimno, śnieg, lód i tak dalej. Więc budowanie domu na takiej wysokości byłoby bez sensu. No i kolejna rzecz, jeżeli budujemy dom, to zwykle tak jest, że na dole jest szerszy, na górze jest węższy. Natomiast tu jest odwrotnie. Aha. Właśnie na dole jest węższy, na górze szerszy. Czyli typowy przykład dla statków. Kolejna rzecz. No i co więcej, znaleziono wiele artefaktów w tej arce, które no, wskazują, że to mogłoby być arka. Liny, groszki, no wiele rzeczy. No i jeszcze to, że obróbka tego drewna jest ręczna. Tam nie ma żadnych łączeń metalowych, tam nie ma cięcia drewna piłą. Tam widać, że wszystko to było obrabiane ręcznie, siekierą czy jakimiś innymi takimi prostymi narzędziami. Więc to jest kolejny dodatkowy taki tutaj argument. Możemy jeszcze powiedzieć to, że no, ja sam z początku byłem, może być bardzo sceptyczny, jak to jest możliwe, że taki zabytek, który dzisiaj miałby mieć ponad 5000 lat, przetrwa tak po prostu w naturalnych warunkach. No bo jeżeli byłby w muzeum, no to rozumiem. Wiele muzeum zwiedzamy, ale to są warunki szczególne, tam sama temperatura, wilgotność, no wiele rzeczy spełnionych. A tu tak po prostu pod gołym niebem przez tyle tysięcy lat, to dla wielu osób się od razu włącza hamulec, to jest praktycznie niemożliwe, to się wszystko powinno rozłożyć. Ale mimo wszystko ten splot zdarzeń i warunków, które tam jest, no sprawia, że jednak się przechowuje to drzewo.
1: Mhm. No tak, bo to ksiądz nawet ładnie wytłumaczył, w jaki sposób te fragmenty się przechowały.
0: Mm-hmm. Niektóre, nie wszystkie. Mm-hmm. No bo musimy też mieć świadomość, że nie wiemy, jak długo ona była na górze, odsłonięta, czyli poddana wpływowi normalnych warunków. Śniegu, deszczu, wiatru, słońca i tak dalej. Latem jest tam ciepło, a później zrobi się po prostu wilgotno, zimno i tak dalej. No więc wiadomo, że przez, załóżmy, 1000 czy 1500 lat ona mogła być w takich warunkach zupełnie no, wystawione na wszelkie szkodliwe działania warunków atmosferycznych.
1: Jeszcze sporo do zbadania, prawda? Podejrzewam.
0: To znaczy, no,
1: chcecie wiedzieć, dodam, jak najwięcej.
0: Że w tym roku wylano na dole, bo na dole u podnóża Góry Ararat w Dogu Bayazid na przedmieściach jest już utworzone od wielu lat centrum NEGO i tam teraz buduje się kopię, replikę tej arki, w której ma być kilkaset artefaktów wyjętych właśnie z góry, z tych miejsc, gdzie odkryto te pozostałości. Więc to jest takie kolejne duże przedsięwzięcie, które no, na pewno będzie przyciągało wielu turystów, zaciekawionych osób tymi detalami. No, dodajmy,
1: oczywiście,
0: że takie
1: jakieś kopii... małą replikę też można sobie kupić taką do domu.
0: No to tak, no teraz to się już... Nie ma tam już takiej komercjalnej aktywności, jak załóżmy w Lourdes czy w Częstochowie, ale powoli się to tam zaczyna. Natomiast no, to centrum jest teraz taką próbą no, pokazania, że tam jest ten artefakt wyjątkowy.
1: W ogóle ta Biblia jest pełna takich inspiracji też związanych z górami. Jak się pomyśli o takich różnych wydarzeniach, przymierzach, ofiarach i tak dalej. I te wszystkie pojawiają się nam Synaj, Syjon, Golgoty, Kalwarie, prawda? Wszystko góry. Mm-hmm. Mam wrażenie, jakieś takie wielkie upodobanie Boże chyba do gór, choć do wody również. Czy, tak jeszcze spytam trochę filozoficznie, korzystając z księdza obecności, czy wszystkie te wydarzenia, wszystko, co możemy przeczytać w Biblii, możemy próbować wyjaśniać jakoś historycznie? No bo tutaj pojawiają się takie opowieści, jak na przykład ta obecność Jonasza we wnętrzu ryby, chociażby, prawda, kiedy ludzie sobie myślą, no tak, a gdzie tlen, a gdzie soki trawienne? I od razu myślimy sobie, no to jest z gruntu skazane na porażkę, gdybyśmy to chcieli wyjaśnić.
0: No tak, tak. Co prawda taką kopię ryby zbudowano w Jafie i turyści przychodzą i sobie wyobrażają, że tam może jest więcej niż to M1 czy M2. Niedawno dowiedziałem się, że w RPA turysta został połknięty przez nie wieloryba, ale krokodyla. No, co prawda nie udało się go ratować, ale jeszcze nie był strawiony, udało się go wydobyć z wnętrzności. No i okazało się, że w żołądku tego krokodyla było już chyba ze 3 czy 4 pary butów niestrawionych innych osób. Więc to, że dane zwierzę jest w stanie połknąć nas, no to wiemy z doświadczenia, to się zdarza nie aż
1: tak
0: rzadko.
1: A to, że są w stanie połknąć, to tak,
0: no właśnie.
1: To tylko kwestia przeżycia.
0: Natomiast tutaj
1: później
0: tego kwestia przeżycia, no to wiadomo, że tego się nie da tak po prostu wyjaśnić naukowo, czy to jest możliwe, czy nie jest możliwe. Natomiast, no cóż, mogę powiedzieć, lata 20 XX wieku, objawienia w Garabandal, były trzy dziewczynki, które twierdzą, że widziały Matkę Bożą. Jedna z nich widziała i słyszała, druga tylko widziała, trzecia tylko słyszała. No i był tam też taki detal, że one bardzo chciały przyjąć Pana Jezusa, no ale nigdzie nie było kapłana i okazało się, że anioł im go przeniósł, tą hostię. No i też mogli powiedzieć, skąd przyniósł? No przecież nie, musiałby pójść do kościoła, tak normalnie byśmy powiedzieli. No nie musiał. Więc jeżeli chodzi o rzeczy nadprzyrodzone, no to my stajemy nieraz przez taką sytuację, że cud to jest coś, co jest niemożliwe dla człowieka. No, tu, jeśli wchodzimy w sferę cudów, to no to z konieczności musimy założyć, że to nie jest coś przez człowieka zrobionego, bardzo trudne i może jakoś zabarwione tylko łaską Bożą, tylko to jest faktycznie oparte na łasce Bożej, przekraczające całkowicie nasze możliwości. Dzisiejszy świat jest bardzo, byśmy powiedzieli, taki alergiczny na tego typu zdarzenia, bo nauka cały czas tak wierzga dumnie, mówiąc, że my wszystko wyjaśnimy i o wszystkim sami decydujemy. No, ale jednak nawet dzisiaj też tych różnych zjawisk takich nadprzyrodzonych mamy wiele. Czy w Lourdes, czy w Fatimie, czy w Guadalupe i jeszcze w innych miejscach.
1: Cały czas mamy stwierdzane cuda przy okazji różnych procesów, na przykład kanonizacyjnych.
0: No właśnie, tak.
1: No i naukowcy bywa, że potwierdzają te cuda.
0: Tak.
1: A nawet muszą w tym przypadku.
0: No przynajmniej niektórzy, bo jest wiele nawróceń naukowców, którzy stwierdzili, że nie wierzą, a później nagle się okazują, że wierzą.
1: Bywa też w drugą stronę, ale no to tak, już inna sprawa, oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Możemy odesłać osoby zainteresowane tematem potopu Arki Noego do jakichś źródeł. Również zdaje się, że jest
0: tak,
1: jakaś strona internetowa.
0: Mamy naszą stronę, ona cały czas jakby jeszcze nie jest na pełnych obrotach, gdy chodzi o ilość materiałów, ale jej adres to jest www.ararat.org.pl. Więc tam mamy takie podstawowe informacje. No, to co mi brakuje najbardziej, to cały czas brak czasu, bo jeszcze też wiadomo, jestem zaangażowany w parafię i różne inne rzeczy, no ale na pewno byłoby wspaniale, gdyby jeszcze dołączyło do naszych szeregów jakieś kilka czy kilkanaście osób, które by chciały się tak aktywnie włączyć i nas wesprzeć na różne sposoby, bo jest co robić, jest naprawdę jeszcze wiele nowych rzeczy. No, wspomnę tylko już o dzisiejszym moim tutaj kolejnym informacji z Dogu Bayazid. Jest planowane teraz sympozjum naukowe właśnie i w drugiej dekadzie tego miesiąca i, no i gdybym tylko mógł i chciał, to mogę pojechać. Zobaczymy, jak z czasem się to uda poukładać.
1: No to mam nadzieję, że się uda.
0: No właśnie.
1: Ksiądz Roman Piwowarczyk, proboszcz parafii nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Konstantynowie Srebrnej, doktor filozofii, wykładowca, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Łodzi. Bardzo dziękuję księdzu za dzisiejsze spotkanie.
0: No bardzo dzięki. Radio Łódź ma wiele wspólnego z Arką, więc
1: oczywiście, my też jesteśmy taką Arką. Płyniemy na tej samej fali i tą Łodzią, prawda?
0: No właśnie, Łodzi. No właśnie.
1: I Iza Berkowska. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: To jest powtórka programu. Konflikty, które wstrząsnęły światem.
1: A więc wojna.
0: Co zdecydowało o ich wybuchu.
2: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
0: Starcie geopolitycznych interesów.
3: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
0: Walka o pieniądze i ziemię.
4: We shall never surrender.
0: A może ambicje jednostek.
5: Deutschland! Sieg Heil!
6: Musimy myśleć tylko o jednym.